Tu program Drugi Polskiego Radia, minęła druga. Przed mikrofonem Grzegorz Dąbrowski. Zapraszam Państwa na czwarte w tym tygodniu wydanie muzycznej nocy Euroradia. Nasze dzisiejsze spotkanie zaczniemy od wizyty w sali koncertowej Akademii Muzycznej imienia Ferenca Liszta w Budapeszcie na koncercie, który odbył się 29 października ubiegłego roku. Wystąpiła wówczas Orkiestra Symfoniczna Radia Węgierskiego pod dyrekcją Deliany Lazarowej. W programie znalazły się m.in. dzieła Jana Sibeliusa i Antonina Dworzaka. Całość rozpoczął poemat symfoniczny Finlandia, opus 26 Sibeliusa, skomponowany w 1899 roku i będący wyrazem sprzeciwu wobec nasilającej się rosyjskiej cenzury w tym kraju.

Poemat symfoniczny Finlandia op. 26 Jana Sibeliusa zabrzmiał w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Radia Węgierskiego w Budapeszcie pod dyrekcją Deliany Lazarowej. Tak rozpoczął się koncert w Akademii Muzycznej Ferenca Lista, a w dalszej części wieczoru na estradzie pojawiła się mołdawska skrzypaczka Lilia Počitari, która wykonała partię solową w koncercie skrzypcowym Amol op. 53 Antonina Dworzaka.

Allegro ma non troppo, adagio ma non troppo, allegro giocoso ma non troppo. To trzy części koncertu skrzypcowego Amol op. 53 Antonina Dvořáka. W partii solowej Lilia Počitari, a razem z nią Orkiestra Symfoniczna Radia Węgierskiego pod dyrekcją Deliany Lazarowej. Po tym występie publiczność poprosiła o bis.

Minstrel. Początkowy fragment dziecięcych fantazji op. 28 George Enescu. To był bis w wykonaniu Lili Pocitari na koncercie w Budapeszcie. Było to w sali koncertowej Akademii Muzycznej Ferenca Lista 29 października ubiegłego roku. My także żegnamy się z tym miejscem, a przed nami trzecia symfonia G-moll op. 36 francuskiej kompozytorki romantycznej Louise Farranque.

Adagio Allegro, Adagio Cantabile, Scherzo Vivace i Finale Allegro. To części trzeciej symfonii G-moll op. 36 Louise Farrenc w nagraniu z 2018 roku. Grała Berner Kammerorchester pod dyrekcją Gracielli Contratto. Teraz przenosimy się na Wyspy Brytyjskie, bo oto przed nami Serenada na smyczki op. 20 Edwarda Elgara i w wykonaniu Royal Academy Soloists.

Royal Academy Soloists pod dyrekcją Clio Gould wykonali serenadę na smyczki op. 20 Edwarda Elgara. W muzycznej nocy Euroradia jeszcze na chwilę wracamy do twórczości Antonina Dworzaka. Przed nami taniec słowiański F-dur w wersji na duet fortepianowy. To op. 46, numer 4. Grają James Ananjonsson i Leslie Kinton.

James Anamnison i Leslie Kinton wykonali taniec słowiański F-dur op. 46 numer 4 Antonina Dvořáka. Lilia Počitari po koncercie skrzypcowym Dvořáka na bis zagrała Enescu, więc i my sięgnijmy po twórczość rumuńskiego kompozytora narodowego. Przed nami jedyna część z niedokończonej sonaty skrzypcowej Torso. Na skrzypcach Klara Sernat, a na fortepianie Thierry Huillet.

To była jedyna zachowana część sonaty skrzypcowej Torso George Enescu. Zaczęliśmy nasze spotkanie od koncertu z Budapesztu. To w ramach klamry kompozycyjnej zakończmy tę część naszego spotkania muzyką węgierską. Przed nami fragmenty z 20 węgierskich pieśni ludowych Beli Bartoka. Śpiewa Polina Pastirczak, a na fortepianie gra Zoltán Kocsis.

Nadal Państwo słuchają programu drugiego Polskiego Radia, w którym trwa muzyczna noc Euroradia. Przed mikrofonem Grzegorz Dąbrowski zapraszam na drugą odsłonę naszej nocnej audycji. W tej godzinie będziemy słuchali klasyków wiedeńskich oraz pieśni Henry'ego Purcella. Zaczynamy od skomponowanej w pierwszych dniach stycznia 1788 roku sonaty fortepianowej F-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta, oznaczonej w katalogu Koechla numerem 533. Allegro con spirito, andante un poco adagio i finałowe rondo. W nagraniu z 2005 roku słuchamy Ani German.

Słoweńska pianistka Ania German wykonała sonatę fortepianową F-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta, Kehel 533. Pozostajemy w kręgu twórczości klasyków wiedeńskich, bo oto przed nami kwartet smyczkowy G-dur, op. 76, nr 1, Józefa Haydna. Gra Elias Quartet.

Allegro con spirito, adagio sostenuto, menuet i finale. To części kwartetu smyczkowego G-dur, opus 76, numer 1 Józefa Haydna, a grał Elias Quartet w nagraniu z Londynu z 2009 roku. Na zakończenie dzisiejszego wydania Muzycznej Nocy Euroradia sięgamy po muzykę Henry'ego Purcella, a konkretniej po utwory wokalno-instrumentalne napisane do słów przyjaciela Johna Playforda. Anders Dahlin, tenor i zespół Les Ambassadeurs pod dyrekcją Alexisa Kosenki.

nagraniu ze studia koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie z maja 2012 roku. Cztery dzieła wokalno-instrumentalne Henry'ego Purcella do słów Johna Playforda. Śpiewał Anders Dahlin, a towarzyszyła mu orkiestra Les Ambassadeurs pod dyrekcją Aleksisa Kosenki. Tak kończymy to wydanie muzycznej nocy Euroradia. Grzegorz Dąbrowski, bardzo Państwu dziękuję i życzę miłego dnia. Do usłyszenia.

Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Klaudia Baranowska. Bohaterami naszego dzisiejszego spotkania będą Karol Szymanowski i Grzegorz Fitelberg. Łączyła ich nie tylko przyjaźń, ale też wspólna droga artystyczna. Obaj należeli do kręgu Młodej Polski w muzyce, a Fitelberg przez lata był jednym z najważniejszych wykonawców i propagatorów twórczości Szymanowskiego. Zaczniemy od sonaty na skrzypce i fortepian d-moll, opus 9 Karola Szymanowskiego. To jeden z ważniejszych utworów jego wczesnej twórczości. Powstał w 1904 roku, to muzyka jeszcze silnie zakorzeniona w późnym romantyzmie, ale już bardzo indywidualna w barwie i prowadzeniu melodii. Szymanowski zadedykował sonatę Bronisławowi Gromadzkiemu, swojemu szkolnemu koledze i skrzypkowi amatorowi. Prawykonanie odbyło się w 1909 roku w Warszawie, grali Paweł Kochański i Artur Rubinstein. Ja proponuję Państwu interpretację z 1985 roku. Krzysztof Jakowicz na skrzypce.

Sonata de mol, opus 9 Karola Szymanowskiego, Krzysztof Jakowicz, skrzypce i Krystyna Borucińska na fortepianie. I przy Szymanowskim właściwie pozostajemy, choć teraz pojawi się nazwisko Grzegorza Fitelberga. Ich znajomość rozpoczęła się na początku XX wieku i przerodziła się w bliską przyjaźń oraz wieloletnią współpracę. Wspólnie stworzyli środowisko Młodej Polski w muzyce, a Fitelberg przez wiele lat prowadził prawykonania i kolejne wykonania dzieł Szymanowskiego. Dziś pamiętamy Fitelberga przede wszystkim jako dyrygenta, ale przez wiele lat również komponował. Jednym z jego późniejszych dzieł orkiestrowych jest W głębi morza, opus 26, napisane w latach 1913-1914. Kompozytor określił je jako obraz muzyczny na orkiestrę, a w partyturze pojawia się także określenie uwertura. To rozbudowany, barwny obraz symfoniczny napisany na wielką orkiestrę. Posłuchamy interpretacji Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia pod dyrekcją Aleksandra Libreicha.

W głębi morza opus 26 Grzegorza Fitelberga. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod dyrekcją Aleksandra Libreicha. A na zakończenie posłuchamy wybranych preludiów Karola Szymanowskiego opus 1. To najwcześniejszy zachowany cykl kompozytora. Większość miniatur powstała w latach 1899-1900, kiedy Szymanowski miał zaledwie kilkanaście lat. I tutaj bardzo wyraźnie słychać, od jakiej tradycji zaczynał. Jest Chopin, jest późnoromantyczna śpiewność, pojawiają się też skojarzenia z wczesnym Skriabinem. 8 spośród 9 preludiów utrzymanych jest w tonacjach molowych. Dominuje więc ton liryczny, refleksyjny, czasem bardzo intymny. Przed nami wybrane preludia opus 1 Karola Szymanowskiego w interpretacji Radosława Sobczaka.

0: Wybrane preludia opus pierwsze Karola Szymanowskiego, jego najwcześniejsze opublikowane dzieło. To interpretacja Radosława Sobczaka. I tak kończymy dzisiejszą Fantazję Polską. Klaudia Baranowska, bardzo Państwu dziękuję. Miłego dnia i do usłyszenia.
1: Słowo na dzień.
2: Chrześcijaństwo stanęło po stronie wszystkiego, co słabe, niskie, nieudane. Stworzyło ideał ze sprzeciwiania się samozachowawczym instynktom silnego życia. Pieklił się Fryderyk Nietzsche, pisząc Antychrysta. I pisał dalej, zwie się chrześcijaństwo religią litości. Litując się, traci się siłę. Przez litość zwiększa i zwielokrotnia się jeszcze ubytek siły, który już sam cierpienie przynosi życiu. Z pewnością, myśląc o tym, musiał mieć przed oczami dzisiejszy fragment Ewangelii. Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Nadstaw drugi policzek, nie dopominaj się zwrotu. Nietzsche był przekonany, że to źródło słabości. Chrześcijaństwo wydało wojnę wyższemu typowi człowieka, uważał. I chociaż z dzisiejszej perspektywy wyższy typ człowieka, Übermensch, budzi jednoznaczne skojarzenia, to sama idea człowieka silnego, samostanowiącego się, czy wręcz samostwarzającego się, jest może jeszcze żywsza niż pod koniec XIX wieku. O sile traktuje również książka Tima Gennarda. Rozpoczyna ją tak. Moje życie jest równie pokiereszowane jak moja twarz, choćby mój nos, złamany 27 razy. 23 złamania to sprawa boksu, 4 dzieło mojego ojca. Najbardziej brutalne razy dostałem od tego, który powinien wziąć mnie za rękę i powiedzieć, kocham cię. I pisze o piekle, które przeżywał. Nogi połamane przez ojca w dniu urodzin, przywiązanie do słupa i porzucenie przez matkę, kolejne przestępstwa, poprawczak. Mówi dalej, przeżyłem tylko dzięki trzem marzeniom, że mnie wyrzucą z poprawczaka, gdzie mnie umieszczono, wyczyn, którego do tej pory nikomu nie udało się osiągnąć. Że zostanę szefem bandy, że zabiję ojca. Dwa marzenia zrealizowałem, trzeciego nie, a mało brakowało. Całe lata żyłem dzięki pragnieniu zemsty. I rozpoczyna poruszającą historię o tym, jak stał się silniejszy. Silniejszy od nienawiści. Taki tytuł nosi jego autobiografia. Jak się kończy? Jeszcze raz Tim. Ja, syn alkoholika, porzucone dziecko, podłożyłem nogę losowi. Genetyce kazałem skłamać. I z tego jestem dumny. Po latach walki zakopałem topór wojenny w zmaganiach z ojcem, z samym sobą.

0: i ze swoją przeszłością. Niosę świadectwo, że przebaczenie jest aktem najtrudniejszym, najbardziej godnym człowieka, moją najpiękniejszą walką. Miłość jest moim ostatnim uderzeniem pięści. Teraz wszedłem na ścieżkę pokoju. Zemsta jest rozkoszą bogów? Wiemy dobrze, pisze święty Paweł w pierwszym czytaniu, że nie ma na świecie ani żadnych bożków, ani żadnego Boga, prócz Boga jedynego. Ale rozkosz jest, sprawia przyjemność, daje poczucie siły, wyrównanej sprawiedliwości, radość, że winowajca cierpi. Ale potem trucizna nienawiści rozlewa się z jeszcze większą siłą. Obiecana trwała ulga nie przychodzi, rana się nie goi, spokój nie powraca. Akt pełnej wolności okazuje się utrzymywać w niewoli, siła okazuje się słabością i odwrotnie. Pogardzana przez niczego litość staje się źródłem wielkiej siły. Przebaczenie przynosi wolność. Często jest bardzo trudne, dochodzi się do niego latami, jak to było w życiu Tima Gennarda, który potrzebował długiej drogi, żeby z chęci zabicia ojca dojść do gotowości wybaczenia mu. To się rzeczywiście stało. Bardzo często spotykam ludzi, którzy chcieliby przebaczyć, ale nie są w stanie. Ból jest wciąż żywy. I niezwykłe, piękne są spotkania, kiedy Pan Bóg dokonuje tego cudu. Ktoś przychodzi i mówi, coś się we mnie zmieniło. Czuję wolność wobec tej osoby, tej sytuacji. Może powtórzyć za Timem, jestem silniejszy, silniejsza od nienawiści. Problemem, którego Nietzsche nie umiał rozwiązać, jest miłość posunięta aż do oddania życia, męczeństwo. Nazywał je szaleństwem, bo był bezradny, nie rozumiał, jak można kochać kogoś bardziej niż samego siebie. Szukając siły, nie dostrzegł jej największego źródła, miłości, którą jest Bóg.
1: Mówił ksiądz Grzegorz Pakowski. Za uwagę dziękuję. Małgorzata Bartas-Witan.

0: Minęła szósta, dziś czwartek, 10 września, 253 dzień roku.
1: Poranek dwójki.
0: Audycję realizuje Elżbieta Malinowska, program wydaje Katarzyna Fitzwilliams, przed mikrofonem Małgorzata Niesiecka-Mac. Dzień dobry. Imieniny obchodzą dziś Łukasz, Mikołaj i Aldona. Wszystkiego najlepszego. Słońce w znaku Panny.
1: Pogoda.
0: Po wczorajszych 30 stopniach dziś prawdziwe orzeźwienie. Termometry pokażą 18-19 kresek i to praktycznie w całym kraju od Szczecina po Kraków. Najchłodniej w Zakopanem, tam zaledwie 13 stopni. Deszcz najbardziej prawdopodobny jest dziś na wschodzie, w Białymstoku, a także w Warszawie. Warto mieć parasol. Nocą od 6 do 10 stopni.

0: Pierwsze takty tego dnia należą do Edwarda Grieg'a. Poranek z pierwszej suity Peer Gynt grała Szkocka Orkiestra Symfoniczna BBC pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka.
1: Poranek dwójki.
0: 5 minut po 6, a dziś w programie między innymi spotkanie o warszawskiej jesieni, o której opowie Jerzy Kornowicz. Będzie także o biżuterii Orno, której przyglądała się Alicja Michalska. Zaprosimy Państwa także do Wilna, gdzie co prawda kończy się już festiwal Maj nad Wilią, ale to miasto, które odwiedzić warto o każdej porze roku. Będzie także rozmowa z Łukaszem Strusińskim o nowej siedzibie Sinfonii Varsovii i przedostatnia porcja rekomendacji kulturalnych Patryka Zakrockiego.

0: Słuchaliśmy ody do świętej Cecylii napisanej przez Purcella w 1692 roku. Utwór wykonywali Gabriel Consort and Players pod dyrekcją Paula McCrisha.
1: Kalendarium.
0: Henry Purcell urodził się prawdopodobnie 10 września 1659 roku. To data niepewna, ale tradycyjnie przejęta. Co jeszcze wydarzyło się w przeszłości, sprawdzał Jakub Jamrozek.
2: Autor znanych znaków graficznych, plakatów i etykiet, uznawany za jednego z 8 najwybitniejszych twórców w swojej dziedzinie. 8 lat temu zmarł w Cieszynie Karol Śliwka.
3: Nigdy nie robiłem znaków tylko dla siebie, sztuka dla sztuki.
4: Ja jestem raczej rzemieślnikiem. Wykonuję pracę na zamówienie.
3: Mój ojciec chciał, żebym został na gospodarstwie, ale mnie wcale nie interesowało.
5: Mały figiel, żebyśmy się pobili. Ale mama mówiła, zostaw, widzisz, że on chce się uczyć.
2: To fragment zwiastuna filmu poświęconego Karolowi Śliwce, Znaki pana Śliwki. Dziś kalendarium spod znaku wybitnych osobowości, bo taką niewątpliwie był Melchior Wańkowicz. Mistrz sztacheckiej gawędy, klasyk reportażu, który zmarł 52 lata temu.
6: Skończyłem 82 lata. Ze zdrowiem jestem nie tęgo. Nie piszę już nic więcej. Cała twórczość jest moja na talerzu. I wreszcie można mówić o całości. Otóż ja tak zamykając tę swoją twórczość, teraz kiedy wychodzą moje dzieła wybrane, chciałbym z czytelnikami pomówić o tym, jaki widzę w nich sens, a właściwie nie tylko z czytelnikami.
2: W świecie literatury pozostajemy, bo 69 lat temu w Gdańsku urodził się pisarz Paweł Hile.
7: Być może zostałem pisarzem dlatego, że w dzieciństwie zostałem wychowany na Polskim Radio, bo jeszcze telewizorów nie było. Znaczy były już, ale u nas w domu nie było. I największym przeżyciem, świętem wieczornym było słuchowisko radiowe. Mieliśmy swoje radio z moim bratem w pokoju tam, gdzieśmy mieszkali. To było stare radio lampowe. Te odbiorniki lampowe miały jeden niesłychany walor. Mianowicie miały duże głośniki, obite płótnem.

0: i one miały świetną, by tak rzec, modulację głosu.
1: 10 września 1933 roku, wtedy na świat przychodzi Mateusz Święcicki, kompozytor, aranżer, publicysta i dziennikarz radiowy. Jako pierwszy prowadził jazzowe audycje w polskim radiu.
2: To znaczy mam wspominać, tak?
3: No ja sądzę, że jest co przecież. Może się pan wykazać wieloma dokonaniami i rzeczami bardzo interesującymi. Na przykład miesięcznik Jazz drukuje teraz pana memuary pod tytułem Pinokio i my.
2: Tak, mój znajomy starszy ode mnie o 10 lat mówi, że skoro ja wspominam i wspominam bez przerwy, to znaczy, że się zestarzałem, ponieważ młodzi ludzie myślą o przyszłości, a już ci, którzy nie mają nic do zrobienia, to wspominają, co zrobili kiedyś i co kiedyś robili, gdzie byli, co się działo i tak dalej.
1: Tak wspominał o wspominaniu Mateusz Święcicki.
4: Kartki w kalendarzu przeglądał Jakub Jamrozek. Tymczasem 13 minut po 6, a przed nami 30. symfonia D-dur Mozarta, a z niej część pierwsza, Molto Allegro. Gra Mozart Akademii Amsterdam, dyryguje Jaap ter Linden.

19 minut po 6, być może to dobry moment i jedyny w ciągu dnia, kiedy mogą Państwo spokojnie zaplanować nadchodzące dni. Czy mają Państwo ochotę wybrać się do studia koncertowego Polskiego Radia? Jeśli tak, proszę uważnie posłuchać. Po 7 latach przerwy wraca trio MM3. Michał Milczarek, Mateusz Modrzejewski i Bartek Łuczkiewicz z zupełnie nowym repertuarem, w którym żywe instrumenty spotykają się z elektroniką, ambientem i muzyką eksperymentalną. Zagrają w poniedziałek, 14 września o 19 w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana w Warszawie. Mamy dla Państwa wejściówki na ten koncert, zaproszenia. Proszę do nas dzwonić 22 645 22 22.

0: Jacques Offenbach i Polonez z duetu wiolonczelowego E-dur, na wiolonczelach Roland Pidoux i Etienne Peclar.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: Kontynuujemy w poranku prezentację poezji jednego z najwybitniejszych twórców europejskich, Dantego Alighieri, który był nie tylko poetą, ale także filozofem i politykiem. Przyszedł na świat we Florencji w 1265 roku. Wygnany dożywotnio z rodzinnego miasta, tułał się po różnych dworach ówczesnej Italii, w końcu osiadł w Ravennie. W 1321 roku Dante, wracając z misji dyplomatycznej w Wenecji, zaraził się malarią i zmarł. Było to jesienią 705 lat temu. Najwybitniejszym dziełem poety jest oczywiście Boska Komedia, ale ceniona jest także jego pierwsza książka poetycka zatytułowana Nowe życie. W tym zbiorze Dante poprzez wiersze i wspomnienia w formie pamiętnika opisuje dzieje swojego uczucia do zmarłej młodo Beatrycze. Wiersz Dantego w przekładzie Edwarda Porębowicza czyta Ignacy Gogolewski.
2: Z miasta, gdzie ona we władzy mnie trzyma, niechętnie z sercem pojeżdżałem chorem. W pośrodku drogi

0: wszedłem się za morem. Stąpał sam w lekkiej sklawinie pielgrzyma. Zdał mi się sługą, co już władzy nie ma. I wzdychający zamyślonych wzorem, nierad spojrzeniom, szedł krokiem niesporem ze spuszczonymi ku ziemi oczyma. Kiedy mię ujrzał, wezwał mnie z imienia, dodając: ze stron dalekich przybywam, gdzie żyje serce twe po mojej chęci. Teraz się nowe piękno tobie święci. Tego, co mówił, z lubością zażywam. A wtem już oczom zniknął na kształt cienia.
1: Wiersz Dantego czytał Ignacy Gogolewski. W poranku prezentowaliśmy już początek Boskiej Komedii, a jutro posłuchamy, jak Dante kończy to swoje wielkie dzieło. I jeszcze odrobinę o słowach. Pierwsze słowa słynnego duetu z Don Giovanniego Mozarta brzmią: tam podamy sobie ręce. Tak Don Giovanni uwodzi młodą Zerlinę, a 8 lat po premierze opery na ten sam temat spojrzał 20-letni Chopin.

0: Fryderyk Chopin, finałową część wariacji B-dur alla Polaka usłyszeliśmy w wykonaniu Piotra Aleksewicza i Sinfonii Warsowi. 32 minuty po 6:00, czas by zajrzeć do naszych szaf i przyjrzeć się biżuterii, być może tej, która, o której mówimy, że to biżuteria sprzed lat, a powraca teraz do tego, co modne. Mowa o biżuterii Orno, chociaż powstawała w czasach PRL-u, dzisiaj przeżywa prawdziwy renesans. Jej charakterystyczne srebrne formy z kolorowymi dodatkami znowu pojawiają się na ulicach, targach staroci, a także w kolekcjach. Dlaczego po latach wracamy do tych wyjątkowych przedmiotów i co mogą nam powiedzieć o Polsce? O tym Alicja Michalska.
1: Warszawska spółdzielnia Orno to jeden z najbardziej charakterystycznych rozdziałów w historii polskiej biżuterii. Srebrne pierścionki, broszki czy bransolety zachwycały formą i ręcznym wykonaniem. Teraz możemy poznać ich historię, która została opisana w książce pod tytułem Orno – historia i drugie życie PRL-owskiej biżuterii.
2: Orno to stara powojenna spółdzielnia,
1: mówi współautorka książki Paulina Mazurek.
2: Powstała z inicjatywy Romualda Rochackiego w 1949 roku. Romuald Rochacki, który przed wojną był ekonomistą, zdecydował, że rozpocznie działalność związaną z produkcją biżuterii. Dla mnie to jest już praktycznie jak przepis na jakiś film hollywoodzki, ponieważ oprócz tego, że zaczął, to ta spółdzielnia okazała się fenomenem. Kupowały biżuterię osoby, które miały na to środki, czyli osoby głównie jakieś żony dygnitarzy w tamtych czasach, które były gdzieś związane z całą taką bohemą, z takim środowiskiem artystycznym Warszawy. Poza tym ta biżuteria była koszmarnie droga. Tak jeden na przykład pierścionek czy puderniczka, to była jedna pensja czasami, więc to naprawdę był przedmiot pożądania w tamtych czasach. Jak się teraz okazało, w tych też jest, zwłaszcza wśród kolekcjonerów. Także myślę, że i wtedy i teraz Orno było i jest fenomenem. Patrząc teraz na kolekcję, która jest przed nami, myślę, że na szczególną uwagę zasługują syrenki. One są bardzo częstym motywem, który był wprowadzony do produkcji Orno. Jest tak dużo rodzajów syrenek i one występowały w tak wielu rodzajach biżuterii i nie tylko, tak jak tutaj przed nami jest taka potrójna solniczka, że to jest jeden ze znaków takich rozpoznawczych Orno. Poza tym one są piękne, są rzeźbiarskie. Tutaj widać te loczki takie, o których Michał wspominał w książce. Więc naprawdę myślę, że warto mieć w swojej kolekcji, warto poszukiwać tych syrenek.
1: Książka łączy historię Orno z opowieściami o ludziach i przedmiotach. Całość uzupełniają liczne zdjęcia biżuterii. To publikacja zarówno dla miłośników designu, ale też dla tych, którzy lubią w niedzielę zaglądać na targi staroci i szukać wyjątkowych przedmiotów z przeszłości.
2: Pomyślałam, że można przedstawić trzy perspektywy kolekcjonowania, tak? I w ogóle podejścia do tej spółdzielni. Pierwsza byłaby historyka sztuki, czyli Michała Myślińskiego. Osoby, która zajmuje się tym na co dzień, która bada te spółdzielnie, zajmuje się tym profesjonalnie od lat. Druga perspektywa, czyli osoby, która kolekcjonuje, która zbiera, która się tym interesuje. Tutaj myślałam o sobie, powiem nieskromnie. A trzecia osoba to jest ktoś, kto był w tych strukturach Orno, kto pracował tam, kto wie, jak to działało, kto ma materiały archiwalne.
1: Biżuteria Orno to nie tylko piękne przedmioty, ale także świadectwo czasów, w których powstawały. To biżuteria, która pokazuje, jak Polacy radzili sobie z niedoborem i jak potrafili przekuwać ograniczenia w coś naprawdę wyjątkowego. Co w takim razie można powiedzieć o Polsce za pomocą biżuterii?
2: Można powiedzieć, że ludzie zawsze byli kreatywni. Mimo tego, że nie mieli dostępu do narzędzi, do materiałów, srebro było reglamentowane, tak? Czyli nie było tak po prostu dostępne. Złoto, praktycznie głównie wyroby złote z tamtych czasów były ze złota powierzonego, czyli od klientów. Klient na przykład przychodził tutaj do punktu usługowego Orno i prosił o przetopienie jakichś przedmiotów i o stworzenie całkiem nowego pierścionka. Więc mimo tych braków, mimo tego, że to były ciężkie czasy, a ludzie naprawdę byli fantastycznie kreatywni. Potrafili tą swoją kreatywność przekuć w przepiękne przedmioty, które cieszyły wtedy, cieszą dziś i myślę, że jeszcze kolejne pokolenia będą z nich korzystać, będą je nosić. Myślę, że to jest główna cecha, czyli kreatywność, pomysłowość, to, że potrafili zrobić coś z niczego.

0: czego. To jest taka ogólna cecha Polaków, którą bardzo, bardzo cenię.
1: Największe kolekcje Orno mają w swoich kolekcjach Muzeum Warszawy i Muzeum w Gliwicach. Czekamy na prezentacje i wystawy, a książkę o biżuterii Orno napisali Paulina Mazurek i Michał Myśliński.

0: To była aria Pien di Nuovo z kantaty Händla Wśród Płomieni. Śpiewała Maria Bajo, a grał zespół Capriccio Stavagante. 17 minut przed siódmą jest z nami Tomasz Cudowski, który przygotowuje dla Państwa przegląd prasy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To za moment, co nas czeka, czy będzie kącik miłośników zwierząt.
1: Tak, oczywiście, tradycyjnie w czwartek będzie o szopach, które nauczyły się grać w piłkę.
0: Czekamy zatem na tę wiadomość, która na pewno pomoże Państwu lżej znieść ten deszczowy, jesienny już powoli poranek.

0: Simple Symphony Opus 4, część pierwsza Benjamina Britena, 45 minut po szóstej, kwadrans do siódmej należałoby powiedzieć prościej, a przed nami przegląd prasy.
1: Przegląd prasy.
0: Tomasz Cudowski, raz jeszcze dzień dobry.
2: Dzień dobry jeszcze raz. I zanim przejdziemy do kącika zwierzęcego, to najpierw w Wenecji trzeba sprawdzić, co się dzieje. Dużo recenzji filmów, najnowszych premier, o których warto wspomnieć. Zacznijmy od Rzeczpospolitej. Barbara Hollander pisze o możliwej miłości w filmie Liczang Donga, który był dedykowany Krzysztofowi Kieślowskiemu. I tenże film ma szansę na Złotego Lwa. O związkach z polską kulturą publicystka tak pisze. W napisach pośród producentów wykonawczych wymienieni są Krzysztof Piesiewicz oraz Maciej Musiał, który, jak donosiła prasa polska, od scenarzysty kupił prawa do dekalogu. Niektórzy krytycy z Polski szukają więc nieco na siłę w filmie Koreańczyka zapożyczeń z kina

Kieślowskiego, ale na końcu filmu rzeczywiście można znaleźć dedykację dla polskiego twórcy. Tyle, że tak naprawdę Możliwa miłość nie ma z dziełem Kieślowskiego dużo wspólnego. Co więcej, otwarcie zaprzecza temu sam reżyser. Przyznaję, że zaczął o tym temacie myśleć ponad dekadę temu, gdy w jednej z największych koreańskich firm nastąpiły masowe zwolnienia, a manifestacje, które potem wybuchły, zostały brutalne.

0: zdarza się albo nie, wybucha, albo umiera, przyciąga i odpycha. Czy ten film podobałby się Krzysztofowi Kieślowskiemu? Myślę, że tak, bo jest niejednoznaczny i nieoczywisty, zmusza do myślenia i odczuwania.
1: To zawsze trudne pytanie, czy taki film podobałby się twórcy, który odszedł. Ale film na pewno spodobał się międzynarodowej publiczności. To już jest kolejna dobra recenzja.
0: I kolejna dobra recenzja w Gazecie Wyborczej. Tematyka filmu zupełnie inna, bo chodzi o film o Ilonie Masku. Dawid Druszcz pisze w Lidzie, film pozostawia widza z pytaniem, jak jeden socjopata może zaprowadzić na świecie tyle chaosu. Alex Gibney, amerykański reżyser i producent, laureat Oscara, podjął się niemożliwego zadania. Postanowił nakręcić przekrojowy portret jednej z najpotężniejszych postaci współczesnego świata. Rozmach filmu odpowiada rozmiarowi ego bohatera, pisze publicysta Wyborczej. Film Musk rozwścieczył jego bohatera jeszcze przed premierą. Multimilioner napisał w serwisie X, że Gibney to tu niecenzuralne, a jego dzieło jest paszkwilem. Jedna matka jednego z dzieci przyznała podczas konferencji prasowej, że Musk oferował jej $40 milionów za niewzięcie udziału w filmie. Reżyser umiejętnie przeplata opowieść o życiu zawodowym i prywatnym biznesmena, pisze dalej Dawid Druszcz. Obie płaszczyzny doskonale się uzupełniają, tworząc spójną narrację o człowieku na wskroś egocentrycznym, zafiksowanym na punkcie sławy. Musk to niezwykle wciągający i mocny dokument z dość smutną puentą. Tak podsumowuje swoją recenzję publicysta. No i data polskiej premiery jeszcze nie jest znana. Nie wiem, czy niestety. Ale ponieważ nie samym filmem człowiek żyje, to zajrzyjmy do teatru. Jeszcze w Warszawie, tym bardziej, że Wyborcza publikuje właśnie recenzję ciekawego, równie kontrowersyjnego i takiego poruszającego spektaklu zatytułowanego Szkoła Uwodzenia. W Komunie Warszawa można to zobaczyć, a nawet trzeba zobaczyć, jak pisze Witold Mrozek. Spektakl w reżyserii Magdy Szpecht, Szkoła Uwodzenia, jest grany w budynku dawnej szkoły w Teatrze Komunii. Na Warszawa. Jego tematem są kursy podrywu, tak zwane, organizowane przez biznesmena i coacha podrywu. To też takie określenie z tego materiału. Jest to człowiek przybyły z Moskwy, działający swobodnie w centrum polskiej stolicy i zarabiający na tej działalności grube pieniądze. Jak doszło do powstania tej sztuki, Jan Sobolewski, na co dzień aktor Nowego Teatru w Warszawie, znany także pewnie widzom z serialu The Office, faktycznie zapisał się na taki kurs uwodzenia rosyjskojęzyczny i spędził na nim kilka dni. To, co zobaczył, przedstawia na scenie, pokazuje też nagrania dokonane podczas tego kursu. Towarzyszy mu Lena Schimscheiner, która wciela się w napastowane przez uczniów kobiety, bo ten kurs generalnie z grubsza rzecz biorąc polega na napastowaniu. Działalność coacha jest ściśle powiązana z rosyjską agresją, pisze Witold Mrozek. W reklamach na platformach społecznościowych zachęca przyszłych uczestników, mówiąc, że do Warszawy zjechało się mnóstwo samotnych kobiet znających rosyjski. No ale nie mówi już tego, że to są głównie uchodźczynie wojenne z Ukrainy i polityczne z Białorusi. To na ich osłabionej pozycji mają żerować kursanci, słyszymy wprost ze sceny. No jednocześnie w Szkole Uwodzenia jest sporo czarnego humoru i brutalnej groteski, przyjmującej niekiedy formy niemal poetyckie. Pisze Witold Mrozek. Z pewnością spektakl wart rozważenia.
1: Komuna Warszawa, spektakl Magdy Szpecht. Warto zobaczyć.
0: I na zakończenie no, obiecane szopy. Portal Niechta publikuje wyniki badań nad szopami karłowatymi, u których najwyraźniej rozpoczyna się ewolucja. Otóż naukowcy meksykańscy obserwowali ten gatunek na wyspie Cozumel meksykańskiej i zauważyli pewne nietypowe zachowanie. Otóż jedna z samic wyjmowała papier z kosza na śmieci, moczyła go w wodzie, zgniatała, otaczała w piasku i tworzyła z niego piłkę do zabawy. Taką piłkę z masy papierowej, którą pewnie wielu słuchaczy robiło kiedyś na zajęciach technicznych. Ale wkrótce siostra tej młodej Szopicy zaczęła robić to samo, najwyraźniej przejmując tę umiejętność. Szopy bawiły się wytworzonymi kulkami zarówno same, jak i z innymi zwierzętami. I teraz najciekawsze, matka tych małych Szopów również próbowała zrobić kulkę, ale jej się nie udało. No, przyczyną mógł być fakt, że wcześniej pani Szopowa wypiła kilka

0: łyków margarity, którą w kubeczku pozostawili turyści. No i jedna z hipotez naukowych głosi, że u szopów trwa właśnie ewolucja i po prostu młode pokolenie potrafi więcej niż to starsze, mówiąc tak na skróty. A natomiast inna teoria głosi, że wbrew obiegowej opinii alkohol wcale nie pobudza kreatywności. No ale możliwe, że za kilka lat będziemy mieli szop i mundial, byle się FIFA o tym nie dowiedziała.
1: Szopy kojarzył mi się także z książką dla dzieci Ewy Kozyry-Pawlak. Książka zatytułowana Szopięta, bardzo pięknie wydana. A historia jest taka, że rodzice, mama szop i tata szop zajmują się tylko i wyłącznie sprzątaniem domu i intensywnym pracowaniem, podczas ich dzieci zaniedbane, bez miłości rodzicielskiej, nudzą się, aż w końcu postanawiają uciec z domu. Historia jest naprawdę przejmująca. Polecam Państwu spotkanie z szopami także w literaturze dziecięcej. No a szopy kojarzą nam się głównie także z praniem. Szop pracz.
0: No tak, i to z tym konfliktem pokoleń, tak, jak się okazuje.
1: Tomasz Cudowski przeglądał dla Państwa prasę, a przed nami spotkanie z Duke'iem Ellingtonem, gra trio Tomiego Flegana.

0: Bez kotar.
1: Bez kurzu.
0: Za to nowoczesny.
1: Dziwny.
0: Kontrowersyjny.
1: Teatr Teraz.
0: To nowa audycja w dwójce, w co drugi poniedziałek, kilka minut po 13.
1: Startujemy 14 września.
0: Maria Czok
1: i Dominik Gac.
2: Autopromocja.
3: To się czyta.
4: Anna Cieplak. Istoty zależne. Nikt poza Alicją nie wie, że sensem jej wyjazdu do Guayaquil nie jest sam podcast o kobietach i dzieciach z Karibu oraz o klubie żółwia na Galapagos. Sensem jest wielki powrót, spotkanie z Leną.
3: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
4: Serdecznie polecam. Wiktoria Korotecka.
2: Autopromocja.
5: Dwójka jest też na miejscu rządu.
6: Minęła siódma.
3: Poranek dwójki.
7: Dziś czwartek, 10 dzień września. Słońce wzeszło po 6:00, zajdzie przed 19:00. To 253 dzień roku. Imieniny Łukasza, Mikołaja i Aldony. Proszę przyjąć nasze najlepsze życzenia. Teraz czas na wiadomości kulturalne, które przedstawi dla Państwa Justyna Piernik.
8: Dzień dobry. Na ekrany kin wchodzi Niebo nad Normandią w reżyserii Antonego Marasa. Akcja amerykańsko-brytyjsko-francuskiej koprodukcji koncentruje się na godzinach poprzedzających D-Day, czyli lądowanie na plaży w Normandii w 1944 roku. Jeden z przedpremierowych pokazów odbył się w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Po seansie o zgodności filmu z historycznymi faktami opowiadał wicedyrektor placówki Mateusz Jasik.
9: Oglądając ten film, zawsze miejmy świadomość, że jest to dzieło artystyczne, że jest to dzieło filmowe. Natomiast moim zdaniem bardzo dobrze, że ten film powstał i główne wątki są jak najbardziej zgodne z historycznym pierwowzorem. Dobrze, że powstają filmy pokazujące wojnę nie tylko z perspektywy pierwszej linii frontu, ale też wielkich dylematów i trudnych decyzji z zaplecza.
8: W rolach głównych Andrew Scott i Brendan Fraser, film Niebo nad Normandią od jutra w polskich kinach. Kultura kulinarna jest tematem festiwalu żydowskiego jedzenia Tisz w Warszawie. W programie są warsztaty, spacery, oprowadzania z degustacją, spotkania, wykłady, wydarzenia rodzinne oraz kolacja szabatowa. Uczestnicy będą mogli m.in. wyplatać chałki czy wyruszyć śladami dawnych piekarni i młynów. Tegoroczny festiwal odbywa się pod hasłem Wspólnie i połączy przy jednym stole Polskę i Litwę, mówi Nida Degutien, litewska autorka, dziennikarka i blogerka kulinarna.
10: Ja myślę, że to jest dobra okazja połączyć wszystkich przy stole, dlatego że jedzenie jest takim łatwym tematem, o którym wszyscy mają opinię i ja myślę, że to jest taka wspaniała idea organizować takie warsztaty i takie festiwale i po prostu połączyć różne kultury i opowiedzieć ich historię i ich tradycje przez jedzenie.
8: Finał festiwalu 13 września w Muzeum POLIN. Jedną z głównych atrakcji będzie Chłodnik Cooking Show, pokaz przygotowania litewskiego chłodnika połączony z degustacją. Trwają prace nad pełnometrażowym filmem dokumentalnym Nang

0: Dream. Nie będzie to klasyczna biografia bohaterów, mówi reżyser filmu Jarosław Wszędy Był.
1: To będzie historia o przyjaźni Marka Klonowskiego i Tomka Mackiewicza, o tym jak ta przyjaźń ewoluowała, jak się zmieniała w obliczu marzenia, które obaj wspólnie mieli, to znaczy w obliczu planu o tym, żeby być pierwszym człowiekiem zimą na szczycie Nanga Parbat. To była bardzo intensywna przyjaźń, ale też braterstwo w pewnym nieprzystawaniu do świata i myślę, że odnaleźli się tym, że ten jest ten zew przygody i że jest chęć, żeby przełamywać granice, żeby przełamywać bariery, że nie ma w zasadzie rzeczy niemożliwych. To wszystko ich połączyło.
0: Tomasz Mackiewicz zginął podczas schodzenia z góry w ramach towarzyszącej filmowi akcji Crowdfilm. Poszukiwane są nagrania, zdjęcia i inne materiały. Twórcom zależy na wspomnieniach osób, które go znały. Narratorem w dokumencie będzie Marek Klonowski. 20 lat temu powstało w Berlinie Centrum Sztuki Radial System, położony nad Szprewą. Postindustrialny budynek należy odtąd do najważniejszych instytucji kulturalnych stolicy Niemiec.
2: 20 lat temu miasto wyglądało zupełnie inaczej. Jochen Sandisch, Sascha Walz i Volker Ude wykazali wiele odwagi, ustanawiając w miejscu dawnej przepompowni ścieków nieopodal Dworca Wschodniego nowe centrum spotkań z muzyką, tańcem i performansem. Pomysł był nadzwyczaj trafiony i przyciągał od samego początku wielu międzynarodowych artystów. Na 6 piętrach budynku o powierzchni 2,5 tysiąca metrów kwadratowych znajdują się obok głównej hali i sali teatralnej także studia, miejsca rezydencji młodych choreografów. Radial System ma najlepsze warunki dla tańca współczesnego w Berlinie i jest siedzibą zespołu Sascha Walz and Friends. I to właśnie ten zespół uświetni jubileusz 20-lecia swoim najnowszym hitem In C. Z Berlina dla Wiadomości Kulturalnych, Jagoda Engelbrecht.
0: Kolejne wiadomości o 9:00.

0: pogoda.
1: Dziś w całej Polsce pogoda zapowiada się podobnie. Wszędzie czeka nas 18-19 stopni i sporo chmur. Na wschodzie kraju czekają nas przelotne opady deszczu. Wyjątkiem są góry, w Zakopanem 13 stopni. Noc będzie chłodna, miejscami czeka nas tylko 6 czy 7 stopni.
2: Reklama.
3: Paderewski na Ujazdowie to czwarta edycja plenerowego festiwalu muzycznego w Parku Ujazdowskim w Warszawie. Od 20 czerwca do 12 września w każdą sobotę o godzinie 16. Wstęp wolny. Organizator Fundacja Ave Arte. Partnerzy Biuro Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Fundacja Lotto, ZAX, Kawai, Yamaha. Festiwal jest objęty patronatem honorowym Marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Wojewody Mazowieckiego Mariusza Frankowskiego i Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Zapraszamy.
4: Odkrywaj muzykę i kulturę świata w samym centrum Warszawy. 22. odsłona festiwalu Skrzyżowanie Kultur już od 11 do 13 września w Teatrze Dramatycznym. Na głównej scenie festiwalowej wystąpią gwiazdy Antti Pallanen, Carminio, Turan, Vertine, Trio Dakali, Eliades Ochoa. A na małej scenie muzyczne spotkania Dasom Beck oraz Shawit. Bilety na stronie estrada.com.pl.
5: Najcenniejsze zabytki Mazowsza okresu książęcego. Średniowieczne rękopisy, dokumenty książęce, dzieła sztuki oraz zabytki archeologiczne. Wystawa Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Wśród eksponatów herma świętego Zygmunta, Biblia Płocka, Złoty Kodeks Półtuski czy Miecz Sprawiedliwości Zygmunta I Starego. Relacje z wernisażu w Płocku na antenie radiowej dwójki. Pasmo Wybieram Dwójkę od 16. Audycja powstała we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckim w Płocku, organizatorem wystawy.
6: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
7: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
8: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
9: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
10: Źródła europejskie.
7: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
10: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
4: Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września Festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty.

0: koncerty, spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona Szalonych Dni Muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Symfonii Varsovii przy Grochowskiej 272. Koncert pod patronatem programu drugiego. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na symfoniawarsowia.org.
1: Jak trafić do świata elfów, rusałek i magicznego lasu? Wystarczy podążać za nicią Babiego Lata. Zapraszamy na koncert
2: Alfabet Orkiestry Bejew Babie Lato.
1: 12 września o godzinie 12 spotykamy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Transmisji koncertu wysłuchacie na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Partnerem koncertu jest Ministerstwo Energii z projektem Polski Atom, finansowanym z programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Bilety dostępne na bilety24.pl.
3: Reklama. Prawie 9 minut po siódmej o tej porze mamy dla Państwa codziennie upominki muzyczne. Proszę do nas pisać na adres poranek2@polskieradio.pl w sprawie płyt. Między innymi płyty, na której gra Daniel Lozakowicz, skrzypek i pianistka Ellen Mercier, to nasza płyta dodatkowa. Album pełen jest miniatur i transkrypcji, między innymi Fore i Malera. A nasza płyta tygodnia to Atom String Quartet. Płyta, na której zespół odpowiada, że kwartet smyczkowy z powodzeniem może zagrać funk. Na najnowszej płycie zespół sięga po polski jazz sprzed pół wieku. Przed nami utwór Michała Urbaniaka z partią skrzypiec barytonowych, na których gra Mateusz Smoczyński.

0: Atom String Quartet, nasza płyta tygodnia, po którą mogą Państwo sięgnąć po raz ostatni w naszych propozycjach muzycznych, upominkach dla Państwa jutro w czasie piątkowego jazzowego poranka dwójki.
1: Poranek dwójki.
0: Prawie kwadrans po siódmej. Wczoraj zapowiadaliśmy festiwal filmowy w Gdyni. Dziś opowiemy o nieco innym festiwalu, bez którego trudno uznać, że lato już za nami. To warszawska jesień.
2: Chór Teatru Nowego, ale niekoniecznie śpiewający, będzie ingerować w rzeczywistość wydarzeń na różne sposoby. No, mogę też zdradzić, że będzie wyposażona w różne transparenty, w których treści jeszcze nie znam i może dopiero poznam w trakcie samych tych wydarzeń.
0: O warszawskiej jesieni opowiadał Jerzy Kornowicz, który o festiwalu wie oczywiście wszystko. Start festiwalu 18 września, w piątek inauguracja w Filharmonii Narodowej. Festiwal potrwa do soboty 26 września. Do tego tematu powrócimy za kilka minut, a kwadrans przed ósmą zaprosimy Państwa na przegląd prasy. Zaprosi Państwa Tomasz Cudowski. Po 8.30 przyjrzymy się wydarzeniom, na które zaprasza do swojej nowej siedziby Sinfonia Varsovia. Nowy adres, pod który zapraszamy, na adres, gdzie warto się wybrać, to oczywiście Grochowska 272 w Warszawie.

0: Jerzy Fryderyk Telemann i jego koncert suita F-dur. Tak grała amerykańska Tempesta di Mare, orkiestra barokowa z Filadelfii. Jest 7:20, słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Powracamy do warszawskiej jesieni, która przed nami. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej zbliża się wielkimi krokami. Tegoroczna odsłona odbywa się pod hasłem Znaki. A o tym, jak to hasło przekłada się na program, najwięcej wie dyrektor festiwalu Jerzy Kornowicz.
1: Chciałem Państwa bardzo zaprosić na wydarzenia warszawskiej jesieni, które w tym roku odbywają się pod hasłem Znaki. Hasłem, a może w inspiracji tym słowem, to nie my ustalamy repertuar, który wymusza na kompozytorach nawiązanie do znaków. Okazuje się, że tych znaków w twórczości kompozytorskiej jest bardzo wiele w sposób naturalny. My tylko pokazujemy, na ile muzyka jest znakiem, choć nie zawsze sobie z tego zdajemy sprawę. Zaczynamy festiwal od utworu dyrygowanego znakami, którego część powstaje w momencie interpretacji. Krzysztof Knitel prowadzi solistów Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, dając im pewne znaki, które są pociągają te, a nie inne reakcje dźwiękowe. Jest to improwizowane, to się staje na żywo. Te znaki dodatkowo bierzemy na kamerę i rzutujemy na ekran, aby pokazać ową siłę sprawczą. W innym utworze, na ile światło potrafi być znakiem sterującym dla muzyków. To w utworze Adama Pomorskiego, kiedy reflektory, które są nad muzykami, otwierają się i zamykają w pewnej koordynacji do muzyki i otwierają na pole znaczeń. I ostatni utwór festiwalu, koncert fortepianowy Tronda Reitholsena, postaci szczególnej, kolejnej warszawskiej jesieni. Godzinny traktat, chciałbym się powiedzieć, dekonstrukcyjny zarówno koncertu fortepianowego, jak i stereotypów dotyczących twórcy dzisiaj w społeczeństwie, jak i samego społeczeństwa. Oprócz tego różne nietypowe formuły, do których należy na przykład koncert, czy koncerty, czy dwa wieczory w krytyce politycznej, gdzie atmosferze domowej będzie można posiedzieć przez wiele godzin i posłuchać muzyki niczym w dom muzyki. Więc ten Domy Muzyki 2 to jest rzecz, na którą zapraszamy. Innym formatem nietypowym są działania w Łazienkach Królewskich. Parada Roślin Paradiso, to jest tytuł instalacji, performansu utworu Katarzyny Krakowiak, której szatę dźwiękową zawdzięczamy inspiracji samej artystki wizualnej, ale Rafała Zalecha, świetnego wirtuoza, altowiolisty. Jeszcze

0: Innym formatem nietypowym są patrole, czyli interwencje w przebieg wydarzeń, niespodziewane. My sami do końca nie wiemy, kiedy to będzie miało miejsce, które zaprogramowała Lidia Zielińska. Grupa 20 osób, mogę powiedzieć, że to jest chór Teatru Nowego, ale niekoniecznie śpiewający, będzie ingerować w rzeczywistość wydarzeń na różne sposoby. No, mogę też zdradzić, że będzie wyposażona w różne transparenty, których treści jeszcze nie znam i może dopiero poznam w trakcie samych tych wydarzeń.
1: Anna Kierkosz, kuratorka Festiwalu Muzyki Współczesnej dla Dzieci Mała Warszawska Jesień, który ma podtytuł, ma nawet dwa podtytuły. Pierwszy to dla dzieci w wieku 5-14 lat, współtworzony z dziećmi i młodzieżą w wieku 5-18 lat. To taki pierwszy podtytuł, dlatego że już od jakiegoś czasu programujemy ten festiwal w taki sposób, żeby dzieci współtworzyły go. Ten element edukacyjny, taki rozwojowy, dzięki temu może rozkwitać jeszcze bardziej. I drugi podtytuł to jest Miasto jako partytura, przestrzeń jako partytura, bo będziemy bardzo dużo dźwięków wyciągać, wyłaniać z zewnątrz, z otoczenia i będziemy z nimi pracować. Dzieci będą działać w kilku przestrzeniach miasta. 16. Mała Warszawska Jesień odbędzie się w takich czterech głównych blokach programowych, które są z formatami dość eksperymentalnymi. My sprawdzamy, jak one będą działać w tym roku. Zaczynamy taką instalacją wizualno-dźwiękową Nurogęsiopolis, która dotyczy warszawskich nurogęsi. Połączona ze słuchowiskiem dźwiękowym, w którym usłyszymy historię takich dwóch nurogęsi, które gdzieś nagle pojawiają się w przestrzeni. Na finał zabrzmi performance wielochórowy w przestrzeni wewnętrznej. Terminal brzmi na finał, czyli będzie to po prostu wiele chórów w przestrzeni Terminale Kultury Gocław.
2: Warszawska jesień rozpocznie się 18 września i potrwa do 26. Na część wydarzeń wstęp jest bezpłatny, a pełny program znajdą Państwo oczywiście na stronie warszawskajesień.art.pl. Z Jerzym Kornowiczem i Anną Kierkosz rozmawiała Ludwika Gołaszewska-Siwiak.

0: Stanisław Moniuszko w zupełnie nowej odsłonie. Pieśń Czy powróci w opracowaniu Cezarego Duchnowskiego. Śpiewała Agata Zubel, na wiolonczeli Andrzej Bauer, a za elektronikę w tym muzycznym projekcie odpowiada sam kompozytor Cezary Duchnowski. To zapowiedź większej całości, którą Cezary Duchnowski napisał na zamówienie Polskiego Radia świętującego setne urodziny. Premiera w sobotę 19 września w Nowym Teatrze w Warszawie. 30 minut po siódmej, przepraszam, teraz pocztówka operowa. Lato nieuchronnie dobiega końca, co najlepiej słychać czasami po naszych głosach, które także mówią nam wyraźnie, że zbliża się już jesień. Kończą się wakacje, czas wracać do domu, o czym przypomina Agata Kwiecińska i Adam Banaszak, którzy także wracają z letnich podróży.
1: Pocztówki operowe.
2: Dzień dobry. Jesteśmy trochę smutni, bo witamy się z Państwem po raz ostatni. Letnia ramówka w dwójce kończy się. Jesień za pasem. I zastanawiałam się, skąd powinniśmy wysłać do Państwa tę ostatnią pocztówkę. No ale nie chcemy oszukiwać. Jesteśmy już zajęci pracą, więc to będzie pocztówka z Warszawy. I jeśli się zgodzisz, Adamie, to chciałabym zaproponować taką formułę tego naszego ostatniego spotkania, że każdy z nas wysyła kogoś, kto nigdy nie wędrował po Warszawie śladami operowymi, do jednego miejsca lub dwóch. Jakie to byłyby miejsca na twojej liście?
3: Nieoczywiste, bowiem wydaje mi się, że moglibyśmy pokusić się o opowieść o Warszawie, ale też o historii Polski przez pryzmat opery. Pierwsza z tych lokalizacji to Zamek Królewski, Plac Zamkowy 1. Władysław IV Waza sprowadził tutaj w XVII wieku włoską trupę operową, żeby pokazać swoją potęgę jako panującego monarchy, ale też wysłać jednoznaczny komunikat. Jesteśmy częścią Europy. Druga lokalizacja to oczywiście Ogród Saski, gdzie w 1748 roku powstała operalnia, miejski teatr na 500 miejsc, co pokazuje kolejny ważny przełom historyczny, gdzie opera stała się dostępna, gdzie stała się
2: demokratyczna
3: i stała się podwalinami tego, co do dziś funkcjonuje jako teatr publiczny w Polsce. Wreszcie zatrzymałbym się przed Pałacem Prezydenckim, gdzie po rozebraniu operalni przedstawienia się przeniosły do Pałacu Radziwiłłów i tu swoją prapremierę miała nędza uszczęśliwiona Macieja Kamińskiego, która no, stoi u progu dziejów opery polskiej jako takiej. No ale pewnie moglibyśmy mówić o innych jeszcze warszawskich miejscach tego typu.
2: Skoro jesteśmy na trakcie królewskim, to ja proponuję spacer w kierunku południowym. Docieramy do Łazienek Królewskich i tam mamy teatr na wodzie, no, ale tam państwa nie wystarczy.

0: wysyłamy, ale mamy tam perłę absolutną. Teatr Stanisławowski, czyli teatr, który powstał dla Stanisława Augusta Poniatowskiego w sercu Łazienek, w przepięknym miejscu, w którym po wielu, wielu latach znów można doświadczać opery. I jak myślę o tym, gdzie bym wysłała kogoś, kto przyjeżdża do Warszawy, turystę, kogoś, kto przyjeżdża spoza Polski na przykład, no to oczywiście, jeśli interesuje się operą, to i tak sprawdzi repertuar Teatru Wielkiego Opery Narodowej, może się wybrać do Opery Pudełeczka, czyli Warszawskiej Opery Kameralnej, ale ten nastrój Teatru Stanisławowskiego, malutkiego, bez kulis właściwie, bez tego, co dzisiaj jest takim standardem w obcowaniu z teatrem operowym. Wiemy, że to zaplecze teatrów jest bardzo duże, tam jest zupełnie inaczej i nagle możemy poczuć, jak to wtedy było, jak ta muzyka i spektakle operowe były tam odbierane. To jest oczywiście przestrzeń dość trudna także dla widowni, nie ma foteli, są takie właściwie stołki, na których się siedzi po kilka osób, nie ma wygodnych oparć, ale to naprawdę jest wspaniałe doświadczenie. No i jeszcze ta galeria rzeźby, która stanowi foyer tego teatru, naprawdę jedno z najpiękniejszych miejsc w Warszawie, bez wątpienia na mojej liście.
1: Bo tak patrząc przekrojowo, mamy te XVII-wieczne korzenie opery w Polsce na dworze Wazów. Mamy XVIII wiek i Stanisław August Poniatowski, dla którego teatr i opera stają się częścią programu modernizacji państwa. Mamy rok 1794 i prawykonanie Krakowiaków i Górali Wojciecha Bogusławskiego z muzyką Jana Stefaniego. Wreszcie mamy wiek XIX, w którym opera pełni rolę i funkcję wyjątkową w historii Polski. Wiek XIX znaczony nazwiskami Karola Kurpińskiego i przede wszystkim Stanisława Moniuszki. Mamy rok 1858 i otwarcie Teatru Wielkiego. To jest coś wyjątkowego. Miasto pozbawione swojego państwa otwiera jeden z największych teatrów w całej, nie tylko ówczesnej Europie. I mamy wreszcie rok 1965 i ponowne otwarcie Teatru Wielkiego. I teraz jest moment mojego wyjątkowego entuzjazmu. Wydawać by się nam mogło, że złote czasy opery to były kiedyś, że mówimy o historiach już minionych, że wracamy z ciekawością do tego, co było. A przecież złoty wiek opery i złote czasy opery to nasze tu i teraz. Tak znakomici śpiewacy, dyrygenci, reżyserzy, wykonawcy, publiczność tłumnie chodząca do teatru operowego nie tylko w Warszawie, ale przecież w całym kraju. Żyjemy w czasach szczęśliwych i wyjątkowych, jeśli chodzi o możliwość naszych spotkań ze sztuką liryczną.
0: No i teraz sezony się rozpoczynają, także już nie będziemy Państwa wysyłać nigdzie daleko. Proszę znaleźć najbliższy teatr operowy i po prostu się tam udać. Sprawdzać też na stronach internetowych oper, czy naprawdę nie ma biletów, bo często one się pojawiają. Proszę nie wierzyć w to, że ich zupełnie nie ma. Czasem jednak jest nadzieja, nawet w Warszawie, żeby taki bilet kupić. No i cóż, zapraszamy na nowy sezon naszego podcastu Anatomia Opery i na razie pocztówki, znaczki pocztowe i kufry podróżne chowamy. Dziękujemy za całe wspólne lato. Agata Kwiecińska
1: i Adam Banaszak.
2: Ten duet wraca z letniej podróży, by opowiadać dalej, bo startuje nowy sezon podcastu Anatomia Opery, o czym Agata Kwiecińska i Adam Banaszak opowiedzą w naszym studiu we wtorek w poranku dwójki. A czy Państwo tego lata dostali pocztówkę albo wysłali pocztówkę? Proszę do nas napisać poranek2@polskieradio.pl, a może nawet uda przesłać się zdjęcie pocztówki i znaczka pocztowego, który dziś to już niestety coraz większa rzadkość.

Francis Poulenc, msza G-dur, a z niej część piąta Agnus Dei z partią solową sopranu śpiewała Johanna Zimmer wraz z zespołem wokalnym Radia Południowo-Zachodniego ze Stuttgartu. Joannę Zimmer usłyszymy ponownie, będzie solistką wieczornego koncertu festiwalu Wrocławia Cantans, a na transmisję tego koncertu w imieniu Ewy Szczecińskiej zapraszamy po godzinie 19:00.

0: Niccolò Paganini w dwójce. Kwadrans pozostał do godziny 8.
1: Przegląd prasy.
0: Tomasz Cudowski, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Nie będę tak szybko czytał, jak Paganini grał. Zaczynamy jeszcze od dzienników, a dokładnie od Gazety Polskiej Codziennie, która odnotowuje nowe otwarcie dla Sinfonii Varsovii.
0: Będziemy o tym temacie mówić dziś po 8.30.
2: Tak jest. W materiale Anny Krajkowskiej czytamy. Przez wiele lat orkiestra, która występowała na najbardziej prestiżowych estradach świata, u siebie najczęściej grała w namiocie koncertowym rozstawionym na terenie dawnego Instytutu Weterynaryjnego. To się zmieni. Po zakończeniu pierwszego etapu inwestycji muzycy wracają do pieczołowicie odrestaurowanego kompleksu, w którym powstały sale kameralne, przestrzenie edukacyjne, miejsca prób i spotkań z publicznością. Największa część przedsięwzięcia, czyli drugi etap inwestycji, monumentalna sala koncertowa na prawie 2000 miejsc, dopiero przed nami. Już teraz jednak Grochowska znów będzie żyć muzyką. To oczywiście zapowiedź festiwalu Nowe Otwarcie, który rozpoczyna się jutro. Będzie trwał do 27 września i obejmuje ponad 100 wydarzeń. Program ułożono wokół trzech haseł: muzyki, przestrzeni i ludzi. Na piątkową inaugurację Sinfonia Varsovia pod batutą Radosława Schulza prawykona utwór Piotra Peszata PSV4. Niezwykłą kompozycję na gamepad solo, orkiestrę, elektronikę i wideo. No, tego samego wieczoru nieco bardziej konwencjonalne przedstawienia, czy koncerty Orawa Kilara oraz Błękitna Rapsodia Gershwina. Pozostałe szczegóły na łamach Gazety Polskiej Codziennie. Kolejny taki materiał

nostalgiczny na łamach polityki, bo wspieramy się teraz tygodnikami. Mirosław Pęczak zaprasza na wystawę w Muzeum Historii Polski, na wystawę poświęconą muzyce popularnej czasów PRL. Wystawa jest pionierska, pisze publicysta. Po 1989 roku zorganizowano wiele wystaw o czasach PRL, o życiu codziennym, modzie, architekturze, projektowaniu, a nawet robieniu zakupów.

0: poświęconej różnym nurtom rodzimej muzyki popularnej tamtej epoki i sposobom jej społecznego funkcjonowania.
1: Można zobaczyć tam na przykład gitarę Maryli Rodowicz zrobioną z nogi od stołu.
0: I odwiedzający wystawę mają też do dyspozycji na przykład rozdział Pokój cenzora. To jest temu rozdziałowi poświęca sporo uwagi publicysta. Zgodnie z nazwą dotyczy on zmagań artystów z cenzurą. Można obejrzeć oryginalne maszynopisy z tekstami piosenek pokreślonymi przez urzędników cenzury. Na przykład kartkę z piosenką Tilaf Wychowanie. I w niej cenzor wykreślił słowa: ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi i nie pluć na godło.
1: No i jest też słynny tekst: chcemy być sobą, śpiewany zgoła inaczej.
0: No właśnie, tutaj też wspomnienia Waltera Chełstowskiego w wypowiedzi zarejestrowanej na potrzeby wystawy. W pewnym momencie zażyczono sobie oddawania tekstów do cenzurowania. Mowa oczywiście o festiwalu w Jarocinie. Do hotelu Jarota przyjechali panowie, którzy brali teksty i mówili: to tak, to nie. Ja to przekazywałem zespołom, zresztą pierwsze selekcje robiłem sam, zanosząc teksty od zespołów do cenzorów. Niewidoczna, subtelna gra kończyła się bez strat, wszyscy byli zadowoleni. Jeżeli już cenzor miał się pojawić na koncercie, to zdarzało się, że zespoły na początku koncertu gwizdały i świszczały coś do mikrofonu, a po pewnym czasie cenzorzy się poddawali. Wystawa będzie czynna do 6 grudnia, za czym kolejka ta stoi PRL w muzycznym zwierciadle w Muzeum Historii Polski w Warszawie. A teraz dwa łyki nostalgii dla miłośników fantastyki i kina fantastycznego. Michał Walkiewicz w Tygodniku Powszechnym przypomina, że właśnie mija 60. rocznica premiery serialu Star Trek. Star Trek to majątek geniuszy odziedziczony przez ignorantów, pisze publicysta. I wspomina jedną ze scen serialu, podczas której kanclerz Wysokiej Rady Klingonów imieniem Gorkon, wznosząc toast za nieodkryte lądy, które w Hamlecie były metaforą zimnych objęć śmierci, mówi: nie zaznałeś Szekspira, dopóki nie przeczytałeś go w klingońskim oryginale. Twórcy Star Treka zaznali nie tylko Szekspira, zahaczyli też o Nietzschego, Kartezjusza, no i przecież nie mogło go zabraknąć o Marksa. Przez lata przyglądali się światu za oknem, badali skalę politycznych napięć, wagę utopijnych wizji, trwałość religijnych dogmatów, gramatykę języków tolerancji i przemocy. Seria zrodzona w wyobraźni fanów starego kina przygodowego oraz twardej fantastyki naukowej kończy dziś 60 lat, czyli jak łatwo obliczyć, pojawiła się na ekranach amerykańskich telewizorów 8 września 66 roku. No i tu przypomnienie całej historii, w której były wzloty i upadki, dodajmy, bo wiele razy był wznawiany, wiele razy można było zatęsknić za tym serialem. Podsumowując ten wątek, autor pisze: Star Trek to opowieść o dialogu z innymi kulturami w ekscytującej pogoni za wiedzą, nie o rozczarowaniu światem oraz drugim człowiekiem. To zainscenizowane z biglem debaty o wielkich abstrakcjach, a nie koncert na 100 fazerów oraz odpustowy pokaz efektów specjalnych. Pozdrawiamy wszystkich klingońskim gestem, takim właśnie z rozczapieżonymi palcami.
1: Potwierdzam, taki gest był przed sekundą.
0: I na zakończenie nasz ulubiony kącik kulinarny Gazety Polskiej. Teraz o warzywie z pozoru banalnym, czyli o pomidorze, ale ma on swoje sekrety, pisze Iwona Balcerak. Znamy go najlepiej w klasycznym wydaniu, czyli na kanapkach lub jako sałatkę do obiadu. Tymczasem wystarczy zmienić temperaturę podania, dodać odrobinę oliwy albo zostawić go z czymś nieoczywistym, by odkryć go na nowo. Tutaj uwagi dla zapobiegliwych gospodyń. Pomidor nie przepada za lodówką, pisze publicystka. Niska temperatura ogranicza działanie związków lotnych odpowiedzialnych za jego aromat, dlatego najlepiej przechowywać go w temperaturze pokojowej. A jeśli wcześniej spędził trochę czasu w chłodzie, warto dać mu chwilę przed podaniem, by ogrzał się do temperatury otoczenia. I ciekawe zestawienie, chyba dosyć popularne, oliwy z oliwek z pomidorem. Oliwa łagodzi kwasowość pomidora, wydobywa jego słodycz i wzbogaca jego smak charakterystyczną owocową nutą. No i ważne, w pomidorach znajduje się likopen, silny przeciwutleniacz, który jest znacznie lepiej przyswajalny przez nasz organizm w obecności tłuszczów.
1: Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień.
0: No wrzesień jeszcze nie minął, ale melancholii mglisty woal za oknem, da się zauważyć.
1: Tomasz Cudowski wprowadził

0: Wchodził do naszego studia temat pomidorów i z tym cudownym tematem pełnym zapachu lata pozostajemy.
1: Do usłyszenia.
2: Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek i skowronków, lecz jednego, jedynego jest mi żal. Addio pomidory, addio ulubione słoneczka zachodzące za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży niosz. Te witaminy przebogaty. Addio pomidory, addio utracone przez długie złe miesiące, wasz zapach będę czuł. Ej!

0: i dziewczyna, i miłości pajęczyna, co plotła drżący dwukwiat naszych ciał. Porwał dziewczę zdrady poryw i zabrała pomidory, te ostatnie, co schowane przed nią miał. Addio pomidory, addio ulubione, słoneczka zachodzące za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty. Addio pomidory, addio utracone przez długie złe miesiące. Wasz zapach będę czuł. Hey!
1: O pomidorach śpiewał oczywiście Wiesław Michnikowski. 4 minuty pozostają do godziny 8, a w ostatniej godzinie poranka dwójki po 8.30 opowiemy o nowej odsłonie siedziby Sinfonii w Warszawie i o festiwalu, na który zapraszamy Państwa serdecznie. Będziemy mówić o tym w dwójce po raz kolejny, a to temat niezwykle ważny dla Warszawy. Z pewnością inne miejskie orkiestry, które nie posiadają swoich stałych siedzib, mogą szczerze zazdrościć Sinfonii w Warszawie.

0: Autopromocja.
1: Cała filozofia Kami jest nie tyle taką prostą afirmacją pod tytułem jedź nad morze, wszystko będzie dobrze. Potrzebne jest życie w pewnym stanie napięcia.
2: Na zakończenie wakacyjnego cyklu Ludzie i świat śródziemnomorza o Albercie Camusie, człowieku śródziemnomorskim, opowie Maciej Kałuża. W sobotę o 12:00. Dorota Gacek. Zapraszam.
3: Przyszłość przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. Tak brzmi hasło zbliżających się Europejskich Dni Dziedzictwa, poświęconych jak zawsze przede wszystkim architekturze. O tym wydarzeniu porozmawiamy w studiu projektowym już dziś o 13:05. Do usłyszenia. Aldona Łaniewska-Wołk.
0: Autopromocja.
4: A na zegarach już 8:00.
0: Poranek dwójki.
4: Jest czwartek, 10 września, to 253 dzień roku. Elżbieta Malinowska, Katarzyna Fitzwilliams, Małgorzata Nieciecka-Mac, mówimy Państwu dzień dobry. Do kalendarzowej jesieni pozostało 12 dni, do warszawskiej jesieni 8.
0: Pogoda.
4: Dziś w całej Polsce chłodno i pochmurno. Na Pomorzu, w Szczecinie i w Gdańsku 19 stopni, w Poznaniu i Wrocławiu 18 i 19 w Warszawie, ale z przelotnymi deszczami. Na Podlasiu 18 i największa szansa na opady w kraju. Kraków 19 stopni, w Tatrach zaledwie 13. Wiatr umiarkowany, w nocy temperatura spadnie do 6 i 10 stopni.

0: Capella della Torre, berliński zespół założony w 2005 roku i Chiome d'Oro Monteverdiego z sopranami Margaret Hunter i Victoria Wilson.
1: Poranek dwójki.
0: W Wilnie zakończył się 33. festiwal poetycki Maj nad Wilią, mimo nazwy wrześniowy. Hasłem tegorocznej odsłony była kultura na czasy niepokoju. Uczestnicy wędrowali śladami Tadeusza Konwickiego w setną rocznicę jego urodzin. Do tego tematu powrócimy za kilka minut. A po 8.30, jak już zapowiadaliśmy, naszym gościem będzie Łukasz Strusiński, kierownik działu programowego Sinfonii Warsowi. Opowie o festiwalu Nowe Otwarcie, którym orkiestra świętuje otwarcie odnowionej siedziby przy ulicy Grochowskiej w Warszawie. Tymczasem na zegarach prawie 7 minut po 8.00.

Gabriel Fauré, a grał kwartet Van Cake. 6:08 zaglądamy nad Wilię. Kultura na czasy niepokoju to nie tylko rozważania, ale podstawowa recepta w sytuacji zakrętu historycznego, w którym jesteśmy. Taki wniosek wybrzmiał na zakończonym w

0: wczoraj w Wilnie, 33. już Międzynarodowym Festiwalu Poezji Maj nad Wilią. Wydarzenie od lat skupia pisarzy, tłumaczy, poetów, artystów, a także działaczy polskiej inteligencji na Litwie. W tym roku wyróżniono Tadeusza Konwickiego w setną rocznicę urodzin pisarza, przypominając m.in. znaczenie gimnazjum imienia Tadeusza Konwickiego w Bujwidzach na Litwie, a także Wileńszczyznę, region szczególny w obecnej sytuacji zagrożenia i napięć. Mówi współorganizatorka festiwalu dr Barbara Jundo-Kaliszewska.
1: W tym wyjątkowym miejscu, w sercu Litwy, czyli Wilnie, które pojawia się dzisiaj na pierwszych stronach tabloidów całego świata, chociażby w kontekście potencjalnych zagrożeń, Wilnie, które stało się dzisiaj swoistym Berlinem Zachodnim, jak to mówi profesor Alfred Bumblauskas, ponieważ jest położona zaledwie 30 kilometrów od granicy z Białorusią i od wielu lat mieszkańcy tych terenów, ale także ludzie, którzy decydują się na przyjazd do Wilna w celach turystycznych czy innych, zastanawiają się, jak długo ta sytuacja nieustającego napięcia jeszcze potrwa. Dlatego tym bardziej się cieszymy, że wśród wniosków wybrzmiewa fakt, że w centrum świata znajduje się człowiek. Człowiek, który decyduje o tym, w którym kierunku podążymy, jakie wartości zachowamy. Kultura odzwierciedla człowieka, to czym żyje człowiek, co czuje człowiek i to, co chciałby przekazać. Mówię o tym twórczość poetycka przede wszystkim, dlatego w naszym regionie poeci są traktowani wręcz jako wieszcze. To nie jest przypadkowe słowo, które używamy tylko w odniesieniu do Adama Mickiewicza, który przecież ulicami tego miasta wędrował, tutaj tworzył, ale także w odniesieniu do współczesnych twórców. Dlatego tak ważna była chociażby Mała Apokalipsa Tadeusza Konwickiego jako punkt wyjścia do dyskusji.
2: Galina Rawdo, byłam dyrektorką w tej szkole. Za moich czasów, powiedzmy z moim udziałem, to gimnazjum otrzymało patrona Tadeusza Konwickiego. Myślę, że najważniejszą cechą i może być to jedyna, którą chcielibyśmy wychować wśród naszej młodzieży, to patriotyzm. To głęboki patriotyzm do ziemi ojczystej. Nieważne, gdzie później będzie żył, jak los się ułoży, ale ziemi ojczystej, ziemi rodzinnej nigdy nie wygasną z pamięci. Konwicki był 100% takim patriotem. O tym świadczy jego wspomnienie, jego utwory, jego rozmowy prywatne. On zawsze wracał myślami tutaj do nas, nad Wilię. Właśnie przez Bujwidzę przepływa rzeka Wilię. On to wspominał wszędzie.
1: Cały czas wracamy do naszych twórców, którzy pochodzą chociażby z tej ziemi, albo są związani z tą ziemią. Dzisiaj odczytaliśmy inwokację przy celi Konrada. Niedawno w Wilnie odbyło się narodowe czytanie dziadów, ale odwiedziliśmy też Uniwersytet Wileński, gdzie cała plejada polskich intelektualistów, literatów, muzyków, kompozytorów pozostawiła swój ślad. Spotykamy ten ślad zarówno w bibliotekach czy w salach koncertowych, ale równolegle widzieliśmy też naklejki z napisem schron, priedanga. I tych naklejek przybyło także wewnątrz starego gmachu Uniwersytetu Wileńskiego, które poniekąd przypominają, że jesteśmy w dalszym ciągu tu i teraz i bardzo wiele zależy od nas, od tego, jakie decyzje dzisiaj będziemy podejmować, na jakie decyzje pozwolimy decydentom, politykom. Piękny wiersz Marii Duszki o tym, że zwykły człowiek chciałby rodzić dzieci, hodować ogródek, zbierać bez, ale politycy chcą inaczej. To było niezwykle mocne przesłanie.
3: Nazywam się Beata Walczak, jestem malarką, projektantką graficzną, ilustratorką magazynów i książek. Prezentuję tutaj w Wilnie fragment mojej dużej wystawy pod tytułem Moje Imponderabilia. Z Wilnem łączy mnie sentyment, bo byłam tutaj na plenerze i pokochałam bardzo to miasto. Dla mnie tak najbardziej ważne jest to, że współistniejemy na tej ziemi, że współistniejemy z naturą, ze zwierzętami, z innymi ludźmi i bardzo bym chciała, żebyśmy byli dla siebie troskliwi. I też właśnie ja nie bardzo szukam w swoim malstwie odpowiedzi takich gotowych, a bardziej zostawiam taką przestrzeń na spotkania, na takie proste gesty, te takie najpierwsze. To trochę o tym chcę mówić w tym malarstwie, bo chcę po sobie coś zostawić.
1: Bardzo się cieszę, że oprócz poetów czy literatów w tak wielkiej liczbie dołączyli do nas malarze. Utworzyliśmy aż 4 wernisaże. Twórczość absolutnie.

0: Otorino respighi, kukułka, część piąta suity Ptaki w wykonaniu Academy of St. Martin in the Fields pod dyrekcją Neville'a Marinera. Jest 8:19.
1: Rekomendacje.
0: Od poniedziałku o tej porze towarzyszy nam głos Patryka Zakrockiego. To jedna z najważniejszych postaci warszawskiej sceny improwizowanej, skrzypek, altowiolista, kompozytor i artysta dźwiękowy. Kompozycji uczył się u Bogusława Szafera, a jego nazwisko pojawia się przy dziesiątkach projektów. Od duetu Szaza przez zespół Polski Piach po orkiestry improwizatorów. Posłuchajmy zatem Patryka Zakrockiego.
2: Chciałbym polecić Andrzeja Sosnowskiego kompilację monograficzną, taką zebrane wszystkie jego poezje i to się nazywa to Zmienia postać legendarnych rzeczy. I tam są od początku do późnej twórczości jego, łącznie z taką prozą poetycką, również świetną. Ja w ogóle bardzo lubię prozę poetycką. Takie króciutkie opowiadanka, po prostu językiem czarują. No i te jego poezje. Andrzej Sosnowski jest tłumaczem literatury amerykańskiej. Tłumaczył Cage'a, wszystkie rzeczy, nie wiem, Bishop. No po prostu mnóstwo amerykańskich tekstów, które znamy, to znamy dzięki niemu. Redaktor literatury na świecie wieloletni. Także totalnie polecam Andrzeja Sosnowskiego.
0: Jutro jazzowa rekomendacja Patryka Zakrockiego, a od poniedziałku towarzyszyć nam będą rekomendacje Liliany Krych.

Ósma symfonia F-dur Beethovena grała niemiecka orkiestra radiowa Saarbrückner. Dyrygował Stanisław Skrowaczewski, a do nagrań tej samej orkiestry wrócimy dziś w porze lunchu. Orkiestra zagra prowadzona przez swoją kontrabasistkę Ilkę Emert w programie utwory Mozarta i Zelenki. Zaprasza Michał Dębski-Wachowicz.

0: Feliks Nowowiejski, Król Wichrów, a z niego obraz czwarty, czyli Góralskie Wesele. Chór Polskiego Radia i Sinfonia Warszawia pod dyrekcją Sebastiana Perłowskiego. Sinfonia Warszawia otwiera swoją nową siedzibę. Od 11 do 27 września przy ulicy Grochowskiej w Warszawie trwać będzie festiwal zatytułowany Nowe Otwarcie.
1: Gość poranka dwójki.
0: I o nowym otwarciu rozmawiamy z Łukaszem Strusińskim, kierownikiem działu programowego Sinfonii Warszawy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Czy państwo spędzają już teraz praktycznie całą dobę w nowej siedzibie, tak ciesząc się tym miejscem?
2: No muszę tych kulis trochę uchylić. Tak jest. Tak jest. Mnie, jako osoby programującej, dotyczy to w mniejszym stopniu, bo moją pracę w tej sprawie wykonałem już jakiś czas temu, ale rzeczywiście wszystkie ręce na pokład.
0: Ponad 100 wydarzeń w 17 dni, znowu nie będzie można odpocząć.
2: Nie odpoczęliśmy też podczas urlopów, bo przygotowywaliśmy dla państwa to nowe otwarcie, ale potem nastąpi ten moment odpoczynku na pewno, w październiku.
0: Przez kilkanaście lat grali państwo na Grochowskiej w namiocie, choć trudno w to uwierzyć. Teraz otwierają państwo prawdziwe wnętrza. Jak one wyglądają?
2: To muszę od razu skorygować. W namiocie koncerty zarówno nowego otwarcia, jak i jego części, czyli Szalonych Dni Muzyki pod koniec września, nadal będą się odbywać. Natomiast to, co rzeczywiście zyskujemy, to są trzy nowe budynki. Nowe budynki zmodernizowane, zrewitalizowane według prawideł rekonstrukcji zabytków. To jest pałac. Mówimy o nim umownie pałac, bo on nigdy takiej funkcji pałacowej nie pełnił. Pałac i dwa pawilony. Na naszej posesji przy Grochowskiej, na rogu Grochowskiej 272 i ulicy Teres Polskiej też są jeszcze dwa budynki do zrewitalizowania, oficyny w tyle posesji, ale te już są przedmiotem drugiego etapu budowy, którego głównym elementem będzie nowa sala koncertowa dla Warszawy, gotowa według planów w połowie 2030 roku.
0: Wcześniej ten adres to był Instytut Weterynaryjny. Czy w tych budynkach widać jeszcze ich pierwotną funkcję? I aż nasuwa się pytanie, czy będzie gdzieś można przyjść na przykład z psem?
2: Z psem na teren na pewno tak. Oczywiście do budynków no nie mam.
0: Na szczęście nie.
2: Wydaje mi się, że nie. Znaczy, nie zachęcam w każdym razie. Nie jestem tego pewien. Natomiast cała koncepcja architektoniczna, a wręcz urbanistyczna tej przestrzeni zakłada otwartość. Zatem właściwie już w tej chwili można przejść swobodnie między sąsiadującym Sinfonią Warszawią parkiem, właściwie dojść na teren Sinfonii Warszawy z dowolnej strony, czy to od ulicy Teres Polskiej, czy Grochowskiej. Tam nie ma żadnych bram, żadnych ogrodzeń, broń Boże.
0: Co dzieje się z repertuarem, kiedy gra się w zupełnie nowej przestrzeni? Czy państwa nowy adres i nowa siedziba podpowiada także pewne wybory repertuarowe?
2: Programowanie całości nowego otwarcia, a składa się na niego co najmniej trzy komponenty. Mianowicie muzyka klasyczna, no bo to jest oczywiście to, z czego Sinfonia Warszawia jest znana. Ale też muszę zachęcić osoby, które może nawet nigdy nie spróbują muzyki klasycznej z Sinfonią Warszawią i nie wejdą na stronę internetową, bo myślą może, że Sinfonia Warszawia to po prostu muzyka klasyczna, to po prostu kolejna filharmonia. No otóż tak nie jest i program nowego otwarcia o tym świadczy. Będziemy mieli działania włączające, działania przeznaczone dla lokatorów, dla naszych sąsiadów, dla warszawiaków. To są realizowane we współpracy

0: pracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi.
1: Dla sąsiadów z Grochowa.
0: Dla sąsiadów z Grochowa, z Kamionka, z Pragi Południe. Tutaj od razu warszawianiści będą mieli uwagi, czy dobrze używam tych wszystkich pojęć. One się tam zazębiają. Z Pragi, ze Starej Pragi, ale też z całej Warszawy. Przygotowujemy to w drugim tygodniu otwarcia. Za tydzień, 18-20. I spacery architektoniczne, i spacery ornitologiczne, i spacery dźwiękowe.
1: To mam nadzieję, że to będzie też taki psztyczek w nos albo policzek wymierzony ku deweloperom, którzy być może zobaczą, że ta część Warszawy, tak teraz niestety wyburzana, zabudowywana, jak dżdżu po prostu potrzebuje takich miejsc jak państwa siedziba, które będą nie tylko muzycznym centrum, ale także integracyjnym.
0: To jest część rzeczywiście bardzo bliska naszej skórze. Ta część, w której włączamy publiczność, robimy to na różne sposoby, czy to przez Festiwal Szalone Dni Muzyki, czy inne aktywności, takie jak chociażby program dla amatorów muzycznych Nadęte, czy projekt Inny Punkt Słyszenia, gdzie można usiąść po prostu w orkiestrze i być bardzo blisko muzyki. Ale wrócę do tego wątku. Jeśli ktoś nie jest muzyczny, a chciałby spróbować, to może się również podczas nowego otwarcia przekonać o tym, jak bardzo, i tu odpowiadam na pani pytanie, zakotwiczeni jesteśmy w historii tego miejsca, jak i swoisty hołd oddajemy naszym poprzednikom, czyli społeczności weterynarzy i wszystkim osobom, które zresztą bardzo licznie na naszych mediach społecznościowych wspominają, że prowadziły swoje małe zwierzątko do miejsc, gdzie teraz będzie na przykład foyer sali koncertowej.
1: Ciekawe, czy wśród lekarzy weterynarii pracujących tam niegdyś byli także tacy, którzy na przykład mieli talenty też muzyczne.
0: Wszystko
1: do sprawdzenia.
0: Tego nie wiem. To jest rzeczywiście do sprawdzenia. Powiem o tych częściach jakby niemuzycznych najpierw. Mamy wystawę. Wystawa o wiele mówiącym tytule polifonie, czyli wielogłos. Jesteśmy otwarci, mówimy różnymi głosami, jesteśmy otwarci na słuchanie różnych głosów. Słuchamy też naszych budynków, które otwieramy. I tutaj w ramach wystawy polifonie, której kuratorką jest Aleksandra Kędziorek, uznana kuratorka sztuki współczesnej. Będziemy mieli instalacje dźwiękowe Wojtka Blecharza i Daniela Broszka. Ta druga będzie właśnie nasłuchiwać dźwięków budynku i będzie przetwarzała te dźwięki, również dźwięki otoczenia. Będziemy mieli obiekty, będziemy mieli grającą rzeźbę Ewy Śmigielskiej. Właśnie udźwiękowi ją niejako Wojtek Blecharz. To w pawilonie X, czyli w dawnym teatrze anatomicznym. I tu warto podkreślić, że no właśnie, że to jest nawiązanie do funkcji tego miejsca. Inną funkcją tego miejsca po drugiej stronie, w pawilon obecnie muzyczny, to były boksy dla zwierząt, w których, ponad którymi zawiśnie płótno, żakard Patrycji Orzechowskiej, zatytułowany Tkanki miękkie i korzystający z archiwalnych zdjęć spreparowanych zwierząt. Brzmi strasznie, wygląda pięknie. Zapraszamy serdecznie.
1: Gałąź nauki.
0: Cóż jeszcze w tej wystawie? Pamiętamy o Marcinie Wisze.
1: Pamiętamy tak, Marcinie związanym Wisze, z tą częścią Warszawy.
0: Tak, który w jakimś sensie był też dokumentatorem Kamionka. I będzie też w ramach tej wystawy wystawa prac fotograficznych Agnieszki Rajs. To te prace, które wzbogaciły ostatnią książkę Kamionek.
1: Tak, mogliśmy
0: Marcina.
1: Oglądać też Muzeum Pragi jakiś czas temu.
0: Tak, i tutaj też te zdjęcia będą eksponowane. One pokazują moment przejścia między Instytutem Weterynarii a rewitalizującą się Symfonią Warszawską.
1: A co się stanie 19 września, bo pan użył już tego słowa Nadęte, ale chodziło tylko o te dobre słowa, Nadęte nie pejoratywnie, tylko taki performance muzyczny Nadęte przejmują Grochowską.
0: Tak, no muszę powiedzieć, że od 2,5 roku mamy taki projekt, w którym amatorzy instrumentów dętych, drewnianych i blaszanych, to są dwie oddzielne grupy, mogą przychodzić i uczyć się gry. Powiem tak, jeśli chcecie państwo posłuchać muzyki na najwyższym poziomie, to zapraszam na weekend otwarcia i drugi weekend w wykonaniu Symfonii Warszawy. To będzie czysta maestria. Natomiast jeśli chcecie państwo nieco z przymrużeniem oka, nie oczekując najwyższego poziomu, dobrze się zabawić, to zapraszam.

0: Zapraszam na performance na Dentę, przejmują Grochowską 19. I tam naprawdę nie patrzymy na to, jak ta muzyka jest wykonywana, po prostu doskonale się bawimy.
1: Czyli można po prostu wziąć flet i dołączyć do tego korowodu?
0: Tu nie. To jest performance przygotowany przez tą grupę, no, ale zachęcamy. Kolejny sezon, jak mówimy, na Dentych rozpoczęty. W tej nazwie troszeczkę jest też żart. To znaczy chcemy troszeczkę, żeby przestać się nadywać.
1: Tak, to jest bardzo dobry performance, szczególnie jesienią. Będzie jeszcze wydarzenie, które zaplanowane jest na 18 września wieczór o 21:00, Silent Disco, ale z muzyką klasyczną.
0: Nie do końca z muzyką klasyczną. Jesteśmy w miejscu, które oferuje muzykę klasyczną, więc zwykłe silent disco nazwaliśmy silent classico. Myślę, że grupa DJ-ska, trio DJ-skie jest bardzo interesująca, związane z Polskim Radiem, z trójką Michał Nogaś, Agnieszka Opszańska. I jeszcze o jednej Agnieszce zapomniałem, ale zapraszamy po 21:00, ale wcześniej zespół, dzień wcześniej będzie również możliwość obejrzenia spektaklu zbierającego państwa historię o zwierzętach, również nawiązującego do tej pamięci o Instytucie Weterynarii, Karnawał wśród zwierząt, Teatru Klancyk. Świetna zabawa, jak myślę.
1: Ta Agnieszka, która gdzieś umknęła tam, to zapewne Agnieszka Szydłowska.
0: Agnieszka Szydłowska,
1: trudno,
0: tak, oczywiście zapomnieć,
1: która jest też siłą napędową tego projektu. Co ważne, po 15 latach z Teatru Wielkiego Szalone Dni Muzyki zmieniają swój adres i ta mapa muzyczna Warszawy znowu prowadzi nas do państwa.
0: Tak, od 22, czyli troszkę dłużej, bo jednak no, nie dysponujemy aż tak dużymi przestrzeniami, jakie oferował Teatr Wielki Opera Narodowa.
1: Zamek Muzyki,
0: tak, Pałac Muzyki. Więc zaczynamy tegoroczne nie tradycyjnie, nie w weekend ostatni września, tylko 22. I szczególnie polecam, jeśli słuchają nas nauczyciele, od 22. Tam oczywiście będą zespoły takie jak Sinfonia Warszawia, Sinfonia Juventus, Sinfonia Warszawia Brass wieczorami, ale w ciągu dnia, w godzinach lekcyjnych od 9:30, 9:30, 12:30, bodaj 15:00, koncerty szkół, najlepszych szkół muzycznych z całego kraju. Mamy 10 takich koncertów i pierwszeństwo w zakupie biletów mają zorganizowane grupy ze szkół publicznych. Chcemy w ten sposób, czy też szkoły muzyczne z całego kraju chcą w ten sposób pokazać swoim rówieśnikom, co to znaczy muzykować, co to znaczy muzyka klasyczna. Zatem no zorganizowane grupy zachęcamy do wykupywania tych koncertów.
1: To też na pewno jest taki znak dla uczniów szkół muzycznych, że należy być wytrwałym, bo bardzo często gdzieś w połowie tej edukacji muzycznej, w różnych momentach, kiedy pada deszcz albo zaczyna się piękna pogoda, trudno jest iść tym młodym do szkoły muzycznej. Jest tyle innych atrakcji, a to te zespoły, które możemy obserwować w czasie Szalonych Dni Muzyki, to nie tylko ludzie utalentowani, ale także niezwykle pracowici. Tym samym pozdrawiamy wszystkich uczniów szkół muzycznych, także ich rodziców.
0: I publicznych też, niech przyjdą i zobaczą.
1: Publicznych oczywiście.
0: I posłuchają.
1: Oczywiście też. Łukasz Strusiński z Sinfonii Warszawii był gościem dwójki. Festiwal Nowe Otwarcie potrwa do 27 września. Pełny program na stronie orkiestry. Relacje z otwarcia zapewne posłyszą państwo także w radiowej dwójce. Dziękuję, trzymamy kciuki.
0: Dziękuję, zapraszamy jutro.

Tak brzmi Sinfonia Varsovia, a z muzykami i wszystkimi, którzy wspólnie pracują na dzieło i to, jak wygląda codzienność Sinfonii Varsovii, będą mogli Państwo spotkać się jutro na festiwalu Nowe Otwarcie w Warszawie. Kwadrans pozostał do godziny 9:00. Zerknijmy jeszcze, co słychać dziś w dwójce. To kanon dwójki, który poprowadzi dla Państwa Magdalena Łoś, a Olga Borzyszkowska w kwadransie bez muzyki zabierze nas na wystawę Zmiany zachodzą w ciszy i świetle, o nowej sztuce nad Wisłą. A w zapiskach ze współczesności bohaterką będzie Maria Pomianowska.

To Domenico Scarlatti, sonata D-dur, grał Iwo Pogorelicz. Płyty wysyłamy do pani Elżbiety z Brzezin i Tomasza z Olecka. Czekają już w kopertach do Olecka, czyli ulubionej miejscowości Jerzego Kisielewskiego. 8 minut pozostało do godziny 9:00. Elżbieta Malinowska, Katarzyna Fitzwilliams, Michał Dębski-Wachowicz, Małgorzata Nieciecka-Mac. Dziękujemy za dzisiejszy poranek dwójki, a państwu życzymy dobrego dnia.

0: Autopromocja.
1: Czego nie słyszymy, a co przyciąga ucho? Czy to, co poza muzyką jest jej częścią? Czym jest cisza, a czym hałas? W naszej kolejnej wspólnej nocnej strefie pojawią się takie wątki jak praktyka głębokiej uwagi dźwiękowej, brzmienia w relacji z czasem, krajobrazy do słuchania, muzyka universalis i muzyka humana, dźwięki jako miejsca i jako wspomnienia. Piosenki, muzyka dawna, poszukująca, ambientowa, minimalistyczna i tradycyjna. Sposoby słyszenia. Dziś o 22:30. Zapraszam, Hanna Szczęść.

0: W zapiskach ze współczesności opowieści Marii Pomianowskiej, multiinstrumentalistki, wokalistki, profesorki Akademii Muzycznej w Krakowie i dyrektorki artystycznej festiwalu Skrzyżowanie Kultur, który rozpocznie się w Warszawie 11 września.
1: Przyjechała moja ciotka z zagranicy. Przyjechała i była oburzona, że tak zdolne dziecko nie jest w szkole muzycznej i po prostu popędziła moich rodziców na egzaminy do szkoły muzycznej na Miodowej. Ja nawet pamiętam, jak oni się kłócili, jak można taki talent zaniedbać, w ogóle to jest haniebne. Ciocia taka już w latach, pamiętam.
0: Zapraszamy codziennie o 12:45.
2: Autopromocja.
3: Jest 9:00.
4: Dwojka, jesteś na miejscu, Joel Frederiksen.
3: Pora na wiadomości kulturalne, zapraszam, Justyna Piernik. Narodowy Stary Teatr w Krakowie wkracza w nowy sezon z energią i międzynarodowymi planami. Jest w planach 8 premier, w tym koprodukcje z paryskim Odeonem oraz uruchomienie 5 nowych ścieżek programowych. Pojawi się m.in. spektakl poświęcony śmierci Stanisława Pyjasa, zapowiada Jakub Skrzywanek, dyrektor artystyczny Starego Teatru.
5: Na Szewskiej, sprawa Stanisława Pyjasa, no jeden z najważniejszych momentów historycznych XX wieku, nie tylko w historii Solidarności i działań opozycyjnych, które działy się w PRL-u, ale również takiej całej historii pamiętania o czymś, co jedni nazwą wypadkiem, drudzy nazwą zbrodnią i morderstwem. Niemniej jednak sprawa Pyjasa na pewno stworzyła, ukonstytuowała pewien mit, wokół którego budowaliśmy trzecią RP.
3: W Starym Teatrze zadebiutuje też Maciej Buchwald, jeden z twórców popularnego serialu 1670.
5: Maciej Buchwald stworzy komedię narodową. Razem z Grzegorzem Uznańskim, autorem niesamowicie dobrze przyjętego Wypiora, opowiedzą o dziewczynce w momencie kryzysu dojrzewania. Jedyne, co może w tej całej historii dziwić, to, że właśnie ta nastolatka ma na imię Rzeczpospolita, a nazwisko Polska.
3: Wśród międzynarodowych projektów Teatru Starego znajdzie się spektakl Zagubieni, tworzony z paryskim Odeonem i Nowym Teatrem w Warszawie. Domówka u Mietka Weinberga to cykl wydarzeń w Warszawie, który połączy muzykę i historię. W najbliższą niedzielę Instytut imienia kompozytora zaprasza na ulicę Żelazną 66, gdzie w podwórzu rodzinnej kamienicy Weinberga odbędzie się niezwykły koncert. Wykonany zostanie Ogród Pamięci, utwór, który wyrósł z osobistych historii migrantów wojennych z Ukrainy, mówi organizatorka profesor Maria Sławek.
6: Premiera tego utworu, zbiorowego libretta, który opracowała Sylwia Hutnik. Muzykę napisał Wojciech Błażejczyk. Była podczas takiego dodatkowego koncertu naszego festiwalu imienia Rywki Tiktiner w Tykocinie. No ale warszawskiej premiery jeszcze nie było. No i właśnie podczas domówki ona się odbędzie. Wystąpi hashtag ensemble, będzie dyrygowała Lilianna Krych, będzie też aktor Waldemar Raźniak i chór uczniów z Państwowej Szkoły Muzycznej. To nie będzie wprost Weinberg, ale jednak opowieść, w której Weinberg jest narratorem w jakimś sensie, tylko takim nie wprost.
3: Po koncercie spotkanie z twórcami, a przed nim spacer dźwiękowy. Domówka u Mietka Weinberga w najbliższą niedzielę od godziny 15:00. W białostockiej galerii Marchand można oglądać ekspozycję, która łączy surową materię z duchowością, mitem i ludzkimi emocjami. Prezentowane dzieła powstały z głębokiej inspiracji Podlasiem, jego krajobrazem, dziką przyrodą i przenikaniem się kultur. Autorką jest Iwona Ostrowska, która na Podlasie przyjechała z Warszawy. Wystawę nazwała Struktury istnienia.
7: Ja maluję samo Podlasie, i nastrój Podlasia, legendy Podlasia, tradycje. Bardzo mi pasował ten tytuł Struktura istnienia, bo to jest istnienie człowieka, istnienie malarstwa. Wiara, nadzieja, miłość, bo to jest to, co człowiek najbardziej potrzebuje. I tu są takie kolory właśnie ziemi, gliny, pola. Chciałam to pokazać, to kolor, który ja widzę. Sama nie wiem, dlaczego tak to powstaje, bo projekt miałam zupełnie inny, bo chciałam robić takie bardziej portrety teatralne z czepcami. A widocznie już przysiągłam Podlasiem i po prostu samo mi wychodzi i ja tego nie umiem wytłumaczyć.
3: Struktury istnienia można oglądać w białostockiej galerii Marchand. A w wileńskim Pałacu Wielkich Książąt Litewskich otwarto ekspozycję o historii zamku w Malborku i zakonu krzyżackiego. Muzeum Zamkowe wypożyczyło na nią swoje najcenniejsze zabytki.
8: Po raz pierwszy na

0: Litwie dzieje jednego z najważniejszych przeciwników średniowiecznej Polski i Litwy prezentowane są na tak dużą skalę. Do Wilna trafiły m.in. bronie, dzieła sztuki, rzeźby, obrazy, przedmioty codziennego użytku, a także obiekty liturgiczne. Szczególnie cennym zabytkiem jest pochodząca z 1504 roku górna część ołtarza Stenkit, miejscowości leżącej obecnie w rosyjskim obwodzie królewieckim. Po II wojnie światowej ołtarz został rozebrany, a jego części zaginęły. Muzealnikom z Malborka udało się je odnaleźć i skompletować dopiero w 1997 roku. Od tamtej pory średniowieczne dzieło nie opuszczało murów zamku. Ekspozycja przedstawia dzieje Malborka od czasów krzyżackich przez okres Rzeczpospolitej obojga narodów i panowania pruskiego aż po współczesność. Wystawa w Wilnie potrwa do 22 listopada. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
1: To były wiadomości kulturalne.

0: Pogoda.
1: Dziś na zachodzie zachmurzenie umiarkowane, przejściowo duże, na wschodzie kraju duże z większymi przejaśnieniami i po południu rozpogodzenia. Miejscami na wschodzie i w centrum przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich do 21 na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, nad morzem dość silny.
2: Reklama.
3: Najcenniejsze zabytki Mazowsza okresu książęcego. Średniowieczne rękopisy, dokumenty książęce, dzieła sztuki oraz zabytki archeologiczne. Wystawa Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Wśród eksponatów herma świętego Zygmunta, Biblia Płocka, Złoty Kodeks Pułtuski czy Miecz Sprawiedliwości Zygmunta I Starego. Relacje z wernisażu w Płocku na antenie radiowej dwójki. Pasmo Wybieram Dwójkę od 16. Audycja powstała we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckim w Płocku, organizatorem wystawy.
4: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
5: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
6: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
7: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
4: Źródła europejskie.
5: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
4: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
0: '69. Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Znaki. Od 18 do 26 września. Zapraszają Związek Kompozytorów Polskich i Polskie Radio.
8: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
2: Reklama.
9: Słuchają państwo programu drugiego. Dziś czwartek, 10 dzień września, 7 minut po 9:00.
0: Letni kanon dwójki.

Elżbieta Malinowska za konsoletą od świtu. Przy mikrofonie dziś Magdalena Łoś. Witam Państwa i zapraszam na ostatnie w tym roku spotkanie pod tym szyldem, bo to już ostatni tydzień letniej ramówki. Od poniedziałku całkiem zwyczajne kanony dwójki, choć myślę, że jedno się w nich nie zmieni w stosunku do tego, co dziś będziemy też Państwu proponować, czyli ta obfitość nowości płytowych. Zwłaszcza, że jesienią rzeczywiście jak z rogu obfitości tych premier płytowych co piątek jest tak wiele, że możemy się z radością nimi z Państwem dzielić. Zaczynamy od albumu artystki chyba jeszcze mało znanej.

To kanadyjsko-amerykańska gambistka, wiolonczelistka, wirtuozka Elinor Frey. Zapowiadał Andrzej Sułek spotkanie z muzyką Karla Filipa Emanuela Bacha i jej interpretacjami, ale ona nie jest to sama. Działa z nią zespół, który nazwą Akademia de Dissonanti nawiązuje do Towarzystwa Uczonych, tak właśnie się nazwali, gdy stworzyli swoją grupę w Modenie we Włoszech na początku lat 80. XVII wieku. Książę Francesco II d'Este im patronował, a ich spotkania były przestrzenią dyskusji o muzyce, poezji i innych fascynujących dziedzinach sztuki. Tak więc w tym duchu rozmowy o muzyce możemy słuchać najnowszej interpretacji tych wykonawców istniejących pod tym szyldem od 2020 roku. Trzy koncerty wiolonczelowe Karla Filipa Emanuela Bacha to akurat fantastyczna dyskusja, gdzie ja osobiście mam wrażenie, orkiestra swoje, a solista bądź solistka swoje. Partia wiolonczeli będzie się popisywać analogicznie do wielu innych utworów Karla Filipa Emanuela Bacha, zaskakiwać, a orkiestra podąży tym tropem albo nie, albo odwrotnie, orkiestra będzie bardziej w szaleństwie wyprzedzać się awangardowo partię nagle salonową solistki Elinor Frey. Proszę posłuchać, właśnie w tych dwóch przestrzeniach rozgrywa się opowieść zapisana pod numerem 171 w katalogu dzieł Karla Filipa Emanuela Bacha.

0: Eleanor Fry i prowadzony przez nią kanadyjski młody zespół Academia de Dissonanti, a ta amerykańsko-kanadyjska wiolonczelistka z tą grupą wykonała przed chwilą koncert wiolonczelowy B-dur numer 2 w katalogu dzieł Karla Filipa Emanuela Bacha, pozycja 171. Allegretto, Adagio i finałowe Allegro assai na instrumentach historycznych. Wykonawstwo dziś Państwu zaproponowałam w tej pierwszej odsłonie. One będą dziś jeszcze powracać także w nowych nagraniach i do muzyki wrócimy za 10 minut.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: Naszą lekturą w tym tygodniu jest najnowsza powieść Anny Cieplak zatytułowana Istoty zależne, która ukazała się ostatnio nakładem wydawnictwa poznańskiego. Podróż do Ekwadoru dwóch Polek, Alicji i jej pasierbicy Leny, przyprawia o zawrót głowy, to wakacje życia, więc skąd ten strach i poczucie stałego zagrożenia? Czyta Wiktoria Gorodecka.
3: Dłonie Alicji się telepią, kiedy kolejny raz wybiera kontakt z

numerem Matiasa. Ten nie odbiera. Tak, jest 23, więc może mieć wyciszony, ale raczej by oszalał od setnej wibracji. Wydzwania do niego od 18. Gdzie on do cholery jest? I czemu nie wzięła numeru do Dominiki ani Klary? Młoda, jeśli ją porwali, nigdzie nie zadzwoni. Pewnie nie zna nawet kodu pocztowego swojego domu, a co dopiero numeru Alicji. Jak ją porwali, to poda najwyżej do siebie. Alicja wrzuca więc do torebki telefon swój i Leny i przeszukując jej rzeczy natrafia na paczkę Xanaxu. Pewnie dostała od rodziców do samolotu. Nawet nie wiedziała, że młoda boi się latać. Zbiera jej się na płacz, że nastolatka, która boi się nawet unieść nad ziemię, siedzi teraz przez nią na pustej hali z workiem na oczach, ale tłumi tę myśl trybem zadaniowym. Gdyby ogłosiła wśród słuchaczy zrzutkę na okup, to pewnie by się zebrało. Takie rzeczy się niosą. Może i zrobiłyby jej zasięgi. A jeśli to nie porwanie i ktoś dźgnął Lenę nożem na ulicy? Zakładając buty, nachyla się nad podłogą i czuje ciężar głowy, który niemal ściąga ją do ziemi. Wtedy drzwi do mieszkania się otwierają. O mój Boże! Alicja rzuca się na Lenę, zero złości, czyste niedowierzanie. Co się stało? Chwilę później odsuwa się od niej o kilka centymetrów, żeby oszacować liczbę siniaków i ran kłutych. Wyczuwa jednak głównie delikatny zapach chloru. Lekko zaczerwienione oczy. No nic, byłam w Karibu, a później na imprezie na basenie zresztą. Nie miałam jak napisać, że będę później, bo powiedziałaś, żebym nie brała telefonu, oznajmia młoda. Idzie w stronę dużego pokoju z kuchnią, gdzie kładzie na blacie kuchennym dyktafon. Opakowanie od sprzętu jest brudne, jakby czołgała się z nim po błocie. Alicja powinna teraz wybuchnąć, że tamta nie dała jej znać, ale czuje jedynie ulgę. Spływa z niej nagle całe napięcie. Rozluźnia się i wolno opada na kanapę w dużym pokoju. – I Matias cię tu odwiózł? – dopytuje Alicja. – Nie odbierał ode mnie telefonu. Wypchnąwszy sobie croissanta do buzi, Lana sięga po telefon, gdzie widzi już na komunikatorze kilka zdjęć od Klary. Po basenie poszły do baru, gdzie Klara opowiadała o swoim życiu i o romansie z kobietą, która wciągnęła ją na Uartes. To było niesamowite, jak z filmu. Lena przybliża zdjęcie do swojej twarzy bez makijażu, z włosami pokręconymi od upału i wilgoci. Kiedy weszła do toalety w barze, pierwszy raz od lat spojrzała na siebie łagodnie w lustro i zapytała: a jeśli jestem właśnie taka jak teraz? Nie pamięta, kiedy otoczyła samą siebie taką akceptacją jak w tamtej chwili. Zniknęły też myśli o tym, co odkryła w folterze Galapagos i że Caro mają gdzieś. Matias zawinął się do domu po warsztatach, ale odprowadzili mnie tutaj znajomi, mówi z pełnymi ustami. Dżem jest pyszny, chyba wyje go jeszcze trochę samą łyżeczką. Którzy znajomi? Ariel? Mlena mieli w buzi ciasto francuskie, które nasiąkło słodyczą dżemu. Próbuje powstrzymać głupawkę. Może wciskać Alicji, co chce, a ona i tak to łyknie, bo Lena jest jej wyrzutem sumienia. Poza tym musi się podlizywać Lenie, żeby powiedziała jeszcze kilka słów do jej podcastu o ich trudnych relacjach rodzinnych. Nawet się nie przyczepi o to, że jest naćpana. Jak może nie widzieć, że właśnie jest na gastro? Czy mogła trafić na lepsze grudniowe wakacje niż z osobą, która chce poczuć się lepiej jej kosztem? A i niechcący skasowałam ci nagranie z Domeniką. To o porwaniu. Alicja przez chwilę zatrzymuje się, jakby ją to zabolało. Po czym odpowiada: nie, to nic takiego. Mam na backupie. Lena już uśmiecha się w myślach na jej reakcję, gdy odkryje, że jednak nie. A co ty byś usunęła ze swojego życia, gdybyś mogła? Nie mówię o mnie i tacie, bo to wiadomo. Coś jeszcze?
Co zniknęło razem z Alicją, sumuję w myślach.

0: Lena. Pyta o to, bo odpowiedź i tak przez nią dziś przeleci i nie zaboli. Trawa wciąż działa. Zniknęły nie tylko dzieci duszki i kobiety o suchych dłoniach otoczone dymem. Coś jeszcze. Najpierw nie zrozumiała do końca, kiedy tata oznajmił dość spokojnie, że Alicja już z nimi nie mieszka. Do tej pory rodzice przebywali w domu z Leną naprzemiennie i Alicja pojawiała się zawsze wraz z tatą lub zostawała z nią sama, gdy on wyjeżdżał. Dlatego, kiedy kilka dni później Lena otworzyła szafę, z której, gdy była w szkole, od jakiegoś czasu zaczęły znikać rzeczy, poczuła, że uczestniczy w czymś na kształt sztuczki. Osoba, która ją kiedyś kąpała, dała jej ulubioną koszulkę, a później grała z nią w planszówki, zniknęła. Nie dało się tego wytłumaczyć logicznie. To była czysta iluzja. Czasem Lena wchodziła do pustej szafy. Stała w niej chwilę i wyobrażała sobie, że gdy otworzy drzwi, pozwolą jej się znaleźć w innym miejscu. Nad morzem, w zaśnieżonych górach, u stóp pałacu albo na pomoście, gdzie widziała kiedyś świetliki. A może tam poszła Alicja? Wszystko wydarzyło się zbyt szybko. Nie załapała od razu, że to jej zniknięcie z domu będzie na zawsze. W czasie, gdy przebywała w mieszkaniu ze swoją mamą, nie czuła smutku ani ciszy. Było jak dawniej. Inaczej robiło się jednak, gdy zostawała z tatą, który przychodził już bez Alicji. Czasem szumiało jej od tej ciszy w uszach. Chociaż tata starał się do niej mówić więcej niż wcześniej. Szum pojawiał się zwykle wyraźniej, gdy tata zwijał się obok niej wieczorem w kłębek jak mały jeż. Odzywał się lekko drżący: to nie twoja wina, że odeszła. Jesteś najlepszą córcią na świecie, wiesz? Tęsknisz za nią? Odpowiadała, że nie, nie tęskni. Pytała, czy on tak. Kręcił głową. Nie, ja też nie. Czuła, że jeż w jego ciele trząsłby się jeszcze bardziej, gdyby jej odpowiedź była twierdząca. Ale wpuszczała ten szum do środka. Miała wrażenie, że z każdym rokiem życia kolejne szumy dochodzą z nowych kierunków, od strony nowych miejsc i osób wypełniają ją. Najpierw zagłuszało je grą w farmera, wykonywaniem automatycznie ruchów, a później, kiedy już pojawił się TikTok, scrollowaniem. Tak, tak, słucham cię, tato, słucham. Nie tęsknimy, ani ja, ani ty, ani Alicja, zniknęliśmy. Wraz z TikTokiem zaczął się czas przyprowadzania przez tatę nowych dziewczyn. Pokazywał je wcześniej. Rozpoznawała, że to zdjęcia z Tindera. Patrzę, tato, tak, tak, patrzę. Miał prosty typ. Długie brązowe włosy, mały nos, mało makijażu, młodszy od mamy, podobne do Alicji. Razem z wybieranymi kobietami zabierał Lenę do parków rozrywki. Często było fajnie. Pojechali raz na największy rollercoaster w Europie. Odkryła wtedy, że nie lubi kolejek górskich. Jedna jeździła w jej wnętrzu cały czas. Może to z powodu tej kolejki pod koniec podstawówki, gdy Alicji już nie było, zaczęła podbierać mamie leki, a później je miksować już w liceum z wejpami. Może to był wpływ bogatej klasy, gdzie palenie wejpów z czystym kanibinolem świadczył o prestiżu. A może tak po prostu wyszło. Oczywiście nie miała kasy na to wszystko, co dało się kupić w necie, ale tak jak reszta jej klasy zamawiała do paczkomatu tanie zamienniki. Samotność mieszka w tym samym miejscu, pod gardłem. Chcesz od niej uciec byle gdzie, z byle kim. A pokazać ci sztuczkę? Pyta Lena figlarnie, spoglądając w oczy Alicji. Jaką sztuczkę? Jak znikać? Teraz ja sobie tutaj poznikam, a ty będziesz udawać, że to w porządku.
1: Wiktoria Gorodecka przeczytała czwarty fragment najnowszej powieści Anny Cieplak zatytułowanej Istoty zależne. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa

0: Kierownictwa Poznańskiego. Fragment ostatni u nas w Dwójce jutro o tej samej porze.
1: Letni kanon Dwójki.

Elżbieta Malinowska i Magdalena Łoś. Zapraszamy na muzycznie najdłuższą część dzisiejszego spotkania. Do 11 do kwadransa bez muzyki. Mamy bardzo dużo czasu, by słuchać dwóch nowości płytowych i wrócić jeszcze to teraz do muzyki Karla Filipa Manuela Bacha. Teraz chyba będzie to kwintesencja tego, z czym kojarzymy jego twórczość, twórczość tego drugiego, najbardziej znanego syna Jana Sebastiana. I też myślę, że ta interpretacja Liliany Stawarz, sonaty pierwszej w katalogu Karla Filipa oznaczonej numerem 55 z jedynką porządkową, doskonale pokaże, jak daleko pada jabłko od jabłoni.

Przy każdym słuchaniu tej interpretacji Liliany Stawarz zadziwiam się, jak ta narracja jest kapryśna, nieprzewidywalna, jak wiele klawesynistka z partytury Karla Filipa Emanuela Bacha potrafi rzeczywiście wyciągnąć tego szaleństwa od pierwszej części Prestissimo przez Andante do finału Allegretto. A to sonata pierwsza C-dur w katalogu dzieł Karla Filipa Manuela Bacha w 55 rozdziale, pozycja pierwsza. Przypomniałam to nagranie Lilianny Stawarz sprzed prawie 20 lat. Ono ukazało się w 2007 roku, by dopełnić tej mini panoramy, tego mini przeglądu twórczości kompozytora. Od nowego nagrania Elinor Fry rozpoczęliśmy dzisiejsze spotkanie w letnim kanonie dwójki. Teraz była chwila wspomnień. No a przed nami muzyka nowa, choć na dawnych instrumentach. 9.53, letni kanon dwójki i kolejna nowość płytowa. O, właściwie obiecany powrót, bo gdy spotkaliśmy się w tym miejscu w poniedziałek, mówiłam Państwu, że do albumu Wild Love, który jest spotkaniem Giovanniego Solimy, zespołu Il Pomodoro, który prowadzi tu Vanni Moretto, z twórczością Franka Zappy i Francesca Zappy, wrócimy. I to jest teraz pora, by pokazać Państwu, jak coś, co rozpoczęło się od nieporozumienia, przypomnę króciutko opowiedzianą w poniedziałek historię Franki Francesco Zappa. To początek lat 80., kiedy Frank Zappa natknął się na hasło Zappa w słowniku muzycznym New Grove i odkrył, że dotyczy ono mało znanego, by nie powiedzieć zapomnianego, XVIII-wiecznego mediolańskiego kompozytora o tym samym nazwisku i włoskiej wersji jego imienia, czyli Francesco zamiast Frank. Był przekonany, że odnalazł przodka i zainteresował się jego muzyką na tyle, że poświęcił mu program płyty wydanej w

1984 roku, realizując, jak podkreślał z dumą, pierwsze wykonanie, czyli pierwsze nagranie jego muzyki od ponad 200 lat. No i to, powiedzmy, nieporozumienie zainspirowało zespół Il Pomodoro, zespół instrumentów dawnych, by 40 lat później zestawić muzykę Franka Zappy z muzyką Francesca Zappy, graną na instrumentach z epoki tego twórcy. No i też pokazać, co by było, gdyby ten Francesco, XVIII-wieczny twórca włoski, mógł z zagrobu zemścić się i pokazać swoją wersję muzyki Franka Zappy, jak uczynił Zappa z muzyką Francesca w roku 1984. Tu taki seans spirytystyczny odtworzyli możliwą wersję, komponując muzykę. Vanni Moretto, mediolańczyk, tak jak ten dawny Francesco Zappa, wybitny znawca muzyki Mediolanu XVIII wieku, wyobraził sobie to, co mógłby po 200 latach zrobić z muzyką Franka Zappy, jego domniemany przodek Francesco. No i tak stworzyli symfonię koncertującą, która ma dorównywać tej oryginalnej z XVIII wieku, no, łącząc estetykę XVIII-wieczną z muzyką Franka Zappy. Tak więc Frank i Francesco w jednym, ale autorem tego, co Państwo usłyszą, jest prowadzący Il Pomodoro Vanni Moretto.

muzyka Franka Zappy, widziana za światów przez Francesca Zappę, kompozytora, który 200 lat temu działał w Mediolanie i którego w latach 80. Frank Zappa odkrył w słowniku muzycznym New Grove Dictionary i uznał za swojego przodka. No i poświęcił mu płytę, a teraz zespół Pomodoro i Vanni Moretti, także Mediolańczyk, jak ten dawny Francesco Zappa, stworzył utwór, który mógłby być no, podobnym, analogicznym działaniem. Tyle, że tego dawnego Francesca Zappy, przetwarzającego twórczo w swoim rozumieniu jak najlepiej muzykę Franka z XX wieku. I to byłaby ta zemsta Zappy, tak zatytułowana symfonia Zappa's Revenge. I to jest nowe nagranie Pomodoro, które właśnie Państwu teraz przedstawiłam. Obiecany powrót do nagrania tych właśnie wykonawców, gdzie też duchem sprawczym jest wiolonczelista Giovanni Solima. On również jest tu wykonawcą bardzo istotnym całego programu zatytułowanego Wild Love, jak jeden z utworów Zappy, albumów Zappy, o czym już w poniedziałek Państwu opowiadałam. Letni kanon dwójki jest 10:09.

Wracamy do albumu, z którego uwerturę Luigiego Cherubiniego przedstawiał Państwu w tym tygodniu w kanonie właśnie w tym miejscu Andrzej Sułek. Ja teraz proponuję doskonały wstęp do piątej symfonii Beethovena, bo tytuł tego albumu, do którego w kanonie właśnie wracamy, tytuł albumu poprowadzonego i ułożonego przez wybitnego skrzypka barokowca Enrico Onofriego, a zrealizowanego z orkiestrą współczesną, kameralną orkiestrą w Monachium, brzmi Beethoven i Włosi.

Beethoven i Włosi, od Włochów zaczynamy. I tak w ogóle rozpoczyna się ta trzypłytowa prezentacja twórczości Beethovena. Tam, jak już Państwu mówiliśmy, są trzy symfonie, piąta, szósta i siódma, grana przez orkiestrę współczesną, ale prowadzona przez muzyka, który jest absolutnie bardzo wybitną, znaczy po prostu wybitną i bardzo ciekawą postacią wykonawstwa muzyki dawnej, to Enrico Onofri. Uwertura do opery Medea Luigiego Cherubiniego, słuchana przez nas przed chwilą, poprzedza bezpośrednio w tym nagraniu piątą symfonię c-moll Ludwiga van Beethovena i za chwilę jej posłuchamy. Chcę Państwu tylko powiedzieć, że to trzypłytowe wydawnictwo wzbudziło bardzo wiele kontrowersji. Opinie są podzielone. Więcej jest głosów pozytywnych niż negatywnych, ale trudno wśród ocen nagrania opublikowanego 28 sierpnia znaleźć głos letni, obojętny, albo taki umiarkowany, bo mamy zachwyt albo absolutnie. W jednym z takich opisów, reakcji znalazłam między innymi takie zdanie, że odnośnie wykonania piątej i szóstej symfonii Beethovena, nic tu nie jest tak, jak powinno być, nic nie jest normalnie. No więc właśnie normalnie pewnie nie jest i zaraz się Państwo przekonają, słuchając piątej symfonii, gdzie zdaniem niektórych te pauzy, krótkość przedstawienia, tempo w ogóle też motywu losu, może budzić wiele wątpliwości, ale są plusy tej historii, bo okazuje się, że

tej perspektywie muzyka symfoniczna Beethovena zyskuje wiele gestów teatralnych w tym zestawieniu z twórczością włoskich autorów muzyki operowej w tym programie, a to nie tylko Cherubini, ale jeszcze też Rossini i Spontini. Natomiast ich muzyka sceniczna zyskuje wiele języka symfonicznego w takim właśnie ujęciu, w takim połączeniu. No i jeszcze jest historia, którą Enrico Onofri, niczym pisarz fantastyki, no, tworzący science fiction, możemy powiedzieć, odnoszący się do przeszłości, nam tu przedstawia. Rzecz dzieje się w Wiedniu roku 1822. Beethoven spieszy się do swojej ulubionej restauracji. Tam pracuje nad nową symfonią i w ostatniej chwili zapisuje na kartce rodzący się, przychodzący mu do głowy pomysł muzyczny. Tam już w restauracji siada przy stoliku obok zegara, który o 12 odgrywa fragment uwertury do opery Medea Cherubiniego i właśnie słuchaliśmy. I ta muzyka pomaga Beethovenowi uporządkować pomysł, z którym do owej restauracji przyszedł. Beethoven od dawna podziwia Cherubiniego i pod wpływem jego muzyki postanawia napisać do niego list. Sztuka łączy wszystkich, wyznaje w nim, ale spośród wszystkich współczesnych kompozytorów Cherubiniego Beethoven ceni najwyżej. To opowieść poetycka, czy właściwie opowieść pełna jakiejś twórczej fantazji dyrygenta, który poprowadził nagranie, które jednych zachwyca, innych dziwi. Niewątpliwie zdaniem wielu doświadczenia Onofriego z wykonawstwem na instrumentach historycznych wyraźnie wpływają tu na interpretacje, co dotyczy i wybieranych temp, i tych teatralnych gestów. No i usłyszą Państwo choćby to w finale, który jest triumfalny, ale nigdy nie jest ciężki. Nie ma patosu. Jest to opowieść pokazana w zupełnie inny sposób i z tym Państwa zostawię.

Monachijska Orkiestra Kameralna, którą prowadził Enrico Onofri, znakomity włoski skrzypek barokowy. No i nowe nagranie, trzypłytowy album łączący muzykę teatralną, werturę operowe Włochów z trzema symfoniami Beethovena, 5., 6. i 7. Kontrowersyjna interpretacja, więcej głosów zachwytu niż tych sceptycznych, ale ich także nie brakuje. Za nami lektura wspólna tej nowości z końca sierpnia tego roku. 5. symfonia C-moll op. 67. Allegro con brio, andante con moto, allegro i finał w tempie allegro. Enrico Onofri. Postać, która wielokrotnie nas zachwycała w nagraniach sprzed lat z Il Giardino Armonico, później z jego zespołem Imaginarium Ensemble i do takiego nagrania odwołuje się fragment folii Vivaldiego w ich wspólnej interpretacji. Zamknie tę część spotkania letniego kanonu dwójki.

0: Najcenniejsze zabytki Mazowsza okresu książęcego. Średniowieczne rękopisy, dokumenty książęce, dzieła sztuki oraz zabytki archeologiczne. Wystawa Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Wśród eksponatów herma świętego Zygmunta, Biblia Płocka, Złoty Kodeks Półtuski czy Miecz Sprawiedliwości Zygmunta I Starego. Relacje z wernisażu w Płocku na antenie radiowej dwójki. Pasmo Wybieram Dwójkę od 16. Audycja powstała we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckim w Płocku, organizatorem wystawy.
1: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
2: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
3: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
4: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
1: Źródła europejskie.
2: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
1: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
5: Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona Szalonych Dni Muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej 272. Koncert pod patronatem programu drugiego. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na sinfoniawarsovia.org.
6: Reklama. Słuchają państwo dwójki, jest 11.
7: Kwadrans bez muzyki.
6: 6 przestrzennych instalacji, 6 opowieści o relacji człowieka z naturą. W ramach projektu Zmiany zachodzą w ciszy i świetle. Nowa sztuka nad Wisłą, wspólne inicjatywy Centrum Myśli Jana Pawła II i Dzielnicy Wisła, powstało 6 prac, których autorami

0: Nami są Ewa Dąbrowska, Karolina Hałatek, Diana Lelonek, Aleksandra Pulińska, Anna Siekierska oraz Józef Gałązka. Na odkrywanie zanurzonych w nadwiślańskim pejzażu instalacji zaprasza Olga Bożyszkowska.
1: Pod koniec wakacji nad Wisłą pojawiły się nowe rzeźby i instalacje zachęcające do spacerów nad rzeką. Wszystko to w ramach projektu Zmiany zachodzą w ciszy i świetle, nowa sztuka nad Wisłą. Wspólnej inicjatywy Centrum Myśli Jana Pawła II i dzielnicy Wisła. Projekt ma zachęcić do refleksji nad relacją człowieka z naturą i do obserwacji zmieniającej się miejskiej przestrzeni. Zapraszam Państwa na wspólny spacer, podczas którego odkryjemy poszczególne instalacje. Początek naszej trasy ma miejsce po prawej stronie Wisły, w okolicy pawilonu edukacyjnego Kamień. To tu właśnie znajduje się brama do niedalekiej przyszłości, instalacja Anny Siekierskiej. Jest to, jak mówi autorka, rzeźbiarskie zaklęcie wspierające staranie o powołanie Wiślańskiego Parku Narodowego i ochronę dzikiej Doliny Środkowej Wisły przed regulacją i betonowaniem. W pobliżu bramy do niedalekiej przyszłości swoje miejsce znalazł też słoneczny stwór. Proszę posłuchać, jak o tej instalacji mówi jego autorka, Ewa Dąbrowska.
2: Pomysł przyszedł wraz z miejscem. Długo spacerowałam wzdłuż brzegów Wisły. Byłam i po tej betonowej stronie, i po tej tak zwanej dzikiej stronie. I muszę przyznać, że po tej dzikiej stronie Wisły spędzam najwięcej czasu, tam najwięcej spaceruję, tam najwięcej spędzam czasu z przyjaciółmi, rodziną i ostatecznie poprzestało na Łąkach Golędzinowskich. Te przestrzenie są bardzo duże, dzikie i tam niedaleko mieszkałam, więc znam ten teren bardzo dobrze. I bardzo mnie zainspirowały właśnie przede wszystkim ta dzikość, te bujne trawy. Człowiek ma wrażenie, że jest tam tak naprawdę jak w jakimś rajskim ogrodzie i nie ma też żadnych rozpraszaczy, prawda? Więc to jest taka czysta karta do komponowania pracy i miałam wiele pomysłów, bo prawda, ten teren jest tak wielki, że można naprawdę mieć mnóstwo inspiracji, ale poprzestałam na projekcie, który się nazywa Słoneczny Stwór. Jest to właśnie pół zwierzę, pół człowiek o ciele zwierzęcia, twarzy człowieka, który spaceruje po tych łąkach i jest dla mnie takim właśnie symbolicznym strażnikiem tej dzikości, tego miejsca.
1: Czy ten zwierzęcy aspekt ma jakąś konkretną tożsamość? To znaczy, czy możemy doszukiwać się jakiegoś konkretnego zwierzęcia, czy raczej chodzi o to, że ma być ogólnym przedstawicielem fauny?
2: Raczej chciałam, żeby był przedstawicielem ogólny fauny, ale już wiele osób, które podchodziły do mnie w trakcie montażu, to widziały w nim alpakę, widziały w nim konia czy też lwa i jak najbardziej cieszę się na te skojarzenia. Cieszę się właśnie, że budzi różne skojarzenia.
1: Kierujemy się na południe. Idąc wzdłuż rzeki docieramy do plaż miejskich Saskiej i Poniatówki oraz do wysepki pod mostem Poniatowskiego. To tu właśnie znalazły miejsce kolejne instalacje, które noszą wspólny tytuł Leżakowanie Zielnik. O pomyśle opowie autorka Diana Lelonek.
3: Inspirację wzięłam z XIX-wiecznej techniki cyjanotypii. Jest taki słynny zielnik Anny Atkins, która jako pierwsza w ogóle tak rozpowszechniła tą technikę, która była botaniczką i za pomocą właśnie cyjanotypii stworzyła swój bardzo słynny zielnik alg. Ta technika wtedy jej bardzo pomagała w takim zapisie badawczym, no bo dzięki tej technice mogła utrwalić bardzo delikatne algi, które no jakby po wysuszeniu by zmieniły swój kształt, więc to miało też taki walor naukowy. No i mnie też bardzo ta technika inspiruje już od dłuższego czasu i pomyślałam, że w sumie tutaj też mamy do czynienia z ekosystemem właśnie wodnym. Wprawdzie nie jest to Morze Północne tak jak u Anny Atkins, ale wspaniały, złożony i unikatowy ekosystem Wisły. Więc za pomocą cyjanotypii utrwaliłam 20 różnych gatunków roślin. Oczywiście to jest bardzo mały jakiś wycinek tego, co możemy spotkać na Wisłą. Skupiłam się głównie właśnie na roślinach, które można znaleźć tutaj w obrębie centrum, Łąki Golędzinowskie i właśnie Wybrzeże Praskie.
1: Czy to od razu miały być leżaki?
3: Były różne pomysły. Miały być to też na początku takie zadaszenia na parasolach na bulwarach. Na pewno od początku chciałam, żeby to był jakiś taki element, który już istnieje, infrastruktury takiej właśnie miejskiej, która po prostu już jest i można na niej jakby ją chciał użyć do tego, żeby na niej wyeksponować.

0: proponować też te prace. No ale leżaki myślę, że są fajnym nośnikiem, też właśnie tak mi się to później połączyło, że leżaki służą mieszkańcom Warszawy do relaksu, do odpoczynku i takie leżakowanie właśnie jakoś mi się też tak skojarzyło z takim uważnym byciem w przyrodzie, że można sobie usiąść, można sobie pokontemplować.
1: Czym dla Pani prywatnie, osobiście jest Wisła?
0: Bardzo złożonym organizmem i w ogóle też jest ogromnym bogactwem. To, że mamy w centrum miasta taki brzeg, który no, nigdy nie został tak całkowicie uregulowany, gdzie faktycznie mamy teren Natura 2000, po prostu bardzo dużo gatunków zwierząt i roślin. Ja tak traktuję Wisłę jako żywy organizm, jako właśnie taki złożony, bardzo taką istotę też inteligentną, reagującą też żywo na różne czynniki i sytuacje. Istotę też trochę w kryzysie niestety, no bo widzimy ostatnio też na przykład to, jaki był niski poziom Wisły, jak woda reaguje w ogóle na suszę. No i myślę, że też ten projekt jest po to, żeby no właśnie tak docenić to, co mamy, co jakby jest wokół nas i czego jesteśmy też częścią.
1: Przemieszczamy się teraz na drugi brzeg Wisły. Znajdujemy się w okolicach pomnika Syrenki na Wybrzeżu Kościuszkowskim. To tu właśnie możemy znaleźć pracę Żywe Archiwa Aleksandry Pulińskiej.
2: Praca wpisuje się w myśl, która towarzyszy mi przy wielu projektach. Ta myśl stara się w ramach dzieła artystycznego stworzyć miejsce spotkania kultury i natury. Wybrałam jeden element z kultury. Jest to papier, który ma głębokie konotacje z historią, pamięcią, zapisem wiedzy, myśli człowieka. Natomiast z tej drugiej strony, od strony natury, biorę życie samo w sobie Zoe, które wprowadzam do moich obiektów. W tym przypadku obiekt jest wystawiony na zewnątrz i niejako jest na te warunki atmosferyczne i możliwość rozwoju innych organizmów, roślinności narażony, nastawiony jest na to.
1: Powiedziała Pani o materiale, którym jest papier, ale wymowny jest także kształt tego obiektu.
2: Obiekt przyjął też formę zainspirowaną, podejrzaną w naturze. Jest to głaz, rodzaj takiego odłamka skalnego. W swojej formie przypominają takie głazy, odłamki ze skał, które mają w przekroju widoczne geologiczne warstwy ziemi, odnoszące nas do upływu czasu, do zmian, do tych fragmentów, które są już za nami.
1: Czy ta rzeźba będzie miała jeszcze w przyszłości swoje życie?
2: Tak, właściwie na to życie ona teraz oczekuje, jest nastawiona, jest tak skonstruowana, tak uformowana, że w przestrzeni tego głazu jest wiele nisz, zagłębień, w których ta woda deszczowa będzie mogła się zatrzymać na chwilę dłuższą bądź krótszą. Jednocześnie moje obserwacje rzeźb funkcjonujących w przyrodzie doprowadziły do właśnie stworzenia takiej formy, która będzie oczekiwała tych zmian, które warunki atmosferyczne mogą jej zapewnić i niejako to, co się z nią stanie teraz, jest tym, na co ja czekam. Czyli jest to taka sytuacja początkowa, w którą teraz natura może się włączyć.
1: Oddalając się nieco od wybrzeża, idąc w stronę Teatru Ateneum, odnaleźć możemy Szałas, instalację Józefa Gałązki. Patrząc na instalację i myśląc o jej tytule, można zastanawiać się, na ile do głosu dochodziły tu wspomnienia z dzieciństwa. I o to właśnie zapytałam Józefa Gałązkę.
3: Pomysł na tą rzeźbę właśnie narodził się z tego, że rozmawialiśmy o tych dzikich brzegach Wisły i zastanawiałem się, co byłoby taką formą, która by się wpisała i jakoś była taką kontynuacją moich praktyk. I pomyślałem o takiej prostej formie. Koniec końców rzeźba wylądowała na bardziej cywilizowanym brzegu, ale pomysł pozostał. I jest to splot moich różnych pomysłów na to, co można robić z materią rzeźbiarską. Z jednej strony jest to na przykład zabawa z formą, która trochę nawiązuje do rysunku, jest linearna, ażurowa, wyłącza w siebie przestrzeń dookoła, jest formą otwartą. Z drugiej strony bardzo bliskie jest mi pracowanie z materiałem jako czymś, co nadaje znaczenie rzeźbie. W tym przypadku wróciłem do wspomnień, powiedzmy, już z okresu późniejszego, czyli do czasów, kiedy brzeg Wisły był takim miejscem spotkań i imprez. Wykorzystałem w swojej rzeźbie potłuczone butelki. Już teraz nie korzystam z alkoholu, ale jakby przechadzając się tutaj w trawie i na tych schodkach, błyskały do mnie te szkiełka i pomyślałem, że ciekawie byłoby je wykorzystać jako materiał, który stworzy jakiś ornament wokół tej rzeźby i przetworzy znaczenie, stworzy taki konglomerat tego, co uważam.

0: uważamy za odpad i dam mu nowe życie. Więc ta rzeźba ma też taką opowieść w sobie. Jest schronieniem, trochę może być właśnie miejscem zabawy. Teraz, jak już ona stanęła w docelowym miejscu, zaczynam widzieć w niej potencjał, żeby ona była bardziej schronieniem dla roślin niż dla ludzi, bo wydaje mi się, że ta przestrzeń, która się wytworzyła w środku tej rzeźby, może też być taką donicą, w której może pojawić się takie życie roślinne.
1: Czy to, w jaki sposób rzeźba została usytuowana, czyli z oczami w stronę wschodzącego słońca, od początku było częścią tego pomysłu?
0: Tak, tak. Myślę, że lokalizacja jest taka, że ten kierunek też się pokrywa z patrzeniem w stronę Wisły i to nawiązuje do jakichś takich, powiedzmy, duchowych tradycji, gdzie ten wschód jest symbolem odrodzenia i oświecenia.
1: Nasz wspólny spacer zakończymy w porcie Czerniakowskim w okolicach Nowego Mostu, gdzie powstanie instalacja Onyx Karoliny Hałatek. Oto czego możemy się spodziewać i co kryje się za nazwą tego projektu, zapytałam autorkę.
2: Karolina Hałatek i moją pracą jest instalacja Onyx.
1: Instalacja, która wciąż powstaje.
2: Dokładnie, jest teraz na etapie produkcji. Próbujemy różne grupy technologów i inżynierów połączyć razem, żebyśmy mogli sfinalizować wykonanie pracy.
1: Co było dla Pani bezpośrednią inspiracją?
2: Pewnego rodzaju poczucie nieskończoności w przedmiocie, obiekcie przestrzennym, w którym widz jest zaproszony do wejścia w obiekt i doświadczenia tak bardzo sensorycznie, bardzo empirycznie właśnie przestrzeni, która jest w pewnym stopniu paradoksalna, bo ma kształt wejścia, czy takiego portalu, ale w zależności od perspektywy ten portal jest taką inwersją siebie. Czy z jednej strony wygląda jak wejście, a z drugiej strony wygląda jak wyjście i jest tą ciągłością, czyli jest takim jakby prądem, jakby można powiedzieć prądem wodnym albo prądem świetlnym, który ma zamknięty obieg i w związku z tym jest jakby takim odniesieniem do nieskończoności. Właśnie tytuł pracy odnosi się do takiego kamienia Onyx, który ma taką białą linię i ta świetlistość na czarnym kamieniu właśnie jest tym takim odniesieniem do tego, że my jako widz wchodzimy w jakiś obszar nieskończoności, ale jednocześnie jesteśmy lustrem tej nieskończoności, ponieważ my odbieramy to, my percypujemy tą rzeczywistość, prawda, ze stanu. Jest, ma wiele odniesień takich wizualnych, symbolicznych, ale przede wszystkim jest doświadczalną pracą, czyli w momencie, gdy odbiorca wchodzi w relację z przedmiotem, z obiektem, cała przestrzeń dookoła przestrzeni portu Czerniakowskiego jest w jakimś stopniu przetransformowana, ponieważ można zobaczyć tę pracę z bardzo dużej odległości i można właśnie odważyć się na to, żeby wejść i żeby zostać tam, żeby stać w takiej przestrzeni kontemplacyjnej.
1: Zakończeniem tej wirtualnej wędrówki wzdłuż Wisły niech będą słowa dyrektora Centrum Myśli Jana Pawła II, Michała Senka, którego zapytałam o idee leżące u podstaw całego przedsięwzięcia.
3: Chcieliśmy w sposób niekrzykliwy, nie jakiś taki agresywny skłonić mieszkańców Warszawy do takiej refleksji, czym jest dla nich Wisła, czym jest dla nich odpoczynek, jak na nas wpływa właśnie zmieniająca się przyroda. I poprosiliśmy o to wybitnych artystów, żeby oni z dostępnych materiałów, ale mając taką świadomość, że nie chodzi nam tylko o rzeźby czy instalacje w takim rozumieniu bardzo trwałym, tylko też właśnie takim, które będą poddawane tym procesom, opowiedzieć o tej historii współistnienia, współtworzenia, a jednocześnie przemian przyrodniczych, ekologicznych, które nastają.
1: W jaki sposób zostali wybrani artyści, którzy są autorami tych rzeźb?
3: Są to artyści, którzy tworzą właśnie w tej tak zwanej specyfice site specific, czyli właśnie tego tworzenia rzeźb, instalacji, które są stricte związane z konkretnym miejscem, zarówno z naturalnych roślin czy przedmiotów, które występują właśnie nad Wisłą, czy też właśnie nawet może czasami takich roślin zapomnianych, bo też żyjemy coraz częściej w miejscach, w których lubimy krótko skoszone trawniki, identyczne we wszystkich rejonach Polski i świata. A zależy nam również, żeby pokazać właśnie tę specyfikę tego centralnego odcinka Wisły i tego, że Warszawa nie jest podzielona na dwa brzegi Wisłą, tylko że właśnie może ta Królowa Rzek Polskich przebiegająca przez Warszawę jest taką naturalną osią, punktem centralnym, jednocześnie miejscem spotkań.
1: Warszawa jest miastem, które nie śpi. Czy ta cisza, która pojawia się w tytule wystawy, ma być taką ciszą wewnętrzną, zaproszeniem do jakiejś medytacji, czy może właśnie zaakcentowaniem potrzeby tej ciszy, także zewnętrznej.
3: Cisza w Warszawie byłaby wręcz niepokojąca. Taka zupełna cisza powodowałaby jakieś lęki, obawy. Natomiast my przede wszystkim chcemy zaprosić właśnie do tej refleksji, do tych przemyśleń, ale też do tego, żeby spacerować.

0: Tego, żeby właśnie to była nasza Wisła, nasza Warszawa, nasza przyroda, w tym rozumieniu takim emocjonalnym, to znaczy tego, żebyśmy się identyfikowali z tą przestrzenią, żeby to był też czas, w którym myślimy, chcę się przespacerować nad Wisłą, a myślę, że te rzeźby będą jeszcze taką dodatkową zachętą, żeby wyjść, żeby zobaczyć, żeby doświadczyć.
1: Świetlista instalacja Karoliny Hałatek zostanie odsłonięta w porcie czerniakowskim jesienią tego roku. A w odnalezieniu już istniejących obiektów artystycznych pomoże mapa dostępna na stronie internetowej Centrum Myśli Jana Pawła II.
2: Letni kanon dwójki.

Pod tym szyldem spotykamy się po raz ostatni w tym roku, jutro, dawno, niedawno, od poniedziałku całkiem zwykły kanon dwójki. Elżbieta Malinowska i Magdalena Łoś zapraszamy na trzecią część audycji, w której temat nowości płytowych powraca. I powracamy do wydanego w ostatni sierpniowy piątek albumu znanych Państwu wykonawców Anna Besson i Anocte Temporis, zespół, który ta francuska flecistka współtworzy, no i temat kwartetów fletowych Mozarta. To temat przedstawiany już w naszym spotkaniu wyborem jednego z nich podczas swoich wspomnień, podróży koncertowych. Anna Besson wspomina właśnie w tych opowieściach, komentarzu dołączonym do nagrania, jak ważne są dla niej kwartety fletowe Mozarta. To podróż, którą odbyła mając 15 lat. Artystka została zaproszona do grania kwartetów fletowych w czasie rejsu statkiem rzecznym po Nilu. No i te jej jakże cenne wspomnienia, pełne już nostalgii, są tematem, o którym opowiada, wracając do repertuaru tak dobrze jej się kojarzącego z początkiem jej drogi artystycznej, uwaga, po 20 latach. Chciała w tym programie także uwzględnić opracowanie sonaty fortepianowej oznaczonej numerem 311, bo to jedno z piękniejszych muzycznych przeżyć, jakie daje środkowa część niewątpliwie bardzo klawiszowej sonaty. To ta subtelność, którą również autor opracowania przełożył na brzmienie kwartetu fletowego. A tym autorem jest Franz Anton Hofmeister, niemiecki kompozytor, no i też działający w Wiedniu przyjaciel kompozytora Mozarta, członek loży masońskiej, co też nie jest bez znaczenia, i wydawca, no także autor, który pisał opery i aż 66 symfonii, tyle prawie koncertów stworzył, tymi na flet. Napisał wiele utworów kameralnych, no i opracowania tu nas będą szczególnie interesować, bo ta sonata D-dur w katalogu Mozarta 311 numer, mająca, no tak ujęła Anna Besson, wersją drugiej części Andante con espressione. A ja myślę sobie, że ten utwór w stylu mannheimskim z lat 1777-78 jest też bardzo ciekawym przełożeniem instrumentu z tymi basami Albertiego, z tym wszystkim, z czym kojarzą się te sonaty klawiszowe w mannheimskim też stylu pisane, bo to zupełnie inny utwór niż pozostałe prawdziwe kwartety fletowe Mozarta, który ten album nam przynosi. Słuchamy więc trzyczęściowej kompozycji, która ma podwójne oznakowanie w katalogu dzieł, jakby nie było Mozarta. 311 pozycję łamie liczba porządkowa 284 z literką C. Anna Besson i Anocte Temporis.

Nowe nagranie Anny Besson i zespołu A Nocte Temporis, który przecież ta flecistka francuska współtworzy. Anna Besson i tym razem ostatni punkt programu wydanego w sierpniu, 28 sierpnia, tak, to była ta ostatnia sierpniowa premiera, kwartet oryginalny Mozarta, a także sonata fortepianowa D-dur w katalogu Mozarta numer 311, a w tym opracowaniu to także jeszcze drugi numer 284 C, bo to opracowanie na flet, skrzypce, altówkę i wiolonczele Franca Antona Hofmeistera, przyjaciela kompozytora, który nadał sonacie klawiszowej nową postać. Allegro con spirito, andante con espressione, o którym Anna Besson pisze, że jedno to z najpiękniejszych części wolnych z udziałem fletu, więc chciała i tę sonatę fortepianową kwartet do programu dołączyć i słuchana przed chwilą pełne wdzięku finałowe rondo. Ja proponuję Państwu powrót do ubiegłorocznego nagrania francuskiej flecistki, także z A Nocte Temporis. Zespół prowadził tu Rein van Mechelen. O, to już orkiestra, a nie kwartet. A Nocte Temporis towarzyszy flecistce w dwóch koncertach fletowych Mozarta. Jest to też koncert na flet i harfę kompozytora. Proponuję finał z 314, tak numer katalogowy przywołałam, koncertu fletowego D-dur. To będzie rondo Allegretto z koncertu oznaczonego tą właśnie pozycją w katalogu dzieł Mozarta 314.

Anna Besson i zespół Anocte Temporis. To wydane rok temu nagranie zawierające dwa koncerty fletowe Mozarta i jego koncert na flet i harfę. My słuchaliśmy Ronda, Allegretto, finału koncertu drugiego D-dur w katalogu kompozytora, pozycja 314. No i całość prowadził oczywiście Reine van Mechelen, szef i współtwórca Anocte Temporis. Dziś wspominałam, sięgając do słowa wstępnego do przedstawianego najnowszego nagrania Anny Besson z Anocte Temporis, jej podróż i sentyment do kwartetów fletowych Mozarta, podróż, którą wyruszyła mając 15 lat, no ale zanim przyszła pora na Mozarta, była jej fascynacja muzyką irlandzką, też irlandzkim fletem. No i to był początek w ogóle jej zainteresowania muzyką i pasja do muzyki. Dopiero potem był barok, klasykę, no i taki flet, na jakim grała przed chwilą. I dotkniemy teraz tych muzycznych korzeni.

żeni Anna Besson, ale także Rein van Mechelen. Wracamy do albumu, o którym przypomniałam Państwu w tym miejscu w poniedziałek. To ta podróż do ogrodów XVIII-wiecznych Dublina, irlandzka muzyka, którą wykonują razem, a Rein van Mechelen być może śpiewa w sposób, który wcale nie jest Państwu znany, gdy śledzili Państwo tylko tę klasyczną część jego kariery. To jest piękny album pokazujący miłość do odkrywanego przez niego repertuaru, odkrywanego dzięki przyjaźni, życiu i wspólnocie nie tylko artystycznej, właśnie z Anną Besson.

0: Reynovan Mechelen i Anna Besson, a z nimi oczywiście zespół Nocte Temporis, którego słuchaliśmy wcześniej w składzie kwartetu, w składzie orkiestrowym towarzyszącym w koncercie fletowym Annie Besson. No a teraz muzyka irlandzka, podróż do dawnego Dublina, wiek XVIII i fascynacja tych artystów tym właśnie repertuarem. I tą podróżą zamykamy ostatnie w tym roku spotkanie w letnim kanonie dwójki. Jutro słyszymy się o 9:05, ale to już będzie dawno, niedawno, a od poniedziałku w dwójce jesień. Magdalena Łoś, dziękuję.
1: Przypadki słowa przedstawia Iwona Smolka.
2: Konstanty Ildefons Gałczyński, Angelologia i Dal. Tak nazywa się nowy wybór jego wierszy. Pisał o rzeczach, które nas otaczają, o dniu powszednim i o pięknych nocach z gwiazdami, o kolorowych ptakach, o małych kinach i kwitnących pelargoniach. Bywał tragiczny, gdy pisał notatki z nieudanych rekolekcji paryskich czy pieśń o fladze. Po wojnie, kiedy wrócił do kraju, wyznawał: cóż, kocham światło, promieniem jak umiem wiersze obdzielam. O, gdybym mógł, to bym zmienił cały świat w jeden kandelabr. Na drodze życia chciał i swój ślad ocalić od zapomnienia.
3: Małe kina. Najlepsze te małe kina. W rozterce i w udręce. Z krzesłami wyściełanymi pluszem czerwonym jak serce. Na dworze

0: Jeszcze widno, a już się lampa kołysze i cienie meandrem biegną nad zwiastującym afiszem. Chłopcy się drą w niebogłosy. W promieniach sztucznego światła sprzedają papierosy i rysy i sznurowadła. O, już się wieczór zaczyna. Księżyc wyciąga ręce. Najlepsze te małe kina w rozterce i w udręce. Kasjerka ma loki spadziste, króluje w budce złocistej, więc bierzesz bilet i wchodzisz w ciemność, gdzie śpiewa film. Szeleszczą gaje kinowe, nareszcie inne, palmowe, a po chodniku bezkresnym snuje się srebrny dym. Jakże tu miło się wtulić, deszcz, zawieruchę przeczekać i nic nie mówić, i trwać, i nie uciekać. Srebrzysta struga płynie przez umęczone serce. Drzemiesz w tym małym kinie, jak list miłosny w kopercie. Ty moje śliczne śliczności, znów się do łóżka sam kładę. Na jakimż spotkam cię moście, twój pluszowy niedźwiadek. Wychodzisz zatumaniony, zasnuty, zakiniony. Przez wietrzne peryferie wędrujesz i myślisz, że najlepsze te małe kina, gdzie wszystko się zapomina, że to gospoda ubogich, którym dzień spłynął źle. Servus, Madonna. Niechaj tam inni księgi piszą. Nawet niechaj im sława dźwięczy jak wieża studzwonna. Ja ksiąg pisać nie umiem, a nie dbam o sławę. Servus, Madonna. Przecież nie dla mnie spokój ksiąg lśniących wysoko. I wiosna też nie dla mnie, słońce i ruń wonna. Tylko noc, noc, deszczowa i wiatr i alkohol. Servus, Madonna. Byli inni przede mną, przyjdą inni po mnie. Albowiem życie wiekuiste, a śmierć płonna. Wszystko jak sen wariata śniony nieprzytomnie. Servus, Madonna. To ty jesteś przybrana w złociste kaczeńce, kwiaty mego dzieciństwa. Ty cicha i wonna, że rosa brud obmyje z rąk, splatam ci wieńce. Servus, Madonna. Nie garć wiankiem poety, łotra i łobuza. Znają mnie redaktorzy, zna policja konna, a tyś jest matka moja, kochanka i muza. Servus, Madonna.
1: Wiersze Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego z tomu Angelologia i Dal czytał Mateusz Weber. Jutro ciąg dalszy. Zapraszam. Iwona Smolka.

0: Program Drugi Polskiego Radia, jest 12.
1: Źródła.
0: Magdalena Teichma, dzień dobry. W źródłach dziś sięgniemy do archiwów Polskiego Radia. Przede wszystkim do muzyki, która pokazuje, jak brzmiała dawna Rzeszowszczyzna i dawne Pogórze. Bohaterami nagrania, którego dziś posłuchamy, nagrania z roku 1989, będą muzykanci z Albigowej, cymbalista Stefan Szpunar i skrzypek Antoni Cyrul. Posłuchamy też jeszcze starszych nagrań i rozmów z muzykami słynnej kapeli Sowów z Piątkowej, jednego z najważniejszych muzycznych rodów regionu. Zaś program nasz rozpoczniemy od zaproszenia. Jutro w Teatrze Dramatycznym rozpoczyna się festiwal Skrzyżowanie Kultur, który już po raz 22 zaprosi do Warszawy.

Warszawy muzyków z najróżniejszych stron świata. W niedzielę na festiwalowej scenie pojawi się trio Dakali, jeden z najważniejszych malijskich współczesnych zespołów wykonujących muzykę griotów. Posłuchajmy kompozycji z ich ostatniej płyty. Płyty Bagola będzie to tytułowy utwór.

Trio de Cali, znakomity malijski zespół, potomkowie także muzycznych rodów, jednych z najważniejszych malijskich muzycznych rodów, takich jak Kouyaté czy Diabaté, a zespół ten wystąpi w niedzielę w Warszawie podczas festiwalu Skrzyżowanie Kultur. Będzie to o godzinie 19. Po nich zagra także inny znakomity artysta, kubański sonero Eliades Ochoa. A my natomiast przenosimy się na Rzeszowszczyznę. Nagranie Mariana Domańskiego z roku 1989 to spotkanie z dwoma muzykantami ze wsi Albigowa. Albigowa to duża wieś w gminie Łańcut. Działała tam przez lata bardzo dobra kapela, w której grali cymbalista Stefan Szpunar i skrzypek Antoni Cyrul. W nagraniu dokonanym w Albigowej Szpunar i Cyrul opowiadali o tym, jak zaczynało się

granie, od kogo uczyli się muzyki, ile czasu trzeba było poświęcić, żeby naprawdę opanować cymbały. Mówią także o strojeniu tego instrumentu, o budowie, ale także o skrzypcach wykonywanych dawniej własnym sumptem, czyli tak zwanych dłubankach. Jest tu także sporo informacji o samym muzykowaniu, o tym, gdzie się grało, jak wyglądały wiejskie kapele i zabawy, a także jak brzmiała Rzeszowszczyzna przed wojną.

0: Mówi pan Stefan Szpunar, cymbalista z Albigowej. Ile pan ma lat?
1: 69.
0: Na cymbałach pan zaczął się uczyć grać pewno już dawno, dawno.
1: W szkole podstawowej, znaczy jeszcze nie skończyłem szkołę podstawową, byłem na weselu, na takim z rodzicami, co była taka kapela właśnie z tymi cymbałami, tam grali na tym weselu. Więc ja cały czas przy tym cymbaliście, prawda, obserwowałem go i bardzo się mi to muzykowanie spodobało na tych cymbałach. I od tego czasu właśnie marzyłem o tym, żeby te cymbały zdobyć gdzieś i nauczyć się. Stopniowo tam gdzieś chrzestnął ojciec trochę, tam ojciec coś dał tych pieniędzy. Kupiłem sobie te cymbały i chodziłem tam na trzecią wioskę pieszo do takiego cymbalisty, żeby mnie stroju nauczył, no bo to jest 120 strun na cymbałach. Stroje bardzo ważne, już słuchowo trzeba to opanować wszystko. Z kamertonu dostroić tam czy do klarnetu czy coś, żeby to wszystko funkcjonowało. Nauczyłem się kilka utworów, no i tak stopniowo później mieliśmy takich kolegów razem, co jedna skrzypka grał, jeden na trąbce, jeden na flecie i zrobiliśmy sobie taką kapelę i chodziliśmy grać po zabawach, po weselach wiejskich. Przecież to było jeszcze gdzieś lata przedwojenne, to mogło być 32, 33 rok, w tym czasie właśnie zaczynam grać.
0: A czy pamięta pan dobrze tego, który pana zaczął uczyć na cymbałach?
1: Tak, pamiętam.
0: Jak się nazywał?
1: Dziura Franciszek.
0: Od czego on zaczął naukę?
1: Pierwsze z utworów kilka, znaczy jakichś tam melodii, a później uczył mnie strój, żeby opanować.
0: To musiał być dobry cymbalista.
1: Bardzo dobry. On w Junakach był za Niemców, w Przeworsku Junacy tam pracowali. I tam jeden oficer austriacki był i on sobie gwizdał, bo tam cymbałów nie miał, tylko te melodie sobie przegwizdywał i ten się zainteresował Niemcem, on na czymś gra. Kazał mu przywieźć te cymbały i tam właśnie dla tych Niemców grał, ten co mnie uczył właśnie. I także ten się zainteresował tym, dał mu adres i tak jakoś szczęśliwie się złożyło, że ten oficer wrócił szczęśliwie do domu i napisał do niego, sprowadził go do Austrii i tam go wyszkolił, bo nawet nut nie znał, tylko grał ze słuchu. Także nam jakiś prowadził jakiś zespół dosyć poważny w Austrii, ten co uczył mnie grać, Dziura Franciszek. Koresponduje ze mną, czasem jakieś listy piszemy nawet.

0: W rodzinie u pana ktoś grał na jakimś instrumencie?
1: Owszem, na skrzypkach ojciec grał i chrzestny ojciec też tam, to nawet jak byli w Ameryce, tam na pracach takich w kopalni, to dla Polonii takiej polskiej tam grali jeden sekund, drugi skrzypki i basy. To była cała kapela po prostu, no bo tak dawniej nie było takich instrumentów. Harmonii nie było ani tego, tylko tak jak u nas w Albigowej, to tylko były właśnie cymbały, jakiś klarnet albo flyt, basy, sekund, skrzypki i tyle, i wszystko.
0: A ojciec pana, pamięta pan jak grał?
1: Tak, pamiętam. Ja powiem, do szkoły podstawowej, no chociaż ojciec młodo zmarł, bo to na wojnie był długi czas w niewoli, na Sybirze, także potem chorował, ale grał na skrzypkach, także melodie różne takie starodawne, to pamiętam jeszcze od ojca i tak.
0: Czy dużo miał tych starodawnych melodii?
1: No dosyć dużo, tylko że ja tam może wszystko jeszcze wtedy nie miałem cymbałów, to tam jeszcze nie spamiętałem wszystko, nut nie pisałem ani co, ale częściowo pamiętam i gramy te właśnie melodie. Dawni wesela były śpiewane po prostu. Tak jak dzisiaj, no to orkiestra się zaprasza i ona gra to, co umie. A dawniej przychodziło się na wesele, to każdy poszczególny gospodarz, czy swat, czy co, przychodzili przez kapelę i śpiewali. I to trzeba było zagrać. Nieraz nawet tak było, że pierwszy raz się melodię słyszało, bo to wesele było jeden z tamtych stron proszony, jeden gdzieś wysoka, tam z innej miejscowości. No i pierwszy raz się melodię słyszało, no ale tak był zwyczaj taki, że powtórzę jeszcze raz tę piosenkę i słuchowo trzeba było panować, żeby to zagrać, bo inaczej to jakby podbite, to jeszcze bym mógł sam nawymyślać coś.
0: Po weselach też chyba pan no chodził dość często.
1: Po weselach, zabawy, tak. Ten skrzypek, co grał z nami, on się uczył takiego Żyda grać z nut. Także my już grali i poloneza, i tango jakieś, i już tak zaczynało wchodzić nowsze. Także nas brali, byli starsi muzykanci, ale nas brali jako młodych, bo już my trochę z postępem szli, fokstroty tam takie, walce angielskie i tak dalej, już my to opanowali, także my grali dużo bardzo.
0: Początkowo po wojnie drugiej też pan jeszcze grał?
1: Po drugiej wojnie, no to ja pracowałem, zasadniczo jestem tokarz, ale później jak już wróciłem, bo pracowałem w Stalowej Woli, wróciłem później do domu, miałem pracę tu w PKS-ie na miejscu, więc właśnie wtedy my założyli to kapelę taką ludową, znowu od nowa. Była przerwa kilka lat, co my nie grali wcale. Za Niemcy my nie grali wcale, później dopiero po wyzwoleniu.

0: pewno z kapelą wyjeżdżacie często gdzieś.
1: Tak, byliśmy we Francji, byliśmy w Belgii, także często, no oprócz tego, czy do Warszawy, czy na jakieś, do Kazimierza na festiwale, drugie miejsce my wzięli, także często wyjeżdżamy.
0: A i tutaj na miejscu też trafiają się grania?
1: No to na miejscu bezwzględnie, tak, często, bardzo często nawet. Mamy też teatr swój, także to w tym teatrze też występuje kapela, razem współpracujemy już i zespół, i cały, i z kapelą. Ciszę na takiego młodego, no bo ja już z wiekiem zaczynam już ręce mieć nie takie sprawne. Mam takiego ucznia, co nawet dosyć zdolny i polubił ten instrument. Przegląd cymbalistów jest co roku w Rzeszowie. Także wziął nawet drugie miejsce jako uczeń. To znaczy, że będzie z niego pociecha.
0: A kto robił ten instrument, który pan ma?
1: A to robił Glimp za Zabratówką, ta miejscowość, już nie pamiętam dokładnie. Tutaj jest dwóch takich, co robią cymbały, ten Wojtyna i ten Glimp.
0: A jak coś trzeba tam poreperować, to też pan sobie daje radę.
1: Bezwarunkowo, pewno, że tak.
0: A od czego pan z kolei teraz zaczął tego młodego człowieka uczyć?

0: No, chodzimy właśnie na próby tam w Goku, w Waldigowej. I ten chłopiec interesował się tak, przychodził do mnie, słuchał i mówię, może byś się to nauczył na cymbałach. No i tak ja mu dał pierwszy utwór, to w Laskotach na płotek, no bo to uczeń jeszcze szkolny i tak dalej. Pokazałem mu to tam, no widzę, że pojętne jest dosyć. Tak pomału wziąłem go na próbę raz, potem wchodziłem do niego do domu, on później do mnie przychodził. Teraz zrobiłem młodzieżową kapelę, także on gra w młodzieżowej kapeli. Są takie ucznie szkoły średnich i podstawowych i młodokapela tam jest w
1: Na
0: Waldigowie.
1: skrzypcach też grają?
0: Tak.

0: Mówi pan Antoni Cyrul, skrzypek z Abratówki, region rzeszowski. Lat 70. Jak pan zaczął się uczyć grać na skrzypcach i kiedy to było?
1: To było jeszcze do pierwszej klasy, jak zacząłem chodzić w siódmym gdzieś roku. Wtedy nie miałem skrzypiec, a miałem do tego pociąg. To mi się okropnie podobało. Także sobie zrobiłem z takich szczypków, z takich łupek skrzypce takie, tak naciągnąłem w modzie skrzypiec. Naciągnąłem nici na to. Smyczek też tak samo z nici taki sobie zrobiłem. I na tym tak, no to mi się podobało, po prostu to lubiłem. Następnie, ja wiem, może w drugiej klasie, jak byłem taki sąsiad, zrobił takie skrzypce, już prawdziwe skrzypce, dłubanki to były takie. Wziąłem pierwszy raz do ręki te skrzypce i na pierwszej stronie od razu melodię zagrałem. No i później podobało mi się to, tak przechodził do tego sąsiada i uczyłem się tak, że pojadę na później już i na drugiej stronie, tak, że już melodię zagrałem normalnie tak, jak potrzeba. Podobały mi się skrzypce, no ale w domu było nas czworo, no była bieda, no tatuś nie mógł, w każdym razie kupił mi za 1,5 złotego takie skrzypce już stare. No na tych skrzypcach już się dobrze nauczył grać, lepiej rzeczywiście. Chodziłem w Chyżnym, to była sąsiednia wioska, jakieś 5 kilometrów może. Ksiądz tam taki założył...
0: Taką szkółkę?
1: Tak. Mandolinistów, to było 25 osób, uczył to, taki katecheta był, dziadek się nazywał. No i poszedłem do niego prosić, żeby mi nie pokazał nut, jak najbardziej na tego. I chodziłem pełne, z pół roku tam, także zasady nut poznałem. I tyle było mojej nauki z nut. No i później już stworzyliśmy taki zespół tam mały, było nas troje najpierw, bo to było tak.

skrzypce, bębny, no i cymbały. Ja grałem też na cymbałach, też grał. I tak my grali jakiś czas, później na tych skrzypcach. Pamiętam, że takie wesele poszliśmy grać, zarobiłem sobie coś z grosza, także sobie kupiłem później już skrzypce, już lepsze z tego wesela. Później założyliśmy już lepszą orkiestrę taką, było nas pięć. To były skrzypce, był saksofon już, perkusja już taka w lepszym stanie, trąbka, także nas już było już pięć. To już chodziliśmy tak dość daleko już grać po weselach, po zabawach. Później tak się złożyło, że musiałem się przerzucić na cymbały, bo nie było cymbalistów znów. To było za Niemców, zabrali do Niemiec, co grał na cymbałach. No to się wziął na cymbały i grałem na tych cymbałach. Może z 5, może 6 lat na tych cymbałach. W końcu znów przechodziło, bo to przejście takie. Przeszło, znowu przerzuciłem się z tego, już skrzypcem zarzucił po tych cymbałach. Przerzuciłem się na saksofon, alt. Grałem na tym, kilkanaście lat grałem. Później znowu ten odeszedł gdzieś do wojska czy coś takiego, no nie było, a na alcie znowu drugi tam był taki, no to ja znowu na tenor, saks. No i tak byśmy grali dość długo, na zabawach, po weselach, w młodym wieku jeszcze jak tego. Potem już ożeniłem się, pociągnąłem do tego grania, ale już i czasu nie było, i, no, i rodzina, i to, i tego. Także rzucił w ogóle, no skrzypce to pewno więcej jak 20 lat nie miałem w rękach. Od nowa znowu teraz, no dlatego, że przeszedłem na tę emeryturę, bo jestem na emeryturze już. No i żeby ten czas wypełnić, żeby się nie przykrzyło i z tą kapelą teraz no, chodzimy i gramy. Chociaż się zdrowie nie dopisuje, bo miałem zawał, też za sercem za bardzo i na tego, ale do tego ciągnie, no i niestety, chociaż ten wiek już nie tego, ale to się ma we krwi.

0: Czy pamięta pan, jaki skład kapeli był wtedy, kiedy ojciec grał? To chyba nie było tak jak teraz.
1: Wtedy to był tylko skrzypce, sekund i kontrabas. To była trójka tylko taka, no nie kapelia, bo to nazywali muzyki, muzyki we wsi.
0: A potem doszły cymbały do tego.
1: Później doszły cymbały, to już jak grał taki z zabratówki, tam też tak samo taki Dziurzyk. Później jego zabrali do Niemiec na roboty, no musiałem ja się nauczyć i grałem znowu na tych cymbałach.
0: Czy pamięta pan jakiegoś muzykanta słynnego ze swoich stron?
1: Był taki Madera Szymon, on grał na skrzypcach. To był zamiłowany słuchowiec, on był w pierwszej wojnie światowej w Rosji. Stamtąd przywiózł te skrzypce i graliśmy razem, ja drugie, on pierwsze skrzypce. To był taki słuchowiec i był taki muzyk, że na okolice też tak samo grywał. I on tak mi nieraz mówił, że jak byłem na froncie, to prosił Boga, że jakby mnie kulia trafiła, żeby mi uderwało prawą rękę, bo to bym sobie jeszcze ten smyczek przywiązał i jeszcze bym grał, bo lewą na to już po graniu by było. Dłuższy czas my grali, później on zmarł. I to był taki, jakie dobre skrzypce on miał, kazał sobie do trumny wsadzić. Tak mu zrobili i z tymi skrzypcami był pochowany. Melodia, no po prostu skrzypiec to jest nie do opisania. Naprawdę jak się potrafi, jak się gra, to nie jest to, że się po prostu pociągnie tym smyczkiem, ale to musi dać z siebie, to musi po prostu z siebie wyciągnąć, żeby włożyć w tę melodię, w ten głos. To jest po prostu zamiłowanie, co można więcej powiedzieć.

Na skrzypcach grał Antoni Cyrul, skrzypek z Albigowej, który wraz z cymbalistą Stefanem Szpunarem opowiadał o muzyce rzeszowszczyzny Marianowi Domańskiemu. Było to nagranie z 1989 roku. Cofniemy się teraz do lat 70. Zostajemy na Rzeszowszczyźnie, a właściwie na Pogórzu, czyli nieco na południe, przenosimy się do Piątkowej. Miejsca, z którego wywodzi się jeden z najbardziej znanych muzykanckich rodów południowo-wschodniej Polski, czyli dynastia Sowów. Początki tej rodziny sięgają XVIII wieku, a kolejne pokolenia Sowów grały na skrzypcach, cymbałach i basach. Byli nie tylko muzykami, ale także budowniczymi instrumentów. Sięgam do materiałów z płyty Dynastia Sowów z Piątkowej. To album w ramach naszej radiowej serii Muzyka źródeł, wybór nagrań z lat 70. uzupełniony o rozmowy z muzykami tej dynastii. Usłyszymy m.in. Wojciecha Sowę, który opowiada o swojej rodzinie i o Józefie, cymbaliście, a także Piotra Sowę, który mówi o budowaniu cymbałów.

chyba nie ma drugiego takiego, żeby on tak wyrobił na cymbałach, jak ten Józef. Ja uważam, że z niego by był niezastąpiony pianista, jakbym miał szkoły. On taki szybki, jak weźmie te palcotki, nie ten Józef. I to granie zapomni o wszystkim i goda polka gra i polka, bo mu polka pasuje. Jak weźmie skrzypki do ręki, to ja wiem, czy po tych obrotach moich, czy co, on już wie, co ja będę grał. Od razu. Tak, i z taką uciechą i goda, jeszcze grajmy, jeszcze grajmy, jeszcze grajmy. Pierwszy dźwięk się pokaże, on wie, co ja gram, czy polka, czy wolne i z jakiego duru. Od razu gra.

0: Ten bałek to się najpierw się zrobi się głowy, ta co się strony przywiązuje do nich, potem się ostróża dwie deski, podnio i wierzchnio. Te głowy muszą być drzewa bukowego, bo one jest trwałe, nawet trzymałość, że się nie spuszczą. Te deski się wystróże, no i spodnia ma być centymetr, a wierzchnia mniej jak pół centymetra grubości. Głowy z bokami się zażyna we węgielka i razem się to spoi. Potem się doprawi dno ze śrubami, się przykręci. Strony się zaszczepią na tych głowach. To się takie robi gwoździe. Na jedne się robi mniejsze, na drugie większe. A to one się pod krącokluczem się stroi.
1: Polka pstykana.

Muzyka dynastii Sowów, muzykanckiego rodu z Piątkowej na Podkarpaciu. Więcej utworów tej znakomitej, niestety nieistniejącej już kapeli można odnaleźć na płycie. Na płycie Dynastia Sowów, wchodzącej w skład serii Muzyka Źródeł Polskiego Radia. To 35. część tejże serii. A na koniec posłuchamy muzyki z zupełnie innego regionu. Będzie to muzyka Greków Pontyjskich. Płyta wokalistki Steli Papalampru. Wraz z nią Georgios Vergos na pontyjskich dudach i Nikos Filipides na dawulu. Tradycyjne pieśni z Pontu na kilka pór roku, a także na różne święta. To płyta Protanixin, którą właśnie artystka owa wydała w maju. Ja się z Państwem już żegnam, dziękując za wspólnie spędzony czas. Magdalena Teichma, do usłyszenia.

0: W tym cyklu przedostatnie spotkanie z Marią Pomianowską. Jej wspomnienia nagrała Maria Baliszewska.
1: Lata 90. Cóż to były za lata? To rzeczywiście czas takich wielkich przedsięwzięć, również w moim życiu. Pamiętam, że pomysły pojawiały się każdego dnia jakiś inny pomysł. Wtedy razem z procesem odtwarzania Suki Biłgorajskiej, Fideli Płockiej, w mojej wyobraźni pojawił się pomysł programu Chopin na Ludowo, lub inaczej u źródeł muzyki Chopina. A było to tak, że sobie ćwicząc na Suce Biłgorajskiej, grałam po prostu tematy z mazurków Chopina, przeplatane takimi oryginalnymi oberkami, mazurkami, kujawiakami z różnych zakątków Mazowsza. Troszkę to był taki odwrotny proces od chopinowskiego. On inspirował się muzyką ludową, a ja się inspirowałam tym, co on zapisał w mazurkach, żeby chociażby echo z XIX wieku tych utworów ludowych usłyszeć. No i bardzo mi się spodobała taka podróż i zamarzałam sobie, żeby stworzyć zespół, który będzie realizował projekt, w którym gramy mazurki.

muzyki ludowe na ludowych instrumentach, a jednocześnie gramy te utwory, które mogły być inspiracją. No jest to niewiele utworów, które możemy powiedzieć, że to była inspiracja dla chopinowskiej twórczości, które mogły być ewentualnie pochodzące z regionu, gdzie on spędził swoje dzieciństwo i mogły być tą inspiracją. No i w ten sposób powstał projekt chopinowski, powstał zespół polski, który, muszę powiedzieć, właśnie ten Chopin na ludowo poprowadził nas po całym świecie. Ponad 20 lat jeździliśmy w różne zakątki. Całą Europę żeśmy wszerz i wzdłuż zjechali. Potem ruszyliśmy do Japonii, na Tajwan, do Algierii, do Izraela, do Palestyny, także naprawdę dużo się działo. Ten program też doprowadził mnie do wielu wspaniałych muzyków, z którymi grałam, albo po prostu dowiadywałam się od nich wspaniałych rzeczy. Z Januszem Olejniczakiem wielokrotnie grałam właśnie ten program Chopin na ludowo. Poza tym bardzo ciekawe dzięki Chopinowi na ludowo rozmowy przeprowadziłam z Piotrem Palecznym, z panią Haliną Czerny-Stefańską i wspaniałą córką Elżbietą Stefańską, której bardzo wiele zawdzięczam, szczególnie na naszej uczelni w krakowskiej, więc pozdrawiam serdecznie. I pamiętam naprawdę o tym, co dla mnie dobrego zrobiła. I tutaj pojawił się taki śmieszny moment, bo przyszło do rejestracji tych utworów w ZAIKS-ie. Ja już miałam ragi indyjskie zarejestrowane, bo ponieważ improwizowałam, więc to wszystko spisałam, lata 80. już w ZAIKS-ie była. I nagle okazało się, że mi nikt tego nie zarejestruje w ZAIKS-ie, bo się poważyłam rękę podnieść na Fryderyka Chopina. To był taki jeszcze czas. I co? Przychodzi 2003 rok. Irlandzkie linie lotnicze kupują jeden z moich mazurków, opus tych moich chopinowskich w moim opracowaniu, gdzie tam jest miks z muzyką ludową. To było opus 33 numer 2. Żeby sobie podróżni mogli słuchać w czasie lotu. I nie wiem, czy to była przyczyna taka, czy może zmiana pokoleniowa w ZAIKS-ie, ale zarejestrowano mi wszystkie mazurki. Wszystko w ogóle, cokolwiek teraz nie oddaję do ZAIKS-u, to jest po prostu rejestrowane, co mnie bardzo cieszy, bo się czuję taka dowartościowana. W 95 roku wyruszyłam swoją pierwszą trasę z zespołem na Tajwan i do Japonii. Graliśmy na przykład na Tajwanie, to w pięknych salach, ale też w różnych uczelniach muzycznych, w konserwatoriach. I pamiętam w jednym w Tajpej na koncert przybyło około 1500 dziewcząt, ponieważ to był żeński konserwatorium i zachowywały się na koncercie jak fanki zespołu popołowego. To znaczy podchodziły do naszego flecisty i pytały się may I touch you? To by się po prostu poczuli jak prawdziwe gwiazdy. Potem w 96 pojechałam do Korei, to z kolei były takie niezwykłe doświadczenia z takim gatunkiem muzyki pansori. To jest opera, która, znaczy uwielbiam ją do dzisiaj. Ja się zakochałam wtedy w tradycyjnej muzyce koreańskiej, chociaż jak przyjechałam, bo pojechałam do Korei studiować muzykę koreańską na stypendium przez Korea Foundation. I pamiętam, że weszłam na koncert właśnie tej opery Pansori i myślę sobie, co to w ogóle jest? Wszystko jest odwrotnie niż w muzyce europejskiej. Ale tak powoli, minuta po minucie, nic nie rozumiałam. Oczywiście nie znam koreańskiego, a to są takie epopeje muzyczno-słowne, więc to nie jest sama muzyka, ale też opowieść. Nic kompletnie nie rozumiałam. I po prostu wkręciłam się tak głęboko, że w pewnym momencie zapomniałam w ogóle, gdzie ja jestem. Tak jakbym w inną przestrzeń przeszła, jak się ocknęłam. To w ogóle z każdą godziną coraz lepiej się czułam i z perspektywy czasu pomyślałam sobie, że to było jakby dotknięcie emocji w muzyce kompletnie poza jakby znaczeniowej formie, że to było tak niezwykłe. Ja kilka razy tylko w życiu miałam takie właśnie w Indiach raz i tu w Korei się znowu wydarzyło. No i przychodzi rok 97, taki bardzo ważny, przełomowy, gdyż jadę na placówkę w Tokio w charakterze żony ambasadora Polski. No i po miesiącu, od kiedy przybyłam, od razu cały korpus dyplomatyczny szeptał, że przyjechała nowa artystka. A wtedy to był taki czas, że cesarzowa Michiko, jej wysokość, organizowała tak zwane warsztaty. Ona miała tam jakiś trudny czas i potem wymyślono, żeby się jakoś ją ożywić, rozweselić, żeby jakoś tak dodać jej skrzydeł, może powiedzmy. Będą organizować takie warsztaty i koncerty, zamknięte oczywiście, no bo to jest dwór cesarski i będą zapraszani wyłącznie na poziomie ambasadorów lub ambasadorowych ludzie, którzy grają, artyści. No i wtedy udało mi się w to towarzystwo, że w ogóle nie prosiłam, o to mnie poproszono. To było tak dla nich ciekawe, ta suka, ta fidel, bo ja byłam tam najmłodsza w korpusie dyplomatycznym. I w ten sposób poznałam Ellen Bjørnbø, z którą się do dzisiaj przyjaźnię, żona ambasadora Norwegii, która gra na flecie. Poznałam się z Polly Ferman, żoną ambasadora Argentyny, grającą na fortepianie, taką profesjonalną artystką. Barbarą Uribe, połowicą ambasadora Meksyku, Manuela Uribe. Manuel Uribe to jest osobna historia. To jest człowiek, który grał na skrzypcach tak upiornie, że tego się nie da po prostu określić. To jest pierwsza klasa podstawówki, ale kochał tak skrzypce, tak muzykę. On wynajmował sale, na przykład wielkie sale, typu Carnegie Hall, żeby zagrać swoje kaprysy Paganiniego. To było coś niebywałego. Ja po prostu pokochałam jak brata, ale generalnie

Realnie to był dla mnie na początku szok, ale tutaj się pojawiło takie spojrzenie na tą muzykę, że ktoś gra, bo tak strasznie kocha, choć nic nie potrafi. To coś musi być takiego, co należy uszanować w takim człowieku. No oczywiście był wielkim fanem muzycznym i w ogóle wspierał te wszystkie moje poczynania japońskie. Przyszedł rok 90.

ciekawa historia podczas koncertu, no bo musiałam uczestniczyć. Ja z prezydentem jeździłam w jego limuzynie, tak mi kazano. On, ochroniarz, kierowca, nasz wspaniały Filipińczyk. Wiele rozmów przeprowadziliśmy, no i musiałam pojechać też do Nagano. Zresztą z przyjemnością zrobiłam na tą olimpiadę. I tam jest koncert, który był na finał tej olimpiady. Wielka sala koncertowa, symfonia Beethovena, 9. I obok mnie starszy człowiek śpi. Śpi i chrapie, po prostu taki elegancko ubrany, chudziusieńki, szczuplusieńki. Skończył się koncert, bisy były, on w ogóle chrapie. Wszyscy wyszli, a myśmy z moim synem starszym, Antosiem, czekali, bo byśmy tak zaciekawieni, kiedy się ten człowiek obudzi. I on się budzi, kiedy była cisza kompletna, czyli cisza go obudziła. Wstaje i wypada mu z poły marynarki taki znaczek. No to mój syn podnosi, bo on zbierał wtedy. Miał mnóstwo na tej swojej tutaj marynarce. Był dumny z tego, z 50 znaczków miał takich po prostu jakichś okrajach, coś. I ten starszy człowiek mówi, a jak podniosłeś po angielsku do niego, to proszę zostaw już sobie. No i myśmy sobie tam poszli, nagle za nami biegną. Ludzie mówią, skąd wy znacie króla Hiszpanii? Juana Carlosa. Jest to po prostu, to są takie przecudowne historie, bo to samo z muzykami. Tak, ja poznałam tam Stanisława Skrowaczyckiego, który był zachwycony, o czym napisał, w liście, który przechowuje, moją kompozycją na marimbę i sarangi indyjskie. Poznałam Mścisława Rostropowicza, no bo to jest, no, wiadomo, ikona, ja, dla mnie, dla wiolonczelistki to po prostu coś niesamowitego. No i ta najważniejsza, wydaje mi się, muszę wspomnieć o tym, znajomość z Jojomą, czyli z ikoną absolutną, z geniuszem, z cudownym człowiekiem, mega skromnym. Ja się z Jojomą tak naprawdę zaprzyjaźniłam, a historia wygląda w ten sposób. Któregoś dnia dzwoni do mnie książę Takamado, który był wielkim fanem mojej muzyki, on niestety zmarł dość młodo, który przychodził na wszystkie moje koncerty, sam grał na wiolonczeli, był prawnikiem. No i dzwoni do mnie, mówi tak, Maria, wiesz, Jojoma chce się z tobą spotkać. Mówię, ha, ha, ha, dobry dowcip. No bo skąd, jak, gdzie Jojoma? Co się okazało? Jak ja grałam ten koncert wspomniany w 1993 roku w Akademii Muzycznej w Warszawie, jeszcze przed przyjazdem do Japonii, była na tym koncercie pani ze Stradivariusa, z takiej gazety bardzo prestiżowej, która napisała genialny artykuł właśnie na temat tej mojej twórczości, mnóstwo zdjęć tych moich tam i w ogóle, i jeszcze o suce dodałam, bo się właśnie temat suki zaczął, a wyszedł artykuł w 95 roku. Czyli wtedy, kiedy już ta sprawa suki zaczęła się tak mocno rozwijać. I on przeczytał ten artykuł, a to było 2 lata wstecz, no 95, a to był 97. Więc to było jakby wszystko na bieżąco. I on mówi, że on chciałby się spotkać z tą niezwykłą osobą, w ogóle to go ciekawi, wszystko i tak dalej, bo on robił wtedy projekt Jedwabny Szlak i chciał mnie zaprosić. No i przyszedł do rezydencji, ja się fotografowałam, w ogóle przeszczęśliwa, Boże, co tu się nie dzieje. Moja ikona, mój geniusz w ogóle, a przy okazji tak skromny, tak ciepły człowiek. No i było super, zadowolona była, mówię, pośle swoim kolegom, wszystkim do Polski, niech zazdroszczą i patrzą, jak gram z Jojomą, gram na jego Stradivariusie wiolonczeli, więc to rzeczywiście przeżycie. W pewnym momencie ja sobie myślę, super, osiągnąłem już top. Za 2 tygodnie po spotkaniu dostaję list od Jojomy, który mówi, wiesz Maria, chciałbym z tobą współpracować, żebyś napisała dla mnie muzykę i żebyśmy razem zagrali koncerty. Ja myślę sobie, nie, no chyba śnię. No i tak się stało. Wspólnie zagraliśmy w 2000 roku koncerty w Niigata w Japonii. Ta przyjaźń była bardzo, bardzo taka życzliwa, taka głęboka. Zresztą do dzisiejszego dnia jest kontakt i naszym takim człowiekiem, który jest jakby ogniwem łączącym w tej chwili, to jest Kajan Kalhor, który jest też bliskim przyjacielem Jojomy, a ja z nim też się przyjaźnię. Więc tutaj właśnie historia cesarzowej Michiko niezwykła, jej córki Sayako, to granie na dworze cesarskim, to uczenie cesarzowej kroków poloneza i mazurka, to też niezwykłe w moim życiu. No i gra z obecnym cesarzem, bo był jego ojciec, a teraz jest Naruhito, który gra na altówce. Także cała rodzina grająca muzycznie, ja się nie dziwię, że to wszystko idąc z góry, no w niezwykły sposób zaszczepia całe społeczeństwo, bo tam to rozmiłowanie się w muzyce jest ogromne i przede wszystkim to docenianie artystów, to muszę przyznać. Mnóstwo rzeczy się wydarzyło. Urodził się mój syn Franciszek, z którym przebyłam, jak miał 3 miesiące, wielką trasę w Japonii. Przyjechała do nas Maria Baliszewska i pomagała w tych niesamowitych momentach. Spotkałam też w bardzo ciężkich momentach, bo w pewnym momencie moje małżeństwo zaczęło się sypać i tu się znalazłam. Największa przyjaciółka, do dzisiaj się przyjaźnimy, Momoko Kurosawa, jasnowidzka. Muszę powiedzieć, że rzadko o tym mówię, ale to jest osoba teraz z perspektywy 26 lat,
lat mogę powiedzieć, że 90% tego, co mi powiedziała, się spełniło, więc chyba jednak te talenty tam w sobie głęboko nosiła. Wielka, wspierająca mnie też muzycznie, to było bardzo ważne, tak jak jojoma, jak miałam zawsze wątpliwości, po co ja to rekonstruuję, te instrumenty, czy to do

0: dobrze brzmi. Przecież ja jestem wiolonczelistką, a przecież są skrzypce, wiolonczele. Po co nowe instrumenty? Jojoma powiedział, rób to. To jest wielka wartość. Śpiewaj dodatkowo. Był zawsze fanem mojego śpiewu. Rób to, bo to jest bardzo ważne i to jest takie historyczne dokonanie. To mi dało po prostu takie poczucie własnej wartości. To samo było z Momoko. I ja tam stworzyłam, będąc jeszcze w Japonii, projekt Suita Jedwabnego Szlaku. Nagrałam też płytę. Ta suita potem rzeczywiście ze mną była wiele lat, bo też z nią już mieszkając w Polsce bardzo dużo koncertów zagrałam. No i przez Hawaje wraz z moimi dwoma synami wróciliśmy w 2002 roku do Polski, a na Hawajach było tak, że ja wyruszyłam 26 czerwca z Tokio na Hawaje i miałam urodziny, bo to jest dzień moich urodzin i wszystko było tam 100 lat, 100 lat. Potem rano wstaję na Hawajach, mam telefon, 100 lat urodziny znowu. Jak to urodziny? Przecież jest 26. Wczoraj był. Nie, na Hawajach jest dzisiaj. Więc ja miałam raz w życiu urodziny, dwa dni w tym samym roku. No i wróciłam do Polski i zaczęły się z kolei w Polsce niesamowite ilości koncertów. I takimi dwoma torami szło. Tor taki azjatycki, czyli właśnie ta suita Jedwabnego Szlaku i właśnie to, co ja poznałam w Japonii, bo jeździłam jeszcze do Chin, wtedy też no, do Korei. I ten program cały czas Chopina Ludowo. I w pewnym momencie, w 2009 roku, to wszystko się troszkę tak zeszło i powstał nowy program Chopin na pięciu kontynentach, który okazał się bardzo dużym sukcesem płytowym, bo tam ileś miał do drukowań. Na chomikach w miliony tam tych pobrań jest. Ja to jestem taki człowiek właśnie, że uważam, że muzyka powinna być dostępna za darmo, więc udostępniam może trochę za dużo, ale fantastycznie jakby też mnie poniósł z kolei w inne regiony. Przyszedł rok 2010 właśnie, który wyjeżdżam do Egiptu, do Opery Kairskiej, aby zagrać koncert Chopin na pięciu kontynentach i tam po roku, ponieważ tam się bardzo spodobało, napisano do mnie, że chcieliby, żebym stworzyła muzykę do programu Miłosz po arabsku, bo to był czas, kiedy fantastyczny poeta arabski, który miał żonę Polkę, przetłumaczył Miłosza, całą poezję po arabsku. Ja nie znam arabskiego, ale to brzmi przecudownie, bo się nasłuchałam w tym języku, a żebym ja zrobiła do tego muzykę. Wzięłam kilku polskich artystów i kilku arabskich, tam bardzo dobrych zresztą muzyków i zrobiłam taki projekt Fuzja. I to się tak spodobało, po prostu to lotem błyskawiczy się rozniosło po całym tym regionie. I ja tak za chwilę dostałam zaproszenie do Libanu. Dwa razy musiałam pojechać. Pomijam to, że na początku grałam z heavy metalowcami, bo tradycyjnych muzyków nie dowieźli, ale też zrobiliśmy program. Potem Tunezja, Algieria, gdzie po prostu kibice futbolowi zgotowali nam tam zespołem reggae z kolei robiłam, genialnym Dżmawi Afrika. I ci właśnie kibice po prostu tak byli zachwyceni koncertem, no, że rzeczywiście poczułam się znowu jak jakaś gwiazda niesamowita. Potem też i Maroko i właściwie zjechaliśmy z tym programem. Ja teraz od lat robię programy międzykulturowe po całym świecie. Podróżuję po Azji, po Afryce, promując i muzykę polską i robiąc międzykulturowe projekty.
1: Do wspomnień Marii Pomianowskiej wrócimy jutro, kwadrans przed 13:00.
2: Minęła 13:00.
3: Dwójka? Jesteś na miejscu. José Mario Florencio.
2: Powracają wiadomości kulturalne. Justyna Piernik. Zapraszam. Poznańskie Muzeum Instrumentów Muzycznych świętuje 80. urodziny. Jedyna taka instytucja w Polsce ma w swoich zbiorach 3,5 tysiąca instrumentów, z czego 600 pokazuje na ekspozycji. W sobotę i niedzielę w muzeum i jego sąsiedztwie odbędzie się wiele wydarzeń kulturalnych. Na Starym Rynku zabrzmią zabytkowe instrumenty, a w niedzielę po zmierzchu hejnał na trąbce odegra kierownik muzeum Patryk Frankowski.
4: Główny koncert, czyli koncerty organowe Händla w wykonaniu Marka Toporowskiego i członków Akademii della Arcadia. Markowi Toporowskiemu również towarzyszył Kamil Lis, drugi organista, ponieważ będzie wtedy wykonany utwór Händla na dwoje organów, co jest dosyć dużą rzadkością. Oprócz tego dwa wykłady, jeden profesora Wieczorka z Instytutu Muzykologii UAM, który opowie nam o związkach muzykologów z muzeum oraz naszego pracownika Olgi Olejniczak wykład na temat porządku w ogóle muzeum i historii naszego założycia, czyli Zdzisława Szulca, oraz moje oprowadzenie kuratorskie po najciekawszych obiektach z naszego muzeum.
2: W czasie weekendu w muzeum działać będzie też jubileuszowa pracownia lutnicza. Każdy będzie mógł do niej przynieść swój instrument i być może dokonać drobnej naprawy. W krakowskim salonie Elżbiety i Krzysztofa Pendereckich trwają kursy mistrzowskie, które prowadzi pianista profesor Krzysztof Jabłoński. Przez dziesięciolecia ten krakowski dom pełnił funkcję nieformalnego miejsca spotkań artystów, ludzi kultury

0: przedstawicieli różnych środowisk twórczych. Informuje Dominika Penderecka.
1: Kursy mistrzowskie organizuje Stowarzyszenie Ludwika van Beethovena. Stowarzyszenie dba o dziedzictwo moich rodziców i wspólnie wymyśliliśmy taki plan, by stworzyć właśnie takie spotkanie muzyczne w moim domu. Tym razem Krzysztof Jabłoński zaprasza swoich studentów.
0: Krakowski Salon zainaugurowały w sierpniu mistrzowskie kursy wokalne Tomasza Koniecznego, kolejne wydarzenia w listopadzie i grudniu. W Białymstoku otwarto białoruską księgarnię, nosi nazwę Kamunikat Shop. Na jej półkach znajdziemy m.in. literaturę piękną, poezję, dokumenty historyczne, eseistykę czy też książki dla dzieci. Wszystko to w języku białoruskim. To miejsce jest i będzie przestrzenią do realizacji różnych projektów czy spotkań autorskich. Mówią pierwsi goście i prezes fundacji Kamunikat.org Jarosław Iwaniuk.
2: Księgarnię otwarliśmy spotkaniem z Anetą Prymaką Onisz, autorką książki Kamienie musiały polecieć w tłumaczeniu na język białoruski. Takie spotkania zamierzamy kontynuować. Przede wszystkim będziemy zapraszać autorów książek, które wydaje wydawnictwo Kamunikat, ale również innych białoruskich wydawnictw.
3: Mam co do wyboru, jest sporo literatury w języku białoruskim, też są książki w języku polskim. Bardzo się cieszę, że będzie taki ośrodek kulturalny dla Białorusinów.
4: Każdy może przyjść, spotkać przyjaciół, spotkać ludzi bliskich, z którymi można jakieś projekty robić, porozmawiać. Takie miejsce z duszą.
0: Księgarnia Kamunikat Shop mieści się w siedzibie Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku. Otwarta jest od poniedziałku do piątku od 15 do 18. Około 11 milionów osób rocznie odwiedza miejsce pamięci, gdzie stały wieże World Trade Center. W przeddzień uroczystości 25. rocznicy zamachów terrorystycznych w Nowym Jorku w strefie zero był wysłannik Polskiego Radia.
5: Szum opadającej wody towarzyszy spojrzeniom w głąb dwóch wielkich basenów znajdujących się dokładnie tam, gdzie jeszcze 25 lat temu stały bliźniacze wieże. Woda spływa w głąb kwadratowych otworów, a na płytach wokół basenów wygrawerowano nazwiska wszystkich ofiar zamachu. Na miejscu w przeddzień okrągłej 25. rocznicy wydarzeń spotykamy przyjezdnych z całego świata, w tym naszych rodaków.
6: Dopiero odwiedziłem Memorial Muzeum. To dla mnie jest grobowiec, też ludzie robiący sobie zdjęcie przy tym. No nie wiem, moim zdaniem to jest troszeczkę takie niefajne, bo to po prostu powinno się zachować taki szacunek po prostu do tych osób, które tutaj zginęły.
5: Mówi dla Polskiego Radia Wojtek. Andreas jest turystą z Niemiec. Przez kilka minut stał w ciszy, wpatrzony w spływającą wodę. Czuję smutek. Choć upłynęło już dużo czasu, to co się stało, wciąż przeraża. Dla mnie osobiście to trudny moment być tutaj. Piątkowe uroczystości 25. rocznicy zamachu w tym miejscu rozpoczną się o godzinie 8.30 czasu nowojorskiego, 16 minut przed momentem, gdy pierwszy samolot uderzył w jedną z wież. Z Nowego Jorku dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Zapraszam Państwa na kolejne wiadomości o godzinie 16.00.

0: Jak trafić do świata elfów, rusałek i magicznego lasu? Wystarczy podążać za nicią Babiego Lata. Zapraszamy na koncert
1: Alfabet Orkiestry Bejem w Babie Lato.
0: 12 września o godzinie 12 spotykamy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Ludosławskiego w Warszawie. Transmisji koncertu wysłuchacie na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Partnerem koncertu jest Ministerstwo Energii z projektem Polski Atom, finansowanym z programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Bilety dostępne na bilety24.pl.
2: Najcenniejsze zabytki Mazowsza okresu książęcego. Średniowieczne rękopisy, dokumenty książęce, dzieła sztuki oraz zabytki archeologiczne. Wystawa Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Wśród eksponatów herma świętego Zygmunta, Biblia Płocka, Złoty Kodeks Półtuski czy Miecz Sprawiedliwości Zygmunta I Starego. Relacje z wernisażu w Płocku na antenie radiowej dwójki. Pasmo Wybieram Dwójkę od 16. Audycja powstała we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckim w Płocku, organizatorem wystawy.
3: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17. Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak.

0: studio projektowe.
1: Aldona Łaniewska-Wołk, dzień dobry. Wybierzemy się dzisiaj na Europejskie Dni Dziedzictwa. Wybierzemy się trochę w wyobraźni, bo one są dopiero przed nami. To jest wydarzenie, które rozpoczyna się 18 września, więc w gruncie rzeczy już niebawem. Porozmawiamy o tym, czym są Europejskie Dni Dziedzictwa, a opowie nam o tym Patrycja Jastrzębska, koordynatorka krajowa Europejskich Dni Dziedzictwa z Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
2: Same Europejskie Dni Dziedzictwa odbywają się już po raz 34 w Polsce, więc mam nadzieję, że wielu słuchaczy już słyszało i uczestniczyło też w tej ogromnym święcie dziedzictwa, które nie tylko odbywa się we wrześniu w Polsce, ale także w 48 innych krajach europejskich. I to nam też przypomina o takiej właśnie wspólnocie więzi, jedności, wartości także, które mamy wspólne. I w tym czasie właśnie w innych państwach europejskich też świętują takie dni swojego dziedzictwa, bo skupiamy się oczywiście na dziedzictwie, które jest po prostu w danym kraju, czyli u nas oczywiście naszym polskim dziedzictwie. Jest to impreza, jedna z większych w ogóle takich imprez w Polsce, w której uczestniczą rozmaite instytucje kultury, instytucje edukacyjne, ale także NGO. A nawet osoby prywatne. Ideą EDD jest organizacja wydarzeń bezpłatnych, żeby publiczność mogła jednak bezpłatnie uczestniczyć w tych wydarzeniach. Jedną też z takich głównych, to od samego początku założeń EDD, było otwieranie zabytków. W ogóle kiedyś...
1: Dla publiczności.
2: Tak, dla publiczności. Kiedyś właśnie zresztą tytuł EDD to było też jako Dni Otwartych Zabytków i tak były sygnowane też w innych krajach europejskich.
1: To jest takie wydarzenie, które też podkreśla tę wspólnotowość nas, Europejczyków.
2: Tak, to jest bardzo ważny wątek, uważam, ponieważ pokazuje nam, że mamy oczywiście swoje tradycje narodowe i swoje dziedzictwo, to jednak podzielamy te same wspólne wartości. Generalnie EDD to jest inicjatywa, która zainicjowała Rada Europy oraz Unia Europejska i w każdym roku z Rady Europy opracowywany jest taki temat przewodni. W tym roku to jest przyszłość przeszłości, dziedzictwo w zagrożeniu. I każdy kraj w jakiś sposób, można powiedzieć, opracowuje ten temat. Natomiast te wspólne tematy przewodnie też pokazują nam właśnie tą pewną jedność, którą mamy, jeśli chodzi o dziedzictwo europejskie, o wspólne korzenie i właśnie też wspólne wartości, które podzielamy, czyli wolność słowa między innymi, czy też po prostu demokracja.
1: Wspomniałaś o tym, że w EDD mogą wziąć udział tak naprawdę wszyscy, bo też instytucje kultury, co jest oczywiste, ale też niezależne organizacje, osoby prywatne. To hasło przyszłość przeszłości, dziedzictwo w zagrożeniu, jak myślisz, jak może być rozumiane? Co dla ciebie, jako reprezentantki Narodowego Instytutu Dziedzictwa w tym haśle jest najważniejsze, a co wynika z już nadesłanych propozycji do obchodów tych dni?
2: Jeśli chodzi o tegoroczne hasło, istota jego tkwi w ochronie tak naprawdę dziedzictwa. Co możemy zrobić, żeby je zachować właśnie dla przyszłych pokoleń? Żeby to, co mamy, mogło przetrwać to pokolenie i kolejne pokolenie. Więc stawia pytanie o wyzwania z jednej strony, które stoją przed nami, jak chociażby zmiany klimatyczne, kwestia zagrożeń tutaj szczególnie ze wschodu, kwestie właśnie wojny, ale także poprzez to hasło zastanawiamy się nad tym, co możemy zrobić, aby to dziedzictwo było lepiej chronione. I co możemy zrobić, żeby z jednej strony zabytki przetrwały właśnie przez następne stulecia, a z drugiej strony, jeśli chodzi o dziedzictwo niematerialne, czyli na przykład ginące zawody, jak

0: działać, żeby właśnie one mogły też zostać zachowane?
1: Ja myślę, że Narodowy Instytut Dziedzictwa już ma narzędzia, które może wykorzystać, żeby przeciwdziałać tym zagrożeniom, o których wspomniałaś. Tymi zagrożeniami też może być na przykład globalizacja, prawda? To, że nie podkreślamy albo nie mamy świadomości wartości tego miejsca, w którym żyjemy, tej naszej małej ojczyzny. Jakich narzędzi używa Narodowy Instytut Dziedzictwa, żeby to dziedzictwo chronić?
0: Narodowy Instytut Dziedzictwa, jeśli chodzi o to, jakie ma narzędzia, żeby właśnie chronić to dziedzictwo, to między innymi no, sam NID wyrasta z takiej instytucji, która się nazywała kiedyś Krajowy Ośrodek Dokumentacji Zabytków. Więc jego jednym z głównych zadań było i nadal jest dokumentowanie stanu zabytków oraz prowadzenie, czy też współprowadzenie kart właśnie ewidencyjnych. Oprócz tego istotną bardzo rolą jest działalność naukowa Instytutu, działalność wydawnicza, dzięki której możemy dowiedzieć się z naukowych referatów o stanie i badaniach współczesnych na temat właśnie dziedzictwa, nie tylko właśnie dziedzictwa materialnego, ale także niematerialnego czy archeologicznego. Narodowy Instytut Dziedzictwa prowadzi też listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i jest jednym z takich ważnych uczestników tego całego procesu wprowadzania na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO poszczególnych obiektów czy całych założeń. Teraz niedawno, jak wiemy, ogromny sukces też Polski, w tym tutaj ekspertów z Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Historyczne Centrum Gdyni zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, czy też NIT prowadzi listę pomników historii oraz niematerialnego dziedzictwa.
1: Ja tak sobie myślę, że te wszystkie działania, te narzędzia, które Narodowy Instytut Dziedzictwa wykorzystuje, mają też taki cel dla nas, nie naukowców, edukacyjny, prawda? To wpisanie na listę UNESCO pewnych miejsc, konkretnych zabudowań. Tu oczywiście też wspominam Gdynię, tę modernistyczną zabudowę Gdyni. To nam uzmysławia, że to jest coś cennego. Bardzo często tak przecież jest, że dopiero jak się nam wskaże, powie, że to jest ważne, to możemy się z tym zgodzić.
0: Tak, dokładnie. I taką rolą pełni właśnie to już taka najwyższa, jakby to nawet nie forma ochrony, bo najwyższą formą ochrony w Polsce to jest rejestr zabytków. Natomiast taka forma uznania dla dziedzictwa, że jest coś naprawdę istotnego i ważnego i właśnie na światowym jakby poziomie, no to jest właśnie to dziedzictwo UNESCO. I faktycznie w ten sposób pokazujemy, że w Polsce mamy takie światowej klasy perełki. Oczywiście to, że coś znajduje się na liście, to oznacza tylko, że jest jakby potwierdzone, prawda, przez tych ekspertów z Komitetu UNESCO. Natomiast mamy o wiele więcej dziedzictwa, które czeka na wpis, a które naprawdę jest też na takim właśnie światowym poziomie.
1: Rozmawiamy o zabytkach. Zabytek w większości z nas kojarzy się z pałacem, zamkiem, z miejscem, które pamięta bardzo, bardzo odległą przeszłość sprzed wieków. Ale te zeszłoroczne Europejskie Dni Dziedzictwa już nam pokazały, że zabytkiem i bardzo wrażliwą strukturą architektoniczną, cenną, ważną dla naszej tożsamości są też dużo młodsze przykłady. Rok temu była mowa o podkreśleniu wartości modernistycznej, powojennej zabudowy. Czyli EDD pokazują, co tak naprawdę może być ważne i że zabytek to nie jest tylko zamierzchła przeszłość, ale też taka przeszłość, którą my już pamiętamy.
0: Zdecydowanie, ponieważ ogólnie takie przekonanie, powiedzmy, społeczne jest takie, że rzeczywiście zabytek to na przykład właśnie Pałac w Wilanowie, czy też Zamek Królewski, który notabene, prawda, no jest z lat 70. Tak, bo został odbudowany. Natomiast poprzez także EDD 3D możemy zwrócić uwagę, że zabytki to też są modernistyczne bloki, czy też pawilony z lat 60. lub 70., a nawet lata 90.
1: I architektura
0: postmodernistyczna, dokładnie.
1: Będziemy jeszcze o tym mówić w naszej rozmowie, o tym, że nabór do tych wydarzeń, które mogą zostać wpisane do programu tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa

0: wciąż jeszcze trwa, ale sprawdzałam sobie, co już jest zatwierdzone, co już jest w tym kalendarzu, w programie EDD umieszczone w tym roku. Bardzo dużo jest tam działań wokół architektury poprzemysłowej. Czy to jest taka sfera architektury polskiej, która potrzebuje pomocy, wsparcia, pamięci?
1: Na pewno jedna z takich rodzajów właśnie architektury. Na pewno nie jedyna. Natomiast to jest całkiem zrozumiałe, że w tym roku szczególnie dużo pojawia się tej architektury poprzemysłowej ze względu właśnie na ten temat. Dziedzictwo w zagrożeniu. A jeżeli mówimy o tym, jak przeciwdziałać utracie właśnie zabytków, to jedną z doskonałych metod jest po prostu ich użytkowanie. Jeżeli zabytek traci swoje funkcje, traci swoją dotychczasowe funkcje, to po prostu niszczeje i podlega ta substancja zabytkowa, podlega coraz większej degradacji. Więc podstawą zachowania zabytków jest ich użytkowanie.
0: Nowe użytkowanie też, prawda?
1: I właśnie dokładnie do tego, tak, dokładnie do tego właśnie dochodzę, że zabytki przemysłowe, a w zasadzie już poprzemysłowe, większość z nich, które właśnie pojawiają się w ramach EDD, już nie pełni tych samych funkcji, co kiedyś. Takim przykładem jest dawna kopalnia w Wałbrzychu. Stara kopalnia teraz w ten sposób jest nazywana, która no, od lat już nie funkcjonuje, natomiast została przekształcona właśnie na centrum kultury. I odbywają się tam oczywiście zwiedzania tych dawnych sztolni, natomiast też zajęcia edukacyjne, liczne warsztaty dla szkół i też właśnie w tym roku, jak w zasadzie co roku, centrum także dołącza do europejskich Dni Dziedzictwa i także przygotowało dla odwiedzających atrakcje.
0: Myśląc o architekturze poprzemysłowej, może niekoniecznie dwudziestowiecznej, przypominam sobie na przykład młyny Rotera w Bydgoszczy. Bardzo pięknie zrewitalizowana przestrzeń, która teraz służy mieszkańcom tego miasta.
1: To jest kolejny doskonały właśnie przykład na to, jak można przywrócić do życia zabytki. Zabytki, które kiedyś pełniły inne funkcje, które miały właśnie te funkcje przemysłowe. No to oczywiście jest też kwestia tego, żeby znaleźć mądrego inwestora, który zobaczy też tą wartość zabytku. I to na szczęście się już od wielu lat dzieje, że inwestorzy patrzą na właśnie na tego typu zabytki nie jako przemysłowe, nie jako
0: problem,
1: tak, dokładnie, tylko jako pewne pozytywne wyzwanie. I to, że jest to zabytek właśnie przemysłowy, to nadaje tą dodatkową wartość. I to, co na przykład robi chociażby grupa Arche, prawda, jeżeli chodzi o nowe obiekty hotelarskie, to właśnie oni zajmują się między innymi takimi obiektami poprzemysłowymi, które poddają remontom, modernizacji, natomiast nie wyburzają tej substancji. Oczywiście trzeba przystosować ich do nowych funkcji.
0: W Warszawie jest kilka takich komercyjnych przykładów. Browary warszawskie, czy centra handlowe, elektrownia Powiśle choćby.
1: Koneser,
0: ale przecież Muzeum Powstania Warszawskiego też jest w takiej przestrzeni poprzemysłowej.
1: To jest jeden z moich właśnie ulubionych przykładów, jeśli chodzi o tą architekturę poprzemysłową, która dostała drugie życie. Doskonały też taki przykład na to, w jaki sposób można podejść do zabytku mądrze, też z poszanowaniem tej substancji zabytkowej, a jednocześnie nadać mu nową funkcję, która stanie się ogromnym sukcesem też instytucji, w której się znajdzie. Tak, to jest doskonały przykład, bo wszyscy wiemy, już to jest to ponad 20 lat, natomiast ma już Muzeum Powstania Warszawskiego. Natomiast wtedy, kiedy w 2004 roku było oddawane do użytku z nową w ogóle ekspozycją, to był ogromny sukces. No i w zasadzie do tej pory on trwa, a myślę, że nie zostałby uzyskany, gdyby nie też właśnie to posłużenie się tą substancją zabytkową, bo to dodaje tego nowego wymiaru samej instytucji.
0: I przesłaniu muzeum. Jednak na plakacie, który tegoroczną odsłonę EDD promuje czy zapowiada, są budynki czy budynek gazowni warszawskiej. To jest

0: taka przestrzeń bardzo przyciągająca, zwiedzających, tak sobie wyobrażam, i działająca na wyobraźnię, ale też czekająca jeszcze na opiekę, czy już zaopiekowana?
1: No to jest bardzo też ciekawy przykład i też zależało mi, żeby właśnie on pojawił się na plakacie, ponieważ obudowy na zbiorniki gazu właśnie na Warszawskiej Woli przy ulicy Prądzyńskiego to jest absolutnie właśnie takie dziedzictwo na skalę, bym powiedziała, światową.
0: Olbrzymie konstrukcje.
1: Tak, konstrukcje właśnie okrągłe, rotundowe są też nazywane Wolskim Koloseum. Mm-hmm. Te obiekty niestety od dziesięcioleci są już nieużytkowane. Mimo że należały do gazowni warszawskiej, od początku lat 90. Są już pod opieką prywatnego inwestora. I wskazanie na dokładnie te zabytki z końca XIX wieku, które tak naprawdę od wielu lat, mimo tak ogromnego potencjału, no jednak niszczeją, jednak nie mają tych nowych funkcji. Pokazuje też, z jakim ogromnym potencjałem mamy do czynienia. I też to było widoczne, kiedy kilka lat temu była instalacja właśnie w jednej z tych rotund. Instalacja bodajże KERST, która była tak spektakularna, zjawiskowa. Bardzo zachęcam do po prostu znalezienia w internecie właśnie instalacja w zbiornikach gazu rotundy warszawskich. Pokazała też po prostu, jak spektakularna jest to architektura, mhm. jak wyjątkowa po prostu.
0: A jaki los czeka to mhm.
1: no
0: miejsce?
1: Niestety nie wiadomo. Niestety cały czas nie ma na niego no, tak naprawdę żadnych planów. Co ciekawe, tam było jedno z pomysłów, to Andrzej Wajda miał, żeby tam panorama Powstania Warszawskiego się znalazła i był też taki pomysł, żeby właśnie Muzeum Powstania tam mhm. miało swoją, no, swoją instytucję.
0: Ciekawy pomysł, ale myślę też, że być może nie pomaga temu zabytkowi, bo to jest już zabytek, prawda? Z tego, co
1: tak,
0: wiem.
1: Tak, już od wielu lat. Mhm.
0: Skala, to jak to jest duży obiekt.
1: Mm-hmm. No na pewno wymaga ogromnych środków mm-hmm. inwestycyjnych, to bez wątpienia. Natomiast to, jak można sobie świetnie też z tym poradzić, pokazują przykłady światowe, między innymi właśnie zbiorniki na gaz w Wiedniu, też mm-hmm. podobne rotundy.
0: I co tam się znajduje?
1: I tam znalazła się obecnie między innymi mieszkania, ale także instytucje kultury oraz centrum handlowe. Różne funkcje, które zostały wprowadzone do tych ogromnych rotund mm-hmm. i naprawdę dały jakby drugie życie, bo one w środku są puste, tak? Bo w środku były kiedyś po prostu zbiorniki gazu, to są tylko obudowy na prawda, na te zbiorniki. Więc no oczywiście w środku zostały zagospodarowane. Oczywiście, że to jest ogromne wyzwanie inwestycyjne, ale właśnie te przykłady, ten przykład z Wiednia pokazuje nam, jak można wykorzystać. Naprawdę z taką mądrą modernizacją, jak dać właśnie to drugie życie zabytkowi.
0: Dużo jest jeszcze takich przestrzeni poprzemysłowych, takich budynków, które czekają na pochylenie się nad nimi, na pomoc w Polsce?
1: Jest
0: też
1: jeszcze.
0: Też takich powojennych? Mm-hmm. Nie
1: tak,
0: tylko
1: tak, tak, oczywiście. To są dziesiątki też takich obiektów. No, patrząc chociażby na Warszawę, no to jest fabryka przecież Temmler i Schwedet, to znaczy dawna garbarnia, która przy Okopowej, która od lat czeka na nowego właśnie opiekuna i po prostu no niszczeje. Czy też stara zapalczarnia w Częstochowie. Akurat ten obiekt jest zaopiekowany, natomiast no, brakuje też funduszy, żeby ten obiekt no, stał się takim zabytkiem zmodernizowanym, a ma naprawdę ogromny potencjał, bo to jedyna w zasadzie taka zapalczarnia, która ma zachowany ciąg produkcyjny. I tutaj pan Eugeniusz, który jest takim no właśnie depozytariuszem, można powiedzieć, tej pamięci,

0: o tym dziedzictwie. No naprawdę bardzo dzielnie tam stara się o to, żeby to dziedzictwo zachować. Natomiast no, stara tutaj zapalczarnia wymaga po prostu też inwestycji i pieniędzy, mówiąc wprost, żeby zostać doinwestowana i żeby mogła po prostu stać się jednostką muzealną. Ja bardzo zachęcam Państwa do odwiedzenia tego miejsca. Można indywidualnie się umówić.
1: To hasło przyszłość przeszłości, dziedzictwo w zagrożeniu też tak oddziałało na program tegorocznej odsłony EDD, że dużo jest bardzo takich inicjatyw. Ciekawe, że właśnie tak zostało to hasło zinterpretowane, w których jest położony bardzo duży nacisk na wspólnotowość, na odkrywanie wspólnej historii, historii też architektonicznej danej miejscowości, miasta, wsi nawet. Ten czynnik ludzki, bardzo mi się to podoba, bo pokazuje, jak ważny w architekturze jest człowiek po prostu.
0: I w ogóle jakby ideą EDD jest wspólnotowość. Ja uważam, że to jest największa wartość tego festiwalu. Wspólnotowość, a także lokalność, bo setki wydarzeń dzieją się w różnych miejscach w Polsce, od miast do miasteczek, przechodząc do wsi. I to tak naprawdę to ci mieszkańcy, którzy są in situ, to oni definiują, co jest ich dziedzictwem i co jest dla nich ważne. I chcą się tym pochwalić, i chcą to pokazać, i chcą to udostępnić. Więc to jest niezwykłą właśnie taką, można powiedzieć, tą wartością dodaną, ale niezwykle istotną w EDD, jest właśnie łączenie sieci kontaktów, ta właśnie wspólnotowość, która jeszcze raz nam wybrzmiewa w świętowaniu po prostu lokalnego dziedzictwa, które po prostu mieszkańcy uznają jako swoje, jako coś istotnego, jako coś ważnego. I tutaj jeszcze chciałam jedno podkreślić, bo oczywiście Narodowy Instytut Dziedzictwa został powołany po to, żeby no, też chronić, prawda, tą architekturę, dokumentować przede wszystkim tą architekturę. Mamy ustawę o, prawda, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Natomiast jestem bardzo głęboko o tym przekonana, że naprawdę nie będziemy mogli chronić tak dziedzictwa w 100%, jeśli nie będzie tej siły społecznej. Mhm. Bo jeżeli...
1: Nie wszystko załatwi państwo, jednym słowem.
0: Rejestr zabytków, naprawdę. Proszę mi wierzyć, że widziałam wiele zabytków w rejestrze, które po prostu zostały doprowadzone, czy też po prostu czas sprawił, że nie miały opieki i w zasadzie tak zniszczały, że zostały zniszczone. Tak? Wtedy taki obiekt jest wykreślany w ogóle z rejestru zabytków, bo po prostu przestaje, prawda, nim być, bo ta substancji zabytkowej w zasadzie wtedy nie jest, nie ma lub jest w postaci gruzu. Więc EDD podkreśla też to, jak ogromną rolę w całym systemie ochrony zabytków, jak ogromna rola tkwi właśnie w lokalnych społecznościach. Mhm. To tam zaczyna się też tak naprawdę opieka nad zabytkami.
1: Bardzo dużo w programie tegorocznych EDD, zresztą tak jak co roku, jest spacerów z przewodnikiem, spacerów po danym miejscu, miejscowości, szlakiem właśnie takim architektonicznym. Bardzo często zdarzają się spotkania wokół archiwów poświęconych danemu miejscu, wokół pamiątek fotograficznych. To wszystko przecież może później pomóc ocalić daną przestrzeń.
0: Zdecydowanie tak. Mieliśmy nawet kilka dni temu webinar, w którym partnerem było Centrum Archiwistyki Społecznej, ponieważ historia mówiona, czy też właśnie archiwa społeczne, one też pełnią tą rolę zachowania pamięci. I też dzięki fotografiom, czy też właśnie tym nagranym wspomnieniom, ta architektura, czy też opowieść o danym fragmencie miasta na przykład, może przetrwać po prostu na kolejne pokolenia, nawet jeżeli tej już substancji zabytkowej nie mamy.
1: Stare Miasto w Warszawie odbudowano też wzorując się na malarstwie Canalettiego, tak, czy na fotografiach przedwojennych, więc to się zawsze przydaje, nawet jak już tej substancji nie ma, to też pomaga. Jakie wydarzenia tobie są bliskie? Czy coś w tym programie znalazłaś takiego, co zwróciło szczególnie twoją uwagę?
0: No, generalnie ja muszę powiedzieć, że te wydarzenia, naprawdę wiele tam dobra po prostu znajdziemy i myślę, że

0: i miłośników architektury na przykład gotyckiej, barokowej, czy też właśnie bardziej współczesnej, dwudziestowiecznej. Każdy tutaj znajdzie coś dla siebie, ale także ci, którzy chcą przyjrzeć się właśnie chociażby tym ginącym rzemiosłom czy zawodom. Uważam, że bardzo, bardzo ciekawą propozycję ma między innymi Tomaszów Mazowiecki, który organizuje wystawę makatek. Mm-hmm. Makatek właśnie w skansenie rzeki Pilicy. Wystawa nazywa się Z pamiętnika babuni, złote myśli wyszyte w pamięci. Nie wiem, czy wszyscy państwo kojarzą, czym były matkatki, ale to właśnie też coś, co odchodzi, już można powiedzieć, do lamusa. Jeszcze u naszych babci, myślę, że w wielu miejscach się znajdowały takie wyszywane złote myśli. Z kolei jedną z takich interesujących propozycji są wydarzenia w Centrum Świętego Jana w Gdańsku. Ja przypomnę, że samo miejsce, czyli to centrum Świętego Jana jest umieszczone w fantastycznym zabytku, gotyckim kościele.
1: Tam właśnie odbywają się koncerty podczas festiwali gdańskich. Często program Drugi ma stamtąd transmisję, więc słuchaczom Dwójki przynajmniej to miejsce ze słyszenia jest znane.
0: To zdecydowanie miejsce, które warte jest nagłośnienia, ale ono już jest tak wpisane i dobrze osadzone na mapie kulturalnej, myślę, Polski, bo rzeczywiście jest wyjątkowe i doskonale też się wpisuje w ideę tegorocznych EDD, bo ten zabytek doskonale pokazuje, jak z miejsca, które przez lata przecież było opuszczone, przez dziesięciolecia, nie miało użytkownika. Tak wspaniały zabytek gotycki. Po wojnie w zasadzie przez lata stał nieużytkowany. I dopiero właśnie tak naprawdę po 89 roku, a w zasadzie tutaj koło lat 2000 zaczęły się dziać prace, które doprowadziły do tego, że mieści się obecnie tam od wielu zresztą już lat Centrum Świętego Jana. To jest instytucja, prawda, kultury. Mm-hmm. To państwo pewnie też wiecie. Odbywają się tam między innymi wystawy, właśnie koncerty. Mm-hmm. Przestrzeń, która zyskała drugie życie. Obiekt ten nie został w zasadzie przebudowany prawie w ogóle, prawda? On rzeczywiście to jest gotycka architektura, która dostając pewną oprawę, pełni nowe funkcje. Wchodząc do...
1: Takie mam wrażenie, że to jest tylko takie minimum tam zastosowane. Jakieś takie wzmocnienia, bardzo mała interwencja dająca wielki efekt.
0: Tak, bardzo mała ingerencja tak w tą substancję. Co więcej, tam też zachowały się niektóre elementy właśnie wystroju. One też znajdują się właśnie w tych miejscach, które kiedyś też się znajdowały. I w tym roku centrum też przygotowało dla zwiedzających program. Między innymi będą to warsztaty, też koncert organowy, ale to też, co istotne, właśnie tak jak wspominałam, święto otwartych zabytków, tutaj będzie możliwość wejścia na wieżę kościelną właśnie centrum kościoła, co nie jest, to nie jest codzienna atrakcja właśnie w ramach EDD. Między innymi, jeżeli chodzi o społeczną archiwistykę i historię mówioną, taką propozycję ma Muzeum Historii Polski, w ramach której uczestnicy będą bawić się w podchody. To taka gra, która w PRL-u przez dzieciaki była bardzo dobrze znana, właśnie wykorzystując historię mówioną. W ramach EDD organizowane są też wydarzenia skierowane do dzieci i młodzieży i bardzo taką ciekawą propozycję ma Lublin, dokładnie oddział terenowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Lublinie, organizuje konkurs fotograficzny śladami detalu. To już jest kolejna odsłona tego konkursu. Naprawdę fantastyczne prace dzieci zarówno szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych zgłaszają, a następnie odbywa się wystawa. Także ten konkurs trwa, też serdecznie zapraszam do wzięcia w nim udziału. Naprawdę warto.
1: Europejskie Dni Dziedzictwa rozpoczynają się 18 września, trwają przez cały tydzień do kolejnego weekendu, czyli 26-27 września. Rozpoczynają się w też w nieprzypadkowym miejscu.

0: bo otwieracie DD w tym roku jako Narodowy Instytut Dziedzictwa w Bielsku Białej.
1: Tak, w Bielsku Białej, w polskiej stolicy kultury po raz pierwszy, prawda, mamy powołane polską stolicę kultury. I właśnie tam, na Zamku Sułkowskich, w Muzeum Historycznym, odbędzie się ogólnopolska inauguracja. Dostęp dla wszystkich zainteresowanych. Takie uroczyste otwarcie odbędzie się o godzinie 16, a następnie zapraszamy na debatę właśnie poświęconą życiu, drugiemu życiu zabytków.
0: Czy takie miejsca Bielsko-Biała też ma?
1: Tak, jak najbardziej w Bielsko-Białej, chociażby Stara Fabryka, w której też odbędzie się koncert muzyki kameralnej w ramach właśnie inauguracji EDD o godzinie 20. To jest przykład takiego miejsca, które kiedyś funkcjonowało jako wytwórnia wyrobów wełnianych, jeszcze XIX-wieczna fabryka i teraz obecnie pełni rolę muzeum.
0: Bardzo warto wybrać się w te miejsca. Jeżeli państwo mają taką możliwość pojawienia się 18 albo w ogóle w ten weekend 18-19 września w Bielsku Białej, to bardzo to miejsce państwu polecamy. Szczegółowy program wszystkich tych wydarzeń, które się będą rozgrywały podczas dni, Europejskich Dni Dziedzictwa, można znaleźć na stronach Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Też zachęcamy, żeby tam zajrzeć.
1: Aby znaleźć konkretny program, na przykład jesteście państwo zainteresowani, na przykład co się będzie działo w Grychwowie, dajmy na to, śląskich, a zapewniam państwa, że coś się będzie działo. Wybieracie państwo wtedy województwo w wyszukiwarce naszej na stronie edd.nit.pl i tam już po przefiltrowaniu możecie państwo wybrać, czy wystawy was interesują, czy na przykład gry terenowe, bo to też mamy takie propozycje w programie, czy wycieczki właśnie architektoniczne, czy też właśnie otwarte obiekty, czy też koncerty. W ten sposób poprzez właśnie te filtry możemy naprawdę wybrać to, co najbardziej nas interesuje i też w miejscowości, bo możemy też zaznaczyć konkretną miejscowość, która nas najbardziej interesuje, w której będziemy w danym tygodniu.
0: Też jeśli państwo mają pomysły na wydarzenie, które może się rozegrać podczas Europejskich Dni Dziedzictwa. Jeszcze jest chwila, jest jeszcze moment, żeby te propozycje składać, bo nabór trwa do jutra, do 11 września.
1: Tak, do końca dnia bardzo serdecznie zapraszamy poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na właśnie naszej stronie edd.nit.pl. Jest to naprawdę proste narzędzie, żeby poinformować i żeby to wydarzenie znalazło się w programie EDD. I tak jak tutaj było wspominane, zachęcamy zarówno państwa do otwierania tych obiektów zabytkowych i jak i do włączania się z programem warsztatowym, spacerami, grami miejskimi, koncertami. Naprawdę tutaj wiele, wiele jest możliwości i zachęcam do tego, żeby pochwalić się właśnie też tym swoim lokalnym dziedzictwem.
0: Przyszłość przeszłości, dziedzictwo w zagrożeniu to hasło tegorocznych EDD, Europejskich Dni Dziedzictwa. Zapraszamy na to wydarzenie, które rozpocznie się 18 września, potrwa do 27 września. W całej Polsce niemal, tak jak wspomniałaś, od bardzo dużych miast do bardzo małych miejscowości. Wszędzie tam coś się będzie działo. Mapa wydarzeń pokrywa cały nasz kraj, więc polecamy zajrzeć na stronę EDD, na stronach Narodowego Instytutu Dziedzictwa. A dzisiaj o tym wydarzeniu, czy tych wydarzeniach, o idei, misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa i idei EDD opowiadała nam koordynatorka krajowa EDD przy Narodowym Instytucie Dziedzictwa, Patrycja Jastrzębska. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie i zapraszam na Europejskie Dni Dziedzictwa.
0: Do usłyszenia. Aldona Łaniewska-Wołk.

0: Literacka siesta.
1: Przed nami kolejny fragment lalki Bolesława Prusa. Wokulski przysłuchuje się opowieści Ochockiego o Starskim. W nagraniu z 1996 roku Jerzy Kamas.
2: Biedny chłopak, a cóż mu złego? Ale ba, po babci urwało się, z Kazią zerwało się i choć w łeb sobie strzel. Wiedz pan, ciągnął Ochocki, majstrując coś koło wędek, że kiedyś obecna pani Wąsowska, jeszcze jako panna, miała słabość do Starskiego. Kazio i Kazia, jaka dobra na paraco, zdaje się, że nawet pod wpływem tej idei pani Kazia zjechała do nas przed 3 tygodniami, a ma także grosz po nieboszczyku, bodaj czy nie tyle co prezesowa. Byli nawet ze sobą kilka dni dobrze i nawet Kazio na rachunek posagu zrealizował nowy weksel u pachciarza, gdy wtem coś się zepsuło. Pani Wąsowska po prostu kpi sobie z Kazia, a on tylko udaje dobrą minę. Słowem kiepsko. Trzeba będzie wyrzec się podróży i osiąść na piaszczystym

folwarczku, dopóki nie umrze stryjcio, co prawda już dawno chory na kamień. Ale co dotychczas robił pan Starski? No, przede wszystkim robił długi, trochę grał, trochę podróżował. Zdaje mi się jednak, że głównie po paryskich i londyńskich knajpach, bo w te jego Chiny wierzyć mi się nie chce. Ale specjalnie trudnił się bałamuceniem młodych mężatek. W tym to on mi

zajęcie jak każde inne. A zapewne, szepnął Wokulski już nieco spokojniejszy o rywala. Ten nie zbałamuci panny Izabeli. Dochodzili do końca parku, poza sztachetami którego widać było szereg murowanych budynków. O, ma pan, jaka to oryginalna kobieta z tej prezesowej, rzekł Ochocki, wskazując na sztachety. Widzi pan te pałace? To wszystko czworniaki, mieszkania parobków. A tamten dom to ochrona dla parobcząt. Bawi się ich ze 30 sztuk, wszystkie umyte, obłatane jak książątka. A ta znowu willa to przytułek dla starców, których w tej chwili jest czworo. A uprzyjemniają sobie wakacje, czyszcząc włosień na materace do gościnnych pokojów. Tułałem się po rozmaitych okolicach kraju i wszędzie widziałem, że parobcy mieszkają jak świnia, a ich dzieci harcują po błocie jak prosięta. Ale kiedym tu pierwszy raz zajechał, przetarłem oczy. Zdawało mi się, że jestem na wyspie utopii albo na kartce nudnego, a cnotliwego romansu, w którym autor opisuje, jakimi szlachcice być powinni, lecz jakimi nigdy nie będą. A imponuje mi ta staruszka. A gdybyś pan jeszcze wiedział, jaką ona ma bibliotekę, co czyta. Ha! Zgłupiałem, kiedy raz zażądała, abym jej objaśnił pewne punkta transformizmu, którym tylko dlatego brzydzi się, że uznał walkę o byt za fundamentalne prawo natury. Na końcu alei ukazała się panna Felicja. — Cóż, idziemy, panie Julianie? — zapytała Ochockiego. — Idziemy i pan Wokulski z nami. — A, zdziwiła się panienka. — Pani nie życzy sobie? — zapytał Wokulski. — Owszem, ale myślałam, że panu będzie przyjemniej w towarzystwie pani Wąsowskiej. Moja panno Felicjo, zawołał Ochocki, tylko proszę nie bawić się w uszczypliwość, bo się to pani nie udaje. Obrażona panna poszła naprzód w stronę sadzawki, panowie za nią. Łowili ryby do 5 wieczorem, na spiekocie, gdyż dzień był gorący. Ochocki złapał dwucalowego kiełbia, a panna Felicja oberwała sobie koronkę u rękawa. Skutkiem czego wybuchnął między nimi spór o to, że młode panny nie mają pojęcia o trzymaniu wędki, a panowie nie mogą jednej chwili usiedzieć bez gadania. Pogodził ich dopiero dzwonek wzywający na obiad. Po obiedzie baron oddalił się do swego pokoju, o tej godzinie zawsze chorował na migrenę, reszta zaś towarzystwa miała zebrać się w parku, w altanie, gdzie zwykle jadano owoce. Wokulski poszedł tam w pół godziny. Myślał, że będzie pierwszy. Tymczasem zastał już wszystkie panie, którym Starski coś wykładał. Siedział rozparty na brzozowym fotelu i mówił z miną znudzoną, uderzając szpicrózgą w koniec buta. Jeżeli w historii odegrały jakąś rolę małżeństwa, to bynajmniej nie te ze skłonności, ale te z rozsądku. Co wiedzielibyśmy dziś o Jadwidze albo Marii Leszczyńskiej, gdyby panie te nie umiały zdecydować się na rozsądny wybór? Czym byłby Stefan Batory albo Napoleon I, gdyby nie pożenili się z kobietami mającymi wpływy? Małżeństwo jest zbyt doniosłym aktem, ażeby przystępując do niego można było radzić się tylko serca. To nie jest poetyczny związek dwóch dusz. To jest ważny wypadek dla mnóstwa osób i interesów. Niech ja dziś ożenię się z pokojówką, choćby z guwernantką, a już jutro będę zgubiony w mojej sferze. Nikt mnie nie zapyta, jaka była temperatura moich uczuć, ale jakie mam dochody na utrzymanie domu i kogo wprowadzam do rodziny. Co innego małżeństwa polityczne, a co innego małżeństwo dla pieniędzy z człowiekiem, którego się nie kocha, odpowiedziała prezesowa, patrząc w ziemię i bębniąc palcami po stole. To gwałt zadany najświętszym uczuciom. Ach, kochana babciu, odparł Starski z westchnieniem. Łatwo to mówić o swobodzie uczuć, kiedy się ma 20 000 rubli rocznie. Podły pieniądz, brzydki pieniądz, wołają wszyscy. Ale dlaczegoż to wszyscy, począwszy od parobka, skończywszy na ministrze, krępują swoją wolność pracą obowiązkową? Za co górnik i marynarz narażają życie?
Naturalnie.

0: A ów podły pieniądz, bo podły pieniądz daje swobodę choć przez parę godzin na dzień, choć przez parę miesięcy na rok, choć przez kilka lat w życiu. Wszyscy obłudnie gardzimy pieniędzmi, lecz każdy z nas wie, że jest to mierzwa, z której wyrasta wolność osobista, nauka, sztuka, nawet idealna miłość. Gdzież to wreszcie urodziła się miłość rycerzy i trubadurów? Z pewnością nie między szewcami i kowalami, a nawet nie między doktorami i adwokatami. Wypielęgnowały ją klasy majętne, które utworzyły kobietę z delikatną cerą i białą ręką, które wydały mężczyznę mającego dosyć czasu na ubóstwianie kobiety. Jest tu wreszcie między nami przedstawiciel ludzi czynu, pan Wokulski, który, jak mówi sama babcia, niejednokrotnie złożył dowody bohaterstwa. Co go ciągnęło do niebezpieczeństw? Naturalnie pieniądz, który dziś w jego ręku jest potęgą. Zrobiło się cicho. Wszystkie panie spojrzały na Wokulskiego. Ten odparł po chwili milczenia. Tak, ma pan rację. Zdobyłem mój majątek wśród ciężkich przygód, ale czy pan wie, dlaczego go zdobywał? Za pozwoleniem, przerwał Starski. Nie robię panu zarzutu, tylko owszem, uważam to za chlubny przykład dla wszystkich. A skądże pan jednak wie, czy człowiek, który żeni się lub wychodzi za mąż dla pieniędzy, nie ma również na widoku szlachetnych celów? Moi rodzice podobno pobrali się z czystej miłości, jednak przez całe życie nie byli szczęśliwi. A o mnie, owocu ich uczuć, to już nie ma co mówić. Tymczasem moja czcigodna babka tu obecna wyszła za mąż wbrew skłonności i dziś jest błogosławieństwem całej okolicy. Nawet lepiej, dodał całując prezesową w rękę, gdyż poprawia błędy moich rodziców, którzy tak byli zajęci miłością, że zapomnieli o majątku dla mnie. Zresztą mamy drugi dowód w osobie uroczej pani Wąsowskiej.
1: Do lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa wrócimy jutro o 13:50.
2: Tymczasem jest godzina 14:00.
3: Koncert w porze lalczą.
2: Nasz program realizuje Elżbieta Malinowska, przy mikrofonie Michał Dębski-Wachowicz. Dzień dobry. Przed nami ostatnie dwa dwugodzinne spotkania, podczas których słuchamy nagrań z koncertów z całej Europy, ale jednocześnie dokonujemy bardzo miłej wymiany. Ja zadaję Państwu pytanie, a Państwo dzielą się ciekawymi refleksjami. W zamian otrzymują Państwo płytę na lato. Niestety nie wszyscy, ale mam nadzieję, że nie wszyscy otrzymali tę płytę wczorajszą, którzy wysłali wiadomości, ale mam nadzieję, że każda osoba, która brała udział w naszym konkursie, miała okazję zdobyć chociażby jeden krążek. Dzisiaj do wygrania będzie już 54. płyta na lato w tym roku. Co to będzie za album? Opowiem Państwu około 15:30. Teraz tylko zdradzę, że idziemy tropem występów wybitnych pianistów na konkursach chopinowskich. Za mniej więcej półtorej godziny poznają Państwo więcej szczegółów. A do tego czasu będziemy słuchać nagrań, które powstały 2 miesiące temu. 11 lipca w Moguncji, podczas organizowanego w tym mieście festiwalu muzycznego Mainzer Musiksommer. Koncert odbył się w położonym w tym mieście kościele świętego Szczepana. Jest to niezwykła świątynia, bo jej witraże zaprojektował w 1978 roku sam Marc Chagall. I właśnie w świetle wpadającym przez te witraże do środka wystąpili muzycy Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern. Nie był to klasyczny koncert, w którym przed orkiestrą stanął dyrygent, bo zespół poprowadziła wtedy pierwsza kontrabasistka, Ilka Emmert. Znakomita instrumentalistka i doświadczona członkini orkiestry z Saarbrücken. Pierwszą stałą pracę otrzymała w latach 90. w Radiowej Orkiestrze Symfonicznej w Stuttgarcie, potem przeniosła się na zachód do

kraju Zary. I z tamtejszą orkiestrą jest już związana do dzisiaj. Ilka Emert bardzo ceni sobie także historycznie poinformowane wykonania, a więc także i muzykę dawną, i usłyszymy to w programie, który przygotowała ze swoimi koleżankami i kolegami z orkiestry. Znalazła się w nim Symfonia Poranek Józefa Haydna, Sonata Triowa Jana Dismasa Zarenki i koncert klarnetowy Mozarta. Tu solistą będzie klarnecista Deutsche Radio Philharmonii, a całość rozpoczęła suita Henry'ego Purcella. Będą to tańce, które angielski kompozytor napisał do sztuki Abdelazer, Afri Ben, jednej z pierwszych wysoko cenionych i wpływowych angielskich literatek. Ben pozostawiła po sobie tylko tę sztukę teatralną. Mówimy o jej działalności w obrębie właśnie dramatu i scenicznych dzieł. I w niej głównym bohaterem jest Maur, żyjący na dworze króla Hiszpanii. Monarcha zabił wcześniej jego ojca, a my towarzyszymy Abdelazerowi w drodze do zemsty za te zbrodnie. Prawie 20 lat po premierze, tego spektaklu doszło do jego wznowienia i wtedy Henry Purcell napisał taką oto suitę.

Abdelazer or The Moor's Revenge. Abdelazer albo Zemsta Maura. To suita Henry'ego Purcella do tego dramatu, do dramatu o tym tytule, którego autorką jest Afri Ben, angielska pisarka, która tworzyła w czasach restauracji Stuartów, czyli w drugiej połowie XVII stulecia. W tej suicie pojawia się rondo, spopularyzowane przez Benjamina Britena w jego wprowadzeniu młodych osób w orkiestrę, czyli wariacjami i fugą dokładnie na temat ten Purcella, którego słuchaliśmy. A dzisiaj w rocznicę urodzin tego kompozytora pojawiła się ta kompozycja, bo Henry Purcell urodził się prawdopodobnie, tak przypuszczają badacze, 10 września 1659 roku. Zmarł w listopadzie 1695, więc kilka miesięcy po ukończeniu dzieła, którego słuchaliśmy, suity do sztuki Abdelazer. Grali muzycy Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern bez dyrygenta, ale za to z Ilką Emmert.

która prowadziła zespół od kontrabasu. Muzyka instrumentalna XVII i pierwszej połowy XVIII wieku nie była przeznaczona do wykonywania pod dyrekcją dyrygenta. Dlatego według mnie Deutsche Radio Philharmonie świetnie nadaje się do jej wykonywania. Jest różnorodna, żyje w niej każdy głos i bardzo cieszę się, że mogę Państwu pokazać, z jaką uwagą muzycy tej orkiestry myślą o stylistyce podczas wykonań i przede wszystkim cieszę się, że mogę podzielić się z Państwem naszym entuzjazmem związanym z tymi wybitnymi utworami. To jest komentarz i zaproszenie Ilki Emmert, a więc kontrabasistki zespołu z Saarbrücken i Kaiserslautern, na koncert, który odbył się w lipcu tego roku w Moguncji w kościele Świętego Stefana. Koncert, którego słuchamy dziś w porze lunchu. Do wspomnianej muzyki z przełomu XVII i XVIII wieku jeszcze wrócimy, ale teraz posłuchajmy dzieła nieco późniejszego. W 1791 roku Wolfgang Amadeusz Mozart ukończył swój koncert klarnetowy, a więc podobnie do suity Purcella jest to dzieło ukończone krótko przed śmiercią kompozytora. Dziś usłyszymy go w wykonaniu pierwszego klarnecisty Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern, czyli Liuty Kobayashiego. Urodził się on w 2003 roku, jest zwycięzcą Deutscher Musikwettbewerb, czyli ogólnokrajowego niemieckiego konkursu dla muzyków organizowanego przez Niemiecką Radę Muzyczną. Liuta Kobayashi jest przede wszystkim jednak człowiekiem orkiestry, ale dziś wyjątkowo pojawi się także w roli solisty i posłuchajmy więc, jak brzmi w jego interpretacji koncert klarnetowy Adur Kessel 622 Wolfganga Amadeusza Mozarta. Towarzyszą mu koledzy i koleżanki z zespołu, czyli Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern.

Oklaski dla Liuty Kobayashiego, pierwszego klarnecisty Deutsche Radio Philharmonii Saarbrücken Kaiserslautern. Dzisiaj usłyszeliśmy go w roli solisty, który razem ze swoimi kolegami i koleżankami z orkiestry wykonał koncert klarnetowy A-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta. Jeszcze słychać w tle te okrzyki, no bo w końcu to naprawdę zgrany zespół, co można było usłyszeć w tym nagraniu. A ten koncert klarnetowy A-dur Mozarta w katalogu dzieł kompozytora zajmuje pozycję 622. Słuchamy nagrań, które powstały 11 lipca w Moguncji w kościele świętego Stefana. Tam Deutsche Radio Philharmonie wystąpiła bez dyrygenta. To także znaczące w kontekście właśnie tego, o czym Państwu wspominałem, a więc tego zgrania zespołu. I także jest to fakt, który wzbudza może nie wątpliwości, ale na pewno rodzi pytanie o to, czy faktycznie dyrygent zawsze jest potrzebny podczas wykonań. A wtedy poprowadziła jednak tę orkiestrę może w nie tak dokładny sposób, jak robią to dyrygenci, ale jednak wskazywała pewien kierunek pierwsza kontrabasistka Ilka Emmert. Artystka, która, jak przyznaje w swoim biogramie, od najmłodszych lat interesuje się wykonawstwem historycznie poinformowanym. Oprócz występów z Deutsche Radio Philharmonie od lat współpracuje ze znakomitym zespołem muzyki dawnej z Kolonii, czyli Musica Antiqua Köln. Za chwilę posłuchamy utworu, który wybrała właśnie ze względu na te swoje upodobania i miłość do muzyki dawnej, chyba tak można powiedzieć. Do wykonania tego utworu zaprosiła czterech muzyków z orkiestry. Na obojach zagrają Veit Stolzenberger oraz Sofia Zamora-Meseger, na fagocie Lena Nagai oraz na klawesynie Rainer Oster. Razem z klawesynistą partię basso continuo zrealizuje właśnie Ilka Emmert. W ich wykonaniu posłuchajmy pierwszej z sześciu sonat triowych Jana Dismasa Zelenki, zakatalogowanych pod numerem 181 w zbiorze jego dzieł. I są to wyjątkowe utwory, bo jeżeli już Państwo zauważyli, kiedy wymieniałem tych muzyków, na pierwszym planie usłyszymy nie skrzypce, lecz instrumenty dęte.

Wejt Stolzenberger i Sofia Zamora Meseguer na obojach, Lena Nagai na fagocie i Ilka Emerz oraz Rainer Oster realizujący partię basso continuo, Ilka Emerz na kontrabasie i Rainer Oster na klawesynie. To w ich wykonaniu usłyszeliśmy sonatę triową F-dur w katalogu dzieł Jana Dismasa Zarengi, pozycja 181, podpunkt pierwszy, bo to pierwsza z sonat triowych, sześciu sonat składa

dających się na ten zbiór, na dwa oboje, dwa basy, obligato i fagot. To bardzo ciekawy skład i bardzo ciekawa kompozycja. Zarejestrowali ją muzycy Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern podczas koncertu w kościele świętego Stefana w Moguncji. Ostatnim utworem, który wtedy przygotowali, była szósta symfonia D-dur Józefa Haydna. Utwór, który pokazuje, jak każdy instrument może wybrzmieć, że może zaistnieć, że jego głos jest wyraźnie słyszalny. Powód takiego właśnie skonstruowania symfonii, takiego, który pokazuje możliwości brzmieniowe każdego z instrumentów orkiestry, ten powód jest dosyć prosty, bo Haydn napisał tę symfonię, by zaprezentować swoje umiejętności nowemu pracodawcy, Paulowi II Antonowi Esterhaziemu. Chciał przez to pokazać także, do czego będzie zdolna nadworna orkiestra, kiedy będzie wykonywała jego kompozycję. Cóż, ten popis i ten podpis pod tą symfonią okazały się był to miecz obusieczny. Na pewno była to za dobra reklama, bo Haydn spędził na dworze Esterhazich prawie 3 dekady. Nie zawsze chyba chciał do końca pełnić tę posługę na dworze. Najpierw u boku Paula Antona, a później u Mikołaja Józefa. No ale ta świetna kompozycja się zachowała. Te pierwsze kroki nadworne u Esterhazich znamy i są one świetnym materiałem dla orkiestr, które chcą zaprezentować umiejętności swoich muzyków i właśnie dlatego wybrała ją, tę symfonię, szóstą Haydna, Ilka Emmert, kontrabasistka orkiestry Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern. Posłuchajmy więc tej symfonii w dorobku Haydna szóstej o podtytule Poranek, a to ze względu na jej pierwsze takty i muzykę, która jakby przypomina powoli wschodzące słońce.

0: Tak kończy się szósta symfonia D-dur Józefa Haydna o podtytule Poranek. Słuchaliśmy jej wykonania orkiestry bez dyrygenta. Grała Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern. Prowadziła ją od kontrabasu Ilka Emmert. Artystka związana z tym zespołem od ponad trzech dekad. 11 lipca tego roku przedstawiła z nim w zasadzie autorski program, więc był to dla niej na pewno wyjątkowy moment. I na ten program składały się dzieła Henrygo Purcella, Wolfganga Amadeusza Mozarta, Jana Dismasa Zelenki i Symfonia Haydna, której przed chwilą słuchaliśmy. Bardzo ciekawe zestawienie, chociaż oczywiście nie są to twórcy najbardziej nieznani, ale jednak nie jest to klasyczny koncert ze względu przede wszystkim na to, kto prowadził zespół, a także w jaki sposób został skonstruowany ten program, bo z jednej strony utwór z partią solową, wykonał ją Ryuta Kobayashi, klarnecista i muzyk Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern, a później kameralne dzieło, triowa sonata Jana Dismasa Zelenki, a na sam koniec także symfonia. Przypomnę, że oprócz tego usłyszeliśmy także dzieło kompozytora, którego wspominamy w rocznicę urodzin dzisiaj, czyli Henrygo Purcella. To intrygujące zestawienie usłyszała w lipcu tego roku publiczność, która zebrała się w kościele świętego Stefana w Moguncji podczas mogunckiego lata muzycznego. 30 minut po godzinie 15, najwyższa pora rozstrzygnąć wczorajszy konkurs i zadać Państwu nowe pytanie.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Płyta na lato.

Wczoraj pytałem Państwa o to, czy pianiści, muzycy, którzy wykonują mazurki Chopina, powinni umieć także tańczyć tańce, na których oparta jest ta forma muzyczna. Państwa odpowiedzi jak zwykle były bardzo oryginalne. Wyjątkowo dużo poezji pojawiło się w Państwa SMS-ach. Może to za sprawą anegdoty o Fuzongu, pianiście, który zdobył nagrodę za najlepsze wykonanie mazurków w 1955 roku. I chociaż mazurka nie potrafił tańczyć, zresztą trudno tańczyć akurat mazurka, ale innych tańców narodowych, nie potrafił tańczyć, to w jego zrozumieniu tej formy pomogła właśnie poezja, teksty chińskich poetów. Dzisiaj więc poszedłem kluczem poetyckim i nawet on nie pomógł wybrać najlepszych dwóch, było o wiele więcej takich propozycji. Ostatecznie padło na wiadomość od pani Elżbiety. Otworzyć oczy wyobraźni i dać się jej ponieść, odbić się wysoko od ziemi, by potem płynąć po klawiszach fortepianu, zabierając ze sobą w muzyczną podróż publiczność. Niełatwe. Zapewne, ale tylko tak, krok za krokiem, stawiając je świadomie, można zatańczyć na klawiaturze mazurka Chopina. I na to rymowana odpowiedź pana Jarosława. Kiedy pianista zna mazurka kroki, wtedy pełniej gra odda taneczne wyskoki. Gdy na klawiaturę chałupca przeniesie, obcasy zastukają fort.

kartę w nut bezkresie. Tak rymuje Jarosław, pan Jarosław, któremu dziękujemy za tę wiadomość. To nie była jedyna rymowanka, którą otrzymałem wczoraj i wszystkie czytałem z dużą, dużą przyjemnością. Mam nadzieję, że usłyszą państwo dużo takich właśnie tanecznych forte i tanecznych kroków w nagraniach, które znalazły się na płycie z wykonaniami mazurków nagrodzonych przez Polskie Radio od 1927 do 2015 roku, nagrodzonych oczywiście podczas Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. I dzisiaj pozostajemy przy tematyce nagrań archiwalnych z tego właśnie konkursu. Tym razem sięgniemy po te z 1970 roku. Wtedy w gronie laureatów znalazł się Janusz Olejniczak. Postać legendarna w świecie polskiej i nie tylko polskiej pianistyki. W książeczce dołączonej do płyty, którą mogą państwo dzisiaj wygrać, znalazłem taki fragment z wypowiedzi Janusza Olejniczaka. Okres dzieciństwa. Nad tym się nie będę roztkliwiał. Miałem piękne, miłe dzieciństwo. I to wszystko. Dużo ćwiczyłem na fortepianie. To jest czas do konkursu chopinowskiego, bo takie prawdziwe dzieciństwo skończyło mi się właściwie teraz. Ale takie umowne to właśnie w wieku 17-18 lat, gdy przystąpiłem do konkursu chopinowskiego i zdobyłem nagrodę. Zaczęło się wtedy poważne życie artystyczne, choć jeszcze oczywiście było za wcześnie, żeby rozpoczynać regularną karierę. Miałem duże braki i zadawałem sobie sprawę, że muszę się jeszcze mnóstwo nauczyć. To wypowiedź Janusza Olejniczaka z programu przygotowanego przez Telewizję Polską pod tytułem To lubię, zrealizowanego w 1993 roku i wtedy pianista miał 41 lat, a jednak przyznawał, że jego prawdziwe dzieciństwo skończyło się właśnie wtedy, a więc po 40. I z tym cytatem związane jest dzisiejsze pytanie w konkursie. Czym jest dla państwa muzyczne dzieciństwo? Czy istnieje muzyka, to jeszcze pytania pomocnicze, czy istnieje muzyka, z której można wyrosnąć, albo rodzaj słuchania muzyki, który jest właściwy tylko dzieciom? A może ktoś z państwa wciąż czuje się jeszcze muzycznym dzieckiem? Odpowiedzi proszę pisać w formie SMS-ów pod numer 71211. Koszt jednego SMS-a, to znaczy wiadomości do 160 znaków, to złoty 23 grosze. Co istotne, muszą państwo poprzedzić swoją wiadomość lato, słowem lato. Bez niego SMS nie dotrze do naszej skrzynki. A my posłuchajmy teraz interpretacji 18-letniego Janusza Olejniczaka. Zaczniemy od nagrań z pierwszego etapu. Ballada F-dur op. 38 Fryderyka Chopina.

Ballada F-dur op. 38. 10 października 1970 roku przy fortepianie w sali Filharmonii Narodowej w Warszawie zasiada 18-letni Janusz Olejniczak. W jego wykonaniu publiczność usłyszała wtedy właśnie tę balladę. I między innymi ta interpretacja zapewniła mu udział w kolejnym etapie konkursu Chopinowskiego w 1970 roku. I jest to nagranie z albumu, który mogą dziś Państwo wygrać w naszym konkursie z płytami na lato. Ten powstał w ubiegłym roku z okazji zbliżającego się stulecia konkursu Chopinowskiego, ale także jako upamiętnienie wielkiego pianisty, jakim był Janusz Olejniczak. Pedagog, chopinista, ale także aktor, bo przecież to on wcielił się w Chopina, w rolę Chopina w filmie Andrzeja Żuławskiego Błękitna nuta. Niestety nie ma go już z nami, Janusza Olejniczaka, od 2 lat. Zmarł 20 października 2024 roku, prawie dokładnie 54 lata po swoim sukcesie na konkursie chopinowskim. Pozostańmy jeszcze przy nagraniach z pierwszego etapu, tym razem będzie to Polonez Asdur op. 53, a ja przypominam Państwu pytanie, które pozwoli zdobyć dzisiejszą płytę na lato. Czym jest dla Państwa muzyczne dzieciństwo?

Tak oklaskiwała Janusza Olejniczaka publiczność ósmego konkursu Chopinowskiego. Nagranie z 1970 roku. Jedno z kilkunastu na płycie, którą mogą Państwo dziś wygrać. A propos tego, w książeczce dołączonej do tego właśnie albumu, oprócz obszernych wypowiedzi pianisty, które padły w telewizyjnym wywiadzie z 1993 roku, można także odnaleźć zdjęcie Janusza Olejniczaka wykonane podczas tego konkursu, właśnie tego, podczas którego zajął szóste miejsce w 1970 roku. Zobaczą na tych zdjęciach właśnie Państwo uśmiechniętego i bardzo przejętego jednocześnie tą sytuacją 18-letniego Janusza Olejniczaka. Ja w związku właśnie z tą jego młodą przygodą z konkursem zadaję Państwu dziś pytanie, czym jest dla Państwa muzyczne dzieciństwo? SMS-y proszę pisać pod numer 71211, a my posłuchajmy jeszcze dwóch mazurków w wykonaniu Janusza Olejniczaka, nagranie z tego samego konkursu, B-dur op. 17 nr 1 i A-dur op. 17 nr 3.

0: 19 października 1970 roku. Tak wtedy w drugim etapie konkursu chopinowskiego interpretował mazurki z opusu 17 Janusz Olejniczek. I między innymi dzięki tym wykonaniom zapewnił sobie miejsce w finale. Ostatecznie otrzymał wtedy 6. nagrodę. Po raz ostatni przypominam Państwu pytanie w dzisiejszym konkursie. Czym jest dla Państwa muzyczne dzieciństwo? SMS-y proszę pisać pod numer 71211, koszt to złoty 23 groszy. Proszę poprzedzić tę wiadomość słowem lato. Michał Dębski-Wachowicz, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Słyszymy się jutro po 14. Do usłyszenia.
1: Poezja ukraińska w dwójce.
2: Ukraińskie bezzałogowce docierają już nawet 2,5 tysiąca kilometrów w głąb terytorium Rosji, żeby niszczyć broń i zakłady przemysłowe. Posłuchajmy wiersza. Przekład Anety Kamińskiej czyta Lidia Sadowa.
3: Lubow Jakimczuk. Nóż. Z krewnymi dzielimy stół oraz groby. Z wrogami tylko groby. Przychodzi jeden taki kandydat, żeby podzielić ze mną grób. Mówi do mnie: ja jestem większy niż ty. Ja jestem twardszy niż ty. Ja jestem silniejszy niż ty. Niż za nożem wsadza w brzuch i niżej. Nóż za niżem. Jego raz jest prężniejszy, ale on jest mniejszy niż my. On jest miększy niż my, bo nóż ma jeden, a nas za stołem dużo.

każdy ma swoje nisz i każdy ma swój nóż. Mówi do mnie: ja twardszy automat, wy. Ja większy automat, wy. Mat za matem, automat za automatem. Trzymajcie się, mówią, trzymajcie. I my trzymamy się naszego stołu i wypijamy z lufy automatu po swojej kuli i gościowi nalewamy jedną.

0: Był program drugi Polskiego Radia z Warszawy. Jest godzina 16.
1: Dwójka, jesteś na miejscu, Kate Liu?
0: O 16 kolejne wiadomości kulturalne. Justyna Piernik, zapraszam. Odnowiona siedziba Orkiestry Sinfonia Varsovia na warszawskim Kamionku otwiera się dla publiczności. To pierwszy etap prac. Na razie do użytku oddano zabytkową część kompleksu. Minister kultury Marta Cienkowska podkreśla, że jedna z najważniejszych polskich orkiestr w końcu ma swój dom.
2: Ja się z tego domu Sinfonii Varsovii bardzo cieszę, bo to będzie znaczące miejsce nie tylko dla Warszawy, ale po prostu dla całej Polski. To jest oczywiście pierwszy etap, który otwieramy i wszyscy czekamy na tą wielką, największą salę koncertową, która jest w Warszawie i Polsce po prostu potrzebna.
0: Ta sala koncertowa ma powstać do 2030 roku. Dyrektor orkiestry Janusz Marynowski podkreśla, że remont i budowa nowej siedziby to spełnienie marzeń zespołu.
3: Zostawiliśmy ściany nośne z tych budynków, chociażby ta sala, w której kiedyś była audytorium i stajnia. My wprowadzając się tu, widzieliśmy jeszcze słomę w boksach i ten charakterystyczny zapach zwierząt. Teraz tu jest sala koncertowa na 160 miejsc. W innym pomieszczeniu przestrzeń specjalnie dedykowana do pracy z najmłodszym słuchaczem i kawiarnia, i mała galeria sztuki. I wreszcie główny budynek również wyremontowany całkowicie, bo tam zostały nam tylko ściany nośne, klatka schodowa. Tam będą wszystkie nasze biura, druga sala koncertowa.
0: Od jutra do 27 września Sinfonia Varsovia zaprasza na Festiwal Nowego Otwarcia. W programie ponad 100 wydarzeń muzycznych, edukacyjnych, wystawa, spotkania z mieszkańcami. Do siedziby orkiestry po 15 latach z Teatru Wielkiego przeniosą się też Szalone Dni Muzyki. 45 drzew upamiętni 45. rocznicę pacyfikacji kopalni Wujek. Jedno z nich zostało dziś zasadzone w Koszalinie. To część ogólnopolskiej akcji zainicjowanej przez Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach, która ma przypominać o tragicznych wydarzeniach z grudnia 1981 roku, mówi Michał Dziubek z tej placówki.
4: Wykorzystujemy pewną specyficzną cechę drzewa, długowieczność. Jako taki symbol, synonim pamięci, drzewa są dużo bardziej wytrzymałe też niż pamięć ludzka, więc są świetnym nośnikiem pamięci. Znamy z naszej historii drzewa poświęcone władcom, ważnym wydarzeniom. Niektóre z nich rosną do dziś, więc myślę, że drzewo jest świetnym przykładem, pomysłem na upamiętnianie tego wydarzenia. Tutaj w Koszalinie sadzimy drzewo numer 19. Jesteśmy prawie w połowie naszej akcji. Akcja trwa do końca roku.
0: W parku koło Koszalińskiej Biblioteki Publicznej pracownicy centrum wraz z uczniami i nauczycielami koszalińskiego elektronika posadzili dziś drzewo ku pamięci Janka Stawisińskiego, jednej z ofiar pacyfikacji kopalni i byłego ucznia tej szkoły. W dworze w Łopusznej, jednej z filii Muzeum Tatrzańskiego, można oglądać wystawę Mali Gazdowie – Dzieciństwo pod Tatrami. To obraz dzieciństwa w tradycyjnej kulturze Podtatrza, zachowany na fotografiach. Udokumentowany jest okres od końca XIX wieku do połowy wieku XX. Był to czas dzieciństwa niełatwego, ubogiego w ubrania, zabawki, obarczonego licznymi obowiązkami. Rola dzieci bardzo się zmieniła, mówi

0: Joanna Kozak, kuratorka.
1: Gdy były małe, były praktycznie bezużyteczne, to im trzeba było poświęcać uwagę. Gdy już miały na tyle sił, że mogły spełniać więcej domowych obowiązków, też zmieniała się ich pozycja w rodzinie. I to wyrażało się w różny sposób. I w odzieniu, i w sposobie odżywiania, i w miejscu, które zajmowały w domu, w sprzętach, które były jak gdyby w ich posiadaniu, czy ich dotyczyły. W wychowaniu bardzo istotną rolę odgrywało właśnie przysposobienie do przyszłych ról. A te role to była rola gospodyni, rola gospodarza. Więc w tym wychowaniu istotną rolę odgrywała praca.
0: Wystawę Mali Gazdowie Dzieciństwo pod Tatrami w dworze w Łopusznej można oglądać do 1 czerwca przyszłego roku.
2: Migrująca opowieść.
0: Dobiega końca cykl Kino na koniec lata w Sopocie. W zadaszonym ogrodzie u filmowców odbywają się kameralne, plenerowe pokazy polskiej klasyki filmowej. Cykl z podtytułem Migrujące opowieści, kino jako przestrzeń integracji wpisuje się w program Wielokulturowe miasto Sopot. Teraz właśnie przypomina organizator Michał Grubman.
2: Migrujące opowieści to pomysł na to, żeby poprzez kino spotkać się wokół doświadczenia migracji, ale nie tylko o migracji rozmawiać. Każdy z nas ma przecież swoją historię związaną z miejscem, z którego pochodzi, z miejscem, w którym mieszka, z poczuciem domu czy z jego poszukiwaniem. Zależy nam na tym, żeby te opowieści migrowały między ekranem a widzem i między jednym człowiekiem a drugim.
0: Każdy z seansów poprzedzony jest prelekcją filmoznawczą. Dziś w ramach cyklu o 19:00 Nóż w wodzie Romana Polańskiego wstęp jest wolny. I to wszystkie wiadomości kulturalne na antenie. Dziś znajdą je Państwo również na stronie internetowej Dwójki. Do usłyszenia.
3: Odkrywaj muzykę i kulturę świata w samym centrum Warszawy. 22. odsłona festiwalu Skrzyżowanie Kultur już od 11 do 13 września w Teatrze Dramatycznym. Na głównej scenie festiwalowej wystąpią gwiazdy Antti Pallanen, Carminio, Turan, Vertine, Trio Dakali, Eliades Ochoa. A na małej scenie muzyczne spotkania Dasom Beck oraz Shawit. Bilety na stronie estrada.com.pl.
4: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
5: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
6: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
7: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
4: Źródła europejskie.
5: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
4: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
3: Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona Szalonych Dni Muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej 272. Koncert pod patronatem programu drugiego. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na sinfoniawarsovia.org.
8: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
9: Reklama.

0: Audycja powstała we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckim w Płocku. Organizatorem wystawy Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
1: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Jest czwartek, 10 dzień września, to jest 253 dzień roku. Słońce w znaku Panny zajdzie dziś 6 minut po godzinie 19, a imieniny świętują Łukasz, Mikołaj i Pulcheria. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Wojciech Ciarka, Klaudia Baranowska, Beata Stylińska i Jakub Kukla. Wielka historia wpłynęła dziś na kształt

Kształt naszego programu. W tym roku przypada 500-lecie włączenia Mazowsza, a w zasadzie włączenia ostatnich części tego regionu do Królestwa Polskiego. W związku z rocznicą Muzeum Mazowieckie w Płocku przy wsparciu samorządu województwa mazowieckiego realizuje projekt Mazowsze dla Korony. Wystawy, korowody, pokazy walk rycerskich, warsztaty w szkołach i liczne publikacje to tylko część elementów jubileuszu, który ma przypominać fascynującą i myślę wielu nieznaną historię Mazowsza z czasów, kiedy władzę nad regionem sprawowali książęta mazowieccy. Najważniejszym wydarzeniem tego przedsięwzięcia jest otwierana dzisiaj w Muzeum Mazowieckim w Płocku wystawa poświęcona historii Mazowsza i jego związkom z koroną. W dzisiejszej audycji Wybieram Dwójkę zabieramy Państwa zatem do jednej z dawnych stolic Mazowsza, do Płocka właśnie. Odwiedzimy muzeum i prezentowaną tam wystawę, ale odwiedzimy też Wzgórze Tumskie i katedrę, gdzie pochowani są książęta mazowieccy. Zapraszamy serdecznie do godziny 18:00.

0: To anonimowa polska muzyka renesansowa z płyty Serce Europy w wykonaniu zespołu Il Giardino d'Amore pod dyrekcją Stefana Plewniaka. Słuchają Państwo programu drugiego. Dzisiaj będą nam towarzyszyły do godziny 18 różne rodzaje pogłosu. To będzie pogłos wnętrz sakralnych, to będzie pogłos wnętrz muzealnych, a ten, który Państwo słyszą w tle, to pogłos sali balowej Głównego Archiwum Akt Dawnych. Naszym pierwszym gościem jest profesor Janusz Grabowski, historyk, mediewista z Instytutu Historii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i z Głównego Archiwum Akt Dawnych. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry państwu.
0: Rozmawiamy dziś o czasach późnego średniowiecza, o Mazowszu, o momencie, kiedy ostatnie części Mazowsza zostają włączone do korony, ale musimy też nakreślić kontekst wcześniejszy. Jaką rolę w tamtym czasie na mapie Europy odgrywało Mazowsze?
1: Mazowsze weszło w skład państwa gnieźnieńskiego Piastów w połowie X wieku. Na pewno w czasach już Mieszka I było w państwie gnieźnieńskim. No potem te losy Mazowsza były związane z Polską, z Królestwem Polskim w czasach Bolesława Chrobrego i potem mamy taki okres niezależności Mazowsza, kiedy tu dochodzi w latach 30. do kryzysu monarchii wczesnopiastowskiej.

0: Stowskiej. Wówczas Mazowsze przez kilkanaście lat jest niezależnym bytem rządzonym przez Miecława. I potem dopiero Kazimierz Odnowiciel włączył do państwa Piastów Mazowsze. I te Mazowsze trwa właśnie z Polską, jest częścią, prowincją Polski do czasu rozdrobnienia feudalnego, kiedy na podstawie statutu Borsa Krzywoustego Mazowsze jest dzielnicą, którą włada jego średni syn Bolesław Kędzierzawy, a potem już sukcesywnie obejmuje to po swoim ojcu Kazimierzu Sprawiedliwym Konrad I. Konrad I zwany także w historiografii Mazowieckim. I jego syn Siemowit, średni syn Siemowit I obejmuje Mazowsze i wszyscy jego następcy po mieczu władają tym Mazowszem do 1526 roku. Oczywiście Mazowsze odgrywa ważną rolę w polityce krajów, także ościennych. Warto tutaj nadmienić, że Piastowie mazowieccy żenią się z Litwinkami. Taki mariaż bardzo ważny zawiera Bolesław II z Gaudemundą Zofią. To jest pierwszy taki mariaż księcia chrześcijańskiego z poganką w Europie. Mazowsze także interweniuje na Rusi, władcą księstwa halicko-wołyńskiego zostaje syn księcia Trojdena, Bolesław Jerzy Trojdenowic. Także Mazowsze odgrywa ważną rolę i to jest także, kiedy spojrzymy na ten kontekst stosunków polsko-krzyżackich, kiedy do Grunwaldu Mazowsze jest bardzo ważnym tutaj księstwem, z którym no, muszą królowie polscy się liczyć.
1: W tym czasie zmieniają się granice Mazowsza, zmieniają się też stolice Mazowsza. Jak układają się relacje wewnątrz tego regionu między poszczególnymi książętami i księżnymi mazowieckimi?
0: Bardzo różne były to relacje, na przykład między synami Siemowita I w XIII wieku dochodziło do bratobójczych nawet walk między Konradem II a Bolesławem II. Nawet kronikarz ruski napisał, że diabeł włożył niezgodę między braćmi. Chodziło tutaj o różne alianse, różne sojusze. Każdy z nich prowadził własną politykę. Trzeba o tym pamiętać, że władcy piastowscy, także mazowieccy piastowie byli właścicielami tego państwa. Dzielili swoje władztwo między synów, prowadzili własną politykę, nie zawsze zgodną z polityką swego najbliższego krewnego. Stąd dochodziło do różnych konfliktów. Najlepiej było, kiedy był jeden władca, kiedy po śmierci Konrada Bolesław zjednoczył całe Mazowsze i był przez kilkanaście lat tym władcą całego Mazowsza. To samo było z Siemowitem III, kiedy w XIV wieku też zjednoczył Mazowsze. No wtedy nie było konfliktów między różnymi władcami, ale na ogół, jeżeli chodzi o XV wiek, to książęta mazowieccy się wspierali. Kiedy poczuli zagrożenie ze strony Jagiellonów, którzy dążyli do ograniczenia ich znaczenia jako lenników korony polskiej, to ze sobą ściśle współpracowali. I już trudno zaobserwować jakąś niezgodę między piastami Mazowsza Wschodniego, czyli dzielnicy czersko-warszawskiej, a między piastami Mazowsza Zachodniego, czyli tej dzielnicy ze stolicą w Płocku, bo taki był właściwie od XIV wieku, po śmierci Siemowita III, podział Mazowsza na Mazowsze Płockie i na Mazowsze właśnie czersko-warszawskie, ze stolicą najpierw w Czersku, potem w Warszawie.
1: W pewnym momencie rozpoczyna się proces odwracania skutków rozbicia dzielnicowego, proces ponownego łączenia części państwa. Mazowsze przez długi czas jednak do tego procesu się nie włącza albo nie zostaje włączone. Jak to właściwie było? Z czego ten dystans wynikał?
0: Kiedy dochodzi do koronacji Władysława Łokietka w roku 1320, te relacje między Władysławem Łokietkiem a piastami mazowieckimi, synami Bolesława II, się pogorszyły. Wcześniej były w miarę dobre, bo Łokietek wspierał nawet Bolesława II w walce o Kraków. Jednak kiedy Łokietek chciał ich schołdować, to piastowie uznali, że no nie, przecież my jesteśmy także nie

0: zależni? Dlaczego to nie my możemy sięgnąć po koronę? Dochodzi do tego, że Piastowie Mazowieccy zaczynają szukać pomocy u krzyżaków. Zawierają nawet w Brodnicy sojusz obronny z zakonem krzyżackim i krzyżacy przychodzą z pomocą, kiedy wojska łokietkie i litewskie zaatakowały Mazowsze. Więc można powiedzieć, że tutaj mieliśmy antagonizm i między Piastami Mazowieckimi a Łokietkiem, w końcu też krewnym tych Piastów Mazowieckich, bo Łokietek był przecież wnukiem Konrada Mazowieckiego, dochodzi do walk i sporów. Dopiero właściwie rządy Kazimierza Wielkiego, króla, no wybitnego króla i władcy, który potrafił właściwie zjednoczyć tę opcję właściwie polską na tej zasadzie, że Piastowie Mazowieccy złożyli dobrowolnie mu hołd w roku 1352, bez konfliktu, bez wojen. Potem Tosiemowi III ponowił ten hołd po kilku latach i był jego najbliższym doradcą i współpracownikiem. Więc ten geniusz Kazimierza Wielkiego zapoczątkował, można powiedzieć, te pierwsze próby zjednoczenia Mazowsza z macierzą, z Królestwem Polskim. Proces inkorporacji Mazowsza rozpoczyna się w roku 1462. Umierają ostatni Piastowie Mazowsza Zachodniego, Płockiego. Wtedy król polski, no oczywiście zgodnie, powołując się także na ustalenia, na dokumenty, które były przechowywane w archiwum koronnym z czasów Kazimierza Wielkiego, uważa, że jemu należy się te władztwo. On jest królem Polski, to było lenno Polski i ma prawo włączyć do Królestwa Polskiego. Natomiast no, Piastowie nie chcą się z tym pogodzić. Uważają, że zgodnie z tradycją piastowską oni powinni dziedziczyć po swoich najbliższych krewnych. Chociaż to była oczywiście inna linia, ale to byli najbliżsi Piastowie i w linii męskiej pozostali jeszcze. I tutaj Kazimierzowi Jagiellończykowi udaje się tylko inkorporować ziemię rawską i gostynińską w 1462 roku. Kazimierz Jagiellończyk nie ryzykował konfliktu zbrojnego, tym bardziej, że trwała wojna trzynastoletnia. Byłoby to bardzo niedobre, niekorzystne. Trzeba byłoby powołać kolejne pospolite ruszenie, na to nie stać było skarbu państwa ani na konflikt taki jeszcze, skoro mieliśmy konflikt z zakonem krzyżackim, na konflikt z Mazowszem. Dlatego pozostawił ten spór przy inkorporacji ziemi rawskiej i gostynińskiej w 1462 i potem ziemi sochaczewskiej król wystawiał przywileje dla ziemian, dla miasta. To było bardzo ważne, dlatego że oczywiście otwierało także przed ziemianami, przed mieszkańcami tych miast i miasteczek mazowieckich możliwość lepszego handlu, spawiania zboża i tak dalej. Więc to było bardzo dobre. Zaś prawo koronne wprowadzono dopiero pod koniec XV wieku w ziemi rawskiej i gostynińskiej, sochaczewskiej. Także to naprawdę nie była żadna uciążliwość, dlatego że władza królewska no tak nie kontrolowała jak władza książęca. Trzeba pamiętać, że Piastowie Mazowieccy mieli własne niewielkie państwo. Oni jeździli po tym państwie ciągle. Czyli ten władca, itinerarium tego władcy, to on po prostu z miasteczka do miasteczka, z miejscowości do miasteczka, dogląda po prostu, dogląda wszystkiego. Ta władza jest blisko mieszkańców. Natomiast tu ten król to bardzo rzadko zagląda, więc można powiedzieć, że taka kontrola była troszeczkę inna i to nie było uciążliwe. Otwierało natomiast perspektywy, rynek, możliwość także awansu. I to widzimy, że na dworze Kazimierza Jagiellończyka pojawiają się ludzie z Mazowsza, otrzymują różne intratne stanowiska, więc jest to awans. Dlatego, że dwór królewski jest większy niż książęcy, więc tak naprawdę prócz wąskiej grupy, która była przeciwna tej inkorporacji, to myślę, że tutaj jednak większość mieszkańców i ziemian popierała inkorporację Mazowsza.
1: I cały ten proces zakończył się w roku 1526, równo 500 lat temu. Panie profesorze, w tym miejscu musimy się niestety zatrzymać. Dziękuję panu bardzo serdecznie. Profesor Janusz Grabowski, historyk, mediewista. Dziękuję serdecznie.
0: Bardzo dziękuję. Do widzenia.

0: to Magnifikat Mikołaja z Radomia, muzyka z Małopolski, chociaż my dzisiaj Państwa pozdrawiamy z północy Mazowsza. Słuchaliśmy fragmentu pierwszego kompletnego nagrania Kodeksu Krasińskich, jednego z najważniejszych polskich źródeł muzyki wielogłosowej XV wieku, z trzypłytowego albumu Ensemble Dragma i Ensemble Peregrina pod kierunkiem Agnieszki Budzińskiej-Bennett. Wspomniałem, że pozdrawiamy Państwa z północnego Mazowsza, bo jesteśmy dziś do godziny 18 w Płocku. Opowiadamy o inkorporacji Mazowsza do korony. Teraz będziemy podziwiać piastowskie ślady w Płocku właśnie. Jest ze mną Iga Buraczyńska z Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Za chwilę porozmawiamy o architekturze, ale teraz spoglądamy na przepiękną panoramę. Przed nami Wisła, nurt bardzo szeroki. Po naszej lewej piękny most z ciekawą historią, dwukrotnie wysadzany, najpierw przez Polaków, potem przez Niemców. Na wprost spichlerz z czerwonej cegły. To jest widok współczesny. Gdybyśmy się cofnęli do czasów Konrada Mazowieckiego, co byśmy widzieli stojąc w tym samym miejscu?
1: Przede wszystkim lasy. Widzielibyśmy lasy, lasy mieszane i wsie. Gęsta puszcza, której my tak naprawdę nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. I widzielibyśmy przede wszystkim również rzekę, która w tym miejscu ma jedno z najszerszych do rzeczy. Najszersze jest w Dobrzebyniu nad Wisłą, kawałek dalej, ale tutaj właśnie mamy jedno z najszerszych naturalnych. No jak również widzieliśmy już by Starorzecza, które również tutaj się znajdują. No i przepiękną panoramę na okoliczne tereny, która rozciąga się tutaj z wzgórza szczytu Wzgórza Tumskiego. Wzgórze, które ma w najniższym miejscu 40 metrów, w najwyższym

0: czym prawie 60, ponad 55. Wzgórze, które się usuwało kilkakrotnie, stąd też wiele przebudów tego terenu, ale odwracając się za nasze plecy, nie widzielibyśmy tych budynków, które widzimy teraz, czyli katedry i zamku. Płock jest jednym z najstarszych miast tutaj w rejonie. Pierwsze ślady mamy jeszcze z IX wieku. Wiemy, że na początku X wieku już wyruszają z niego pierwsze misje chrystianizacyjne na północ. Więc jest to jedno z najstarszych takich miejsc, siedzib książęcych również tutaj na terenie Mazowsza Północnego.
1: Spoglądamy teraz na katedrę, a między drzewami widać też fragmenty wieży zegarowej z pięknym barokowym hełmem. Proponuję, żebyśmy na początek zajrzeli do katedry, bo jak rozumiem, to jedno z najważniejszych miejsc w Płocku w ogóle.
0: Tak, to taki symbol miasta. Jest to bazylika mniejsza, więc w ten sposób zostaliśmy uhonorowani przez papieża, że nadał nam ten tytuł. My teraz widzimy piękny park ze starodrzewiami, ale tak naprawdę, gdybyśmy się przenieśli tutaj do czasów albo Hermana, albo Krzywoustego, to widzielibyśmy chociażby warsztaty. Tak, bo całe to miejsce było zabudowane różnymi warsztatami. Tutaj były również mury obronne. Na początku jedna linia, a potem dwie. Sama nazwa Płock pochodzi prawdopodobnie właśnie od płotu, czyli obwarowania, który jako gród nękany przez najazdy pogańskie z północy, Jadźwingów i Prusów, czyli Cwiniów, musiał ten mur mieć dosyć stabilny i dosyć mocny, żeby po prostu przed tymi napadami się bronić i je odbijać.
1: Warsztatów może nie ma, ale są robotnicy, bo katedra jest właśnie w procesie renowacji. A my tymczasem zbliżyliśmy się do katedry. Za moment wejdziemy do wnętrza. Katedra romańska, ale ta, którą my będziemy oglądać, to już jest zupełnie inny budynek, prawda?
0: Tak, tej katedry romańskiej już za wiele nie zobaczymy. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze została spalona kilka razy. Jeden raz od uderzenia pioruna i następnie była przebudowywana. Pierwsza taka duża przebudowa miała miejsce w XVI wieku. I tutaj architektem był Jan Baptysta z Wenecji, którego mogą Państwo kojarzyć bardziej na przykład z Barbakanem w Warszawie. Tak więc wysokiej klasy, światowej klasy architekt na tamte czasy. Część, która można powiedzieć, że zachowała się z tamtego okresu, to są drzwi płockie. Te, które mamy tutaj, to jest kopia. Oryginał został zrabowany i obecnie znajduje się w Nowogrodzie.
1: O drzwiach płockich dziś jeszcze będziemy opowiadać, ale my wchodzimy teraz do wnętrza. Pierwsze kroki kierujemy do kaplicy, kaplicy szczególnej, kaplicy królewskiej.
0: Kaplica królewska, wbrew nazwie, wcale nie jest miejscem spoczynku królów, ale jest miejscem spoczynku książąt. Z takich najważniejszych trzeba wymienić Władysława Hermana i właśnie sławnego Bolesława Krzywoustego. Wchodzimy teraz właśnie przez takie dwa stopnie do części, która jest zakratowana, ponieważ przez długi czas ta kaplica była w nie najlepszym stanie, nie było do niej dostępu, właśnie po to, żeby chronić te przepiękne polichromie z przełomu wieków. Ale dzięki pracy tutaj miejscowych konserwatorów jesteśmy w stanie teraz wchodzić do środka i podziwiać zarówno sarkofag, który prowadzi do krypt, w których złożeni są książęta, jak również właśnie witraże i polichromie. Według przekazów pisemnych, czyli kronik i różnych innych zapisków, mówi się o 18 osobach, ale kiedy były tutaj prowadzone badania, znaleziono 17 szkieletów, więc nie wiemy dokładnie, dlaczego tak jest. Możemy domyślać się, że jeden ze szkieletów po prostu został zniszczony w trakcie najazdów, o których już wspominałam, ponieważ poganie często wyciągali zwłoki z trumien i z miejsc pochówków po to, żeby szukać różnego rodzaju kosztowności. Często również je profanowano. Dlatego na jednym ze szkieletów, który znajduje się w sarkofagu, znajdujemy ślady po mieczu. Co jest ciekawe, znaleziono również czaszkę, która jest zniekształcona, ma krzywą szczękę. Wiemy, że poród Bolesława Krzywoustego był bardzo trudny. Jedna z wersji dotyczących jego przydomku mówi o tym, że właśnie ze względu na deformację czy na wypadek rycerski, na wypadek w walce z niedźwiedziem, tych wersji jest bardzo dużo. Czy właśnie w wyniku porodu miał krzywą szczękę, dlatego mówiono o nim Krzywoustego. Krzywousty. Póki co zgadzamy się co do faktu, że przydomek Krzywousty został mu nadany dlatego, że był niesłownym władcą. Obiecał, że jeżeli jego brat, który sprzeciwił mu się, powróci do domu, on nie zostanie skrzywdzony. No, Bolesław Krzywousty nakazał go w okrutny sposób zgładzić i stąd

0: On się wziął jego przydomek.
1: To wejście tutaj przed kratą, naprzeciwko wejścia, tak krok od schodków, to jest właśnie miejsce, w którym znajduje się wejście do krypty, w której złożeni są książęta.
2: Otaczają nas przepiękne polichromie. Co przedstawiają?
1: Polichromie przedstawiają trzy cnoty Boże, a właściwie to dwie, ponieważ mamy tutaj wiarę i nadzieję i miłość, która miała być w witrażu, jednak zdecydowano się na zmianę koncepcji i w witrażu pojawia się ofiarowanie księcia Jana Kazimierza. Poza tym mamy pozostałe cnoty kardynalne z kolei, tak? Czyli mamy wstrzemięźliwość, męstwo, roztropność i tak dalej, tak? Można sobie zobaczyć, poznać je po atrybutach. Po mieczu, wiara z kotwicą, nadzieja z wyciągniętymi rękami, mądrość i roztropność z zapaloną lampą oliwną.
2: Centralnie usytuowany jest sarkofag.
1: Z czarnego marmuru, który został właśnie zaprojektowany już w trakcie tej ostatniej przebudowy katedry na przełomie wieków. Główna płyta sarkofagu wspiera się na trzech orłach, no i trzeci marmurowy orzeł jest wkomponowany na środku. Na górze jest poduszka z insygniami władzy książęcej, tak, czyli z diademem książąt mazowieckich, z mieczem i z berłem. Co jest ciekawe, te orzełki nie mają koron, dlatego że nie są to orły polskie, chociaż tak moglibyśmy pomyśleć, tylko orły mazowieckie. I one zastąpiły smoka, bo pierwotnie płoccy piastowie mieli w swoim herbie smoka.
2: Ze sklepienia też spogląda na nas orzeł, również bez korony. W katedrze moglibyśmy spędzić kilka godzin, przyglądając się poszczególnym jej elementom, ale musimy nasz spacer niestety już w tym miejscu zakończyć, spacer po katedrze. Teraz wychodzimy ze świątyni, żeby przyjrzeć się jeszcze kilku innym bardzo ważnym obiektom. Jesteśmy przed katedrą, spoglądamy teraz na wspomnianą już dziś wieżę zegarową z pięknym barokowym hełmem. Czego to element, ta wieża?
1: Jest to element dawnego zamku książąt mazowieckich, później opactwa benedyktyńskiego, więc te dwie nazwy funkcjonują zamiennie. Jeżeli ktoś mówi o opactwie benedyktyńskim albo o zamku, to ma na myśli właśnie ten budynek. Ta wieża jest właśnie wieżą zegarową. Ona została podwyższona za panowania Kazimierza Wielkiego. Wspominaliśmy o tych murach, tak? O tym, że Płock musiał być obwarowany dosyć mocno ze względu na to, że spotykał się z ciągłymi najazdami. Był też miastem handlowym, no więc wiadomo, że lepiej się robi interesy w mieście, które jest bezpieczne. I ona była w ciągu właśnie pierwszej linii murów. Jeżeli się przyjrzymy, można zobaczyć takie wystające kamienie. To są właśnie miejsca, gdzie ciągnęła się jedna z linii murów i ona właśnie tak szła w stronę Wisły.
2: Wieża zbudowana z czerwonej cegły, ale są też, jak pani wspomniała, fragmenty wykonane z kamieni. To są, jak rozumiem, te najstarsze.
1: Tak, dokładnie zgadza się. To są te najstarsze elementy na samym rogu wieży. Prawdopodobnie tam była część kwater, w których mógł urodzić się Krzywousty.
2: Kiedy działali tu benedyktyni, mieli skryptorium i poddawali się benedyktyńskiej pracy?
1: Tak, tutaj miało miejsce skryptorium. To jest prawdopodobnie też miejsce, gdzie został spisany statut miasta Płocka. Kiedy miasto Płock dostaje swój statut, już istnieje ładne parę wieków, ale w statucie chodziło głównie o informację, jakiemu prawu zostaje podporządkowane miasto. Miało to znaczenie z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że to było miasto handlowe, a po drugie dlatego, że mieliśmy tutaj bardzo silną władzę biskupią, no i należało to w jakiś sposób rozdzielić, jaka władza będzie dotyczyć kanoników i duchownych, a jaka będzie dotyczyć osoby świeckie. Ten dokument będzie można zobaczyć na naszej wystawie na 500-lecie Mazowsza, włączenie Mazowsza do Polski. Jeżeli ktoś chciałby właśnie spojrzeć na książąt mazowieckich, to również jest taka możliwość, ponieważ będziemy tam mieli chociażby nagrobki ostatnich książąt mazowieckich. Oni są z kolei pochowani z racji na miejsce śmierci w Warszawie, ale również do nas można zajrzeć.
2: O wystawie szczegółowo będziemy państwu opowiadać za kilkanaście minut, a tymczasem, skoro o kanonikach mowa, zbliżamy się do miejsca, które jest rynkiem, ale szczególnym rynkiem kanonicznym. Skąd ta nazwa, do czego się odnosi?
1: Nazwa odnosi się do kanoników, którzy właśnie zamieszkiwali. Dzisiaj powiedzielibyśmy plebania, tak? Ale właśnie kiedyś nazywano takie miejsca kanoniami, czyli po prostu budynkami mieszkalnymi dla biskupów i dla różnych księży, czy przyjezdnych, czy właśnie zamieszkujących na stałe, by pełnić posługę tutaj, czy w katedrze, czy w innych kościołach. Po prostu na rynku kanonicznym ustalono, że to jest bardzo dobre miejsce ze względu na blisko.

0: wysokość zarówno do katedry, jak i do późniejszego kościoła Farnego. I zbliżamy się właśnie do jednego z tych budynków kanonicznych, który był kiedyś częścią murów miejskich, został dobudowany. To jest tak zwany dom pod trzema trąbami. Wiąże się z nim bardzo śmieszna legenda, ponieważ ten budynek często wizytował książę Michał Radziwiłł. Stąd też herb właśnie trzech Radziwiłłów, trzy trąby. On jest widoczny w tym kartuszu właśnie na boku budynku z koronką.
1: A jeśli chodzi o legendę, rzecz dotyczy niemuzykalnego diabła?
0: Zależnie od podania, albo jeden z biskupów, albo właśnie sam książę Radziwiłł miał założyć się z diabłem o to, że nie będzie w stanie spełnić jego życzenia. No i diabeł oczywiście powiedział, że jak najbardziej on każde życzenie jest w stanie spełnić, nie ma takiej opcji. No i książę Michał Radziwiłł mówi, no to w takim razie pomyślność dla Polski zamawiam. No i kazał mu zagrać właśnie na tych trzech trąbach z herbu. Diabeł rwał, drapał, wyciągał, no ale nie był w stanie wydobyć dźwięku na tym herbie Radziwiłłów, więc pomyślność dla Polski została zamówiona, no a diabeł zawinął się ogonem i zniknął.
1: I dotarliśmy do centralnej części rynku kanonicznego w Płocku. Miasta, w którym przymiotniki najstarszy, najstarsza chyba rzadkością nie są. Odnoszą się też na przykład do szkolnictwa?
0: Tak, tutaj doskonałym przykładem jest nasza mała Chowianka rodzima. Dzisiaj w tym budynku mieści się liceum, ale to jest najstarsza w Polsce szkoła, która cały czas funkcjonuje w tym samym miejscu. No, dowodem może być na przykład wieża astronomiczna z XV wieku, która do tej pory jest czynna. Poza tym sama szkoła została ufundowana już w 1150 roku i była na początku właśnie taką szkołą parafialną, w której uczyli się kanonicy. Więc tak jak rozmawialiśmy o skryptorium, no to jeżeli ktoś się uczył pisać w tamtym okresie w Płocku, to na pewno już w Małachowiance, no chociaż wtedy nazywała się pod wezwaniem świętego Michała Archanioła.
1: Pani jest rodowitą płocczanką. Czy ktoś, kto tu się urodził, ma świadomość bogactwa historii tego miejsca?
0: Wydaje mi się, że tak, bo jakby jesteśmy wychowywani w szkołach w takim duchu patriotyzmu lokalnego, właśnie żeby pamiętać o tym, że to Płock był stolicą Polski przez prawie 60 lat, że był stolicą Mazowsza przez no, prawie 300. Staramy się o tym pamiętać, świętować to, no i dlatego też uważam, że to, że wystawa dotycząca 500-lecia dołączenia Mazowsza do Polski nie mogła być w żadnym innym miejscu, tylko właśnie tutaj u nas w Muzeum Mazowieckim w Płocku.
1: To się nazywa lokalny patriotyzm. O wystawie opowiemy Państwu szczegółowo po godzinie 17. Ja Pani bardzo dziękuję. Iga Buraczyńska, Muzeum Mazowieckie w Płocku.
0: Dziękuję.

0: Przed nami drzwi, o których będąc w Płocku nie można nie wspomnieć. Drzwi płockie po prostu?
1: Tak, drzwi płockie, chociaż niestety muszę to zaznaczyć, że jest to replika, a nie oryginał. Oryginał znajduje się w Nowogrodzie Wielkim na Rusi, w Soborze Świętej Zofii. Prawdopodobnie trafił tam w XIII wieku. Niestety nie ostały się żadne dokumenty, które mówiłyby, w jaki sposób do tego doszło. Prawdopodobnie podczas jednego z najazdów. Bardzo często katedra była najeżdżana i palona, grabiona, chociażby właśnie przez wspomnianych Pomorzan, czy przez księcia Henryka. I tutaj drzwi płockie, czyli taki wspaniały zabytek też sztuki średniowiecznej, stworzone na zamówienia biskupa Aleksandra z Malon, czyli tak naprawdę fundatora tej pierwszej romańskiej katedry. I
0: wizerunek... Dogryzała pani Krakowowi, teraz pani może dogryźć Gnieznu.
1: Tak, no bo katedra płocka, ówczesna katedra płocka była większa niż katedra gnieźnińska, chociaż tak naprawdę to miejsce, w którym się znajdujemy, czyli kruchta, gdzie aktualnie znajdują się drzwi płockie, nie była zbudowana w tej pierwszej romańskiej budowli. Ta pierwsza romańska budowla była troszeczkę mniejsza i krótsza i prawdopodobnie płockie drzwi znajdowały się tutaj nie w kruchcie, a w nawie bocznej, w wejściu bocznym do katedry. I same drzwi płockie są podzielone na 26 pól, pokrytych 49 płytami z płaskorzeźbami przedstawiającymi sceny biblijne, ale możemy też zobaczyć tutaj wizerunek fundatora drzwi płockich i katedry, czyli biskupa Aleksandra w otoczeniu biskupów pomocniczych, a zdradzają go atrybuty biskupie, czyli baculus pastoralis, laska pasterska.

0: oraz tiara, która znajduje się na jego głowie.
1: I wzrost, bo fundator jest dużo, dużo wyższy niż pozostali.
0: Tak, właśnie miałam to powiedzieć, że fundator bardzo wyraźnie zaznaczył swoją obecność na drzwiach płockich i to, że był fundatorem tychże drzwi. Kołatki są w kształcie lwich głów i widzimy, że z paszczy lwa wystają głowy grzeszników, które

0: jaki nas spotka po śmierci, będzie zależny od naszych uczynków, a nie od statusu
1: pozycji życiowej,
0: pozycji, którą zajmujemy. A jak to się stało, że replika pojawiła się tutaj w katedrze? Było to tak, że w 1971 roku ówczesny prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego, Jakub Chojnacki, był na wystawie w Moskwie i tam zobaczył właśnie zdjęcie tych oryginalnych drzwi płockich, no i rozpoczęły się starania, żeby taka replika pojawiła się w Płocku. 10 lat trwało powstawanie repliki od 1971 do 1981 roku. I tutaj powstał odlew z żywicy epoksydowej, a następnie kopia drzwi odlana w brązie, która zawisła w katedrze. A rok później, w 1982 roku, drzwi zostały poświęcone przez prymasa Polski Józefa Glempa. No i też z takich ważnych informacji, te drzwi, oprócz tego, że to jest niezwykły zabytek sztuki średniowiecznej, to pamiętajmy też o takim przeznaczeniu dla społeczeństwa. W średniowieczu większość ludzi była niepiśmienna. Osoby, które umiały czytać i pisać, najczęściej były zakonnicy, bo i królowie, i władcy również byli często niepiśmienni, więc...
1: Mamy Biblię w obrazkach po prostu.
0: Tak, Biblię w obrazkach. Te drzwi spełniały też funkcję taką użytkową dla osób, które przychodziły właśnie na nabożeństwa katedralne.

0: Teraz trio MM3 wystąpi przed warszawską publicznością. Zapraszamy do studia imienia Władysława Szpilmana na koncert muzyki balansującej między ambientem, improwizacją a taneczną elektroniką. 14 września o godzinie 19. Wstęp wolny, wejściówki można rezerwować pod adresem koncertydwójki@polskieradio.pl.
1: Music Fabric z Kolonii to zespół słynący ze świetnej współpracy z kompozytorami. Na festiwalu w Wratislavia Cantans artyści wykonają utwory skomponowane specjalnie dla nich. Superheroiny Żanety Rydzewskiej i nowy utwór ukraińskiej kompozytorki Anny Korsun. Ponadto w programie wielkie performatywno-muzyczne pożegnanie Edith Skop, wybitnej aktorki, żony i muzy francuskiego kompozytora Georges'a Apergisa. Na transmisję koncertu zapraszam dziś o 19:00. Ewa Szczecińska.
2: Autopromocja.
3: Audycja powstała we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckim w Płocku, organizatorem wystawy Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
4: Program Drugi Polskiego Radia, minęła 17:00.
5: Przegląd prasy zagranicznej.
4: Dzisiejszy przegląd przygotowała dla Państwa i przedstawi Monika Pilch.
6: Dziś o sztucznej inteligencji w edukacji oraz o instalacji w niemieckim teatrze przywołującej postać Tadeusza Kantora. Zacznę od prasy brytyjskiej. Jak jeden budynek może zmienić wizerunek miasta? Richard Morrison of The Times przekonuje, że najlepszym przykładem jest hamburska Elbphilharmonie, spektakularna sala koncertowa otwarta w 2017 roku. Początkowo projekt budził ogromne kontrowersje. Dziś jednak Elbphilharmonie jest symbolem Hamburga, przyciąga tłumy i stała się jednym z najważniejszych europejskich centrów muzycznych. Koncerty cieszą się tak dużym zainteresowaniem, że w pierwszych latach funkcjonował nawet czarny rynek biletów. Na tym tle The Times stawia pytanie o Londyn. Brytyjska stolica zrezygnowała z planów budowy nowej, dużej sali koncertowej dla London Symphony Orchestra i Simona Rattla. Projekt, którego koszt szacowano na blisko 300 milionów funtów, upadł z powodu komplikacji prawnych, logistycznych i finansowych. Londyn pozostał więc z powojennymi salami Barbican i Royal Festival Hall, podczas gdy Hamburg zyskał obiekt, który stał się jego wizytówką i przyciąga najlepsze orkiestry świata. W nadchodzącym sezonie w Elbphilharmonie mają wystąpić aż 42 orkiestry gościnne, w tym 7 czołowych zespołów amerykańskich i 5 brytyjskich. Filharmonia Wiedeńska zagrała tam już 24 koncerty. Zdaniem autora The Times nie chodzi więc o architekturę czy prestiż. Elbphilharmonie pokazuje, że odważna inwestycja w kulturę może na dekady zmienić pozycję miasta na światowej mapie muzycznej. Hamburg zaryzykował i dziś zbiera tego efekty. Londyn, rezygnując z podobnego projektu, mógł stracić znacznie więcej niż tylko salę koncertową. W Guardianie znajdziemy recenzję książki Daniela Zuskinda What Should My Children Do, która przedstawia argumenty na rzecz wykorzystywania technologii, w tym sztucznej inteligencji w edukacji. To niezwykle optymistyczna książka, zachęcająca, by nie obawiać się możliwości, jakie niesie ze sobą AI, lecz dostrzec i wykorzystać jej potencjał edukacyjny. Ciekawym punktem odniesienia jest historia kalkulatora. W 1979 roku brytyjski rząd poprosił Wilfrida Cockforta, wykładowcę matematyki z Uniwersytetu w Hull, o przygotowanie raportu dotyczącego nauczania tego przedmiotu. Jedna z jego części dotyczyła właśnie kalkulatora, technologii, która zaczynała wówczas trafiać do powszechnego użytku. Podobną perspektywę Zuskind przyjmuje wobec sztucznej inteligencji. Wyobraża sobie przyszłość spersonalizowanego nauczania, w której nauczyciele, odpowiednio przygotowani do pracy z AI, będą wykorzystywać ją jako dodatkowego tutora. Pozwoliłoby to lepiej odpowiadać na indywidualne potrzeby uczniów, zamiast traktować całą klasę jako jednorodną grupę. W tej perspektywie AI nie jest zagrożeniem dla edukacji, lecz narzędziem, które może pomóc nauczycielom i uczniom lepiej wykorzystać czas i skoncentrować się na tym, co najważniejsze – myśleniu, rozumieniu i rozwijaniu

0: Autopromocja.
1: Wiosną śledziliśmy ich koncerty w Chinach i Japonii, gdzie reprezentowali polską scenę w ramach trasy Jazz po polsku dookoła świata.

0: własnych kompetencji. Na ekrany wchodzą dwa filmy, które stylistycznie nie mają ze sobą zbyt wiele wspólnego, ale łączy je chęć przedstawienia pewnego rozdziału historii II wojny światowej. Ich recenzje znajdziemy na stronach Le Monde. Są to Pressure Antoniego Marasa, brytyjska produkcja wyreżyserowana przez Australijczyka, oraz Bohaterowie Luwru francuskiego reżysera Elie Choraqui. Biorąc pod uwagę bogatą filmografię poświęconą tej tematyce, ich twórcy prawdopodobnie stanęli przed tym samym dylematem, jak opowiedzieć w choćby nieco oryginalny sposób o wydarzeniu tak często przedstawionym jak to. Obie odpowiedzi opierają się na wykorzystaniu mało znanego aspektu tego wydarzenia. W przypadku Elie Choraqui jest to aspekt intymny i kulturowy, w przypadku Antoniego Marasa strategiczny i psychologiczny. Film Pressure czerpie swoją fabułę ze sztuki teatralnej Davida Haiga z 2014 roku, który jest współautorem scenariusza filmu. Jak dowiadujemy się z Le Monde, oba filmy są jedynymi tego rodzaju. Obecny rok filmowy charakteryzuje się prawdziwą falą dzieł związanych z okresem II wojny światowej. W berlińskim Teatrze Gorkiego odbył się pokaz Fugi, artysty pochodzenia ormiańskiego Sarkisa, jak donoszą liczne niemieckie dzienniki. Artysta miał przekształcić cały budynek teatru w swój świat, do którego zaprasza jedną z największych postać świata teatru, zmarłego w 1990 roku polskiego twórcę teatralnego i malarza Tadeusza Kantora. Dzięki lekko muzealnemu nawiązaniu do dawnej awangardy, ta hermetyczna, pełna zagadek instalacja sprawia wrażenie, jakby teatr miał zamknąć się w historii sztuki, pisze Peter Laudenbach w Süddeutsche Zeitung, a wielowarstwowym, pełnym aluzji, a jednocześnie medytacyjnym spektaklem określił go Ulrich Zittler w Berliner Zeitung. I to już wszystkie informacje, które dla Państwa przygotowałam. Bardzo dziękuję za uwagę.
1: Audycja powstała we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckim w Płocku, organizatorem wystawy Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
2: To była Monika Pilch, bardzo dziękuję. Za kilka chwil powiemy więcej o szczegółach wystawy Mazowsze dla Korony. Wcześniej sięgamy po muzykę Johannesa Brahmsa.

0: Intermezzo A-dur op. 118 Johannesa Brahmsa przy fortepianie Francesco Piemontesi to nagranie z nowego albumu artysty. Ten album ma premierę już jutro. A dziś w Płocku, z którego Państwa serdecznie pozdrawiamy, rozpoczęła się wystawa wyjątkowa Mazowsze dla Korony, 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. O tej wystawie opowiedzą Barbara Rydzewska, starszy kustosz, kierownik działu historii. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: I Magdalena Bilska-Ciećwierz, kuratorka, kustosz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Zacznijmy od koncepcji ogólnej. 500 lat włączenia Mazowsza do korony. Moment szczególny, jak o nim opowiedzieć?
1: Szczególny dlatego, że szczególny jest jubileusz, który obchodzimy. Wystawa, podobnie jak wszystkie inne przedsięwzięcia, które zostały objęte projektem Mazowsze dla korony, ma ten jubileusz uświetnić, ma też upamiętnić dokonania ludzi, którzy w wiekach średnich to Mazowsze Książęce budowali.
0: Włączenie Mazowsza do korony to był proces. To się nie wydarzyło z dnia na dzień, nawet nie z miesiąca na miesiąc, ani z roku na rok. To rozgrywało się na przestrzeni dekad. To jest zatem opowieść o pewnej części średniowiecza?
1: To jest opowieść o Mazowszu Piastowskim. Naszym zamierzeniem, naszym, czyli pani Magdaleny Bilskiej-Ciećwierz i moim, było, żeby pokazać Mazowsze Piastowskie, pokazać dzieje tego Mazowsza i pokazać dorobek kulturowy książęcego władztwa.
0: Nie mają panie wrażenia, że paradoksalnie historia Mazowsza w tamtym okresie jednak jest w cieniu tego, co działo się na przykład na Śląsku albo tego, co działo się na Pomorzu?
2: Troszeczkę zapewne. Ale nie do końca, dlatego że władcy Mazowsza, książęta mazowieccy uczestniczyli w rozgrywkach politycznych, które się toczyły tutaj właśnie w Polsce.

0: W Polsce, na Śląsku, na Pomorzu graniczyli z państwem zakonu krzyżackiego, z którego czerpali wzorce kulturowe, gospodarcze, więc to Mazowsze było uwikłane w ówczesną politykę, w to, co działo się wówczas w Polsce i Europie, więc trudno powiedzieć, że było gdzieś z boku. Natomiast oczywiście można porównywać rozwój gospodarczy chociażby, gdzie Mazowsze na pewno nie rozwijało się tak jak Śląsk chociażby, prawda? Bo mówimy już tutaj o tym schyłku średniowiecza, wchodzimy w czasy nowożytne. Ale jak porównamy dwory książęce właśnie mazowieckie, no bo to też trzeba wziąć pod uwagę fakt, że Mazowsze nie było takim jednolitym tworem politycznym, że te księstwa były różnorodne, możemy mówić wschodnim, zachodnim Mazowszu. To właśnie książęta, którzy tutaj rządzili, mieli swoje dwory i próbowali, by te dwory były tak świetne jak dwór polski, prawda, czy innych książąt piastowskich. Natomiast czym się to udało? Nie, ale mieli na przykład zasobny skarbiec, co widać po księgach skarbowych Janusza II na przykład, księcia płockiego.
1: A jeśli chodzi o Płock właśnie, jaką rolę to miasto odgrywało w ramach Mazowsza w wiekach XII, XIII, XIV?
2: No z całą pewnością w wieku XII, w wieku XIII to było centrum. To był najważniejszy ośrodek, najważniejszy gród, a potem pierwsze na Mazowszu miasto, bo przecież lokacja płocka w 1237 roku uczyniła z tego ośrodka miasto. Potem Płock już przestaje pełnić tę rolę centralną, ponieważ pojawiają się inne ośrodki życia książęcego, życia w związku z tym też społecznego. To jest Czersk, to jest Rawa, a potem Warszawa. Warszawa, która za czasów księcia Janusza stała się stolicą tej części Mazowsza, powiedzieliśmy, czyli Mazowsza Wschodniego, no bo musimy mieć na uwadze, że w pewnym momencie doszło do podziału Mazowsza pomiędzy książąt mazowieckich i ten podział zdecydował, że Mazowsze rozpadło się, należałoby powiedzieć, na trzy księstwa. Księstwo płockie, rawskie i to czersko-warszawskie. Stąd też tych ośrodków, które były stołeczne dla każdego księstwa, no przynajmniej trzy należałoby uwzględnić. Ale oczywiście Płock zachował swoją rangę tej pierwszej stolicy Mazowsza i przez długi, długi czas był ważnym centrum administracji, ważnym centrum kultury i gospodarki.
1: Za chwilę powiemy o najważniejszych eksponatach, które panie zgromadziły na wystawie, ale zastanawiam się, jak opowiedzieć tak skomplikowaną historię, tak przy okazji odległą historię, poprzez ludzi, poprzez przedmioty, przez artefakty, architekturę?
2: Poprzez wszystko. Tak jak na początku powiedziałam, założyłyśmy, że spróbujemy opowiedzieć o dziejach Mazowsza i o dorobku kulturowym. Taka koncepcja wymagała połączenia sił i środków, środków wystawienniczych, środków, które by przekazywały informacje publiczności. Więc skorzystałyśmy oczywiście przede wszystkim z artefaktów i te zabytki, które pochodzą ze zbiorów bardzo, bardzo wielu instytucji kultury, muzeów, bibliotek, archiwów, są tutaj na pierwszym miejscu, ale uzyskały, że tak powiem, wsparcie od multimediów w skromnym, mam nadzieję, zakresie, ale wystarczająco użyłyśmy tych multimediów, żeby właśnie opowiedzieć o dziejach Mazowsza, żeby przedstawić Piastów, taki swoisty portret, drzewo genealogiczne. Nie sposób było przedstawić tych Piastów inaczej, po prostu brakuje ikonografii. A poza tym zabytki, które świadczą o ich dokonaniach. Więc są to przedmioty, które są świadkami tamtych wydarzeń. Czasami takimi statystami dziejów, a czasami po prostu narzędziami w kreowaniu dziejów.
1: Czy zatem tworzenie, budowanie tej wystawy to było nie tylko zadanie intelektualne i kuratorskie, ale też wyzwanie logistyczne?
0: Ogromne wyzwanie logistyczne. Chociażby dlatego, że tak jak tu koleżanka powiedziała, zabytki pochodzą z bardzo wielu instytucji. Więc najpierw robimy kwerendę, czyli szukamy tych zabytków, które by nam określiły, no, co możemy pokazać, a potem niestety

0: trzeba zwracać się do instytucji, które te zabytki posiadają i prosić o łaskawe użyczenie. Oczywiście względy konserwatorskie często ograniczają, a nawet uniemożliwiają przewożenie zabytków z miejsca na miejsce. Więc to jest naprawdę olbrzymia praca, by zabezpieczyć te zabytki, no i odpowiednio je wyeksponować, tak żeby zwiedzający mogli je obejrzeć, a jednocześnie nic się złego tym zabytkom nie stało, bo trzeba brać pod uwagę, że one mają po 500 i więcej lat, nawet 800 niektóre, więc to jest szmat czasu, ale też zobaczą Państwo na tej wystawie, że księgi, które pokazujemy na wystawie, są często niesamowicie zniszczone, bo są zaczytane, prawda, przez wieki, ale i tak są piękne.
1: Chociaż niektóre eksponaty chyba były niedaleko, po sąsiedzku, na przykład Biblia Płocka w Muzeum Diecezjalnym, czy kielich i patena Konrada Mazowieckiego, prawda? Więc tutaj akurat kłopotów transportowych chyba nie było.
0: No to się tak wydaje, bo to najpierw trzeba te obiekty odpowiednio spakować, żeby jednak na tym krótkim odcinku nic im się nie stało i przewieźć w całym majestacie konwoju, tak, żeby nikt tutaj od nas nie chciał pożyczyć po drodze tych zabytków, a potem odpowiednio zadbać o nie tutaj też na miejscu. Wspomniał Pan Biblię i kielich Konrada, ale jednak w centrum tej wystawy będzie herma świętego Zygmunta, bo to jest taki zabytek, który łączy w sobie różne bardzo cechy ważne dla Mazowsza. Z jednej strony jest to dar króla Kazimierza Wielkiego, sama ta herma, zwieńczona takim piastowskim diademem, który dla nas symbolizuje właśnie tą łączność Mazowsza z Królestwem Polskim, prawda? Łączność dynastii Piastów Mazowieckich z królami Polski. A jednocześnie jest to zabytek religijny, bo trzeba też wspomnieć, że Płock to centrum diecezji, a więc takie centrum kościelne w średniowieczu niesamowicie ważne. A święty Zygmunt to właśnie patron katedry, diecezji, więc ta herma stanie właśnie w centrum naszej ekspozycji.
1: A jeśli chodzi o wspomnianą już Biblię Płocką, dlaczego jest Płocka? Bo akurat Płock pojawia się tam incydentalnie, prawda?
0: Generalnie nazwa pochodzi od miejsca przechowywania, ale jest to też niesamowita księga, związana prawdopodobnie z Aleksandrem Zmalą, biskupem płockim, który tutaj konsekrował drugą katedrę płocką, czy chronologicznie, tak, jeśli chodzi o budownictwo drugą. Biskup Aleksander miał ją sprowadzić z Nadmozy, a tutaj być może została wykończona, jeśli chodzi o ikonografię, ale Płocka jest też dlatego, że tam są pierwsze zapiski o cudach, które miały się dziać właśnie w katedrze w XII wieku.
1: A wracając do kielicha Konrada, to był sposób na powrót do łask papieskich?
2: Tak by to wyglądało, tak historycy uważają. Właściwie przesądzona jest chyba interpretacja tej przyczyny, dla której kielich został ufundowany. Mówi się o tym, że był to skutek decyzji Konrada Mazowieckiego w kwestii Jana Czapli, scholastyka Jana Czapli, który był wychowawcą jego synów. Śmierć tegoż scholastyka sprowadziła na Konrada i jego małżonkę, tudzież całą rodzinę i Mazowsze, gniew papieski, gniew kościoła, więc starano się, ażeby ten gniew w jakiś sposób ukoić. Stąd fundacja kielicha i pateny. Szczególne zabytki, które trafiły na Mazowsze, wydaje się, że z Dolnej Saksonii albo z Nadrenii, bo tam zostały wytworzone. I interpretacja całego programu ikonograficznego tych dwóch zabytków jest przeciekawa, bowiem imiona członków rodziny Konrada Mazowieckiego umieszczone na kielichu i na patenie stały się przedmiotem studiów wielu, wielu badaczy, mediewistów i historyków sztuki, i historyków od po prostu stricte historyków. Jedno jest pewne w opinii naukowców, że zarówno kielich, jak i patena zostały przygotowane i darowane katedrze już po śmierci Konrada Mazowieckiego. Prawdopodobnie było tak, że Konrad był osobą, która zainicjowała

0: Zorganizowała przygotowanie tych darów dla katedry, tych darów przebłagalnych, ale już po jego śmierci i co więcej, chyba również po śmierci Bolesława, czyli syna Konrada Mazowieckiego, ten dar złożyła Agafia, czyli małżonka księcia i jego młodszy syn Siemowit.
1: Dodajmy, że Agafia też się nie wykazała daleko idącym miłosierdziem, bo kiedy chciano zdjąć ciało powieszonego Jana Czapli, ona się temu sprzeciwiła.
0: Tak twierdzi Długosz, o którym wiadomo, że nie był entuzjastą ani Konrada, ani księżnej.
1: Wracamy do wystawy. Herma, Biblia, kielich, patena, czego jeszcze nie można nie zobaczyć będąc w Płocku.
2: Przede wszystkim rękopisów, które przyjechały tutaj do nas z Muzeum Książąt Czartoryskich i Biblioteki Czartoryskich, a więc Ewangeliarza Pułtuskiego, zwanego Złotym Kodeksem Pułtuskim. On został prawdopodobnie już w XI wieku powstał, czyli jakby był równolatkiem w ogóle powstania diecezji płockiej i był darem dla tutaj właśnie biskupstwa katedry. Natomiast w jakichś okolicznościach nam bliżej nieznanych, nie wiemy kiedy, trafił do Pułtuska i tam w tym Pułtusku był przez stulecia, stąd ta jego nazwa. A ciekawy jest dlatego, że to jest bliźniak Złotego Kodeksu Gnieźnieńskiego. Mamy jeszcze w Czechach dwa takie złote kodeksy i koniec. Nie ma więcej tego typu ksiąg. One są malowane złotem, są bardzo bogato iluminowane. Może te iluminacje artystycznie nie są najwyższej klasy, ale zauważmy, że to jest kodeks z XI wieku i na pewno był wykorzystywany właśnie podczas nabożeństw, bo tam mamy perykopy ewangeliczne właśnie używane podczas nabożeństw.
0: Ale ja do tych cenności dołożyłabym jeszcze tak ciekawe zabytki, jak na przykład zabytki, które użyczyło nam Muzeum Warszawy, a są to fragmenty szat, które zostały wydobyte z krypty książąt mazowieckich, ostatnich książąt mazowieckich, czyli Stanisława i Janusza. W latach 50. podczas prac remontowych w Katedrze Warszawskiej została odnaleziona krypta ostatnich książąt i wydobyte zostały z niej różnego rodzaju tkaniny, nie tylko tkaniny, również inne precjoza, na przykład złoty pierścionek damski, który znalazł się w trumnie. Domniemanie jest, że mógł spaść bądź być zrzuconym z palca jakiejś niewiasty, która nad tą trumną stała. Być może była to siostra książąt Janusza i Stanisława. W każdym razie właśnie jednym z tych zabytków, które prezentujemy obok kopii nagrobnej płyty książąt mazowieckich, będą właśnie tkaniny i będzie tenże pierścionek w postaci kopii niestety.
1: W postaci kopii, ale... Ale jednak.
0: Należy wspomnieć, że ta wystawa byłaby niemożliwa, gdyby nie życzliwość Archiwum Głównego Akt Dawnych i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Bo oprócz tych cenności złotych i manuskryptów niesamowicie cennych, to wystawa będzie prezentowała również duży zasób archiwaliów, dyplomów średniowiecznych, dokumentów, które są sygnowane pieczęcią bądź podpisem własnoręcznym władców Mazowsza. Te dokumenty dotyczą bardzo ważnych czasami spraw, zagadnień właśnie z dziejów naszego księstwa mazowieckiego, bo wśród nich są takie, które wprost mówią o inkorporacji. Są takie, które mówią o wejściu w stosunek lenny książąt mazowieckich z królem Polski. No i gospodarka, która poprzez te dokumenty jest prezentowana. To wszystko też zasługuje na uwagę zwiedzających.
1: I to wszystko świadczy o tym, że Płock przez najbliższe miesiące będzie stolicą dla wszystkich miłośników sztuki średniowiecznej. Zapraszamy Państwa serdecznie na wystawę Mazowsze dla Korony, 500-lecie włączenie Mazowsza do Królestwa Polskiego. Na tę wystawę zapraszamy Państwa Barbara Rydzewska, starszy kustosz, kierownik działu historii. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję, gorąco zapraszamy wszystkich.
1: I Magdalena Bilska-Ciećwierz, kuratorka, kustosz. Dziękuję serdecznie.
2: Dziękuję bardzo.

0: Muzyka Maurycego Ravela to był fragment kwartetu smyczkowego F-dur. A my Państwa pozdrawiamy serdecznie z Płocka. Powód jest szczególny, 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Naszym kolejnym gościem jest Leonard Sobieraj, dyrektor Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Dzień dobry, panie dyrektorze.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Czy można zaryzykować stwierdzenie, że w najbliższych tygodniach, w najbliższych miesiącach Płock będzie adresem absolutnie obowiązkowym dla wszystkich tych, którzy kochają sztukę średniowiecza?
1: Na pewno tak. Płock w zamierzchłych czasach był stolicą Polski, był, można rzec, stolicą Mazowsza. No i ta stolica jakby w obecnym czasie wraca do Płocka, bo te działania, które się tutaj odbywają i odbędą, kulminacja właśnie jest przed nami, to świadczy o tym, że rzeczywiście Płock zasłużył na takie, można powiedzieć, wyróżnienie, żeby tutaj właśnie odbywała się kulminacja działań związanych z inkorporacją Mazowsza do Korony.
0: Wystawę będzie można podziwiać od dziś do grudnia, ale Państwo przygotowują także konferencję naukową. Kiedy się odbędzie i czego konkretnie będzie dotyczyła?
1: Temat również inkorporacji. Okazuje się, że Mazowsze nie jest zbyt dobrze przebadane w tym okresie właśnie średniowiecza i na to też utyskiwali uczeni skupieni w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. I wyszliśmy z propozycją właśnie, żeby przeprowadzić badania na ten temat. Jaki wpływ miało wejście Mazowsza do Korony na Koronę i na Mazowsze. Te badania trwają już półtora roku. Wynik ich będzie przedstawiony właśnie na konferencji naukowej, która będzie trwała 3 dni, 15, 16, 17 września i to będzie próba wypełnienia tych białych plam, które w tej historii się tutaj niestety znajdują. Myślę też, że wydanie pokonferencyjne publikacji z referatami poszczególnych osób również przyczynią się do tego, żeby ta wiedza o Mazowszu średniowiecznym była większa.
0: Przyznaję, że trochę mnie pan zaskoczył stwierdzeniem, że czasy średniowiecza na Mazowszu są słabo przebadane. Z czego to wynika?
1: Takie dzielnice jak Małopolska, jak Wielkopolska, jak Śląsk, jak Pomorze, no były to dzielnice bogatsze. Jednak mimo wszystko te dwory, które tam były, przyciągały i historyków, dziejopisarzy. U nas owszem też to się działo na Mazowszu, ale nie w takiej skali jak w tych dzielnicach innych. I no z siłą rzeczy tak się po prostu wydarzyło.
0: Jeśli chodzi o Płock, to jest miasto starsze niż Kraków, katedra płocka jest większa od katedry gnieźnieńskiej, a tutejszy cmentarz jest starszy niż warszawskie Powązki. Ma pan wrażenie, że i ta wystawa, i konferencja, i to, co dzieje się wokół tych wydarzeń, to może być okazja, to może być szansa, żeby trochę o tej niezwykle bogatej historii miasta przypomnieć?
1: No zdecydowanie uważamy w ogóle, że wątek książąt mazowieckich, świadomości społecznej jest niewystarczający, słaby. Jeśli chodzi już o sam Płock nawet, to ludzie wiedzą o tym, że w katedrze jest grup Władysława Hermana i Bolesława III. Natomiast to, że tam jest również nekropolia piastów mazowieckich, których w liczbie 18 są tam pochowani, to już ta wiedza jest znikoma. Też chcielibyśmy, a przecież przez 300 lat Mazowsze było oddzielnym bytem, można rzecz powiedzieć, suwerennym państwem, suwerenną dzielnicą i 100 lat to wtedy Polska była w rozbiciu dzielnicowym. To jeszcze jest zrozumiałe, ale później

0: przez 200 następnych lat. Od 1320 roku, tak się to przyjmuje, od koronacji Władysława Łokietka zaczęła istnieć korona polska, a przez 200 następnych lat Mazowsze dalej utrzymywało się jako oddzielna dzielnica. Także tutaj powstawały zamki, tu była odrębność sądownicza, polityka zagraniczna, skarb i tak dalej. I Mazowsze prowadziło swoją politykę. Także warto o tym wiedzieć. Warto wiedzieć o tym, że te zamki, które są pomieszczone na Mazowszu, Ciechanów, Liw, Czersk i w każdej innej miejscowości, tylko niestety one już są w tej chwili, no można powiedzieć, albo ich w ogóle nie ma, albo są w ruinie całkowitej, chociażby Sochaczew, to dzieło jest zazwyczaj książąt mazowieckich. Tutaj Kazimierz Wielki pomagał, czasami otaczał murami. On podchodził do Mazowsza w sposób bardzo taki, można powiedzieć, spolegliwy, pokojowy. Zresztą władcy Mazowsza, ci mądrzejsi, to mu oddawali jemu i następnym królom. Byli w dobrej, można powiedzieć, komitywie, ale jednak to był byt niezależny i o tym chciałbym, żeby jak największa grupa ludzi się dowiedziała.
1: Wspominaliśmy już dziś o wystawie. Panie kuratorki, przybliżały najważniejsze elementy tej wystawy, ale jest jeszcze byt niezależny, tak to chyba możemy ująć, wystawa planszowa. Co to jest?
0: Cały projekt nasz przygotowany na 500-lecie inkorporacji to oczywiście kulminacja, która jest w tej chwili, czyli wystawa i konferencja. Natomiast już od półtora roku prowadzimy działania jeszcze na dwóch płaszczyznach. To jest wątek edukacyjny. W 250 szkołach na Mazowszu prowadzone są, można powiedzieć, szkolenia, warsztaty z dziećmi na temat podania historii w inny sposób. Nie w taki, że siedzą na lekcji i muszą wkuwać daty, zdarzenia, imiona królów i tak dalej, książąt. Tylko troszkę na wesoło, troszkę zaciekawieniu. Także ten program odniósł duży sukces. Jak mówię, już blisko 200 szkół zostało odwiedzonych przez nas. Zajęcia trwają cały dzień, kilka klas. Trzy klasy ze szkoły są wytypowane do tego, żeby brać udział od rana do południa. Także mamy bardzo pozytywne echa. Natomiast kolejnym taką bardzo ważną rzeczą w kontekście jakby edukacyjnym to jest wystawa planszowa, którą przygotowaliśmy. Muzeum Mazowieckie w Płocku przygotowało na okoliczność informacji o Mazowszu, jaki był jego zasięg, o ziemiach Mazowsza. To jest to 15 ziem, które wchodziły w skład Mazowsza i o każdej ziemi mamy taką, można powiedzieć, informację, gdzie ona była, jakie były najważniejsze grody. I ta wystawa wędruje po tych miastach, buduje świadomość, odbudowuje świadomość społeczną na temat tej ziemi, na której oni mieszkają, ale też na sąsiadów i w ogóle na cały kształt Mazowsza ówczesnego. Natomiast no, muszę powiedzieć, że samorządy podeszły do tej wystawy bardzo poważnie, bardzo chętnie ją biorą. W centrach miast odbywają się te wystawy, które trwają kilka tygodni i ta wystawa jedzie od jednego miasta do następnego. Także bardzo się również w tym kontekście cieszymy, że ta świadomość społeczna, mamy nadzieję, wzrasta.
1: Leonard Sobieraj, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.

0: Orkiestra XVIII wieku i Franz Brüchen, a słuchaliśmy drugiej części trzeciej symfonii, symfonii Amol, symfonii szkockiej Feliksa Mendelssohna. Na zakończenie dzisiejszego programu mamy dla Państwa jeszcze jeden wątek historyczny, choć będzie to historia znacznie mniej odległa niż ta z czasów inkorporacji Mazowsza do korony.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: Donosy Sławomira Mrożka to parodia języka propagandy PRL. Pisał je w Paryżu po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego. Opublikował w Londynie. Oto nagranie. Czyta sam autor.
5: Do Ministerstwa Oświaty. Donoszę, że donosy na mnie, jakobym zagrażał higienie i bezpieczeństwu pracy na uczelni, godzą w nasze zdobycze. To prawda, że występuje u mnie zjawisko przegrzania. Na zajęciach odczuwam gorąc w głowie, szczególnie między uszami. Ale to jest zjawisko dialektyczne i nie może być rozpatrywane w oderwaniu. Powodem przegrzania jest moja praca naukowa. Na dowód przytaczam, że zanim byłem mianowany dziekanem, zjawiska nie odczuwałem, a teraz odczuwam. Znaczy, jest normalne,

0: związane z pełnieniem obowiązków na uniwersytecie. Prawdą jest, że w zeszłym tygodniu poszedł mi dym z otworów usznych na posiedzeniu Rady Wydziału, a zebranie poczuli nieprzyjemne swądy. Ale to tylko dlatego, że rozwiązywałem problem. Przy problemie bardziej się grzeje. Natomiast nieprawdą jest, jakoby zaistniało niebezpieczeństwo pożaru, bo żadnych iskier nie było. Ja nie iskruję, tylko czasami dymię. Co się tyczy nieprzyjemnego zwądu, to zebrani byli w moim gabinecie nie dla przyjemności, tylko służbowo. Zaznaczam, że towarzysz dziekan z Politechniki obieca mi chłodnicę. Tak, że zwądu też może nie będzie. Z naukowym pozdrowieniem, o profesor doktor habilitowany C. Neandertalczyk. Do szanownej Organizacji Narodów Zjednoczonych w miejscu. Donoszę, że Polacy to też Murzyni, tylko biali. W związku z niniejszym należy im się niepodległość. Jakby szanowną organizacją raził ten kolor skóry, albo były z tym jakie trudności, to my się nawet możemy przemalować. W tym celu prosimy szanowną organizację o transport czarnej pasty do butów marki Kiwi. Że my są biali, to nie jest nasza wina. Tak się złożyło. A nawet sama szanowna organizacja, jakby szła ulicą i zobaczyła patrol, to by też zbielała na twarzy. Chyba, że szanowna organizacja ma zamiast twarzy dupę. My tej czarnej pasty nie chcemy nieodpłatnie. Za każde jedno kilo możemy szanownej organizacji posłać jedną tonę czerwonego lakieru. Szanowna organizacja bardzo lubi ten kolor, a my go mamy duży remanent z importu. No to będzie obustronne zadowolenie. Z murzyńskim pozdrowieniem, Rożek.
1: Nagrania prezentowane na naszej antenie pochodzą z wydawnictwa kasetowego Kontakt. Działało na emigracji w Paryżu w latach 80. A czytał donosy Sławomir Mrożek.
2: Mamy nadzieję, że dzisiejsza wizyta w Płocku zachęciła Państwa po pierwsze do zgłębiania historii Mazowsza, po drugie do odwiedzenia płockiej wystawy. Jeśli tak, bardzo nas to cieszy. W dzisiejszym programie to już wszystko. Bardzo Państwu serdecznie dziękujemy. Wojciech Ciarka, Klaudia Baranowska, Beata Stylińska i Jakub Kukla. Spokojnego popołudnia i do usłyszenia.

0: Audycja powstała we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckim w Płocku, organizatorem wystawy Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
1: Autopromocja.
2: Dni Muzyki Ukraińskiej w Warszawie to już długa, piękna historia i szansa doświadczania fascynującego bogactwa muzycznej kultury Ukrainy. Repertuar fortepianowy, dawna polifonia religijna, tradycja ukraińskich lirników i wreszcie wielki finał, który usłyszą Państwo w Dwójce. Koncert Orkiestry Symfonicznej Narodowej Filharmonii Ukrainy w Kijowie poprowadzi Teodor Kuchar, solistą będzie skrzypek Andrii Czajkowski. W programie utwory napisane na przestrzeni niemal 100 lat. Transmisja ze studia imienia Witolda Lutosławskiego w niedzielę o 19:00. Zapraszam, Magdalena Łoś.
3: Niektórzy mówią, że najlepsza muzyka filmowa to ta, której w filmie nie słychać. Wojciech Kilar mawiał, rozbawiony taką wizją, że kiedyś przyjmie zamówienie i nie napisze ani jednej nuty. Ja myślę inaczej. Najlepsza muzyka filmowa to ta, która bardzo dobrze współgra z filmem, a do tego świetnie brzmi poza kadrem, na antenie, na przykład radiowej Dwójki, gdzie słuchamy jej wspólnie w Muzyce w Kadrze. W każdy czwartek o 15:00. Zapraszam, Mariusz Gradowski.
4: Cała filozofia Kami jest nie tyle taką prostą afirmacją pod tytułem „Jedź nad morze, wszystko będzie dobrze”. Potrzebne jest życie w pewnym stanie napięcia.
5: Na zakończenie wakacyjnego cyklu „Ludzie i świat śródziemnomorza” o Albercie Camusie, człowieku śródziemnomorskim, opowie Maciej Kałuża. W sobotę o 12:00. Dorota Gacek. Zapraszam.
6: Czego nie słyszymy, a co przyciąga ucho? Czy to, co poza muzyką jest jej częścią? Czym jest cisza, a czym hałas? W naszej kolejnej wspólnej nocnej strefie pojawią się takie wątki jak praktyka głębokiej uwagi dźwiękowej, brzmienia w relacji z czasem, krajobrazy do słuchania, muzyka universalis i muzyka humana, dźwięki jako miejsca i jako wspomnienia. Piosenki, muzyka dawna, poszukująca –

0: Ambientowa, minimalistyczna i tradycyjna. Sposoby słyszenia. Dziś o 22.30. Zapraszam, Hanna Szczęśniak.
1: Autopromocja.

0: program drugi, minęła 18.
1: Jazzowy klub dwójki.
0: Przed mikrofonem Tomasz Szachowski, witam Państwa dziś w zastępstwie Andrzeja Zielińskiego. Posłuchamy nagrań sprzed wielu lat, które zostały dokonane z udziałem Peppera Adamsa, legendarnego saksofonisty barytonowego, którego stawia się na równi z Jerry Mulliganem, choć obaj reprezentowali i odmienny styl gry, i odmienne brzmienie instrumentu. Adams urodził się 8 października 1930 roku, a zmarł dokładnie 40 lat temu, 10 września 1986 roku, w wieku 55 lat. Swą karierę muzyczną jeszcze jako amator rozpoczynał od fortepianu, a po przeprowadzce rodziny ze stanu Michigan do Rochester w stanie Nowy Jork, to było w roku 1935, zaczął grać na saksofonie tenorowym i klarnecie. Co ciekawe, uczył się słuchając solówek muzyków z radia, nagrań zespołów Fletchera Hendersona, Jimmy Lunceforda, Duke Ellingtona i Cabba Calloway'a. Działał też równolegle w szkolnej orkiestrze, gdzie początkowo wybrał trąbkę, potem puzon, potem klarnet, nie zaniedbując saksofonu tenorowego. Jego wzorami byli wtedy Coleman Hawkins, Don Byas, wreszcie Harry Carey. I tu pojawia się dopiero saksofon barytonowy. Adams kupił swój pierwszy instrument w sklepie muzycznym w Detroit, gdzie dorywczo pracował, i to jest moment początku jego kariery. Bo wśród partnerów pojawiają się takie postaci jak Lucky Thompson, Donald Byrd, wreszcie Ted Jones. W 1956 roku dołącza do orkiestry Stana Kentona, a w rok później do zespołu trębacza Cheta Bakera. Rozpoczniemy część muzyczną od płyty The Cool Sound of Paper Adams, wydanej w roku 1958. Słowo cool pojawia się tu nieprzypadkowo, bo w tamtych latach idolem dla Adamsa był zarówno Miles Davis, jak też grający z nim w słynnym nonecie Jerry Mulligan. Cool Adamsa jest spokojny, powściągliwy, stylowy, prezentujący to, co najlepsze w latach rozwijającego się jazzu nowoczesnego. Oto na początek kompozycja Paula Levida, Blues, Blues, Blues, ale pisane w szczególny sposób, bo blues, tak jak to czytamy i piszemy, to jest trzeci wyraz. Pierwszy BL2OIS, a drugi BL2OZE. Taka gra słów, choć brzmi to wszystko identycznie. Pepper Adams gra na saksofonie barytonowym. Bernard McKinney na rzadko spotykanym w muzyce jazzowej euphonium. To instrument wentylowy zbliżony do tuby, używany głównie w orkiestrach wojskowych. Hank Jones na fortepianie, George Duvivier na kontrabasie i Elvin Jones na perkusji.

Blues, Blues, Blues, spojte The Cool Sound of Pepper Adams. Pepper Adams na saksofonie barytonowym, Bernard McKinney na eufonium, instrumencie, jak mówiłem, zbliżonym budową do tuby, czy wywodzącym się z tuby, natomiast brzmiącym tak jak puzon wentylowy. Hank Jones na fortepianie, bardzo, bardzo oszczędny, to mistrz stylu. George DeVivier na kontrabasie i Elvin Jones na perkusji. Dziś w jazzowym klubie dwójki przypominamy postać wybitnego saksofonisty barytonowego, dokładnie w dniu 40. rocznicy jego śmierci. Nagranie, którego słuchaliśmy,

To fragment płyty powstałej w 1958 roku. I w tym samym roku powstaje także jeden z najważniejszych zespołów Adamsa, będący przykładem jego wieloletniej współpracy z trębaczem Donaldem Byrdem. Ale są tu też inne legendy. Wspomniany już i słuchany przez nas perkusista Elvin Jones, który współpracę z Coltrane'em rozpocznie dopiero w roku 1960. Wcześniej pracuje z Adamsem. Jest i pianista Bobby Timmons i basista Duke Watkins. Ten skład gwarantuje czysty hard bop i tak właśnie jest. Myślę, że zwrócą Państwo uwagę na pewność i bogactwo frazy Papera Adamsa. Jest też błyskotliwe solo Donalda Byrda na trąbce. Jest bas grany arco, co w tamtych latach jednak było rzadkością, mimo efektownych nagrań Paula Chambersa. No i rewelacyjny, jako się rzekło, Elvin Jones z okresu, podkreślam to jeszcze raz, przed Coltrane'owskiego. Tytuł utworu The Long Two Four, a samo nagranie zostało zarejestrowane podczas koncertu Five Spot Cafe w Nowym Jorku 15 kwietnia 1958.

To był kwintet Peppera Adamsa w nowojorskim klubie Five Spot Cafe w kwietniu 1958 roku. Pepper Adams, Donald Byrd, Bobby Timmons, Duke Watkins i będący klasą dla siebie Elvin Jones. Czas na kolejną historyczną postać, z którą grał Pepper Adams, to Charlie Mingus, z którym Adams w 1960 roku nagrał ważną płytę Blues and Roots. I jak to u Mingusa, trochę niekonwencjonalnych, a nawet trochę więcej niż trochę zaskakujących pomysłów, brzmień, solówek, całość odrobinę surrealistyczna. Mamy tu Nonet, czyli dziewięcioosobowy zespół, który tworzą grający na saksofonach altowych, dwa alty są, Jackie McLean i John Handy, na tenorze Erwin Booker, na puzonach Jimmy Knepper i Willie Dennis, na saksofonie barytonowym oczywiście Pepper Adams, na kontrabasie lider Charles Mingus, na fortepianie Horace Parlan i na perkusji Danny Richmond. No, to właściwie mała orkiestra, gdzie akurat w tym utworze na plan pierwszy wysuwają się Pepper Adams i przypominający trochę alt Charlie Parkera Jackie McLean. Oto w tym wykonaniu kompozycja Mingusa Moanin', której nie powinniśmy mylić z płytą i utworem skomponowanym przez Bobby Timmonsa w wykonaniu zespołu Jazz Messengers. Tu zespół Charlie Mingusa.

W jazzowym klubie Dwójki dziś wspominamy jednego z najwybitniejszych saksofonistów barytonowych, Peppera Adamsa. Dziś przypada 40. rocznica jego śmierci. Czas teraz na lidera najwyższego formatu, to John Coltrane, z którym Pepper Adams nagrał płytę Dakar. Właściwie rzecz jest bardziej złożona, bo pierwsza strona tego albumu jest tradycją płyty Baritons and French Horns z 1958 roku, a na drugiej Pepper występuje jako współlider z innym barytonistą, Cecilem Payne'em. Coltrane, uwaga, Coltrane pełni tu rolę sidemana. No, ale to jest historia, bo potem w 1963 roku ukazał się cały materiał z tych dwóch sesji i został pomieszczony na albumie Dakar, firmowanym jednak przez Johna Coltrane'a. Posłuchajmy kompozycji tytułowej, gdzie najpierw solo gra pierwszy saksofon barytonowy, potem Coltrane na saksofonie tenorowym i jako trzeci drugi baryton. Trochę to skomplikowane, to się rzadko zdarza, taka dyspozycja improwizujących instrumentów, ale powstaje pytanie, czy pierwszy gra Adams, czy Payne? Ja stawiam na Payne'a, a potem dopiero solo Adamsa po Coltrane'ie. Posłuchajmy zatem Coltrane, Payne, Adams i w sekcji Mal Waldron na fortepianie, Duke Watkins na kontrabasie i Art Taylor na perkusji.

to była kompozycja Teddy Charlesa Dakar, która wpisuje się trochę w taką tradycję tych wschodnich tematów, blisko wschodnich, jak Karawana czy Night in Tunisia, a Dakar w tym wypadku to tytuł płyty Johna Coltrane'a. Coltrane brał udział w tym nagraniu na saksofonie tenorowym, Cecil Payne i Paper Adams na saksofonach barytonowych. Bardzo rzadka dyspozycja partii solowych. Mal Waldron na fortepianie, Duke Watkins na kontrabasie, Art Taylor na perkusji. Dziś, dokładnie w 40. rocznicę śmierci Pepera Adamsa, przypominamy jego nagrania. I oto w finale audycji fragment koncertu, który miał miejsce w klubie Fat Tuesday w Nowym Jorku w sierpniu 1983 roku, a zatem robimy potężny skok, bo to już jest okres przed śmiercią, bo 3 lata później saksofonista zmarł. Mamy tu bardzo ciekawy skład. Obok lidera Kenny Wheeler na trąbce. Postać wielowymiarowa. Przypomnę w skrócie oczywiście kompozytor po studiach Royal Conservatory of Music. Prywatnie studiował także Richarda Rodneya Bennetta, znany w kręgach free jazzowych, między innymi Globe Unity Orchestra, Anthony Braxton. Także epizody rockowe nagrywał z grupą The Animals. No i jego bodaj najbardziej znana, przynajmniej w pewnych kręgach, które jakby hołubią nagrania czy estetykę ECM. Myślę o płycie New High, gdzie jako sideman występuje Keith Jarrett. I kolejne nazwiska kwintetu, który za chwilę zagra. Hank Jones na fortepianie, Clint Houston na kontrabasie i Louis Hayes na perkusji. Kwintet Pepera Adamsa w nowojorskim klubie Fat Tuesday.

Pepper Adams, Kenny Wheeler, Hank Jones, Clint Houston i Louis Hayes w nowojorskim klubie Fat Tuesday. Dziś w programie przypomnieliśmy nagrania saksofonisty barytonowego Peppera Adamsa, postaci, która do dziś jest wzorem dla wszystkich saksofonistów, który jest obok Jerry Mulligana taką czołową postacią tego instrumentu. A tak się składa, że dziś przypada 40. rocznica jego śmierci. Proszę Państwa, w następny czwartek z pewnością powita Andrzej Zieliński, szanownych słuchaczy. Dziś go zastępowałem, a ja zapraszam w najbliższy poniedziałek o godzinie 18. Tomasz Szachowski, kłaniam się.

0: reklama.
1: Jak trafić do świata elfów, rusałek i magicznego lasu? Wystarczy podążać za nicią Babiego Lata. Zapraszamy na koncert
2: Alfabet Orkiestry Bejem w Babie Lato.
1: 12 września o godzinie 12 spotykamy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Ludosławskiego w Warszawie. Transmisji koncertu wysłuchacie na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Partnerem koncertu jest Ministerstwo Energii z projektem Polski Atom, finansowanym z programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Bilety dostępne na bilety24.pl.
3: Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września Festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona Szalonych Dni Muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej 272. Koncert pod patronatem programu drugiego. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na symfoniawarsowia.org.
4: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
5: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
6: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
7: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
4: Źródła europejskie.
5: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
4: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
8: Paderewski na Ujazdowie to czwarta edycja plenerowego festiwalu muzycznego w Parku Ujazdowskim w Warszawie. Od 20 czerwca do 12 września w każdą sobotę o godzinie 16. Wstęp wolny. Organizator Fundacja Ave Arte. Partnerzy Biuro Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Fundacja Lotto, ZAIX, Kawai, Yamaha. Festiwal jest objęty patronatem honorowym Marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Wojewody Mazowieckiego Mariusza Frankowskiego i Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Zapraszam.
3: '69. Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Znaki. Od 18 do 26 września. Zapraszają Związek Kompozytorów Polskich i Polskie Radio.
9: Słuchają państwo programu drugiego Polskiego Radia. Jest 19:00. Łączymy się z Narodowym Forum Muzyki.

0: Muzyki we Wrocławiu, gdzie czeka na Państwa Ewa Szczecińska.
1: Letni festiwal muzyczny.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie z sali czerwonej Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Od 3 września publiczność gromadzi się regularnie w salach koncertowych MFM-u, by uczestniczyć w bardzo starannie zaprogramowanych koncertach 61. festiwalu Wratislavia Cantans pod hasłem Smuga Cienia. Przed nami koncert muzyki współczesnej w 2 i 3 odsłonach. Gościmy dziś we Wrocławiu jedną z absolutnie najważniejszych grup wykonawczych muzyki nowej, zespół Musikfabrik. To jest formacja założona w Kolonii w roku 1990. Budowanie nowych instrumentów, bliska współpraca z kompozytorami i otwartość na to, co nowe, jest znakiem firmowym muzyków tej formacji. 3 odsłony w ich wykonaniu to 3 utwory. Najpierw Superheroiny Żanety Rydzewskiej, nowy utwór. Światową premierę miał kilka miesięcy temu w Kolonii w ramach tamtejszego festiwalu 8 Mostów. A dziś wysłuchamy polskiej premiery tej kompozycji. Potem czeka nas światowa premiera utworu zamówionego również przez zespół Musikfabrik u ukraińskiej kompozytorki mieszkającej w Niemczech, Anny Korsun. Schwerlos, taki jest tytuł jej utworu, co przetłumaczyć można na język polski jako nieważki albo beztroski. Następnie w Narodowym Forum Muzyki nastąpi przerwa w koncercie, a na naszej antenie zaproszę wtedy Państwa do wysłuchania rozmów z bohaterkami pierwszej części wieczoru, z Żanetą Rydzewską i Anną Korsun. No i w części drugiej zaprosimy Państwa na 3 odsłonę. Półgodzinny utwór grecko-francuskiego kompozytora, grecko-francuskiego mistrza Georges'a Apergisa. Selfie w ciemności. To utwór, który penetruje przestrzenie wspomnień, pamięci, emocji. Jest jak zejście w otchłanie wędrówek Orfeusza do piekieł za zmarłą Eurydyką. Bo Selfie w ciemności skomponował Apergis po śmierci żony, wybitnej aktorki i współpracownicy kompozytora Edith Skrop. I tu do instrumentalistów zespołu Musikfabrik dołączą śpiewaczki Johanna Zimmer i Krystiana Dalecka, a całość poprowadzi Emilio Pomarico. Smuga cienia, tak jest tytuł, hasło tegorocznego festiwalu Wratislavia Cantans. To są oklaski dla muzyków, którzy właśnie pojawiają się na estradzie. Przed nami zatem premiera Superheroiny Żanety Rydzewskiej, utwór zainspirowany sztuką teatralną z lat 80. angielskiej autorki Karel Churchill, zatytułowanej Top Girls. I to jest dialog niemożliwy, ponad podziałami, ponad epokami. 6 kobiet rozmawia ze sobą, na przykład zastanawiają się, czego oczekuje od cesarzowej otoczenie, ano, by urodziła jak najwięcej dzieci. Top gwiazda filmowa myśli zupełnie inaczej, a bieda to nieustająca próba utrzymania się na powierzchni. Oprócz instrumentów klasycznych pojawią się pozytywki z cytatami Happy Birthday, jako sygnału, że to, co łączy wszystkie kobiety, to jest rodzenie dzieci i kolejne urodziny. Pojawią się też butelki, puste butelki, bowiem kobiety wszystkich epok i wszystkich stanów łączy też bardzo często alkoholizm. Wielu mężczyzn, synów, braci w ich otoczeniu. Już wszyscy są gotowi, czekamy już tylko na pojawienie się dyrygenta. Emilio Pomarico poprowadzi polską premierę najnowszego utworu Żanety Rydzewskiej, Super Heroiny.

pozytywki wygrywające Happy Birthday, do tego butelki symbolizujące butelki po alkoholu, a wśród instrumentów perkusyjnych także garnki. To przedmioty dołączone do klasycznych instrumentów, na których grali muzycy super zespołu z Kolonii, Muzyk Fabrik. Emilio Pomarico prowadził całość, a jest z nami kompozytorka tego utworu, Żaneta Rydzewska. Tytuł kompozycji Super Heroiny. Utwór bez słów, ale zainspirowany sztuką teatralną Carol Churchill, Top Girls. To była polska premiera tego utworu, a już za chwilę przed nami światowa premiera kompozycji również zamówionej przez zespół Muzyk Fabrik. To będzie utwór ukraińskiej kompozytorki Anny Korsun, urodzonej w 1986 roku w Doniecku. To jest artystka, która mieszka obecnie w Niemczech, w Lipsku, a wykłada kompozycję w Amsterdamie. Skomponowała dla zespołu Muzyk Fabrik utwór zatytułowany Schwerlos, nieważkość, beztroska. Bardzo subtelny, delikatny, w którym wszyscy muzycy będą grali przede wszystkim na instrumentach, obiektach. To gwizdki, misy, dzwoneczki, harmonika ustna, fujarka, a wszystko rozpocznie się od gry na kieliszkach. Przepiękna jest to muzyka. Byłam na próbie, proszę mi wierzyć. A oto już oklaski dla dyrygenta. Przed nami Schwerlos Anny Korsun. Zaczynamy.

Oj, przyznają Państwo, że to było zdecydowanie mocne uderzenie, mimo że obszerne fragmenty tej kompozycji rozgrywają się w dynamice piano i jakichś przestrzeniach onirycznych. Światowa premiera, najnowszy utwór ukraińskiej kompozytorki, rodem z Doniecka, mieszkającej od dawna w Niemczech, Anny Korsun. Schwerlos, taki jest tytuł tego utworu, co można przetłumaczyć jako nieważki, beztroski, może swobodny, ja bym powiedziała ulotny, no ale przecież wszystko w tej muzyce dążyło do tej niezwykłej kulminacji w środku. Tak, grał zespół Musikfabrik i to jest też piękne, że ten zespół właśnie Wrocław i festiwal Bratislava Cantans wymyślił sobie jako miejsce premiery tego utworu. Rozmawiałam podczas próby z muzykami zespołu Musikfabrik. Dopiero za 2 tygodnie zagrają go premierowo u siebie w Kolonii i wtedy to będzie niemiecka premiera. Dziś byliśmy świadkami światowej premiery na festiwalu Bratislava Cantans. No i przypomnę, muzycy grali w powiększonym składzie w porównaniu do pierwszego utworu. Tutaj były tak 3 instrumenty dęte drewniane, 4 instrumenty dęte blaszane, do tego jeszcze fortepian preparowany włosiem ze smyczka. Ale przede wszystkim to, co jest chyba jakimś znakiem rozpoznawalnym już w tej chwili stylu tej artystki, Anny Korsun, to jest użycie obiektów, które tak fantastycznie wtapiają się w brzmienia prawdziwych instrumentów. To gwizdki, kieliszki, które rozpoczynały i kończyły utwór, harmonijki.

ustne fujarki, misy tybetańskie, no i był też śpiew. I tak zakończyła się pierwsza część koncertu muzyki najnowszej na festiwalu w Bratysławie Cantans. Koncert prowadzi Emilio Pomarico, przypomnę. W drugiej części do instrumentalistów dołączą solistki, śpiewaczki i poznamy

0: świętuje 80. urodziny. Urodził się 23 grudnia 1945 roku. To w części drugiej, a teraz zapraszam na spotkanie z bohaterkami pierwszej części wieczoru. Najpierw oddaję głos Marianie Krill.
1: Witam serdecznie słuchaczy programu Drugiego Polskiego Radia. Naszym gościem w przerwie jest kompozytorka Anna Korsun. Serdecznie witam Was, Pani Anna, w efirze drugiego kanału. Witam Panią bardzo serdecznie. Dziękuję za możliwość dzisiejszej rozmowy. Dziś ma miejsce premiera Pani nowego utworu, który wykonuje zespół Music Fabrik. Proszę opowiedzieć o tej współpracy. Budź łaska, proces współpracy.
2: Dużo radzę premiera.
3: Bardzo cieszę się z premiery. Utwór ten nosi tytuł Schwerelos. Z języka niemieckiego można to przetłumaczyć jako nieważki lub w stanie nieważkości. Podoba mi się nie tylko znaczenie tego słowa, ale także to, jak brzmi ono fonetycznie. I moim zdaniem właśnie brzmienie tego słowa dobrze oddaje charakter muzyki. Ponadto utwór zawiera epigraf. Można go przetłumaczyć jako migotanie, kołysanie, rozprzestrzenianie się, wznoszenie się, lot, swobodne spadanie oraz wsłuchiwanie się we wnętrze. Nie oznacza to jednak, że istnieją jakieś odrębne części. Forma jest zasadniczo spójna. Jednak słowa te można postrzegać jako nazwy poszczególnych etapów rozwoju. Nie proszę jednak o traktowanie tego jako programu czy spójnej fabuły. Dla mnie jest to poetycka abstrakcja, która może dobrze odpowiadać światu dźwiękowemu utworu.
2: Może dobrze odpowiadać dźwiękowemu światu.
1: Dla jakich instrumentów? Na jakie instrumenty skomponowano ten utwór? Czy tworzono również instrumenty specjalnie do jego wykonania? Nie instrumenty.
2: Ja wykorzystuję.
3: Korzystam z niemal wszystkich instrumentów, jakie są dostępne w zespole Music Fabrik. Instrumenty nie zostały stworzone specjalnie do tego celu, ale wykorzystywałam różne przedmioty, na przykład kieliszki. Odkrywają one bardzo istotną rolę w utworze. Korzystam również z takich instrumentów jak cymbały, gwizdki, dzwoneczki, misy dźwiękowe i inne źródła dźwięku. Można również powiedzieć, że to właśnie głosy instrumentalistów odgrywają bardzo ważną rolę w tym utworze.
1: Jestem ciekawa, jak pani sama dla siebie interpretuje dźwięk w kontekście utworu muzycznego i jakie znaczenie może on jeszcze nieść sam w sobie lub nie nieść, jeśli chodzi o jego wkomponowanie w utwór muzyczny.
2: Dla mnie muzyka w ogóle jest pewną miarą fenomen.
3: Dla mnie muzyka jest w pewnym sensie fenomenem. Czy ona w ogóle jest? Dlaczego oddziałuje na nas bez słów i bez obrazu, jeśli mówimy o muzyce abstrakcyjnej, która nie łączy się na przykład z literaturą, filmem czy teatrem? Właśnie dlatego interesuje mnie muzyka bez tekstu lub bez obrazu, ponieważ fascynuje mnie ten fenomen. Dlaczego muzyka jest w stanie na nas oddziaływać? Dlaczego może wywoływać emocje, przeżycia, a nawet bardzo konkretne reakcje fizyczne. Dlatego nie próbuję nadawać dźwiękowi jakiejś konkretnej treści, ale staram się pracować z dźwiękiem jako z obiektem fizycznym, jako ze zjawiskiem akustycznym. A kiedy wybieram dźwięk, nie zawsze potrafię nawet powiedzieć, dlaczego mój wybór pada właśnie na ten, a nie inny dźwięk. Można powiedzieć, że to swego rodzaju intuicja kompozytorska. Słyszę to w głowie, a potem po prostu szukam sposobów, by to urzeczywistnić. Bardzo ciekawie jest usłyszeć podczas pierwszej próby, czy to, co słyszałam w głowie, pokrywa się z rzeczywistością. I bardzo się cieszę, gdy tak się dzieje.
2: Odpowiada realności i dużo radzę, kiedy to trafia.
1: A czy te dźwięki, które wplata Pani w swoje utwory, zwłaszcza ten, którego premiera odbywa się właśnie we Wrocławiu, ale także inne, czy są one w jakiś sposób czerpane z tego, co nas otacza w świecie, w którym żyjemy? Czy jest coś, co Was konkretno inspiruje?
2: Tak,
3: nie wiem, jak to Pani odczuła, ale krajobraz dźwiękowy to dla mnie bardzo, bardzo interesująca sprawa. W moich ostatnich utworach ucieleśniam dźwięki, które usłyszałam w otoczeniu. Nieustannie zwracam uwagę na dźwięki, które mnie otaczają. Czasami

0: Czasami je nagrywam, potem słucham, analizuję i staram się zrozumieć, co dokładnie mnie w nich poruszyło. Może to być barwa, ale nie tylko. Może to być rytm, akustyka, przestrzeń, powtarzalność, przypadkowe nakładanie się kilku dźwięków lub jakieś szczególne zachowanie dźwięku. Później dość często przenika to do mojej muzyki. Chcę jednak zaznaczyć, że nie jest to dla mnie naśladowanie dźwięków. Nie jest to próba odtworzenia jakiegoś konkretnego dźwięku. Można powiedzieć, że wykorzystuję odczucia jako źródło pomysłu, zasady lub metody organizacji tego materiału. I mogę czerpać nie sam dźwięk, ale sposób, w jaki on istnieje, zmienia się lub współdziała z innymi dźwiękami, a następnie przenieść tę zasadę do innego kontekstu muzycznego.
1: W użyciu inny muzyczny kontekst.
2: Tak, ja rozumiem, to duże tak, rozumiem. To jest też bardzo interesujące. A czy cisza jest dla pani dźwiękiem i czy ona również jest obecna w pani muzyce, w waszej muzyce?
1: Cisza to jak wakuum, nie bywa absolutnej ciszy.
0: Cisza jest jak wakuum. Nie ma czegoś takiego jak absolutna cisza. I oczywiście może to być materiałem twórczym. To bardzo silny efekt. Dla mnie jako kompozytor interesująca jest może nie sama cisza, ale to, jak z ciszy rodzą się dźwięki. Ten początek, czyli równowaga między ciszą a dźwiękami. I ten moment, kiedy słuchacze nie potrafią odróżnić ciszy od początku dźwięku. Próbują coś usłyszeć, ale nie są jeszcze pewni, czy coś brzmi, czy nie. Czyli to, jak ten początek się rozwija.
1: Тобто як цей початок виростає?
2: Так, дуже теж цікаво. Дякую. Ма то теж для мене również дуже значення. Хоч би в випадку документалістики, коли нагриваємо людські голоси в моментах szczególних емоцій і пережить, коли появляється так зване стиснене гардло, чоловік не є в стані ніц повідати і запада тиша, а потім родиться якесь нове значення, нова трещ. І цей людський голос ма для пані również огром на значення. Чому?
1: Так, це правда. Голос для мене має велике значення.
0: Tak, to prawda. Głos ma dla mnie ogromne znaczenie, ponieważ jest to najbardziej elastyczny i najbardziej intymny instrument, jaki posiadamy. Szczególnie interesują mnie głosy niewyćwiczone, ponieważ głosy wytrenowane niosą już pewną informację o tym, jak powinno wyglądać klasyczne wykonanie. To znaczy, jest to już głos wyćwiczony. To oczywiście też jest bardzo interesujące, ale to coś innego. Jednak praca z głosami niewytrenowanymi jest dla mnie jako kompozytorki najciekawsza. W tym utworze również skorzystałam z pomocy instrumentalistów i nie jest to już pierwszy raz. Za każdym razem jest to dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie. Obserwowanie, jak dana osoba reaguje na zapis nutowy i na to, co ma wykonać. Bardzo wielu muzyków z przerażeniem wyobraża sobie, jak mają to wykonać, ale potem, kiedy pracujemy razem, kiedy wyjaśniam, co konkretnie mają robić, w większości przypadków wychodzi to dobrze. Dlatego głosy nie stanowią tutaj odrębnej warstwy wokalnej w tradycyjnym sensie. Dla mnie jest to przede wszystkim, można powiedzieć, kontynuacja brzmienia instrumentalnego. Oznacza to, że mogą one zmieniać lub poszerzać barwę instrumentu. Mogą tworzyć dodatkowy rezonans, kolejną warstwę spektralną wokół dźwięku. Albo na przykład głos tworzy swego rodzaju iluzoryczną aurę wokół partii instrumentalnej, a w innych momentach może stanowić echo, tak jakby dźwięk nadal istniał, ale już w innej przestrzeni lub w innej formie. Można powiedzieć, że nie chodzi tu o przeciwstawienie instrumentu i głosu, ale o możliwość sprawienia, by granica między nimi stała się niemal niezauważalna.
1: Możliwość zrobienia межу між ними майже непомітно.
3: Перед мікрофоном Ольга Божишковська. W drugiej części przerwy zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy z Żanetą Rydzewską, którą na początek zapytałam o historię współpracy z ansambl Musikfabrik.
4: Pierwsze spotkanie to było w 2018 roku. Wtedy napisałam utwór na taki może mniejszy skład, na kontrabas, perkusję, flet i elektronikę. No i to był taki skład, w którym gdzieś tam poznałam właśnie ten zespół.

0: Następnie mój dyplom w Kolonii na studiach magisterskich tam, to było w 2019 roku i tam już napisałam na pełny skład.
1: Wyobrażam sobie, że każdy kolejny utwór był szansą na lepsze poznanie członków zespołu, możliwości zespołu jako pewnego rodzaju organizmu brzmieniowego.
0: Tak, w ogóle no, ja mam to szczęście, że udało mi się współpracować z nimi jeszcze po tych studiach, więc jakoś tam w 2022 roku i teraz. I to było niesamowite też w rozmowach z nimi, że oni opowiadali mi o tym, jak widzieli mnie, powiedzmy, jak byłam trochę młodsza i teraz jakby te etapy kompozytorskie mogli obserwować, a ja mogłam obserwować też to, jak oni na moje cały czas to jakieś inne, może nowe pomysły reagują i jak są w stanie mi doradzić.
1: Czy w momencie, kiedy piszesz z myślą o tym zespole, jak w przypadku Superheroines, jest tak, że wyobrażasz sobie konkretny rodzaj brzmienia, konkretny rodzaj komunikacji też z zespołem?
0: Coś w tym jest, dlatego że jak piszę utwór, to trochę sobie też wyobrażam, jak na przykład wykonawcy będą na to, co mają grać, reagować. I to jest dosyć istotne, dlatego że jeśli wiem o tym, że komuś się tak bardzo nie będzie podobać, że będzie po prostu męczył się, to takiego utworu nie będę dla tej osoby pisać. Ale myślę, że tutaj, jeśli chodzi o ten zespół, te nasze potrzeby muzyczne są naprawdę zgodne i bardzo się cieszę, że mogłam pracować z tym zespołem.
1: Czy to wyzwala też jakąś twórczą wolność?
0: Z jednej strony tak i to jest w ogóle fascynujące, bo można powiedzieć, że jest to piękne, że mam tak wiele możliwości i mogę zapytać o każdy drobny szczegół, o jakąś, nie wiem, może inspirację i wtedy pokazują mi paletę możliwości barw, które można tutaj na przykład na podstawie tej inspiracji uzyskać na ich instrumencie. A z drugiej strony też takie poczucie odpowiedzialności, że jednak to wszystko musi być świetnie skomponowane, że oni naprawdę wszystko słyszą i zauważą wiele szczegółów.
1: Do tego wątku jeszcze wrócimy, ale może teraz o samym utworze. Chciałabym zapytać o inspirację, bo wiem, że zamówienie przyszło jako nagroda w konkursie Acht Brücken, ale domyślam się, że tematyka tego utworu nie była dookreślona.
0: Nie była dookreślona, ale ja w momencie, kiedy proponowałam ten utwór na konkurs, to ja już opisałam, co ja chciałabym napisać i jakie to będą pomysły.
1: Skąd zatem akurat taka inspiracja?
0: Myślę, że w tamtym momencie szczególnie ona gdzieś we mnie rezonowała. Poznałam akurat właśnie tę sztukę, Top Girls, i spodobało mi się myślenie odnośnie tego jakby w ogóle relacji pomiędzy kobietami, które Caroline Churchill w jakiś sposób tak eksploruje w tej sztuce i też różnego podejścia do feminizmu.
1: No właśnie, feminizm jest siłą rzeczy jakoś przyklejony może też do ciebie jako kompozytorki, jednej z nielicznych kompozytorek w Katedrze Kompozycji Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Jak postrzegasz rolę kobiet w kulturze, w muzyce? Bo przecież Top Girls to dzieło z lat 80. XX wieku. Czy ta sytuacja dziś jest w jakiś sposób podobna? Możemy tutaj snuć jakieś analogie?
0: Nie wiem, czy możemy snuć, bo ja w sumie nie wiem, czy ten rodzaj feminizmu, który tam był, do wszystkich może rezonuje w tej chwili. Mnie urzekło to u Churchill, że ona ma coś takiego, co wcześniej nie zauważałam, bo miałam poczucie, że feminizm polegał na takich skupianiu się na takich kobietach, które są ekstremalnie silne i odnajdują się wszędzie, wywalczą wszystko i tak dalej. A ona właśnie zwraca uwagę na taki feminizm w znaczeniu obserwacji życia codziennego wszystkich kobiet, a nie takich super silnych jednostek, które mają siłę się przebić. I bardzo mi się to spodobało, dlatego że jest to taki rodzaj wrażliwości na wszystkie osoby, a nie te osoby, które są tylko i wyłącznie jednostkami, które są pełne sukcesów.
1: Czy w tym kontekście należy odczytywać tytuł tego utworu?
0: Tak, liczba mnoga tutaj jest nieprzypadkowa, dlatego że chciałam też podkreślić te wiele kobiet, które się tam znajdują. Możliwe, że jak ktoś czytał, to mógł sobie zaobserwować różnego rodzaju postacie, które tam są. To są postacie z różnych epok historycznych i one prowadzą sobie taki nierealny dialog pomiędzy sobą. W sensie niemożliwe jest to w rzeczywistości, ale to jest fascynujące, bo wiele różnych problemów, które tam one opowiadają, tak jakby przewijają się przez różne epoki. Zaczynamy zauważyć, że są pewne wspólne mianowniki, tak? Więc jest ten wspólny mianownik, który gdzieś tam to wszystko łączy. I to było dla mnie też fascynujące. Chociażby postać Angie, która tam jest, to jest właśnie taka dziewczyna, która w sumie trochę nie ma swojego zdania, trochę nic nie mówi, siedzi w kącie i trochę się jej nie zauważa,

0: i nie zauważa się jej praw, bo o to nie walczy i ona nie walczy o swoją pozycję. I to było dla mnie bardzo ciekawe jakby spojrzenie na feminizm z różnych perspektyw, chociażby problemu tego, że w dawnych epokach była dosyć istotna funkcja tego, żeby kobiety koncentrowały się na dzieciach. I Carly Churchill w tym sensie o tym opowiada, że dla niektórych postaci to była jakby kluczowa rzecz. Ile masz dzieci? I one tam co jakiś czas pytały, ale ile masz dzieci? Ile urodziłaś dzieci? I to było dla mnie ciekawe jakby takie patrzenie, jak się w ogóle historycznie zmieniają wartości.
1: Top Girls jest niejako takim zapisem obserwacji różnego rodzaju postrzegania feminizmu. Twój utwór nie jest jakąś adaptacją, powiedzmy, muzyczną Top Girls, ale też jest pewnego rodzaju obserwacją tego, w jaki sposób różnego rodzaju emocje, które przefiltrujemy przez siebie, mogą z nami jakoś rezonować.
0: Tak kształtowałam formę tego utworu, że mam na przykład takie emocje, chociażby jak poczucie jedności, ale też kołysanie do snu, takie elementy, które gdzieś tam zespajały te kobiety, które opowiadały o swoich historiach, ale także frustracje, ale także również chociażby obowiązki domowe, które gdzieś tam na nie zawsze czekały, lęk. I tego typu emocje Churchill opisuje i chciałam je, może przez swój filtr w jakiś sposób muzyczny je jakoś zobrazować.
1: W utworze pojawiają się też pewnego rodzaju symbole, mniej lub bardziej dosłowne, jeśli mówimy o dźwiękowym zobrazowaniu tych wszystkich stanów.
0: Jeśli chodzi o butelki, to ja je wybrałam dlatego, że sporo tych głównych bohaterek miało problem z alkoholizmem w rodzinie. Harmonicznie mi to, jakby ja ustawiłam pod te butelki wiele rzeczy i one pasowały, więc one się sklejały z sobą. A jeśli chodzi o pozytywki, to Happy Birthday głównie właśnie chodziło o ten motyw rodzenia się kolejnego dziecka. I że z jednej strony to jest przepiękne, wspaniałe i cudowne i chciałam to też jakby połączyć właśnie z tymi jej problemami, które w sumie przypuszczam, że jakby ktoś posłuchał sobie tej faktury, czyli pozytywki plus butelki, może by nie zauważył tego połączenia, ale dla mnie było to kluczowe, jeśli chodzi o taką muzyczną realizację tego pomysłu.
1: Wracając jeszcze do tych stanów emocjonalnych, wymieniasz ich 8 w partyturze. Czy to był też jakiś trop, który się jakoś kształtował wraz z rozwojem formy utworu?
0: Jest ich 8 tylko dlatego, że tyle ich odnalazłam, których byłam pewna. I też miałam poczucie, że wiem, jak to muzycznie może udźwiękowić, tak bym powiedziała.
1: No właśnie, muzycznie udźwiękowić, ale czy w tych stanach emocjonalnych kryje się też jakieś zadanie aktorskie dla członków zespołu?
0: Nie, ale faktycznie jeśli chodzi o na przykład takich wykonawców, którzy grają na flecie albo klarnecie, to ci wykonawcy mają elementy mowy. I mówią takie słowa jak frightened, czyli że człowiek jest przestraszony, wystraszony, bądź jeszcze słowa, które powiedzmy są połączone z tymi stanami, czyli chociażby z frustracją, z może też i też tym lękiem, także to są tego typu słowa.
1: Chciałabym jeszcze na moment wrócić do tego wątku kompozytorek. Czy sytuacja kompozytorek dziś jest w jakiś sposób trudna? Ta kategoria jeszcze istnieje?
0: Ja myślę, że chyba podstawowym problemem jest to, nadal problemem, używam tego słowa może też trochę przesadnie, ale niech będzie, że mamy trochę mało przykładów tych kobiet. Wyobrażam sobie chociażby sytuację, w której ja byłam jako nastolatka. Grałam na klarnecie i tak dalej, ale nie widziałam takiej możliwości chyba, żeby jakiejś takiej inspiracji, że to może być też normalne funkcjonowanie i normalne życie, że można z tego normalnie żyć i robić to z pasją. Oczywiście słyszałam o Grażynie Bacewicz i to była w ogóle zawsze moja wielka pasja, w ogóle czytanie jej dzienników i chociażby Znak Szczególny. To są moje wielkie pasje i słuchanie jej wszystkich nagrań, jakby możliwe, że jestem trochę szalona na jej punkcie. W każdym razie dla mnie to była wielka inspiracja, ale też miałam poczucie, że to jest taki poziom genialności Grażyny, że ja się w ogóle nawet nie powinnam zbliżać. Że ja w ogóle nie wiem, czy powinnam to robić. I że to mam poczucie, że w momencie, w którym będziemy mieć trochę więcej jednak tych przykładów, to może to się dziewczyny młode będą bardziej oswojone z taką wizją.
1: A z drugiej strony pojawia się też wiele wydarzeń, które akcentują kobiety jako bohaterki i pojawia się jakiś społeczny dylemat, czy nie wyodrębnia się kobiet jako jakiegoś

0: powiedzmy, ewenementu, a przecież nie o to chodzi. Jak się na to zapatrujesz?
1: Ciężko mi w ogóle powiedzieć, bo pewnie trzeba było zbadać jakieś konkretne zjawiska, które się gdzieś dzieją, prawda? Ale myślę, że póki nie dzieje się nikomu krzywda i jest to promocja danych twórców, którzy reprezentują wysoki poziom artystyczny, ja nie widzę w tym przeszkód.
0: Na koniec naszej rozmowy chciałabym podpytać cię o twoją interpretację tegorocznego hasła przewodniego, czyli Smuga Cienia. Smuga Cienia, która jest trochę o przekraczaniu granic, trochę o zapowiedzi końca jednego etapu, początku drugiego. Czy gdzieś widzisz jakiś punkt łączący ten temat właśnie ze swoim utworem, a może masz jeszcze jakieś inne refleksje?
1: Może to jest też taki temat dla mnie, że jeśli chodzi o ten utwór Superheroines, to jest taki utwór, na który trochę czekałam wiele lat i jest to jakieś takie zamknięcie takiego etapu mojego poszukiwania i myślenia o tej tematyce, o tym, że pewnego rodzaju problemy mogłyby gdzieś tam przeze mnie zostać przefiltrowane, przetworzone muzycznie i ja się cieszę, że mogłam ten utwór napisać. Trochę mam poczucie takiej jakiegoś tematu, który chciałam, drążyłam, trochę takiego zamkniętego, tak bym to nazwała.
2: Z Żanetą Rydzewską, autorką pierwszego wysłuchanego dziś utworu Super Heroiny, rozmawiała Olga Bożyszkowska, a wcześniej z Anną Korsun, autorką premierowo wykonanego dziś utworu Schwerlos, rozmawiała Mariana Krill. Dwie wspaniałe kompozytorki były bohaterkami pierwszej części koncertu. Cały czas jesteśmy w Sali Czerwonej Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu na festiwalu Wratislavia Cantans. Smuga Cienia. Tytuł tegorocznego festiwalu bardzo pięknie koresponduje z utworem, który wypełni drugą część wieczoru. Selfie w ciemności. Selfie in the Dark, taki jest tytuł dzieła Georgesa Apergisa. Artysty, który od wielu dekad eksperymentuje w przestrzeniach teatru, performansu i muzyki. Mowa ludzka i jej pierwotna postać zredukowana do emocjonalnych wykrzykników, sylab, westchnień. Użycie samych fonemów, szeptów i brzmień, które są bardzo dalekie, czy dalekim echem śpiewu czy mowy. Do tego performance i sytuacje teatralizowane. W latach 70. Georges Apergis między innymi wraz z żoną, aktorką Edith Skrop, założył atelier teatru i muzyki, w ramach którego intensywnie eksperymentował właśnie z głosem, mową, śpiewem, teatrem, akcją performatywno-sceniczną. Jego multimodalne dzieła z wideo, elektroniką, realizowaną niekiedy we współpracy z paryskim IRCAM-em, albo na przykład ze studiem eksperymentalnym SWR, były prezentowane na warszawskim festiwalu, czyli na warszawskiej jesieni wielokrotnie. To są, proszę Państwa, oklaski dla instrumentalistów, muzyków zespołu Muzyk Fabrik. Ja tylko przypomnę, że Apergis to jest wychowanek Piera Szefera i Janisa Xenakisa, a więc przekraczanie granic i poszukiwanie nowych sensów w tradycyjnych gatunkach ma po prostu wpisane w krew. A przed nami jego utwór Selfie w ciemności, który jest rodzajem pożegnania ze zmarłą żoną, wybitną aktorką. I tutaj usłyszymy zespół Muzyk Fabrik w jeszcze bardziej poszerzonym składzie i z symetrycznie rozstawionymi instrumentami. Po jednej i po drugiej stronie sceny fortepian, podobnie klawesyn i fizharmonia. I również solistki, na które już teraz czekamy. A właśnie, to są już oklaski dla nich. Również śpiewać będą stojąc po dwóch stronach sceny. To Joanna Zimmer i Krystyna Dalecka. No i jest z nami już też dyrygent Emilio Pomarico. Przed nami zatem polska premiera utworu Selfie w ciemności Georgesa Apergisa.

Selfie w ciemności Georgesa Apergisa na festiwalu Wratislavia Cantans w sali czerwonej Narodowego Forum Muzyki. Oklaski dla świetnych wykonawców. W partiach solowych usłyszeliśmy niemiecką sopranistkę Johannę Zimmer i ukraińską sopranistkę i mezzosopranistkę Krystynę Dalecką. A wraz z nimi bardzo poszerzony skład super zespołu muzyki z Kolonii. Muzyk Fabrik. Całość prowadził Emilio Pomarik. Nie było to wideo, nie było teatralizowania ani żadnych akcji performatywnych typowych dla Georgesa Apergisa, a jednak pod wieloma względami była to muzyka typowa dla tego kompozytora, dla jego stylu. Soliści i dyrygent właśnie nas opuścili. Być może jeszcze wrócą, bo publiczność, widzę, że część słuchaczy już wstała, mimo że jest to bardzo mała sala. No słyszą Państwo, co się dzieje. A utwór rzeczywiście niezwykły. George Apergis pracował nad nim 2 lata, między 21 a 23 rokiem. Kompozycja jest reakcją na śmierć żony w 2019. Wybitnej francuskiej aktorki, współpracownicy kompozytora, która począwszy od lat 70. eksperymentowała z nim na przestrzeni teatru i muzyki. Edith Skrop. Jeszcze raz oklaski dla muzyków, którzy symbolicznie rozstawieni zostali po 2 stronach sali. W środku smyczki, ale również dialogujące między diabolicznym kontrabasem a diabolicznie wysokimi skrzypcami w pewnym momencie w partii solowej. No i przede wszystkim był to dialog 2 światów, 2 fortepianów rozstawionych po 2 częściach sali i także klawesynu i fizharmonii, również dialogujących jak spotkanie 2 światów. Zdecydowanie zakorzenienie w micie Orfeusza jakoś patronuje tej kompozycji bardzo osobistej, najbardziej osobistej kompozycji Georgesa Apergisa.

0: No i tak kończymy to nasze spotkanie. W pierwszej części wysłuchaliśmy dwóch utworów dużo młodszych kompozytorek, Żanety Rydzewskiej, superheroiny, i Szwerlos to ukraińskiej kompozytorki Anny Korsun. Julita Emanuiłow i Joanna Popowicz realizowały dźwiękowo tę transmisję przy współpracy Janusza Graczyka, Piotra Sekundy i Macieja Muchy. Ewa Szczecińska, ja bardzo dziękuję za to spotkanie. To jeszcze nie koniec festiwalu Wrocławia Cantans na naszej antenie, ale dziś oddaję już głos do studia w programie drugim w Warszawie.
1: Dziękujemy Ewie Szczecińskiej za przeprowadzenie nas przez ten niezwykły koncert i wnikliwe opowiadanie o niuansach muzyki najnowszej. Państwo nadal słuchają programu Drugiego Polskiego Radia. 8 minut pozostało do 21. Program nadal realizuje Wojciech Ciarka, a przed mikrofonem Grzegorz Dąbrowski. Będziemy z Państwem jeszcze do godziny 22. Ja chciałbym pozostać jeszcze w sferze muzyki współczesnej, muzyki polskiej. A skoro byliśmy na festiwalu Wrocławia Cantans, to skupiając się na tym przymiotniku Cantans, śpiewający, chciałbym Państwu zaproponować przepiękną kompozycję wokalno-instrumentalną Pawła Szymańskiego zatytułowaną Lux Eterna. Owa światłość wiekuista wyłania się w kompozycji Szymańskiego z mroku, najpierw migotliwie, jakby przeświecała przez ażurową konstrukcję, stopniowo ujawniając się w pełnym nomen omen blasku. Interesująca tu jest także rola, jaką odgrywa przestrzenne umieszczenie zespołów wokalnych i instrumentalnych, czego z wiadomych przyczyn w radiu nie doświadczymy, ale mogą sobie Państwo wyobrazić, że pomiędzy trzema identycznymi co do składu i liczby grupami chóralnymi umieszczone są dwa również identyczne w składzie kwartety instrumentalne, każdy złożony z czelesty, wibrafonu, fortepianu i harfy. Wśród wykonawców Jerzy Witkowski i Rafał Nicze na fortepianach, Maciej Grzybowski i Sławek Wróblewski na czelestach, Anna Sikorzak-Olek i Grażyna Strzeszewska-List na harfach oraz Barbara Skoczyńska i Stanisław Skoczyński na wibrafonach, a za warstwę wokalną odpowiada zespół Camerata Silesia, całość pod dyrekcją Anny Szostak.

Lux Eterna Pawła Szymańskiego na dwa kwartety złożone z fortepianu, czelesty, harfy i wibrafonu oraz zespół wokalny podzielony na trzy grupy. Zespół instrumentalny i grupę Camerata Silesia poprowadziła Anna Szostak. Lux Eterna to kompozycja z roku 1984, okresu bardzo dla Szymańskiego płodnego. W tamtym czasie kompozytor stworzył także swoją słynną partitę trzecią, czy dwie etiudy. A ja teraz mam dla Państwa utwór o dwie dekady młodszy, skomponowany w roku 2005, hipnotyzujący single track. Oparty na pozornie prostym pomyśle powtarzania tej samej melodii w różnych konfiguracjach i nadbudowywanym na to wielopłaszczyznowym echu. Taka właśnie jest ta kompozycja Pawła Szymańskiego. A to wszystko przy użyciu jedynie fortepianu. I być może właśnie skojarzy się Państwu ta kompozycja z dwiema etiudami. W tym wykonaniu usłyszymy Macieja Grzybowskiego, któremu notabene single track jest dedykowany. Ludwik Erhard w recenzji płyty wydanej dokładnie 20 lat temu, w roku 2006, napisał o interpretacji Grzybowskiego, że budzi podziw precyzją doskonałego mechanizmu, umiejętnością poruszania się na kilku równoległych płaszczyznach czasu, sprawnością fizyczną. Jest nie tyle interpretatorem, ile raczej sprawcą fascynujących wydarzeń dźwiękowych.

Single Track, kompozycja Pawła Szymańskiego, dedykowana Maciejowi Grzybowskiemu i przez niego wykonana. 21 minut po 21. Teraz zabieram Państwa w Letnim Festiwalu Muzycznym na północ Europy, do Estonii. A skoro Estonia, to przede wszystkim

Polskim muzyka Arvo Pärta i proponuję Państwu utwór skomponowany przez Pärta w 1992 roku i zatytułowany Trisagion. Dzieło to powstało na uroczystość uczczenia 500-lecia parafii pod wezwaniem proroka Eliasza Wilomancji w Filadelfii, w Finlandii. Żadnymi analitycznymi metodami nie da się odszyfrować chwytającego za serce piękna tej muzyki. Trzeba się w niej po prostu zatracić. A to wykonanie, które Państwu prezentuję, no, należy moim zdaniem do jednego z najlepszych, jakie słyszałem. Wydany w 2002 roku nakładem wydawnictwa Virgin Classics album Summa z dziełami Arvo Pärta w wykonaniu Estońskiej Narodowej Orkiestry Symfonicznej pod batutą Paavo Järviego. My słuchamy kompozycji Trisagion.

Estońska Narodowa Orkiestra Symfoniczna pod batutą Paavo Järviego. Wysłuchaliśmy kompozycji Trisagion Arvo Pärta. Do 22 pozostało niewiele, ponad 22 minuty. Jutro 11 września i 15 rocznica ataków terrorystycznych, między innymi na wieżę World Trade Center. Dlatego proponuję Państwu teraz twórczość Williama Basińskiego, amerykańskiego kompozytora zaliczanego do artystów tworzących ambient. Warto także dodać, że jest to artysta poszukujący i swego czasu eksperymentował z taśmą magnetofonową. Z tego zresztą jest dobrze kojarzony. Kiedy po latach zaczął odsłuchiwać utwory nagrane przez siebie w latach 80., odkrył, że kolejne odtworzenie powoduje stopniowe niszczenie tej taśmy. Stworzył więc całą serię utworów zatytułowanych Disintegration Loops, w których zapętlone są krótkie fragmenty taśmy. Słyszalny jest proces rozpadu, tytułowej dezintegracji, zacierania się tej muzyki właśnie w trakcie trwania, w trakcie powstawania utworu muzycznego. Basiński dodaje do nagranych dźwięków bardzo niewiele, właściwie tylko delikatne tło. Ta muzyka poprzez permanentną powtarzalność, bardzo specyficzny nastrój, jest niezwykle skupiona, medytacyjna. Są to często utwory długie, kilkudziesięciominutowe, w których pod sam koniec słychać już tylko naprawdę bardzo niewyraźne szumy, trzaski, tło tego, co na taśmie było nagrane. Sam kompozytor mówi o tych utworach jako o świadectwie procesu umierania. Życie i śmierć, pisze Basiński, zostały nagrane jako całość. Śmierć jako po prostu naturalna kolej rzeczy, kosmicznej zmiany, przemiany. Kiedy dezintegracja się dokonała, pozostawał jedynie kawałek plastikowej taśmy z kilkoma poszarpanymi fragmentami. Tworzenie Disintegration Loops zbiegło się w czasie z zamachami na World Trade Center. Do całej serii dołączone są przejmujące nagrania wideo, panoramy Nowego Jorku podczas ostatniej godziny dnia 11 września 2001 roku, gdzie w czasie rzeczywistym zachodzi słońce, a nad miastem unosi się gęsty dym. Muzyka, która ma już ćwierć wieku. Przed nami tylko we fragmencie, bo całość trwa ponad godzinę. Niespełna 12-minutowy fragment pierwszej niszczającej taśmy. Disintegration Loop 1.

Disintegration Loop 1. Kompozycja Williama Basińskiego, będąca muzycznym hołdem dla ofiar zamachów z 11 września 2001 roku. Jutro minie ćwierć wieku od tych tragicznych wydarzeń, które zmieniły świat nieodwracalnie. 8 minut pozostało do godziny 22 i na zakończenie wracam jeszcze do muzyki Pawła Szymańskiego i do jego In Suite de Pièce de Clavecin par Monsieur Szymański, do kompozycji, która jest odpowiedzią na pytanie, co by było, gdyby Paweł Szymański urodził się w epoce baroku. Dwa fragmenty, Courante i Allemande w wykonaniu Macieja Grzybowskiego.

0: Le Monde i Courant. Dwie części suity Pawła Szymańskiego w wykonaniu Macieja Grzybowskiego. Tak kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Wojciech Ciarka i Grzegorz Dąbrowski. Dziękujemy i do usłyszenia. Program drugi, minęła 22.
1: Rozmowy na lato.

0: Dobry wieczór Państwu, Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. Cykl naszych wakacyjnych spotkań pod hasłem Rozmowy na lato powoli dobiega końca. Kończy się okres letniej kanikuły, również w teatrach. Ale dziś porozmawiamy o tej scenie, która nawet na wakacje zazwyczaj nie pozostawia swojej publiczności w głodzie i osamotnieniu. To scena, która w swoich najlepszych latach dawała nawet 600 premier rocznie, większych i mniejszych oczywiście. Być może już się Państwo domyślają, o jakim teatrze będziemy mówić. Być może jeśli chodzi o wielkość publiczności, równać się z nią może jedynie teatr telewizji. Chodzi o Teatr Polskiego Radia, niezwykłą, jedyną w swoim rodzaju instytucję, która w ubiegłym roku świętowała stulecie. Właśnie leży przede mną wspaniała książka, częściowo albumowa, 100 lat Teatru Polskiego Radia 1925-2025, twarze teatru wyobraźni. A w studiu gościmy autora tej publikacji, doktora Tomasza Lerskiego.
1: Dobry wieczór.
0: I współautora, a zarazem, jak przyznam, szczegółowo dowiedziałam się dopiero z tej książki, przez 32 lata dyrektora tej instytucji, Janusza Kukły. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Lubią panowie rozmawiać, to bez wątpienia.

0: ponieważ tę książkę de facto otwiera wywiad pana Tomasza z dyrektorem Januszem Kukułą. Jak doszło do panów spotkania? Bo jak sądzę, to spotkanie zaowocowało i te rozmowy powstaniem właśnie tej publikacji.
1: O, to już jest historia sprzed dekady, bo znamy się troszeczkę dłużej niż to by wskazywała data wydania tej pamiątkowej księgi. Poznaliśmy się przed 10 laty. Dzięki wizycie mojej, łącznie z panem ministrem Rafałem Skąpskim, u pana dyrektora Kukuły, w jego wspaniałym gabinecie w Teatrze Wyobraźni, i od tego zaczęła się nasza współpraca. Tutaj ja skłożę na początku audycji hołd panu Januszowi za to, że udostępnił mi tę scenę, chociaż niewidzialną, Teatru Wyobraźni, do tego, aby na niej troszeczkę popracować. Udało się stworzyć kilkadziesiąt słuchowisk i trochę adaptacji. Więc taki był początek naszej znajomości. Oczywiście to nie jest jedyna książka, bo mamy na sumieniu dwie książki. Poprzednio ukazała się 2 lata temu książka biograficzna o panu Kukule. Ja to ktoś inny, wydana przez Czytelnika. A to jest druga nasza wspólna praca dla uczczenia już 100-lecia Teatru Polskiego Radia.
0: Ta książka ma bardzo specyficzną strukturę, która powoduje, że jest niewyczerpana i że można kolejne rozdziały do niej dopisywać, ale zanim o tym szczegółowo powiemy, muszę pana dyrektora zapytać, co sprawiło, że zaufał pan doktorowi Tomaszowi Lerskiemu i wpuścił go zarazem do gabinetu, jak i na scenę Teatru Polskiego Radia.
2: Takich spotkań przez te lata miałem bardzo dużo. Pojawiali się z ulicy cudowni marzyciele, wizjonerzy, artyści szukający dla siebie miejsca w świecie pełnym głupich zdań i bezmyślnych zachowań. A Teatr Polskiego Radia to od początku symbol wzniosłego istnienia. Ci ludzie, którzy 100 lat temu pojawili się w tworzonej radiofonii w Polsce, to byli genialni twórcy, wizjonerzy, jak mówię, i marzyciele. I tak przez te lata to trwało, bo nieprawdą jest, że marzenia nie mają już znaczenia, że liczą się tylko smartfony i rolki. Mam nadzieję, że te najmłodsze pokolenia też będą marzyć o lepszym życiu, a Teatr Polskiego Radia zawsze pomagał w budowaniu piękna, wiary w sens słowa, nie tylko w obrazki. Bo mówi się, że jedno zdjęcie więcej znaczy niż 1000 słów, a ja spędziłem życie w przekonaniu, że jedno słowo znaczy więcej niż 1000 zdjęć. Bo mamy tak naprawdę do dyspozycji tylko słowa, żeby poznać drugiego człowieka. I to już starożytni Grecy wiedzieli, że wystarczy jeden człowiek opowiadający jakąś historię, by był to teatr. I ci ludzie, którzy tworzyli radio, również przenieśli to ze starożytności, że słowa mają sens, mają znaczenie i pomagają żyć i tworzyć to, co w życiu jest najpiękniejsze, czyli opowieść o nas samych. Bo każdy człowiek to historia. Każdy człowiek mógłby być bohaterem wspaniałej opowieści. I to, że tacy ludzie jak pan Tomasz Lerski pojawiają się w Teatrze Polskiego Radia przez te 100 lat. Zaczynał Witold Hulewicz, genialny człowiek, no, ktoś, kto mnie inspirował i nadal inspiruje.
0: Opowiada pan o tym w wywiadzie, tak?
2: Tak, ale byli też tak fantastyczni, niezwykli ludzie, którzy niestety już umarli, jak Andrzej Mularczyk, Jerzy Janicki, Henryk Bardijewski, Reneusz Iredyński, a mógłbym bez końca mówić, bo to są wielkie nazwiska polskiej kultury, Janusz Głowacki, ale to jest początek drogi, ta wizyta w gabinecie dyrektora. Nie mówię, że u mnie wcześniej byli cudowni ludzie, dużo piękniejsi i mądrzejsi ode mnie, ale zaraz potem pojawiają się aktorzy i to właśnie ich mamy na myśli z doktorem Lerskim, mówiąc o twarzach Teatru Polskiego Radia.
0: Podtytuł, który jest paradoksalny dla Teatru Polskiego Radia. Twarze. Twarze Teatru Wyobraźni, podczas kiedy właśnie na tej scenie wyjątkowo nie z ciałem, nie z twarzą, ale z głosem obcujemy. Skąd ten pomysł, panie Tomaszu?
1: Myślę, że tym razem udało się udzielić głosu aktorom, którzy rzeczywiście sami mówili o swojej pracy dla teatru, o swoich odczuciach, które towarzyszą tej pracy. Jak naprawdę to widzę.

0: jak naprawdę to przeżywają, bo w teatrze radiowym oczywiście mają tylko do zagrania swoją rolę. Natomiast wypowiedź prywatna na ten temat, taka osobista, no to jest raczej rzadkość. Tutaj udało się zebrać poprzez przeprowadzenie rozmów kilkadziesiąt, miało być ich 100, niestety nie udało się aż tylu, miało być 100 rozmów na stulecie, ale jest prawie tyle, często w warunkach domowych. I dowiedzenia się, co naprawdę sądzą o Teatrze Polskiego Radia, co im to daje, czym ta instytucja jest w ich ocenie, jaki ma dorobek, jak się tam czują, co udało im się tam stworzyć, o czym marzą, czego jeszcze pragną, co chcieliby dalej osiągnąć na deskach tego niewidzialnego teatru.
1: Już pewien zabieg kompozycyjny świetnie też pokazuje jedną z cech, która przez wielu wypowiadających się artystów jest podkreślana, jedną z cech Teatru Polskiego Radia, ponieważ jest tu ponad 100 wypowiedzi w układzie najbardziej demokratycznym z możliwych, alfabetycznym. No i tak zaczyna się książka opowieścią Piotra Adamczyka. To też ciekawy zbieg okoliczności, ponieważ on chyba jako jedyny przywołuje film Skarb z Adolfem Dymszą, który właśnie pozwala nam zajrzeć za kulisy tego najwcześniejszego Teatru Polskiego Radia. Panie dyrektorze, pan również lubi ten film?
2: No oczywiście, ktoś nie lubi filmu Skarb, to historia mojego dzieciństwa tak naprawdę, a te sceny tak bardzo śmieszące do dzisiaj, które dzieją się w studiu teatralnym, to oczywiście nie tak naprawdę wygląda, a teraz to już w XXI wieku zupełnie inaczej. Myślę, że teatr radiowy przechodzi każdego dnia do historii takiej opowieści o Polsce.
1: Pamięta pan dyrektor początki Piotra Adamczyka? Na pewno, bo też jak dowiadujemy się z wywiadu, z tej stuletniej historii radia pan jest częścią niemal połowy. Przeszło 40 lat w Teatrze Polskiego Radia, więc na pewno początki Piotra Adamczyka również się w tym mieszczą.
2: Och tak, ja uczyłem rok Piotra. Tam była jeszcze Dominika Ostałowska, Jacek Rozenek, Michał Żebrowski. No i Piotruś, cudowne istoty, wówczas dzieci, pojawiali się w Teatrze Polskiego Radia i realizowaliśmy jednoaktówki genialne, chociaż dzisiaj już zapomniane, Ireneusza Iredyńskiego. A oni wszyscy, ci, których wymieniłem w Teatrze Polskiego Radia, zostali i tworzyli piękne role. Do tej pory kochają to. Ja zresztą do Piotra mam takie bardzo ojcowskie uczucia przez cały ten czas i chciałem, żeby spróbował sił jako reżyser, ale na razie jest zbyt zajęty, by się pojawić po drugiej stronie słynnej szyby w studiu radiowym, ale ja wierzę, że kiedyś to się stanie, bo to bardzo mądry, wrażliwy i bardzo dobrze wykształcony chłopak.
1: Posłuchajmy zatem Piotra Adamczyka w roli Henryka w Nieboskiej Komedii w słuchowisku z 2009 roku w reżyserii i adaptacji pana dyrektora.
3: Zstąpiłem do ziemskich ślubów, bom znalazł tę, o której marzyłem. Przeklęstwo mojej głowie, jeśli ją kiedy kochać przestanę.
4: Jeśli dotrzymasz przysięgi na wieki, będziesz bratem moim w obliczu Ojca Niebieskiego. Ojca Niebieskiego.
3: Och, jakżeś mi piękna w osłabieniu swoim, w nieładzie kwiaty i perły na włosach twoich. Płoniesz ze wstydu i znużenia. Wiecznie będziesz pieśnią moją.
5: Będę wierną żoną tobie, jako matka mówiła, jako serce mówi. Ale tyle ludzi jest tutaj, tak gorąco i huczno.
3: Idź raz jeszcze w taniec, a ja tu stać będę i patrzeć na cię, jakem nieraz w myśli patrzał na sunących aniołów.
1: Panie Tomaszu, w tej książce zebrał pan wypowiedzi naprawdę największych tuzów kultury polskiej. Nie wiem, Anna Seniuk, Ewa Dałkowska, Jan Englert, Krzysztof Gosztyła. Kogo bym nie wymieniła, są to same znakomitości. Czy miał pan tremę, prosząc o te opowieści?
0: Myślę, że w przypadku pana Jana Englerta to rzeczywiście z pewnym, można tak powiedzieć, lękiem, czy też z duszą na ramieniu, ale to oczywiście było niepotrzebne i te wszelkie obawy to były absolutnie czymś złudnym. kontakt z tymi aktorkami i aktorami no, jest też dla mnie prywatnie wielkim przeżyciem. Oczywiście miałem okazję przecież tworzyć dla Teatru Polskiego Radia i część z tej plejady w tych

0: w moich słuchowiskach brała udział, więc już miałem wcześniej kontakt właśnie taki, powiedzmy, natury zawodowej. Natomiast to też, powiedzmy, jest kontakt w pewnym sensie i zawodowy, przeprowadzenie takiej rozmowy, ale na przykład w domu u aktora czy u aktorki takiego pokroju, to nabiera już innych cech, po prostu takiej familiarności. Troszeczkę jesteśmy wtedy już w innym świecie, inaczej się zachowujemy, inaczej się czujemy i to jest wspaniałe przeżycie dla mnie, jako po prostu dla człowieka prywatnie. Natomiast tematem rozmowy był oczywiście Teatr Polskiego Radia i praca w tym miejscu. Cudowne spotkanie z panią Anną Seniuk w jej domu pod Warszawą. W jej domu, w jej ogrodzie, rozmowa na wiele tematów, nie tylko Teatrze Polskiego Radia, ponieważ ja tam spędziłem cały dzień. Wiemy, jakaż to jest wspaniała aktorka, jak wszechstronna, przecież nie tylko związana z radiem, ale z telewizją, z kinem i tak dalej, więc można było porozmawiać z panią Seniuk o wszystkim, a na końcu otrzymałem buziaka i to już w samochodzie, kiedy odwiozła mnie na dworzec. Proszę sobie wyobrazić, ja jako przecież dziecko oglądałem bardzo znany serial w telewizji, nie będę wymieniał nazwy tego serialu, bo każdy wie jaki. Byłem w tym wszystkim zakochany, to jest też wspomnienie dla mnie z kolei mojego dzieciństwa, tak jak Skarb dla pana dyrektora, to dla mnie ten słynny serial. No i potem wizyta prywatna u pani Seniuk i jeszcze ta łaskawość i to odwiezienie mnie na dworzec, no to po prostu to jest przepiękne wspomnienie.
1: Posłuchajmy Anny Seniuk jako Podstoliny w Zemście Fredry z 2002 roku. Reżyseria Janusz Kukuła.
2: Któż ty jesteś? Ty zbyt znany.
3: Wacław Milczek.
2: Syn rejenta? Tu? W tym domu?
3: Zabłąkany.
2: Jestem trwogą wskróś przejęta. W oczach ciemno. Serce bije. Jak cię cześnik tu odkryje. Jak rywala pozna w tobie.
3: O, nie znajdzie go już we mnie.
2: Nie zapieraj się daremnie. Wszak błagałeś Podstoliny, by do ciebie wyjść raczyła. Czegóż żądasz?
3: Niechaj zginę, jeśli sam wiem. Bywaj zdrowa.
2: Zawsze jeszcze dawna głowa. Stój, nie odchodź.
0: Wizyta pana Englerta w Teatrze Narodowym, kiedy był jeszcze dyrektorem tej sceny, no to również oczywiście wielkiego kalibru dla mnie spotkanie, wielkiego kalibru przeżycie. Byłem wspaniale potraktowany przez pana Englerta, także nie żałował dla mnie czasu, nie żałował swoich wspomnień, swojej wiedzy o teatrze radiowym, swoich spostrzeżeń, także szafował tutaj bardzo szczodrą ręką. Myślę, że to wszystko znalazło swoje odbicie w tym tekście, który oczywiście jest jakimś skrótem, ponieważ to były rozmowy często 3-4 godzinne. To jest po prostu esencja, czyli to, co najważniejsze. To są przede wszystkim przemyślenia tych ludzi, którzy byli związani, czy są związani z teatrem radiowym 40 czy 50 lat. Ci ludzie także pokazują siebie, jakimi są w tym teatrze. Nie tylko mówią o tej instytucji i o jej życiu jakby wewnętrznym. Mówią o swoim życiu w tej instytucji. Co oni przeżyli. Więc to jest takie wszechstronne spojrzenie na Teatr Polskiego Radia. Raczej to nie jest wiedza taka dostępna na co dzień, to nie jest wiedza jakby publiczna. Niestety nie miałem zaszczytu współpracować z panią Seniuk przy pracy w radiu, ale z panem Englertem tak. To była przepiękna jego rola, zagrał profesora Stanisława Lorenza w moim słuchowisku, które opowiadało o losach Muzeum Narodowego w Warszawie od momentu wybuchu Powstania Warszawskiego do stycznia 1945 roku. Jak wiadomo, Stanisław Lorenz odegrał ogromną rolę w ratowaniu zbiorów Muzeum Narodowego. No, oczywiście mało nie przepłacił tego życiem i pan Jan Englert wcielił się w postać Lorenza. No, była tam potężna scena, moim zdaniem, spoliczkowania Lorenza przez oficera niemieckiego, bo rzeczywiście taki fakt nastąpił pod koniec 1944 roku, więc to była taka dosyć brutalna scena, ale bardzo wymowna w kontekście w ogóle tematu tego słuchowiska. I myślę, że tutaj to była wspaniała rola, tak ja ją odbieram oczywiście, jako wspaniałą rolę Englerta. Ładunek emocji, który wywołał, który przekazał głosem swoim, no sprawił, że to było słuchowisko poruszające.
1: Sięgnijmy w takim razie po fragment słuchowiska Café Lorenz, które w 2019 roku wyreżyserowała Dobrosława Bałasy.
4: 3 października.
5: W związku z kapitulacją Warszawy wieczorem dnia poprzedniego zezwolono, by zabrać skrzynię ze zbiorami muzealnymi użytą 3 sierpnia przez Niemców do budowy barykady przy wejściu do muzeum. Okazało się, że jest to skrzynia z dziełami malarstwa polskiego. Wyjęto z niej i przeniesiono do sali saskiej cenne obrazy, w tym Jana Matejki portret Podlewskiego, Stanisława Rodakowskiego portret ojca, liczne płótna Gierymskiego jak polowanie i siesta włoska, ponadto Pruszkowskiego portret syna z psem.
1: Z Tomaszem Lerskim i Januszem Kukułą rozmawiamy o książce 100 lat Teatru Polskiego Radia 1925-2025.

0: Pan Tomasz wspomniał o osobistych uczuciach, o emocjach, których opowieści zawarte w tej książce są pełne. I ja zwróciłam właśnie uwagę też, jak wiele pojawia się wątków dotyczących dzieciństwa autorów opowieści. Na przykład obok aktorów wypowiadają się również reżyserzy. Co ciekawe, przede wszystkim reżyserzy nieco młodszego pokolenia. Anna Wieczór, Wawrzyniec Kostrzewski, Igor Gorzkowski, Jerzy Machowski. I właśnie na przykład Wawrzyniec Kostrzewski wspomina, że z Teatrem Polskiego Radia zetknął się już, mówiąc kolokwialnie, za dzieciaka, ponieważ spędzał w nim wiele godzin, ponieważ jego mama jest wspaniałą aktorką, też mocno z tą radiową sceną związaną. W wielu wypowiedziach pojawia się wspomnienie o Irenie Kwiatkowskiej, która była takim głosem przede wszystkim słuchowisk dla dzieci przez dekady i była niezrównana, ale też wspaniała anegdota pani Ewy Kani, która opowiada, jak los sprawił, że głos, który zapadł jej w dzieciństwie w pamięć, głos zaczarowanego kaczora, potem zmaterializował się w osobie aktora, którego przypadkiem poznała wiele lat później.
1: Spotkania z tymi niezwykłymi ludźmi. Tu wiele nazwisk padło, ale przecież to są tysiące wielkich nazwisk. Kiedy w Teatrze Polskiego Radia pojawił się Gustaw Holubek, to wszyscy porzucali swoje zajęcia i biegli, by z nim chociaż chwilkę pobyć i posłuchać jego opowieści, a był człowiekiem niezwykle dowcipnym. Chociaż nie mówiliśmy przecież językiem Konrada ani Hamleta, tylko językiem codzienności. Ono uwielbiało anegdoty. To były takie chwile, że marzyłem o tym, by te prywatne spotkania nagrywać. Kiedy spotykał się Krzysztof Kowalewski z Marianem Opanią, to państwo mogą sobie tylko wieczorem właśnie jak dzisiaj wyobrazić, co tam się działo i jakie dowcipy padały, bo to uderzające jest niezwykłe piękno wewnętrzne tych wszystkich ludzi. Taka tęsknota za dobrem i mądrością, bo oni wszyscy to właściwie wzorce niezwykłej inteligencji. Ja każdego dnia czułem się wyróżniony spotkaniami z nimi, a przecież na tym polega życie każdego z nas, by zyskiwać serca i życzliwość innych ludzi. A oni wszyscy kochali Teatr Polskiego Radia i to w tych opowieściach jest dla mnie najważniejsze. Kiedyś młody aktor wszedł do studia, w którym był Krzysztof Gosztyła i Krzysztof podał rękę temu młodemu człowiekowi, a on mówi, przez miesiąc tej ręki nie będę mył, bo dotknięcie takiego mistrza to może i na mnie spłynie chociaż odrobina. Więc to takie spotkania, które decydowały o życiu, bo nie ma takich miejsc, gdzie można spotkać, było i nadal to przecież trwa. Tak wielkich artystów i posłuchać ich opowieści o świecie, który za chwileczkę przeminie, zniknie i pozostanie tylko w naszych wspomnieniach. Bo proszę wyobrazić sobie pana Pawlika, no, genialnego artystę, który w studiu ogromnym przecież, studiu numer 7 Teatru Polskiego Radia, szuka muchy, która go denerwuje, a której, zdradzę tajemnicę, nigdy tam nie było. Ale akurat tego dnia pan Bronek słyszał i nie mógł nagrywać, bo go mucha rozpraszała. To trwało ponad godzinę. W końcu udało mi się uderzyć gazetą tak, że to każdy człowiek wie przecież, jak się poluje gazetą na muchę. I przekonałem pana Broneczka, że właśnie tej muchy się pozbyłem. A musiało być we mnie coś bardzo przekonującego, bo uwierzył.
0: Praca reżysera w Teatrze Polskiego Radia, jak państwo słyszą, ma wiele wymiarów, bardzo różnych. Zatrzymajmy się chwilę właśnie przy tych młodych reżyserach, których wymieniłam. Pan trochę zapowiada ich obecność w książce w tym wstępnym wywiadzie, mówiąc, że jako dyrektor przez 32 lata zawsze starał się robić miejsce dla młodych, dlatego że każde pokolenie powinno mieć swoje odczytanie klasyki Dziadów, Kordiana, Wesela, Hamleta.
1: Tak, to zawsze było moje marzenie. Ja przez te wszystkie lata dbałem o taką symetrię klasyki i współczesności. I z tym wiązało się zawsze bardzo wiele lęków moich o przyszłość, które zresztą nadal

0: we mnie są gwarantem takiego patrzenia na literaturę byli właśnie ci młodzi, niezwykle utalentowani ludzie. Bo co ich wszystkich łączy? Łączy ich to, że wszyscy znają na pamięć wielką improwizację, bo w Teatrze Polskiego Radia nie ma prawa pojawić się reżyser, który tego nie potrafi. I oni wszyscy bardzo kochają polską literaturę. To, że już w dzieciństwie słuchali pani Ireny Kwiatkowskiej, świadczy o tym, że to rodzice dbali o ich edukację, bo przecież to rodzice odpowiadają za rozwój emocjonalny, duchowy i intelektualny swoich dzieci. Więc ta sztafeta pokoleń, którą obserwowałem przez te wszystkie lata i w jakimś sensie sam kształtowałem, dbałem o to, by się młodzi pojawiali i do dzisiaj są dla mnie powodem do dumy, że właśnie tak zaznaczają swoją obecność w polskiej kulturze i potrafią o tym opowiadać i potrafią walczyć o piękno i dobro.
1: Panie Tomaszu, ta książka nosi tytuł 100 lat Teatru Polskiego Radia. Wypowiedzi, które się w niej pojawiają, to wypowiedzi osób, które przez kilka dekad stanowiły ważną część zespołu Teatru Polskiego Radia siłą rzeczy. Zdecydował pan, żeby zebrać w tej książce wypowiedzi osób żyjących. Od jej publikacji minął mniej więcej rok. Niestety Stanisławy Celińskiej nie ma już z nami.
2: Stanisław Brudny, również, tak, pani Dałkowska. Właśnie to były ostatnie rozmowy przeprowadzane z tymi artystami na temat ich pracy artystycznej. Tak.
1: Ale zrobił pan jeden wyjątek dla Andrzeja Mularczyka.
2: Stwierdziliśmy z panem Kukułą, że nie może zabraknąć właśnie postaci Andrzeja Mularczyka. Ja już miałem tę przyjemność poznać pana Mularczyka jakiś czas wcześniej. Potem, kiedy zaczęliśmy myśleć o tej książce, no to oczywiście był na czele listy nazwisk najważniejszych. Natomiast kiedy doszło już prawie, że do rozmowy z panem Andrzejem Mularczykiem, okazało się, że niestety, ale wkracza właśnie w mury szpitala, tylko zapewniał mnie, że na pewno się spotkamy. Prosił o troszeczkę cierpliwości. Niestety, no wiemy, jak się potoczyły jego losy, po prostu odszedł. Ale cóż, teatr wyobraźni nie może posiłkować się tylko tym, co jest rzeczywiście namacalne i dotykalne i istniejące. Można dać troszeczkę, pofolgować tej naszej wyobraźni. Więc postaraliśmy się z panem Januszem, aby rzeczywiście pan Andrzej Mularczyk w tej książce zjawił się. To jest wypowiedź pana Kukuły na temat pana Andrzeja Mularczyka, czyli właściwie jego roli, jaką odegrał w Teatrze Polskiego Radia. To była rola kolosalna. Chyba to najważniejszy autor radiowy po wojnie. I wydaje mi się, że przy okazji stulecia Teatru Polskiego Radia warto było przypomnieć, kto pewne wspaniałe słuchowiska, kto ten dorobek po prostu tworzył od strony literackiej.
1: Posłuchajmy fragmentu słuchowiska Cyrk odjechał lwy zostały Andrzeja Mularczyka, nagrodzonego radiowym Oscarem, czyli Pri Italia w 1996 roku. W reżyserii ponownie Janusza Kukuły.
3: Był ktoś, kto sobie dał radę z lwami.
4: Kto?
3: Mając tylko wiarę,
4: proszę.
3: Nazywał się Daniel.
4: Jaki Daniel?
5: Nie. Kreser?
3: Prorok. Jest w księdze proroków historia Daniela, którego król Bel za to, że nie chciał w nim czcić Boga, kazał wrzucić do jamy, gdzie było 7 głodnych lwów.
5: Nie znasz weselszych bajek.
3: A kiedy przyszedł król po 7 dniach, ujrzał Daniela żywego wśród lwów i zawołał donośnym głosem: wielkim jesteś, Panie Boże Daniela, i nie ma żadnego prócz Ciebie.
6: Tak było naprawdę?
3: Tak podaje Biblia. I ja się zgadzam, bo wiara daje poczucie bezgranicznej wolności.
6: I Daniel ocalał?
3: Tak. Król kazał go natychmiast wydobyć, a do jamy lwów kazał wrzucić tych, co chcieli zguby Daniela.
6: I co się z nimi stało?
3: Zostali natychmiast pożarci.
4: Jak w polityce.
7: Zawsze najlepiej wychodzi król.
5: A nie lwy? Dostały zamiast jednego kilku.
0: Moim marzeniem, kiedy ta książka powstawała, było, by na stulecie Teatru Polskiego Radia nadać imię studiu teatru. Studio ma tylko numer 7 Andrzeja Mularczyka właśnie, by na zawsze to imię i nazwisko w Teatrze Polskiego Radia było obecne, bo Andrzej Mularczyk napisał 80 słuchowisk, tak jak powiedział doktor Lerski, to najważniejsze utwory

0: jakie dla Teatru Polskiego Radia w historii powstały. Ponadto całe dziesięciolecia pisał powieść radiową w Jezioranach.
1: Jeśli chodzi o autorów, pojawia się też wspomnienie o Teatrze Polskiego Radia, chociażby Kazimierza Orłosia, też wielkiego tytana literatury radiowej, Piotra Mildnera-Nieckowskiego. Także nie zapominają panowie o tym, że zespół Teatru Polskiego Radia nie składa się wyłącznie z aktorów. Jest tutaj kilka bardzo ważnych, cennych wypowiedzi osób, które zajmują się reżyserią dźwięku. Ewa Szałkowska, Andrzej Brzoska, a także Marian Szałkowski, który nadał muzyczny kształt bardzo wielu słuchowiskom.
2: No, Piotr Mos, jeszcze kompozytor, też nie zapominajmy, tak, że to jego wypowiedź należy moim zdaniem do najciekawszych.
0: Ale te nazwiska, które pani redaktor wymieniła, są równie ważne. Wszyscy ci pisarze, ich również łączy miłość do Teatru Polskiego Radia, bo zawsze podkreślali, że to jest zupełnie inny rodzaj pisania. Mając do dyspozycji tylko słowa i aktorów, którzy je wypowiadają, naprawdę trzeba bardzo dużo wiedzieć o człowieku, istocie człowieczeństwa, by takie postaci ze słów tworzyć. To wielki dar, wielka umiejętność i ci wszyscy autorzy są, no nie waham się tego powiedzieć, bezcenni, a pracowali za bardzo skromne wynagrodzenia przez te wszystkie lata.
1: Ten wątek też pojawia się w tak, niektórych wypowiedziach.
0: No, żeby nasi czytelnicy wiedzieli, że to było wszystko con amore tak naprawdę ze strony każdego twórcy.
1: O książce 100 lat Teatru Polskiego Radia 1925-2025 Twarze Teatru Wyobraźni rozmawiałam z jej autorami, doktorem Tomaszem Lerskim. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję. Również chciałem podziękować panu prezesowi Polskiego Radia za przedmowę. Pan Paweł Majcher był łaskaw poświęcić czas i napisać przedmowę do tej książki, a drugą pan Krzysztof Szuster, czyli prezes Związku Artystów Scen Polskich. Dziękuję im obu za to.
1: A także wieloletni dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję.
1: Dziękuję państwu za wspólnie spędzony czas. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
3: Autopromocja. Cała filozofia Kami jest nie tyle taką prostą afirmacją pod tytułem „Idź nad morze, wszystko będzie dobrze”. Potrzebne jest życie w pewnym stanie napięcia.
4: Na zakończenie wakacyjnego cyklu „Ludzie i świat śródziemnomorza” o Albercie Camusie, człowieku śródziemnomorskim, opowie Maciej Kałuża. W sobotę o 12:00. Dorota Gacek. Zapraszam.
3: Autopromocja.
5: Dwójka. Jesteś na miejscu. Agata Kulesza.

Dziś nie piąta struna, a właśnie nocna strefa. A zamiast Piotra Matwiejczuka odzywa się do Państwa Hanna Szczęśniak. Dobry wieczór. Nasz program nadal realizuje dźwiękowo Wojciech Ciarka. We wtorek słyszałam się z Państwem o tej samej porze i wtedy naszym tematem przewodnim były sposoby widzenia. Dziś będą to sposoby słyszenia. Dźwięk jako miejsce, wspomnienie, cisza, hałas. Dźwięk zmieniający postrzeganie czasu, pozwalający na głębokie w siebie wyniknięcie. Między innymi te wątki pojawią się podczas naszego spotkania, które potrwa do godziny pierwszej. Towarzyszyć nam będzie muzyka nowa, ale sięgająca do tego, co dawne, poszukująca, eksperymentująca, ambientowa, jazzowa, ze szczyptą gliczu i mikrotonalności, swobodna w formie i powtarzalna. We wtorek wybrzmiało dużo śpiewu i słów. Dziś będziemy słuchać kompozycji w większości instrumentalnych. Słynny francuski kompozytor i teoretyk dźwięku Michel Chion pisał o tym, że słuchanie nie musi być prostym odbieraniem gotowych dźwięków.

Rozpoznajemy źródła, dopowiadamy sobie, czym one są. Tworzymy obrazy tego, czego nie widzimy. I sądzę, że muzyka, którą dziś dla Państwa przygotowałam, potrafi wywołać taki właśnie efekt. Zacznijmy od nowości. Pierwszy utwór, poprowadzony mądrze, z wyczuciem, przypomina mi odgłosy świata odzywającego się przez instrumenty, wyłaniającego się i nabierającego coraz wyraźniejszych kształtów. Hubert Kostkiewicz, gitara elektryczna, Michał Sember, nagrania terenowe, mikser i Michał Wdowikowski, perkusja.

Wherever z duetu utworów Whenever, Wherever, jak w piosence Shakiry z 2001 roku, choć to oczywiście nie Shakira, to Pimpono 2 plus 4. Zespół prowadzony przez Szymona Pimpona Gąsiorka w składzie Jonas Due Trąbka, Christian Tangwik Tuba, Mats Egetoft saksofon tenorowy, Hasse Brun perkusja, Jędrzej Łagodziński saksofon barytonowy i oczywiście Szymon Pimpon Gąsiorek perkusja. To właśnie zespół Gąsiorka zajmuje stronę B wydawnictwa z ubiegłego piątku z serii Serial Numbers Split w formule kasetowego splitu. Kasety, na której każdą stronę zajmuje inny wykonawca, formule, która pozwala na szukanie różnic, podobieństw i lustrzanych odbić. Pionier muzyki konkretnej Pierre Schaeffer proponował słuchanie redukowane, écoute réduit, pominięcie myślenia o źródle dźwięku, brak analizy jego znaczenia, a zamiast tego skupienie się na materii, brzmienia, wysokości, barwie, gęstości. Zostajemy wśród instrumentów dętych, tym razem splecionych elektroniką. Jules Reedy nie tylko gra na gitarze elektrycznej, z czego najbardziej Reedy znamy, ale też komponuje. 2 lata temu ukazał się wynik pracy Reedy z berlińskim triem dętym Zinc and Copper, które wcześniej współpracowało z takimi badaczkami mikrotonalności i dronu jak Ellen Arkbro czy Elian Radig. I tak w nocnej strefie słuchać będziemy stopniowego przesuwania relacji dźwięków między tubą, waltornią, trąbką i puzonem, a elektroniką, która brzmienia zaproponowane przez instrumenty akustyczne stale przetwarza i rozwija aż do kolejnego momentu dołożenia plamy harmonicznej przez trio. Tak brzmi Echoes.

Robin Hayward, tuba, Elena Kakaliagu, waltornia, Hilary Jeffrey, trąbka, puzon i Jules Reedy, gitara elektryczna, elektronika. Tak brzmiało Echoes z płyty Instants and Their Echoes. Mikrotonalne poszukiwania, dźwięki w ciągłym mikropulsowaniu, pęczniejące, odpuszczające. Jeżeli są Państwo w Warszawie, instrumentów dętych, blaszanych i nie tylko, słuchać można na trwającym już festiwalu Ad Libitum, który odbywa się oczywiście pod patronatem Dwójki. W programie między innymi trio Microtube, w którym występuje słuchany przez nas przed chwilą Robin Hayward, trio, które gra na tubach mikrotonowych. Robin Hayward na tubie F, a Peder Simonsen i Martin Taxt na tubach mikrotonowych C. Początek koncertu jutro o godzinie 19 w warszawskim Hashtag Labie. Wstęp wolny. Tymczasem w nocnej strefie sięgamy po kompozycję pełną glitchów, zakłóceń, traktowanych jako jedno z podstawowych narzędzi budowania wypowiedzi muzycznej, osadzonej na kontrastach, niepodlegającej klasycznym schematom pojmowania czasu, a jednocześnie fortepianowo dość klasycznej. To Kamil Piotrowicz i Wrażliwość druga z jego solowego albumu sprzed 2 lat, a chwilę później Mateusz Lubiewski jako Fetlar i jego, jak mówi sam artysta, kolaże mniejszych elementów złożonych w większe struktury.

To taka muzyka, która bardzo kojarzy mi się z miejscem i to nie konkretnym miejscem, które znam albo pamiętam, ale z miejscem wykreowanym przez dźwięk. Dźwięk, w którym zdawałoby się można przez chwilę zamieszkać, słuchając. Olga Anna Markowska i fragmenty jej ubiegłorocznej płyty Iskra, nagranej z użyciem cytry, wiolonczeli, głosu i elektroniki. Dźwięki bardziej niż wizualne, bo obrazujące dźwiękiem, z lekkością i ciepłem, bawiące się powtarzalnością, budujące z niej wewnętrzne tętno kompozycji i poszerzające o kolejne barwy. W nocnej strefie czas, by pojawił

uczucie, głos. Głos, który potrafi dać nam poczucie, że ktoś jest blisko, nawet jeżeli fizycznie znajduje się zupełnie gdzie indziej. Badacz mediów John Durham Peters pisał o tym, jak media zmieniają nasze doświadczenie obecności drugiego człowieka, bo głos ma ciało. Słysząc kogoś, wyczuwamy jego wiek, nastrój, charakter, emocje, a efekt zjawy, o którym mówił Peters, sprawia, że nasze umysły automatycznie dopisują też wygląd do samego głosu. Ja też jestem dla Państwa częściowo taką zjawą, choć w dobie internetu i wszechobecnego obrazu nasze głosy nie są już aż tak bardzo odseparowane od ciała. W filmie Happy Together Wong Kar-wai'a jeden z bohaterów miał w dzieciństwie problemy ze wzrokiem. Dlatego raczej słuchał niż patrzył. Czasem myślę, że uszy są ważniejsze. Widzimy lepiej uszami. Można udawać, że jest się radosnym, ale głos ujawnia prawdę. Jeśli słuchasz uważnie, rozumiesz. Tak mówi bohater, który nosi przy sobie dyktafon i prosi przyjaciela, by nagrał mu od siebie kilka słów, a potem zabiera to nagranie na koniec świata, na najdalej położone wybrzeża Patagonii. Jak się okazuje, na nagraniu nie ma nic poza dźwiękami tła, ale i tak potrafiło ono uchwycić obecność osoby, która przy dyktafonie milczała. W dwójce zaśpiewa barceloński kolektyw Seward, prowadząc swobodnie konstruowane formy quasi-piosenkowe, quasi-improwizowane, z tekstami pisanymi ciągiem, wyśpiewywanymi w mniej oczywistych miejscach, formy przełamane, ale nadal bardzo przyjemnie melodyjne. To fragmenty ich ostatniego albumu

Najpierw Katarina Grywul i jej dźwiękowe opowieści o pamięci, jej odpryskach, przebłyskach, jej delikatnej, kruchej naturze, a potem amerykański muzyk James Ginsberg, który wydał i zmiksował nagrania Grywul i jego intensywna brzmieniowo kompozycja The Eyes Behind z płyty Crystalline A Frozen Eye, na której za pomocą apalaskich cymbałów, psalterium, shrutiboxu, bębna obręczowego DAF, gitary akustycznej i własnoręcznie skonstruowanych instrumentów Ginsberg bada powtarzalność, fizyczność i zmienność dźwięku. James Ginsberg razem z samym Slaterem, Hildur Gudnadottir i Rulim Shabarą współtworzą grupę Osmium, która bada rytualną muzykę Indonezji, budując wokół niej gęste, metaliczne, hałaśliwe, rytmiczne dźwięki. Osmium już we wtorek, 15 września, w radiowym studiu koncertowym S1 otworzy festiwal Avant Art. Początek o godzinie 19 i ja na ten właśnie koncert mam dla Państwa zaproszenia. Proszę pisać hanna.szczesniak@polskieradio.pl. W dzisiejszej nocnej strefie muzyki stricte noise'owej nie będzie, ale może warto przez moment zastanowić się, czym hałas dla nas jest. Muzyk, kompozytor, wykładowca akademicki Patryk Lichota w publikacji Tradycje hałasu w sztuce dźwięku hałasowi przygląda się na różne sposoby. Hałas może wiązać się z dźwiękiem nieuporządkowanym, z brakiem regularności, z dyskomfortem w odbiorze, a jednocześnie kojarzyć się z chaosem, agresją, zagrożeniem, buntem, transgresją. Może dlatego właśnie hałas pojawia się na obrzeżach, na marginesie, poza głównym nurtem, choć w wyrażaniu pewnych stanów emocjonalnych i intelektualnych jest niezastąpiony, zwłaszcza gdy nauczymy się go uważnie słuchać. W dwójce pobędziemy teraz w dłuższym słuchaniu, zupełnie niehałaśliwym, a ambientowym, zabrzmią fragmenty trzech płyt. Na początek Old Saw i ubiegłoroczna, zapowiedziana jako ostatnia płyta zespołu z Nowej Anglii, album Ringing Cloth, złożony z wielowarstwowej muzycznej mgły. Harper Reed, gitara ze strunami nylonowymi, banjo, Ira Dorset, skrzypce, instrumenty strunowe, smyczkowe, Ann Rawlins, organy, fizharmonia, J.M. Ingle, gitara pedal steel i lap steel, Jim Cutler, gitara elektryczna, Addison Starkweather Price, gitara basowa, Peter Catchpole, obiekty metalowe. A potem Roy Montgomery i Martha Sky Murphy z płyty Nebular, będącej sierpniową premierą, zainspirowanej podróżą do Nowej Zelandii i patrzeniem w niebo. Stąd tytuł utworu Satellites Against the Milky Way, a na koniec polska produkcja z 2024 roku SSRI. Tej nocy są Państwo z dwójką.

Igor Gadomski i Sandra Mikołajczyk, czyli łódzki duet SSRI w nastrojowych formach ambientowo-dubowych, albo, jak mówią sami artyści, to po prostu reggae z Łodzi Podwodnej. W dawnych wyobrażeniach muzyka nie musiała oznaczać tylko tego, co słyszymy. Według teorii zapoczątkowanej w starożytnej Grecji, a rozwiniętej w XVI wieku, muzyka universalis, muzyka sfer, była porządkiem świata, relacjami ciał niebieskich, proporcjami ich ruchu. Obok niej muzyka humana była muzyką porządku człowieka, naszych ciał, wewnętrznych proporcji. A my w dwójce przechodzimy do dwóch płyt, które jawnie odnoszą się do klasycznej muzyki zachodniej Europy. Robią to jednak po swojemu, na nowo. Na początek Wojciech Rusin i jego zwieńczenie alchemicznej trylogii płyt. Album z ubiegłego roku, Honey for the Ants, z wątkami operowymi, renesansowymi, współczesnymi, statycznymi, polirytmicznymi. Trzy utwory, Flesh Eater, Carpathian Stone Spinners i Kittens Meat Puppies for the First Time.

Montrealski producent Dion i jego rzutucha w stronę popu lat 80. baroku, muzyki z gier komputerowych minionego wieku i zdekonstruowanej tanecznej muzyki elektronicznej. Radosne, rytmiczne, swobodne fantazje z albumu Leviathan. Zbliża się godzina pierwsza, zbliża się też jesienna ramówka dwójki. Ta rozpocznie się już w poniedziałek. My będziemy spotykać się tradycyjnie w co drugi wtorek o 23:00. Ale w audycji pod innym tytułem. O tym jednak niedługo. Hanna Szczęśniak, Wojciech Ciarka, dobrej nocy, do usłyszenia.

0: Dwójka, jesteś na miejscu, Łukasz Kuropaczewski.
1: Fantazja Polska.

Cały czas słuchają Państwo dwójki przed mikrofonem Ewa Szczecińska. Witam bardzo serdecznie i zapraszam na godzinne spotkanie z muzyką polską. A w niej proponuję dziś ostatni, piąty koncert skrzypcowy Feliksa Janiewicza w nowym nagraniu płytowym z Wrocławia oraz kompozycję Piotra Mosa przeznaczoną na flet i kwartet smyczkowy, hymny i inwokacje. Zaczynamy od fortepianowej nowości z kompletem koncertów Janiewicza. Dziś czas na koncert nagrany przez Bartłomieja Nizioła z Wrocławską Orkiestrą Barokową pod dyrekcją Andrzeja Kosendiaka. Koncert piąty w e-moll z 1807 roku.

Jak cudownie roztańczona jest część zamykająca ten utwór. Koncert skrzypcowy e-moll Feliksa Janiewicza, ostatni z pięciu.

koncertów tego twórcy w nowym nagraniu skrzypka Bartłomieja Nizioła i Wrocławskiej Orkiestry Barokowej prowadzonej przez Andrzeja Kosendiaka. Tak kończymy przesłuchiwanie tego albumu nocną porą w radiowej dwójce. A na miejscu drugim proponuję dziś utwór sprzed 16 lat. Hymny i inwokacje Piotra Mosa. To jest rozbudowany, trzyczęściowy cykl przeznaczony na kameralny skład wykonawców. Na flecie grać będzie Łukasz Długosz, a wraz z nim kwartet smyczkowy Neokwartet w składzie Karolina Piątkowska-Nowicka i Paweł Kapica na skrzypcach, Michał Markiewicz na altówce i Krzysztof Pawłowski na wiolonczeli.

Wykonawcami cyklu Hymny i inwokacje Piotra Mossa byli flecista Łukasz Długosz i Neokwartet, zespół specjalizujący się w wykonywaniu muzyki współczesnej. I tak kończymy cały cykl spotkań nocnych z muzyką polską w tym tygodniu. Ewa Szczecińska, bardzo dziękuję. Do usłyszenia.